0: krótkiej, jednodniowej przerwie powraca na korty French Open. Powalczy o awans do półfinału wielkoszlemowego turnieju. Amerykańskie siły zbrojne unieruchomiły tankowiec zmierzający do irańskiego portu w Zatoce Perskiej. Jak poinformowało dowództwo centralne USA, w maszynownię statku wystrzelono pocisk Hellfire. Według amerykańskich wojsk jednostka przez dobę ignorowała wezwania do zatrzymania i nie podporządkowała się poleceniom. Tankowiec płynął pod banderą Botswany i nie przewoził ładunku. A Waszyngton, przypomnijmy, od połowy kwietnia prowadzi blokadę ruchu statków związanych z Iranem. Dotychczas unieruchomiono 6 jednostek handlowych, a ponad 120 skierowano na inne trasy. Po zakazie smartfonów w szkołach podstawowych rządzący chcą pójść o krok dalej i teraz proponują ograniczenia w korzystaniu z mediów społecznościowych przez najmłodszych. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że trwają społeczne konsultacje w tej sprawie. W jego ocenie dostępność do społecznościowych platform powinna być możliwa od 15 roku życia. Resort cyfryzacji rozmawia w tej sprawie z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
1: Potrzeba jeszcze czasu nad wypracowaniem skutecznych narzędzi, tak jak w przypadku ograniczenia pornografii, jeżeli chodzi o weryfikację. Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna. Znaczy, ona musi doprowadzać do tego, że rzeczywiście konta będą znikały, a nie będą się odtwarzały. Jestem po rozmowach z przedstawicielami rządu australijskiego, który wprowadził pierwszy na świecie ograniczenia na social media. Z tych informacji wynika wprost, że pierwsze informacje, które wynikały z ograniczenia, były bardzo skuteczne, a później im dalej w las, tym odtwarzały się te konta.
0: Zwrócił uwagę wicepremier Krzysztof Gawkowski. Obecnie większość popularnych platform wymaga od użytkowników ukończenia 13 roku życia. Nowa gwiazda światowego tenisa, jak nazywają Maję Chwalińską paryscy obserwatorzy, miała wczoraj chwilę wytchnienia po awansie do ćwierćfinału French Open. A już dziś Polka stoczy pojedynek z Rosjanką Anną Kalińską o awans do półfinału wielkoszlemowego turnieju. Jak środowisko tenisowe w Paryżu komentuje tę krótką pauzę Chwalińskiej? O tym korespondent RMF FM Marek Gładysz.
2: Paryscy komentatorzy podkreślają, że jeden dzień odpoczynku, być może zresztą wykorzystany m.in. na krótki trening, to dla Maji Chwalińskiej konieczna chwila wytchnienia, biorąc pod uwagę rytm rozgrywek na kortach Rolanda Garrosa, który czasami określany jest przez specjalistów jako wycieńczający. Zawodniczki często grają co drugi dzień, co wymaga stalowej kondycji fizycznej. Francuskie media zauważają jednak, że dotąd nie było widać w grze Polki żadnych oznak zmęczenia, choć zmaga się ona z kontuzją uda.
0: A więcej o rekordowym awansie Maji Chwalińskiej piszemy na rmf24.pl. Tam w naszym multimedialnym artykule znajdziecie też kilka zdjęć z akcji na turnieju French Open oraz podcasty z ekspertami analizującymi grę Polki.
3: Fakty z Opolszczyzny.
0: Poszkodowani podczas sobotniej trąby powietrznej na Opolszczyźnie nie tylko liczą straty, ale zmagają się także z ogromną traumą. Mieszkańcy Balcerzowic nie mieli czasu, by przygotować się do uderzenia wichury i ewakuować. Nasza reporterka Martyna Czerwińska rozmawiała z członkami rodziny, której dom został niemal doszczętnie zniszczony. Zawalił się tam dach. Teraz cała górna kondygnacja musi zostać rozebrana.
4: Minęło już kilka dni, otrząsnęła się pani. Czy to jest wciąż zbyt świeże i zbyt trudne?
5: Powiem pani, że nie chciało mi się wstać z łóżka i nie chciało mi się tu w ogóle przyjechać. Nie wyobrażałam sobie, że muszę znowu tu wejść. Córki nie przywoziliśmy tutaj wcale. Ona w sobotę była sama, przeżyła traumę. Wszystko naraz zaczęło się walić, sufity leciały, wszędzie lała woda.
4: Korzystają państwo z pomocy psychologicznej?
6: Korzystamy, tak. Jest wsparcie psychologiczne. Byliśmy u lekarza, jest u nas w ogóle stwierdzony zespół stresu porozowego.
0: Ogrom zniszczeń po przejściu trąby powietrznej możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Najpierw gwałtowne burze, a potem lekkie ochłodzenie. Pogoda na długi weekend w całym kraju zapowiada się w kratkę.
7: Boże ciało, pogoda zapowiada się ciepła, miejscami bardzo ciepła. Temperatura najczęściej wyniesie 23-28 stopni. Pierwsza część dnia w wielu regionach powinna przynieść więcej spokojniejszych chwil i przyjaźni, ale po południu ponownie trzeba liczyć się z rozwojem lokalnych burz, które mogą być gwałtowne. I największe ryzyko dotyczy południa wschodu i miejscami centrum kraju.
0: Przekazała Agnieszka Prasek, synoptyczka IMGW. Podobnie zapowiada się piątek. Końcówka tygodnia przyniesie lekkie ochłodzenie. Nad morzem raczej przewaga chmur.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
8: Donald Tusk powinien złożyć kontrasygnatę pod wnioskiem o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego?
9: Oczywiście.
8: Nie ma pan żadnych wątpliwości?
9: Uważam, że to jest gest symboliczny, natomiast jeżeli chcemy wywrzeć realną presję na Ukrainę, to trzeba także przejść do gestów bardziej konkretnych, które po prostu będą skutecznie oddziaływać.
10: No dobrze, ale jakie to są gesty bardziej konkretne?
9: W pierwszej kolejności powinniśmy zapowiedzieć, że Polska będzie blokowała akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej tak długo, jak długo oni nie wycofają się z kultu zbrodniarzy i w pełni nie odblokują wszystkich ekshumacji.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal+. UEFA Champions League

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Finansowy, który wcześniej nie był stosowany, przynajmniej wedle mojej wiedzy, i został udzielony bezwarunkowo przez partie takie jak PiS, Platforma, PSL, Lewica, poparte milcząco przez Polskę 2050. Panie Szałku, dlatego uważam, że te partie doprowadziły nasz stan do tego, że po prostu na Ukrainie dominuje pogarda w tej chwili wobec polskich polityków. Są uważani za mięczaków, są uważani, że można wykonać dowolną prowokację, nie spotka się to z żadną reakcją. Panie uważam, że dlatego należy ich odstawić.
2: Czytam komentarze, zablokować przepływ pomocy przez Polskę, przez Jasionkę na przykład, czy nie? Bo te komentarze, które płyną także ze strony...
1: To jest postulat oparty na optymizmie, zakładającym, że w pełni kontrolujemy własne terytorium.
2: Ale jest pan za czy przeciw?
1: Ja osobiście uważam, że jest to instrument, którego należałoby użyć, natomiast z tą klasą polityczną on nigdy nie zostanie użyty, dlatego że moim zdaniem o przepływie strategicznych zasobów przez Polskę nie decydują Polacy.
2: Drugi postulat, który się pojawia, no trudno powiedzieć w debacie, ale w komentarzach, także pod wpisami posłów Ruchu Narodowego, to jest deportacja Ukraińców.
1: Myśmy takiego postulatu nie zgłaszali.
2: Ja nie mówię, że wyście zgłaszali, mówię, że w komentarzach się pojawia.
1: Deportować można, panie redaktorze, kogoś, kto nielegalnie przebywa, i każdego, kto nielegalnie przebywa w Polsce, oczywiście należałoby deportować. Natomiast rząd PiS-u podjął decyzję o hurtowej legalizacji wszystkich z paszportem ukraińskim, niezależnie od ich narodowości i od czasu, i od kraju, z którego przyjechali. Ja uważam, że to była decyzja błędna.
2: To oczywiście była błędna, czyli trzeba ją teraz
1: A w szczególności
2: cofnąć.
1: Błędną decyzją było to, co nastąpiło. Znaczy uważam, żeby było jasne, że samo otworzenie Polski na przepływ uchodźców w momencie, kiedy wybuchła wojna, nie było błędną decyzją. Błędne było złamanie reguł Schengen, to znaczy nie ewidencjonowanie tych ludzi. Po drugie, błędem było z pewnością automatyczne zalegalizowanie pobytu tutaj wszystkich. Inne państwa europejskie nie zachowały się w analogiczny sposób. Na przykład Niemcy w tej chwili już nie przyjmują Ukraińców.
2: Dobrze, czy trzeba się wycofać?
1: Szwajcarzy, jeśli dobrze pamiętam, różnicują status w zależności od tego, czy ktoś pochodzi z miejsca ogarniętego wojną, czy nie. No i przede wszystkim, żadne państwo...
2: To powinniśmy my
1: już kończę. Żadne państwo w Europie nie zrównało ludzi z paszportem cudzoziemskim, niezależnie już od kraju, ze swoimi własnymi obywatelami w tym stopniu, jak zrobiła to Polska pod rządami PiS-u, i rząd Platformy to w dużej mierze kontynuuje.
2: Nie, no, rząd Platformy się wycofał częściowo. Kilkanaście osób zmarło na skutek na przykład
1: ustawa
2: pewnych decyzji.
1: Była ustawa przedłużająca to o kolejny czas.
2: Tak, ale zmieniona. Ta ustawa została zmieniona. Pan doskonale o tym wie. Na przykład osoby niepracujące z jakichś powodów, także chore ciężko, nie mają już bezpłatnego leczenia w Polsce.
1: Myślę, że trzeba by się dokładnie przyjrzeć, jak to wygląda. Według mojej wiedzy zostało to przedłużone o kolejne miesiące i taką ustawę przedłużającą podpisał prezydent.
2: Wołodymyr Zełański, czy dokładnie...
1: Nadal jest bardzo wiele przywilejów, które zwracam uwagę, co wychodzi ze środowiska notariuszy, że na przykład mandaty i wszelkiego rodzaju kary wobec cudzoziemców, w szczególności...
2: No, chodzi oczywiście o to, żeby zmusić do zmiany blachy.
1: Nie chodzi o blachy. Proszę posłuchać, panie redaktorze, uważnie, co mówię. Wszelkiego rodzaju kary zasądzane przez polskie sądy są nieegzekwowalne wobec Ukraińców.
2: Dlatego, że oni jeżdżą na ukraińskich numerach?
1: Nie. Dlatego, że nie mają stałych adresów zamieszkania i nie są w żaden sposób w Polsce imigranci ewidencjonowani przez służby państwa polskiego.
2: Czyli powinni być ewidencjonowani, pana zdaniem?
1: No, jeżeli chcemy,
2: i powinna
1: mieć,
2: być
1: jeżeli chcemy mieć państwo prawa, jeżeli chcemy być korytarzem migracyjnym i zanarchizowanym społeczeństwem, to możemy wpuścić wszystkich jak leci i w ogóle nie wiedzieć, gdzie kto mieszka. Następnie możemy płacić pieniędzmi podatnika sądom, żeby prowadziły postępowania, wydawały wyroki, które są nieegzekwowalne. Tylko to jest kabaret, a nie poważne państwo.
2: Dobrze, to jeszcze pytanie o odebranie orderu. Tutaj Mirosław Skórka w tym studiu przed chwilą mówił o tym, że taka decyzja oznacza, że Wołodymyr Zełański więcej do Warszawy nie przyjedzie. Nasze relacje z Ukrainą są chyba jednak dość istotne dla nas.
1: Ale mi się nie wydaje, żeby był obecnie pożądanym tutaj gościem.
2: Czyli nie chce pan, żeby przyjeżdżał.
1: Przestańmy szantażować. Będzie czegoś potrzebował, to przyjedzie. Nie będzie potrzebował, to jego przyjazd jest nieistotny.
2: Panie Szoko, nie ma pan takiego poczucia, że te naloty, to wszystko, to nie jest dobry czas do takich dyskusji. To znaczy Rosja rzeczywiście próbuje pacyfikować ludność cywilną Ukrainy, a my się zastanawiamy, jak ukarać Ukraińców za decyzję. Złe decyzje
1: Wołodymyra Zełańskiego. Serdecznie współczuję nieszczęść związanych z wojną, których doświadczają zwykli Ukraińcy. Natomiast

0: Żaden czas nie jest, panie redaktorze, dobry na prowadzenie asertywnej polityki, natomiast jest czas gorszy i im późniejszy, tym gorszy, dlatego że Polska popełniła już zbyt wiele błędów w polityce wobec Ukrainy. To, że Polska nie podnosiła tych rzeczy wcześniej, przekonało bardzo dużą część ukraińskiej elity, a także ukraińskiego społeczeństwa, że po pierwsze, nie mamy w tej sprawie nic istotnego do powiedzenia, po drugie, że im się wszystko należy bezwarunkowo. Każdy kolejny dzień, każdy kolejny miesiąc kontynuuje tej polityki, jak ten pożal się Boże kierownik placówki, który nas obecny rząd reprezentuje w Kijowie i zaczął relatywizować kwestię gloryfikowania UPA. Przypomnijmy, to tak jakby Niemcy nazywali swoje oddziały imieniem Waffen-SS i mówili, że to nic przeciwko Żydom. No, absolutnie niedorzeczne stanowisko i polski kierownik placówki jeszcze jakieś rozmydlające komunikaty wydawał. Należy go natychmiast odwołać i wezwali się do tego.
1: Order Orła Białego, prorosyjski, ewidentnie proputinowski polityk ma Order Orła Białego i to jest w porządku.
0: Ja myślę, że my przede wszystkim w ogóle powinniśmy przestać rozdawać polskie ordery najwyższego rzędu cudzoziemcom.
1: Przyglądałem się i to jest tak, że prezydent Korei, który przeprowadził zamach stanu nieudany, ma ten order. Jego małżonka ma order. Prezydent Macedonii Północnej ma ten order. No tak, gdzie jest zwyczaj, że przyznajemy prezydentom przyjeżdżającym.
0: Zmieńmy ten zwyczaj. To jest głupi zwyczaj.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w kolejnych faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24.

0: Castorama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
3: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: A co tu skwierczy apetycznego?
5: Grille okazji w Polomarkecie.
6: Do Polo po.
7: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt, karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.
8: Polo Market. Mój ulubiony.
0: Po reklamie.

0: Za chwilę wybije godzina trzecia. W RMF FM posłuchajmy faktów. Przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Amerykańskie wojsko miało przechwycić rakiety i drony wystrzelone przez Iran w kierunku państw regionu Zatoki Perskiej. Polska otrzymała kolejną transzę środków z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości ponad 7 miliardów euro. Kierowcy dziś w życie wchodzą nowe przepisy. Zmienią się zasady redukcji punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Amerykańskie wojsko poinformowało o przechwyceniu irańskich pocisków balistycznych i dronów wystrzelonych w kierunku państw regionu Zatoki Perskiej. Według dowództwa centralnego USA żaden z pocisków nie osiągnął celu. W odpowiedzi siły amerykańskie przeprowadziły uderzenia na cele wojskowe na irańskiej wyspie Keszm. Waszyngton określa te działania jako ataki w samoobronie. Amerykanie podają również, że zestrzelili drony lecące w kierunku cywilnych statków oraz odrzucają irańskie doniesienia o skutecznych atakach na amerykańskie bazy w regionie. To kolejna odsłona napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, mimo obowiązującego zawieszenia broni. Kolejna transza Krajowego Planu Odbudowy przelana przez Komisję Europejską do Warszawy. To ponad 7 miliardów euro. Nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą sprawdziła, na co zostaną wydane te pieniądze.
2: Pieniądze zostaną wydane na poprawę usług opieki zdrowotnej, cyfryzację administracji, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, rozbudowę infrastruktury szerokopasmowej i reformę prawa pracy. Wypłata tych środków opóźniła się z powodu sporów wokół reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Do wykorzystania pozostało jeszcze nieco ponad 20 miliardów euro i 30 celów do wykonania. Aby wykorzystać te środki, Polska musi zrealizować wszystkie pozostałe reformy i inwestycje do sierpnia tego roku. Prawdopodobnie to się nie uda, więc absolutnym priorytetem dla Warszawy jest wykorzystanie całej puli grantów.
3: Zdrowie i pieniądze. W faktach RMF FM.
1: Będą zmiany w badaniach diagnostycznych dla pacjentów onkologicznych. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe przepisy w tej sprawie. To reakcja na szereg apeli organizacji pacjentów. Teraz w faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Co dokładnie ma się zmienić?
4: Zmiany dotyczą czterech ważnych badań. Gastroskopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Od kwietnia obowiązuje limit finansowania tych badań ponad kontrakt i to ograniczenie dotyczy też pacjentów po leczeniu onkologicznym. I właśnie dla tej grupy ten limit ma zniknąć. Pacjenci prosili o to, bo limity przekładają się na odległe terminy. Tak to tłumaczy Joanna Franczak-Kazana z Fundacji Pacjentów Alivia.
5: Czyli powiedzmy, że pacjent powinien mieć wykonane badanie co 3 albo co 6 miesięcy, a pierwszy wolny termin to na przykład rok albo półtora roku.
4: Nowe przepisy trafią do 10-dniowych konsultacji. Od połowy czerwca zmiany mają ułatwić lekarzom monitorowanie stanu zdrowia tych pacjentów. Na pewno sprawdzę, czy wtedy tak faktycznie się wydarzy.
1: To ma być koniec łatwego kasowania punktów karnych. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące szkoleń redukujących punkty. Kierowcy nadal będą mogli skorzystać z kursów, ale nie pozwolą one na usunięcie punktów za najpoważniejsze wykroczenia. Chodzi m.in. o rażące przekroczenie prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu oraz inne szczególne niebezpieczne naruszenia przepisów ruchu drogowego. Co na to, kierowcy?
6: Jestem za tym, żeby trudniej było punkty zredukować, a sam mam 15 punktów, ale to trochę działa na świadomość. Ja na takim kursie nigdy redukującym nie byłem, ale jak złapałem za duże przekroczenie prędkości mandat, to przez cały rok jeżdżę ostrożniej.
1: Z kierowcą z Poznania rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: O politycznej sytuacji w Krakowie rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem, wicemarszałkiem Sejmu z Konfederacji, Krzysztofem Bosakiem.
7: Gdzie jest koalicja w Krakowie? Prawicowa, szeroka koalicja, którą zaproponował Przemysław Czarnek Konfederacji.
8: Niczego nie zaproponował, żadna propozycja do nas nie dotarła.
7: No jako publicznie to mówił. No, nie słuchacie mediów, nie czytacie gazet.
8: Frazesy na spotkaniach pisowców dla poprawienia sobie humoru.
7: No to jak to były tylko frazesy, to po co pan odpowiedział prezesowi Czarnkowi? No jest pana wpis, gdzie pan odpowiada na tę propozycję, czyli jakoś dotarła.
8: Trzeba przekuwać nadmuchany balonik hipokryzji, tak? Wyjaśnijmy może, bo przecież współczułbym, gdyby ludzie musieli to wszystko śledzić.
7: No to jest krakowskie radio, nasi słuchacze bardzo dobrze znają sytuację w Krakowie.
8: Otóż myśmy przedstawili kandydata Bartosza Bochenczaka.
7: Myśmy? Czy środowisko Sławomira Mencena?
8: Konfederacja. Byliśmy wspólnie ze Sławomirem Mencenem w Krakowie. ostatni piątek w tej sprawie i dokładnie w dniu, w którym przedstawiliśmy kandydata, od wielu dni było wiadomo, kogo przedstawimy i że to zrobimy, Przemysław Czarnek wzywa do wystawienia jakiegoś mitycznego wspólnego kandydata. To jest niedorzeczne, to jest zagrywka marketingowa i uważam, że apele o jedność, które są faktycznie zagrywkami marketingu politycznego, należy
7: Przemysław Czarnek przedstawić demaskować. Tę propozycję, żeby nie była marketingiem politycznym.
8: Jak długo, panie redaktorze, wiemy, że trwa proces odwołania Miszalskiego?
7: Nie było wiadomo, czy się uda.
8: Panie redaktorze, politycy są tak, żeby planować. Wiemy od wielu miesięcy.
7: Czyli wtedy powinni się
8: więc
7: zgłosić,
8: jeżeli PiS ma swojego... W mojej ocenie PiS nie ma kandydata. I z tego wynika apel Czarnka.
7: No nie ma, to widać. Jest skonfliktowany wewnętrznie. Moim zdaniem
8: nie ma nawet jednego dobrego. Nawet jednego nie ma, który by się kwalifikował do kandydowania. I moim zdaniem z tego wynikają te apele, żeby to przykryć. Natomiast gdyby kogoś mieli, to powinni wiele miesięcy temu odezwać się i powiedzieć: słuchajcie, mamy Kowalskiego albo Wiśniewskiego, z nim można wygrać, co o tym myślicie? No i nie było niczego takiego. No więc traktujmy się poważnie. Bądźmy uczciwi, traktujmy się poważnie. To jest mój apel do Przemysława Czarnka.
7: A ja mam do pana pytanie kolejne, dotyczące przewodniczącego Krakowskiego Ruchu Narodowego, Piotra Bartosza, który mówił właśnie o Krakowie, że trzeba wprowadzić trzy strefy.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal+. UEFA

0: polskiej. Nie jestem zwolennikiem budowy meczetów.
1: W takim razie Tatarzy polscy mieszkający tu od 400 lat, przyjeżdżający do Krakowa, mają prawo pójść do jakiegoś miejsca kultu i się tam pomodlić?
0: Mają.
1: Czy nie mają? Czy to może być meczet?
0: Mają prawo pójść do każdego miejsca kultu, które istnieje w Krakowie. Nie jesteśmy zwolennikami budowy żadnych nowych meczetów.
1: Ale tam nie ma starych meczetów.
0: I chcemy, żeby się ten stan utrzymał.
1: Ale czy to jest problem, że ludzie mogą pójść do meczetu i się pomodlić?
0: Islamizacja Europy jest problemem.
1: Czy Tatarzy są polskim problemem?
0: Ale niech pan nie sprowadza do absurdu, bo to jest kuriozalne. Panie redaktorze, Tatarzy nie są żadnym problemem, bo ich
1: czy
0: prawie nie ma.
1: Ludzie, problemem którzy tu jest przyjechali napływowa do pracy wspólno... są problemem?
0: Zaczynają być.
1: Czy mają prawo się modlić?
0: Zaczynają być.
1: Czy mają prawo się modlić?
0: Modlitwa jest w polskiej kulturze kojarzona z chrześcijaństwem.
1: Przepraszam, ale jak ktoś jest muzułmaninem czy wyznawcą islamu, to nie modli się po chrześcijańsku.
0: Muzułmański kult religijny jest czym innym niż modlitwa w naszym rozumieniu.
1: Panie marszałku,
0: jestem przeciwnikiem nauczania w Polsce dżihadu. Czy pan redaktor to rozumie?
1: A czy wie pan, co to jest dżihad?
0: Tak, wiem.
1: I co to jest dżihad?
0: Dżihad jest, jest wysiłkiem.
1: Wie pan, czym się różni mały dżihad od wielkiego dżihadu?
0: Nie jestem teologiem muzułmańskim, nie zamierzam
1: Więc
0: być.
1: Nie do końca pan wie, w związku z tym mały dżihad to jest wysiłek religijny i moralny.
0: Panie redaktorze, zadał pan najpierw jedno pytanie, później drugie. Powiedziałem, że nie jestem zwolennikiem nauczania w Polsce dżihadu. Zapytał mnie pan, czy wiem, co to jest dżihad? Powiedziałem panu, że wiem. Nie jestem też zwolennikiem propagowania w Polsce koncepcji szariatu. Nie jestem zwolennikiem islamizacji Polski.
1: Dobrze, ale proszę przyjąć to do wiadomości. Czy meczet powoduje od razu islamizację?
0: Oczywiście.
1: Pan powiedział, że Kościół w kraju muzułmańskim powoduje katolicyzację.
0: No chrystianizację, no i naturalnie. Każdy Kościół jest miejscem nauczania chrześcijańskiego i powoduje w jakimś tam stopniu chrystianizację.
1: Czyli trzeba zakazać islamu w Polsce w takim razie?
0: Trzymać pod bardzo uważną kontrolą, żeby nie nastąpiło to, co w państwach zachodnich. To nie przypadek, że na przykład po wielu dekadach błędnej polityki wobec imigrantów w Austrii ustanowiono tak zwane Islamgesetz, czyli prawo dotyczące kontroli islamu. To nie przypadek, że niemiecki urząd...
1: I to w Polsce też jest takie prawo potrzebne?
0: Oczywiście. Co więcej, my takie prawo mamy, tylko ono jest skrajnie nieaktualne. To znaczy, prawo dotyczące islamu w Polsce jest z okresu dwudziestolecia międzywojennego i zdaje się, że wskazuje Wilno jako miejsce stolicy kultu muzułmańskiego, co pokazuje, jak mamy anachroniczne przepisy i jak bardzo jesteśmy w tej sprawie nie na czasie.
1: Wróćmy do nowych przepisów, które chciałby
0: panie redaktorze, z nowoczesnością. Wyciągajmy wnioski z tego, co Europa Zachodnia.
1: Mnie bliższe jest nauczanie Kościoła w tej sprawie.
0: Ale
1: bardzo
0: ja również jestem zwolennikiem nauczania Kościoła.
1: Taki Kościół mówi o dialogu i mówi o prawie do modlitwy. W Niemczech, w Austrii, Kościół katolicki opowiedział się po stronie islamu.
0: Proszę mi wskazać akapit w katechizmie, który nakazuje islamizację własnego państwa.
1: Jest mowa o tym, że jest wolność religijna.
0: Jestem zwolennikiem wolności religijnej we właściwym zakresie.
1: Jak przyjdzie imam
0: i będzie nauczał, że mamy okaleczać kobiety przez tak zwane obrzezanie kobiet,
1: ale
0: a to jest...
1: za tym się nikt nie opowiada. To znaczy, nie rozmawiamy o zakazie...
0: A dlaczego to jest praktykowane w Europie Zachodniej?
1: Ale nie rozmawiamy o zakazie okaleczania kobiet, tylko o zakazie meczetów.
0: Ja rozmawiam.
1: Przepraszam, ale ja rozmawiam o meczetach. Dobrze.
0: Powiedziałem, że jestem przeciwnikiem nauczania szariatu. A gdzie się naucza szariatu? W meczetach.
1: Ale szariat nie zakazuje okaleczania kobiet.
0: Zostawmy. Jest to jedna z praktyk szariatu.
1: To nie jest praktyka szariatu. Oczywiście, to jest praktyka plemienna w niektórych plemionach, które wyznają islam. To jest zupełnie co innego, ale przejdźmy do...
0: A koncepcja haram, panie redaktorze?
1: Przejdźmy
0: jest
1: do
0: elementem szariatu,
1: pytań.
0: Czy nie?
1: Bywa. Różnie jest interpretowana.
0: Przyznaje pan zatem, że mamy różne wersje islamu?
1: Tak jak mamy różne wersje chrześcijaństwa i katolicyzmu.
0: Zrobił pan krok do przodu. Przyznaje pan, że mamy różne wersje.
1: Mogę teraz ja zadać pytanie.
0: Oczywiście. Tylko bardzo proszę, żeby nie lekceważyć zagrożenia.
1: Bardzo prosiłbym o możliwość jego zadania. Konfederacja chce zakazać adopcji przez pary jednopłciowe, homoseksualne.
0: Chcemy umocnić
1: Jak chcecie to umocnić?
0: Poprzez wyraźne stwierdzenie w polskim prawie, ponieważ obecna koalicja anarchizuje polskie instytucje prawne, inicjuje z góry bezprawne działania w duchu realizacji agendy lewicowej, chcemy umocnić stan prawny, wyraźnie wskazując w prawie, że nie jest możliwe przysposobienie dzieci przez parę osób tej samej płci.
1: Jeżeli to jest dziecko biologiczne jednego z partnerów w takiej parze, czy drugi partner, partnerka, może przysposobić takie dziecko, czy nie?
0: No oczywiście, że nie.
1: W ogóle, w żadnych okolicznościach.
0: Mam nadzieję, że tak dziecko będzie po ustanowieniu naszego prawa.
1: Jest para jednopłciowa, która wychowuje razem biologiczne dziecko jednego z nich. Partner, który jest biologicznym rodzicem, umiera. Jesteście zwolennikiem odebrania tego dziecka temu drugiemu partnerowi, czy jednak umożliwicie mu adopcję?
0: Nasz projekt tego nie przesądza.
1: Ale jakie jest pana zdanie?
0: Moje zdanie jest takie, że w przypadkach szczególnych decyduje sąd i to jest polski stan prawny.
1: A jakby pan, przyznałby pan to dziecko, czy nie?
0: Ja osobiście jestem zdecydowanym przeciwnikiem przyznawania...
1: Czyli odebrałby pan takie dziecko?
0: Nie usłyszał pan mojej odpowiedzi. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem przyznawania przez sąd.

0: Sądy, procedurze adopcyjnej dzieci homoseksualistów.
1: Zadałem jeszcze raz pytanie. Zadam je jeszcze raz. W sytuacji, no w której umiera partner, czyli zabrałby pan to dziecko i gdzie by pan jechał? Do domu dziecka w takiej sytuacji?
0: Do rodziny zastępczej. I zachęcam
1: to dziecko jest przez lata wychowywane przez homoseksualną partnerkę kobiety.
0: I to
1: na
0: nie
1: przykład,
0: jest dobre.
1: I pan chce zabrać to dziecko.
0: I to nie jest dobre.
1: Wysłać, a w dom dziecka jest lepszy w takiej sytuacji.
0: Rodzina zastępcza jest lepsza.
1: Rodzina zastępcza jest lepsza. Jest czyli przekazujemy dziecko do obcych mu osób, od osoby, która je wychowywała. I to jest lepsze dla dziecka, moim zdaniem.
0: Ja tak uważam.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu z Konfederacji. Cała poranna rozmowa w RMF FM do odsłuchania jest na naszej stronie rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Godzina czwarta, za chwilę wybije na zegarze. Czas na fakty RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Posłuchajmy. Dzień dobry, zapraszam. Tuż przed rozpoczęciem Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu rosyjskie władze poinformowały o zestrzeleniu 3 dronów nad regionem. Amerykańska armia z kolei poinformowała o kolejnych próbach ataku irańskich dronów na siły USA w Kuwejcie. Władze twierdzą, że prowadzą restrukturyzację. Z kolei media oskarżają węgierski rząd o polityczne czystki. Rosyjskie władze poinformowały o zestrzeleniu 3 dronów nad obwodem leningradzkim na północny zachód od Moskwy. Według gubernatora Aleksandra Drzdenki służby nadal odpierają kolejne ataki. Obwód leningradzki ma strategiczne znaczenie dla rosyjskiej gospodarki. Znajduje się tam m.in. ważna infrastruktura eksportu surowców energetycznych oraz duża rafineria ropy naftowej. A informacja o ataku pojawiła się tuż przed rozpoczęciem Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu, określanego niekiedy mianem rosyjskiego Davos. Amerykańskie wojsko poinformowało o kolejnej próbie ataku irańskich dronów na siły USA w Kuwejcie. Według komunikatu żaden z bezzałogowców nie osiągnął wyznaczonego celu. To kolejny incydent w regionie w ciągu ostatnich godzin. Wcześniej Stany Zjednoczone informowały o przechwyceniu irańskich pocisków balistycznych i dronów oraz o uderzeniach odwetowych na cele wojskowe w Iranie. Węgierski rząd odrzuca oskarżenia o polityczne czystki. Ostatnio pojawiły się doniesienia o zwolnieniach w tamtejszym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Według lokalnych mediów pracę mogło stracić od 100 do nawet 200 urzędników. Władze twierdzą, że prowadzą restrukturyzację administracji i rozwiązują umowy jedynie z osobami związanymi z poprzednim systemem władzy. Według przedstawicieli rządzącej partii zmiany mają służyć budowie nowej dyplomacji i odbudowie zaufania do Węgier na arenie międzynarodowej.
2: Fakty, władza, a pieniądze.
1: Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska ma 325 tysięcy złotych na koncie i dom o powierzchni ponad 400 metrów kwadratowych. Wicemarszałek Magdalena Biejat 20 tysięcy złotych i 90-metrowe mieszkanie warte ponad 1,5 miliona. To jednak w Senacie dane bardzo przeciętne. Poznaliśmy oświadczenia majątkowe senatorów. Kto z nich jest najbogatszy, to sprawdził Tomasz Skory.
3: W sporej grupie senackich milionerów przewodzi Grzegorz Bierecki z PiS, który na kontach w 3 bankach zgromadził ponad 12 milionów złotych, a w walutach obcych po 1,5 miliona dolarów i euro. Mimo to jedyną rzeczą wartą według niego ponad 10 tysięcy złotych jest jego Fiat 126P z 1998. Waldemar Witkowski z Lewicy ma na kontach ponad 11,5 miliona, z żoną ponad 15. Poza tym jest też dom za 1,5 i drugi za 8 milionów, kilka mieszkań i innych nieruchomości. Kolejny milioner to Ryszard Bober z PSL z blisko 3 milionami na koncie, 5 mieszkaniami i potężnym gospodarstwem rolnym. Senator koalicji Kazimierz Klejna zgromadził ponad 3, Sławomir Rybicki ponad, a Adam Szejnfeld prawie 2 miliony złotych. O nieruchomościach i samochodach od BMW po Land Rovery i Lexusy nawet nie wspominam.
1: Od września uczniowie podstawówek nie będą mogli już korzystać ze smartfonów w szkołach. Informowaliśmy o tym w faktach. A jak te zmiany komentują rodzice? W Szczecinie pytała o to reporterka RMF FM Anna Połamar.
4: Zdecydowanie byłbym za. Tylko żeby szafki tam zorganizować, jako żeby te dzieciaki w ogóle jakiś dostęp miały, kontakt z rodzicami.
5: Moje dzieci nie używają smartfonów w szkole. Jedynie mają aplikację, żebym mogła sprawdzać, czy wracają bezpiecznie do domu. A tak poza tym starają się nie używać, chyba że jest jakaś lekcja, gdzie panie każą wyciągnąć na angielskim, żeby zrobiły coś w telefonie.
1: Zakaz korzystania ze smartfonów ma obowiązywać w szkołach podstawowych zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. Do odwołania zamknięte jest kąpielisko na krakowskim Zakrzówku. Jak podawaliśmy w faktach, w wodzie pojawiła się nieznana substancja. O tym, co zanieczyściło wodę, reporter RMF FM Maciej Sołtys.
6: Na to pytanie odpowie dopiero dokładne badanie próbek wody z Zakrzówka. One trafiły do laboratorium.
7: Były przeprowadzone wstępne analizy wody przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, która wskazała obecność związku chemicznego odpowiadającego środkowi do odrdzewiania i odkamieniania, zawierającego kwas solny.
6: Wyjaśnia Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Zawiesina z nieznanej substancji cały czas utrzymuje się w wodzie. Widać ją gołym okiem. Trwa też policyjne dochodzenie, które ma sprawić, sprawdzić, jak zanieczyszczenie pojawiło się w wodzie i czy ktoś nie wlał nieznanej substancji tam celowo.
2: Fakty na sportowo.
1: A już za półtorej godziny nasze siatkarki rozpoczną pierwszy turniej Ligi Narodów w Nankinie w Chinach. W składzie reprezentacji, która w ubiegłym sezonie wywalczyła brązowe medale tych rozgrywek, jest sporo zmian. Wobec absencji lub rezygnacji z gry w kadrze kilku gwiazd, na grę mogą liczyć m.in. 24-letnia atakująca Julia Szczurkowska i rozgrywająca Alicja Grabka, z którymi porozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
8: To oczywiście nie jest oficjalnie jeszcze potwierdzone, ale może dojść do waszej zamiany klubowej z Kasią Wenerską. W reprezentacji wasza rywalizacja wygląda jak? Bo już też miałem z nią okazję o tym porozmawiać. Kasia w ogóle mówi o sobie, że jest ostoją takiego spokoju w kadrze. Czy ty masz inną rolę jako też rozgrywająca?
9: Mi z Kasią współpraca według mnie wygląda super i uzupełniamy się idealnie. Wydaje mi się, że jeśli miałobyśmy szansę grać w jednym klubie, to również byłoby to bardzo dobre dla tego zespołu, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o charakter, to jesteśmy dość innymi osobami. Kasia jest właśnie ostoją spokoju, a ja raczej jestem takim wulkanem energii i wydaje mi się, że też na potrzeby danej sytuacji możemy się super uzupełniać. I ja z Kasią zawsze ta rywalizacja wyglądała bardzo zdrowo i wydaje mi się, że tak jak mówię, jesteśmy dobrym uzupełnieniem siebie. W gorszych momentach mogę ja pomóc Kasi, wydaje mi się, że w gorszych momentach moich Kasia może pomóc mi i cieszę się, bo wydaje mi się, że to też nie jest takie oczywiste, że ta współpraca tak super wygląda i że wsparcie jest z dwóch stron, więc bardzo się cieszę, że my to podejście do tej reprezentacji właśnie takie mamy.
8: Jak byś określiła swoją pozycję w reprezentacji? Jest już ugruntowana? Czy czujesz, że musisz jeszcze sobie jakoś trochę zdobywać, właśnie może rywalizować o te pozycje?
9: Wydaje mi się, że ja tutaj przyjeżdżając zawsze staram się po prostu dać siebie maksa i w tamtym roku przyjęłam tą rolę, którą miałam i starałam się z niej wyciągnąć jak najwięcej, starałam się dać drużynie jak najwięcej i kończąc sezon reprezentacyjny stwierdziłam, że dałam z siebie wszystko, powiedziałam sobie przed Brusem, że zrobiłam maksa, nie wystarczyło na to, żeby jechać na tę imprezę docelową i przyjeżdżając tutaj w tym roku takie samo mam podejście, jaka rola mi nie będzie postawiona, bo jeszcze tego nie wiem, jesteśmy przed pierwszym turniejem, dam z siebie maksa i będę starała się tej drużynie pomóc i mentalnie i gdzieś tam sportowo i mam nadzieję po prostu, że w tym roku uda mi się pojechać na tą imprezę docelową.
8: Trochę jesteśmy poganiani, więc Azjatycka Liga Narodów okej? Okay? Nie okej?
9: Dla mnie okej. Okay. No to losowanie nie było dla nas w tym roku dość łaskawe, bo wszystkie turnieje mamy w Azji i ten turniej finałowy również jest w Azji, więc te podróże dość będą dalekie. Włączymy sobie ten wyjazd pierwszy z drugiej.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal+. UEFA Champions League

0: Co tu skwiercie apetycznego?
1: Grille okazji w Polomarkecie.
2: Do Polo po.
3: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt, karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.
4: Polomarket. Mój ulubiony.
5: Skąd ta zmiana? Kiedy też zapadła decyzja?
6: No ogólnie Besiktas po tym sezonie miał pewnego rodzaju problemy finansowe. No i nie było już ich na mnie stać. Najprościej w świecie nie zaproponowali mi takich pieniędzy, jakie by mnie satysfakcjonowały. No jednak trzeba liczyć i trzeba na te pieniądze patrzeć niestety, stety czy niestety. Ja myślę o tym, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość, żeby też nie martwić się, co będę robić po tej karierze sportowej. Więc do Kuzajboru przyciągnęła mnie na pewno bardzo dobra oferta, ale też możliwość rozwoju u dobrego włoskiego trenera, ale też moja polska koleżanka, która będzie ze mną w drużynie, Martyna Czerniańska, więc myślę, że zbudujemy fajny team i wszystko będzie dobrze w tym sezonie również wyglądać i może jeszcze lepiej.
5: A to najlepsza kumpela z kadry?
6: Znaczy z całą moją sympatią do Martyny, no to mam jedną przyjaciółkę w życiu od dziecka, od w sumie chyba 12 czy 13 roku życia i to jest Paulina Damaska. Więc to ona jest dla mnie zdecydowanie jak siostra i myślę, że tu nie ma konkurencji.
5: Będzie ci brakowało pewnie Pauliny, bo to media się rozpisują o tym, że no to jest zaskoczenie, że jej nie ma, szczególnie, że ma już doświadczenie w kadrze.
6: Powiem tak, ja się nie poddaję, ja uważam, że Paulina do nas wróci, więc ja uważam, że to jest jeszcze nic, nie jest przekreślone. Uważam, że Paulina jest potrzebna, jest świetną zawodniczką i jeżeli tylko trener, że tak powiem, zmieni zdanie albo będzie uważał, że na dalszym etapie Paulina jest potrzebna, to na pewno do nas dojedzie.
5: Swój debiut jak ocenisz? Czy jesteś zadowolona po prostu?
6: Nie, uważam, że nie. W sensie nie zagrałam tak, jak potrafię. Na pewno zjadły mnie trochę emocje i stres ze względu na to, że właśnie gra w tej reprezentacji była moim marzeniem od dziecka i mam ten ciężar na plecach właśnie mojego dziadka, mojego taty, którzy też marzyli o tym, żebym ja w tej kadrze zadebiutowała. No ale przede wszystkim mojego dzieciusia, którego już z nami nie ma. Więc mając te myśli w głowie, ciężko było mi się skupić na faktycznej siatkówce, jak na tym, że mam orzełka na piersi i grają hymn przed meczem.
5: Z presją jak sobie radzisz? Jesteś raczej z tych ludzi, którzy wchodzą i zazwyczaj z tym nie mają problemu, tylko tak teraz się zdarzyło, czy musisz po prostu swoje zagrać w kadrze, żeby ciśnienie zeszło?
6: Znaczy, ja jestem z tych osób, które uważają, że presja to jest przywilej i uważam, że u mnie to się nigdy nie zmieni. To, że zagrałam, nie wiem, gorszy mecz, czy gorszy mecz w mojej opinii, bo wiem, do czego jestem zdolna i wiem, jak potrafię grać. I mam nadzieję, że to za niedługo już pokażę. To nawet nie chodziło o presję, to chodziło o właśnie o emocje i o tą dumę z samego bycia w tej reprezentacji. I myślę, że to, że tak powiem, zablokowało jeszcze mnie na sam początek, ale to, że tak powiem, błąd nowicjusza, pierwsze śliwki, nowe robaczywki. Myślę, że teraz już będzie tylko lepiej.
5: Rozumiem, że nie korciło, żeby grać w reprezentacji Turcji, bo miałaś takie propozycje, mówiłaś o tym, no przynajmniej paszportu.
6: Tak, jak już wcześniej mówiłam, za dzieciaka miałam takie marzenie, żeby być w reprezentacji Polski, stąd jestem i nigdy nie zapomnę skąd jestem, przez to ile wsparcia, ile miłości dała mi moja rodzina i w życiu bym się tego nie wyrzekła, więc jeżeli kiedykolwiek będę miała paszport turecki, to tylko i wyłącznie ze względu na to, że wezmę ślub z moim partnerem, ale...
5: Jest z Turcji?
6: Tak, tak, jest z Turcji, ale to w żaden sposób nie będzie wiązało się ze mną i reprezentowaniem jakiegokolwiek innego kraju.
7: No to przypomnijmy, że pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach polskie siatkarki rozpoczną o 5:30 od spotkania z Belgijkami, a terminarz wszystkich spotkań oraz rozmowy z Julią Szczurkowską i Alicją Grabką znajdziecie na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.

0: Kastorama.
1: Kastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
3: Bo teraz w Kastoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: A co tu skwierczy apetycznego?
5: Grille okazji w Polomarkecie.
6: Do Polo po.
7: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt. Karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.
8: Polo Market. Mój ulubiony.
0: Po reklamie.

0: Maciek Rybak, do usłyszenia, dobrego dnia wam życzę, zapraszam na Fakty RMF FM o godzinie 5, a te przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Unijna Komisja do Spraw Handlu ostatecznie poparła porozumienie między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Przez ugodę resortu sprawiedliwości z byłym sędzią, Waldemar Żurek będzie musiał przepraszać za słowa Zbigniewa Ziobry. Zbliża się jubileuszowa edycja festiwalu Black or White, czyli krakowskiego spotkania z nauką, sztuką i edukacją zdrowotną. Coraz bliżej wejścia w życie umowy handlowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Mimo sporów wewnątrz wspólnoty, Unijna Komisja do Spraw Handlu ostatecznie poparła porozumienie. A wcześniej prezydent USA Donald Trump groził nałożeniem 25% ceł na samochody z Europy, jeśli Unia nie zaakceptuje umowy, przypomnijmy, wynegocjonowanej już w lipcu ubiegłego roku. W takim razie, kiedy porozumienie wejdzie w życie? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: 16 czerwca nad porozumieniem zagłosuje cały Parlament Europejski, a po publikacji w unijnym Dzienniku Ustaw umowa wejdzie w życie. Jej zatwierdzenie opóźniały m.in. groźby Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii. Umowa budzi kontrowersje, bo jest asymetryczna. Unia znosi cła, podczas gdy Stany Zjednoczone nakładają 15% stawki na unijne towary. Wprowadzono jednak mechanizmy ochronne. Komisja Europejska będzie mogła zawiesić preferencje przed końcem roku, jeśli Stany Zjednoczone przekroczą ten 15% próg dla stali oraz będzie mogła zamrozić umowę w razie kolejnych gróźb. Porozumienie wygaśnie z końcem 2029 roku, co umożliwi jej renegocjację z kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: Waldemar Żurek przeprosi za słowa Zbigniewa Ziobry. To efekt ugody resortu z byłym sędzią Wojciechem Łączewskim, którego kompetencje zawodowe Ziobro jako minister podważał na konferencjach prasowych 7 lat temu. Z tą informacją w Faktach dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. A co z odpowiedzialnością samego Zbigniewa Ziobry?
3: Wojciech Łączewski wyjaśnia, że jego ugoda z ministrem sprawiedliwości jest częścią odpowiedzialności, jaką za swoje słowa ma ponieść Zbigniew Ziobro, który procesowo występuje w tej sprawie i jako minister, i jako osoba obecna. Obecny etap sprawy jest taki.
4: Waldemar Żurek przeprasza niejako w zastępstwie Zbigniewa Ziobry jako urząd, a Zbigniew Ziobro będzie jeszcze musiał przepraszać osobiście.
3: A kiedy to nastąpi?
4: W tym momencie postanowienie dotyczące kwestii ugodowych jest prawomocne i w konsekwencji akta wrócą z sądu apelacyjnego. Sąd okręgowy wyznaczy rozprawę i wyda orzeczenie, ponieważ już całe postępowanie dowodowe jest przeprowadzone.
3: Wyjaśnia były sędzia. Na razie więc resort sprawiedliwości ma umieścić na swojej stronie w sieci wyrazy ubolewania i stwierdzić, że wypowiedzi Ziobry nigdy nie powinny zostać sformułowane, a potem to samo zostanie ogłoszone w mediach na jego koszt.
5: Słuchacie Faktów w RMF FM.
1: Poszkodowani przez sobotnią trąbę powietrzną na Opolszczyźnie wciąż czekają na pomoc. Przypomnę, wichura, która przeszła przez Balcerzowice, zrywała dachy, wybijała okna, nawet burzyła ściany. Ucierpieli też przedsiębiorcy. Jednego z nich odwiedziła nasza reporterka Martyna Czerwińska.
6: Macie tu ogromne straty.
7: Tak, straty są przeolbrzymie. Można by rzec, że dwie firmy, które były na naszym podwórku, zostały doszczętnie zniszczone. Warsztat samochodowy oraz pomoc drogowa. Na dzień dzisiejszy po prostu nie mamy czym jeździć, nie mamy jak innym ludziom pomagać.
6: Te pojazdy, które przed nami stoją, lawety zniszczone?
7: To z 9 pojazdów 7 na chwilę obecną nie nadaje się w ogóle do użytku.
6: Co to dla was oznacza?
7: Mamy zawieszoną działalność, dwie nawet działalności zawieszone, więc na dzień dzisiejszy nie zarabiamy na to, żeby odbudować.
1: Mieszkańcy nadal szacują straty, a poszkodowani poza tym korzystają także z pomocy psychologicznej. Nauka i sztuka razem dla ochrony zdrowia. W Krakowie 20 czerwca odbędzie się wyjątkowa impreza charytatywna Black or White. W klubie Studio specjalny koncert, spotkanie z artystami, ale przede wszystkim edukacja o naszym zdrowiu.
8: A na scenie zobaczymy Grzegorza Turnała, to już chyba będzie 5. raz, kabaret Hrabi wraz z Wojtkiem Kamińskim. Artur Andrus będzie z nami po raz 3. Andrzej Lampert i z pani Edyta Krzemień. Edyta chyba 3. raz. Olga Szomańska 2. raz. Priska Abbo 3. raz. Gwiazda młodego pokolenia, z której obecności bardzo się cieszymy, czyli Sarah James. Oprócz tego Color Voices, który można powiedzieć, że jest od samego początku istnienia festiwalu. No i orkiestra festiwalowa Off Bow pod dyrekcją Karola Lapyki. God knows I want to break free.
1: Wymieniała organizator festiwalu profesor Anna Sowa-Staszczak. O szczegółach tej rocznej jubileuszowej edycji przeczytacie na rmf24.pl. A jeszcze więcej informacji mamy dla Was w porannym wydaniu Faktów. Te startuje już o 5.30. Zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.

0: Co tu skwiercie apetycznego?
1: Grille okazji w Polomarkecie.
2: Do Polo po.
3: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt, karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.

0: punktualnie 5:30 na zegarach w całej Polsce. Czas na poranne wydanie faktów RMF FM. Z nami Tomasz Staniszewski, witamy.
1: Dzień dobry, o poranku. Środa, 3 dzień czerwca, tuż przed długim weekendem. 154 dzień roku od godziny i 10 minut poranek ze słońcem. Najcieplej w tej chwili w Świnoujściu, prawie 17 kresek. Najchłodniej pod Tatrami, w Zakopanem plus 7. A zaczynam fakty RMF FM o 5:30 od aktualnych informacji dla kierowców z Krajowej 15. Zapraszam. O poranku czekają Was problemy z przejazdem na Krajowej 15 w okolicach miejscowości Kowalewo-Pomorskie. To jest województwo kujawsko-pomorskie. Tam z powodu awarii wodociągu przejechać można w tej chwili 15 tylko wahadłowo. Remont potrwać może nawet do 10. Uprzedzamy. Rząd przyjął pakiet projektów ustaw wzmacniających ochronę dzieci w internecie. Te nowe regulacje mają m.in. ograniczyć nieletnim dostęp do nieodpowiednich treści oraz wprowadzać zakaz korzystania ze smartfonów przez uczniów szkół podstawowych.
2: Jeżeli patrzymy, co jest realnie jedną z poważnych przyczyn kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży, tego kryzysu, na którego sposobu szukają wszystkie państwa, co zrobić, żeby młodzież była szczęśliwa, uśmiechnięta, radosna, odważna, sprawcza, pełna siły i chęci do życia, jednym ze źródeł tego kryzysu jest właśnie uzależnienie od platform społecznościowych i od smartfonów.
1: Argumentuje minister edukacji Barbara Nowacka. Zdaniem rządzących dostępność do społecznościowych platform powinna być możliwa od 15 roku życia. Coraz dłuższa lista kandydatów, którzy chcieliby walczyć o prezydenturę w Krakowie. Swojego kandydata zgłosiło właśnie Prawo i Sprawiedliwość.
3: Pan Michał Drewnicki, wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.
1: Kim są pozostali pretendenci? Co z kandydatem Koalicji Obywatelskiej? O tym powiem o poranku w faktach. Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, wyznaczona, przypominam, na komisarza regionalnego partii po rozwiązaniu małopolskich struktur koalicji, mówi, że rozmowy trwają i partia ma jeszcze 2 tygodnie. Na przedstawienie swojego kandydata. Od dziś obowiązują nowe przepisy kodeksu drogowego. W porannych faktach wyjaśnimy Wam, na czym polegają zmiany, na co zwrócić uwagę, by uniknąć kary. Usłyszycie też o planach zapewnienia suwerenności technologicznej Polsce i o wykorzystaniu sztucznej inteligencji.
4: To my powinniśmy dysponować narzędziami takimi jak AI, a nie AI dysponować nami.
1: O sztucznej inteligencji Donald Tusk. W porannych rozmowach o 7:00 w faktach i internetowym radiu RMF24 gościem Piotra Selaka będzie poseł PiS, były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Natomiast 7:40 u Tomasza Telikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM pełnomocniczka rządu do spraw równości, posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. Jak w każdą środę, oczywiście cykl Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Specjaliści podpowiedzą, co możemy zrobić, by zwiększyć szansę, że długi weekend będzie bezpieczny i zdrowy.
5: Polecamy aktywność fizyczną. Drobne kroki również potrafią przynieść duże korzyści, na co mamy dowody naukowe.
1: O tych dowodach usłyszycie także w faktach. Najbliższa pełna porcja informacji już o 6:00. Zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: przygotowujesz się do odsłuchania faktów.
1: Daj się głośniej o to fakty. Na zegarach 6:00 w studiu faktów Ewa Kwaśny i Tomasz Stańczewski. Odsłuchajmy.
2: Dzień dobry, witamy i zapraszamy. Balcerzowice na Pruszczyźnie zniszczone przez sobotnią trąbę powietrzną czekają na pomoc.
3: Dziś mieszkańcy otrzymać mają pierwszą rządową pomoc finansową. To 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby.
2: Michał Drewnicki kandydatem PiS-u na prezydenta Krakowa.
3: A fakty o 6:00 zaczynamy od Nankinu.
2: W Chinach Polki zaczęły walkę w Lidze Narodów.
3: Gramy z Belgią. Pierwszy set. Zwycięski 25-20.
2: W Nankinie polskie siatkarki rozpoczęły grę w Lidze Narodów.
3: 6 godzin różnicy, w Nankinie minęło południe, w porannych faktach natomiast Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Tak,
3: dzień dobry Wojtku. Ligę Narodów otwieramy, jak mówiliśmy, starciem z Belgijkami. Pierwszy set zakończony przed momentem. Jak poradził sobie Polki? Przypomnijmy. No,
4: była to bardzo dobra partia w wykonaniu Polek, jak wspomnieliście. 25-20 wygrany ten set i tylko raz rywalki wyszły na prowadzenie. Tak przez cały set warunki dyktowały biało-czerwone. Mocnym punktem naszej kadry zagrywka, nie? Naprawdę odrzucamy od siatki mocną zagrywką Belgijki, które radzą sobie w obronie zazwyczaj bardzo dobrze, ale dziś mają problemy. Na wyróżnienie zasługuje na pewno debiutantka Julia Szczurowska, która zdobyła 8 punktów. Nasza atakująca naprawdę dzisiaj nęka Belgijki tymi swoimi mocnymi atakami. Przed chwilą rozpoczął się drugi set tego spotkania. W nim Polki prowadzą 1-0.
2: Wojciech Marczyk, dziękujemy Ci. Przypominamy, w ostatnich 3 latach 3 razy z rzędu biało-czerwone wywalczyły brązowe medale Ligi Narodów.
3: Zawsze jest apetyt na więcej. Do meczu będziemy wracać w porannych faktach RMF FM.
2: Mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie, poszkodowani przez sobotnią trąbę powietrzną, powinni dziś otrzymać pierwszą rządową pomoc finansową. To 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby.
3: Straty są ogromne, żywioł zniszczył 18 budynków, dwóm grozi zawalenie. Większość budynków nie ma dachów i okien.
5: No ja mam wrażenie, że straciłam... Już nie będzie tak samo. Straciłam większość i chciałabym, żeby państwo naprawdę nam pomogło na tyle, żebyśmy mogli się odbudować i żebyśmy mogli wrócić do domu, bo na tą chwilę nie możemy tu mieszkać.
6: Pierwszą noc nad ranem poszliśmy do znajomych, żeby się wykąpać i odpocząć. Teraz mieszkamy u mojego brata i bratowej. Moglibyśmy tam zostać, aczkolwiek no, remont nie potrwa miesiąc, bo jeżeli jest wyburzenie, to będzie długa droga, tak?
2: Wojewoda Monika Jurek zapewniła na miejscu, że po ocenie strat przez gminną komisję mieszkańcy będą mogli ubiegać się o pieniądze na remont lub odbudowę domów. To fakty w RMF FM. Prawo i Sprawiedliwość już zdecydowało o wystawie Michała Drewnickiego, swojego radnego, w wyborach na prezydenta Krakowa.
3: PiS apeluje też do Konfederacji, by poparła ich kandydata. Za to w koalicji wciąż nie wiadomo, czy będzie wspólny kandydat, czy też każda z partii tworzących rząd wskaże kogoś innego.
2: W faktach o poranku Michał Radkowski. Michale, jak dziś wygląda przedwyborcza lista kandydatów na nowego prezydenta Krakowa?
7: Z dnia na dzień się wydłuża i końcówka wakacji, bo wtedy odbędą się wybory, może być niezwykle emocjonująca dla mieszkańców Krakowa. Największa partia opozycyjna już wybrała.
8: Michał Drewnicki, wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.
7: Przedstawiał kandydata rzecznik PiS Rafał Bochenek. Koalicja Obywatelska na razie zajęta jest porządkowaniem swoich struktur w Małopolsce. Pozostali koalicjanci zgłaszają swoich ludzi, nie deklarując, czy będzie to kandydat partii, czy całej koalicji.
9: Widzimy, że dzisiaj szyld partyjny to nie jest główna determinanta. Przede wszystkim musimy znaleźć odpowiedniego kandydata, który najpewniej tak z Łukaszem Gibałą powalczy.
7: Mówił na naszej antenie minister energii Miłosz Motyka z PSL, a to właśnie Łukasz Gibała jest pewniakiem w walce o fotel prezydenta Krakowa, choć oficjalnie nie potwierdził startu. Zgłosili się już za to były prezes NIK Marian Banaś, Aleksandra Owca z partii Razem, Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski, były radny Sławomir Pietrzyk popierany przez Socjaldemokrację Polską oraz kandydat Konfederacji Bartosz Bochańczak.
2: To także są fakty.
3: Rząd będzie budować suwerenność technologiczną, zapowiedział premier Donald Tusk na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie. Jak dodał, ma być to zadanie strategiczne.
2: Wprowadzony zostanie tak zwany test suwerenności przy zakupach technologicznych, na przykład oprogramowania na potrzeby państwa. Premier wspominał też, że sztuczna inteligencja to szansa, ale też zagrożenie, dlatego trzeba nauczyć się ją wykorzystywać. A do tego potrzebne są wykształcone kadry.
10: Podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu blisko 2 miliardów złotych ze środków głównie europejskich na projekt Laboratoria Sztucznej Inteligencji, który trafi do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju.
3: Według zapowiedzi premiera te laboratoria powstaną w 8 tysiącach podstawowych oraz 4 tysiącach szkół ponadpodstawowych, tyle że to zapowiedzi.
2: Za godzinę gościem Piotra Salaka w Faktach i informacyjnym radiu RMF 24 będzie były minister cyfryzacji i poseł PiSu Janusz Cieszyński. Kibicujemy oczywiście naszym zawodniczkom Chinach, a o 11 przypominamy, Maja Chwalińska znów na korcie.
3: Znów na korcie w Paryżu walczyć będzie o półfinał Wielkiego Szlema. Plan Polki na ten poranek już znamy.
11: Pobudka 6.45, 7.15 śniadanie, 8 wyjazd na korty, 8.30 na kortach, no i potem już rozgrzewka ogólna, pół godzinki na korcie tym, którym gra mecz, no i mecz o 11.
3: Przeciwniczką Anna Kalińska, przypomina menadżer naszej tenisistki, jednocześnie prezes klubu BKT Advantage Bielsko-Biała Piotr Szczypka.
2: Polka w Paryżu już osiągnęła życiowy sukces.
3: A do turnieju głównego musiała przebijać się przez kwalifikacje. Awansowała, choć to dopiero trzeci występ 24-latki w Wielkim Szlemie. 4 lata temu była w drugiej rundzie Wimbledonu. Przed rokiem przegrała pierwszy mecz na Australian Open, a teraz na French Open walczy o półfinał.
2: Relacje z Paryża polecamy w Faktach.
3: A po 6.31 poranne Fakty Sportowe. Zapraszamy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest...

0: Co tam w pogodzie, panie Przemku?
1: No niby czerwiec, ale rano ciągnie troszeczkę po rajtach. Dziewiątka w Suwałkach, trzynastka w Zielonej Górze, czyli tak najcieplej nie jest. Ale potem nie, potem rzeczywiście szesnastka w Suwałkach.
0: Szok i niedowierzanie.
1: Czternastka w Zielonej Górze. Cieplej w Rzeszowie, tam 26 kresek, czyli dzisiaj Rzeszów pełni honory
0: w takim
1: takiej...
0: pasie, jak tak patrzę, od Gdańska przez Bydgoszcz po Łódź, aż po Rzeszów do 25 właśnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kaisai do domu i biura. www.radio.rmf24. Informacje i muzyka.

0: Co tu skwiercie apetycznego?
1: Grille okazji w Polomarkecie.
2: Do Polo po.
3: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt, karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.

0: 6.30, fakty w RMF FM, teraz przed nami.
1: Do momentu, kiedy ceny będą wysokie na rynkach światowych, do tej chwili utrzymywany będzie pakiet CPN. Tak w RMF FM deklaruje minister energetyki Miłosz Motyka.
2: Na razie CPN, czyli pakiet ceny paliw niżej, ma obowiązywać do 15 czerwca. A co potem?
3: Ta sytuacja, którą mamy dzisiaj na rynkach światowych jeszcze, i choć jest ostrożnie optymistyczna, co myślę wszyscy ci, szczególnie którzy nas słuchają, jadąc teraz samochodem, widzą, jest ostrożnie optymistyczna, o tyle jeszcze nie jest na tyle komfortowa, abyśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu CPN.
2: Miesięcznie program CPN kosztuje budżet państwa 1 600 000 000 zł.
1: O dziś 96. dzień wojny USA i Izraela z Iranem, w której to od 8 kwietnia obowiązuje chwiejny rozejm.
2: Izraelski Mossad ma nowego szefa.
1: Został nim już oficjalnie dotychczasowy sekretarz wojskowy premiera Benjamina Netanyahu, generał Roman Goffman. Urodzony na Białorusi 49-latek jest 14. dyrektorem Mossadu, czyli Instytutu Wywiadu i Zadań Specjalnych. To jest główna izraelska agencja wywiadu zagranicznego. Jest jedną z trzech głównych służb specjalnych Izraela obok wewnętrznego Shin Bet i wywiadu wojskowego Aman. Czy rządowy pomysł zakazujący smartfonów w szkołach podstawowych spodoba się także opozycji? O to zapytamy w rozmowie o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
2: Gościem Piotra Selaka będzie Janusz Cieszyński, poseł PiSu, były minister cyfryzacji. Witamy cię, Piotrze.
4: Dzień dobry.
2: Ale nie będzie tylko temat smartfonów, prawda?
4: Nie. Będziemy też rozmawiać chociażby o przedterminowych wyborach, o kandydacie PiS w tych przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Michał Drewnicki jeszcze 2 lata temu, jak pamiętacie, nie nadawał się, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, na szefa struktur regionalnych Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce. A dzisiaj jest kandydatem tej partii i to w prestiżowych wyborach. Zapytam, kiedy popełniono błąd? Wtedy czy teraz? Czy ta kandydatura ma poparcie wszystkich frakcji w PiS-ie? Co z Patrykiem Jakim? Czy wobec wniosku prokuratury powinien zrzec się immunitetu, czy czekać na rozstrzygnięcie Europarlamentu? Co dalej w sprawie orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego? I jak ma się stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego? Sporo tematów. Zapraszam po 7.
2: No tak, przygotowałeś naprawdę wiele pytań. Piotr Selak, polecamy tę rozmowę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Polskie siatkarki grają z Belgijkami w pierwszym meczu tegorocznej Ligi Narodów.
1: Mecz rozgrywany w chińskim Nankinie otwiera fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu.
7: Witam.
1: Wojtku, pierwsza partia z pewnym zwycięstwem. W drugiej osłonie już tak pięknie nie było.
7: No niestety, ten set przegrany 22-25, chociaż rozpoczął się bardzo dobrze od kilkupunktowego prowadzenia Polek. Potem jednak gra się posypała, szczególnie ta w przyjęciu. Belgijki dobrze zagrywały, dobrze atakowały, nie radziły z tym sobie Polki. No i zobaczymy, jak dalej będzie się dla biało-czerwonych to spotkanie układało. Na początek dwie porażki tak rozpoczęli rozgrywane w Warszawie przed Pałacem Kultury i Nauki Mistrzostwa Świata nasi koszykarze 3-3. Biało-czerwoni w pierwszym spotkaniu przegrali wczoraj 19-21 z Mongolią. Ogromne emocje wzbudziło drugie starcie, w którym jednak mimo walki nasza kadra przegrała po dogrywce z Łotwą 20-22. Oto co zadecydowało o porażce, pytał po meczu Adama Waczyńskiego Patryk Serwański.
8: Małe błędy, niestety znowu przeważyły, ale walczyliśmy do samego końca.
9: Trzeba powiedzieć szczerze, pierwszy dzień nieudany.
8: Tak, no wiadomo, chciałoby się wygrać jedno albo dwa spotkania, wiadomo, ale nie zwieszamy głów, będziemy walczyli, na pewno nic nie jest stracone.
7: Bo ekipy z drugiego i trzeciego miejsca w grupie zagrają w barażach o awans do ćwierćfinału, a w czwartek nasi kadrowicze zagrają z Czechami i reprezentacją USA. Wczoraj na paryskich kortach Rolanda Garrosa wielkie emocje wzbudziło ćwierćfinałowe starcie Jakuba Mensika z João Fonseca. Po blisko 3 godzinach gry górą Czech, który po raz pierwszy w karierze zagra w półfinale turnieju Wielkiego Szlema. Wierzymy, że dziś po raz pierwszy w tej fazie turnieju zamelduje się Polka. Rewelacja French Open Maja Chwalińska. Polka o 11 rozpocznie spotkanie z Anną Kalińską. No a my na koniec wracamy do Nankinu. Rozpoczął się trzeci set starcia Polek z Belgijkami. No i jak na razie Belgijki prowadzą w nim 1-0.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski.
10: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: wielka polityka zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: Radio RMF 24 mówi wam dzień dobry, w środę, 3 czerwca, ale to już jakby piątek, bo za kilka godzin startuje czerwcówka. U nas już za chwilę Janusz Cieszyński z PiS, po 8 Katarzyna Kotula z Lewicy. Piotr Salak, kłaniam się i niezmiennie polecam nasz poranek informacyjny. Fakty na początek, oczywiście Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski. Jest 7.
1: Program Top Mama wciąż nie ruszył.
2: Dlaczego nie działa, dlaczego wciąż nie uruchomił programu ani jeden szpital w Polsce? O tym za moment reporter RMF FM.
1: W życie weszły przepisy zaostrzające kary za niebezpieczną jazdę. Posłuchajcie, co się konkretnie zmienia.
2: W rozmowie o 7 w Faktach i Radiu RMF 24 Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji, poseł PiS.
1: Kibicujemy również naszym siatkarkom, które w Lidze Narodów w Chinach mierzą się z Belgijkami. Porażka rządowego programu wsparcia dla kobiet w ciąży, Top Mama.
2: Jak ustalił reporter RMF FM, Michał Dobrołowicz, mimo hucznej inauguracji w lutym, wciąż programu nie uruchomił ani jeden szpital w Polsce.
3: A właśnie program Top Mama miał zapewnić bezpłatny transport na najbliższą porodówkę z miejsc, w których oddział położniczy został zlikwidowany.
1: Michał z nami w porannych faktach, dzień dobry.
3: Tak, dzień dobry.
1: Dlaczego Top Mama w praktyce wciąż nie działa?
3: Przez brak chęci dyrektorów szpitali albo przez brak spełnionych warunków. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski tłumaczył mi tę sytuację tym, że to jest tylko propozycja dla placówek bezporodówek.
4: Nie jest to obligatoryjne, nikogo nie zmuszamy. Był rzeczywiście jeden z ośrodków chciał, ale na odmiany nie spełniał wymogów, bo ponieważ odległość była zbyt bliska.
3: Program zostaje, czy może wycofamy?
4: Na razie nie, zostaje jako pewna opcja.
3: Nowy pomysł jest taki, by wprowadzić minimalną liczbę porodów dla szpitali na poziomie 700 rocznie, czyli co najmniej 2 porody dziennie. Placówki, w których porodów jest mniej, dostałyby pieniądze tylko wtedy, gdy na najbliższy oddział położniczy jest na tyle daleko, że transport tam byłby ryzykowny. To na razie jednak tylko pomysły. Szczegóły mają być zaprezentowane pod koniec czerwca.
1: Znacznie trudniej będzie pozbyć się punktów karnych podczas szkoleń organizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.
2: Nowe przepisy dotyczące ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego weszły dziś w życie, zatem sprawdzamy w praktyce, jak działają. Nasz wóz satelitarny zaparkował przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Na miejscu reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Przypomnijmy, co konkretnie się zmienia.
5: Kierowcy nie mogą zmniejszyć liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Chodzi między innymi o przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę, niebezpieczne wyprzedzanie czy wykroczenia wobec pieszych. W takich przypadkach ukończenie szkolenia nie pomoże już w redukcji punktów karnych.
6: Moim zdaniem bardzo dobrze. Osoby, które bardzo często jakby łamią te przepisy i jakby jeżdżą pod wpływem alkoholu, nie powinny mieć jakiś ulg, tak jak inni te polscy obywatele, którzy stosują się do polskiego prawa, jeśli chodzi o ruch drogowy.
7: Myślę, że to dobrze. Kwestia bezpieczeństwa na pewno się poprawi i będzie tylko lepiej.
5: Mówili mi o poranku warszawscy kierowcy. Możliwość redukcji punktów pozostanie natomiast w przypadku mniej groźnych wykroczeń, takich jak niektóre błędy związane z oznakowaniem, parkowaniem czy sygnalizowaniem manewrów.
2: W faktach o 6 Donald Tusk mówił o polskiej suwerenności technologicznej.
1: Przy okazji zapowiadał
8: projekt Laboratoria Sztucznej Inteligencji.
1: Według zapowiedzi szefa rządu powstaną w 8000 podstawowych oraz 4000 szkół ponadpodstawowych.
2: Administracja Donalda Trumpa prosi tymczasem czołowych twórców AI o dobrowolne poddanie swoich najskuteczniejszych modeli sztucznej inteligencji rządowym testom cyberbezpieczeństwa przed ich upublicznieniem. Prezydent USA podpisał rozporządzenie wykonawcze nakazujące Departamentom Skarbu, Obrony, Handlu i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także innym agencjom rządowym zawarcie umów z twórcami sztucznej inteligencji w celu testowania ich modeli.
1: 30 dni potrwać mają takie testy.
2: Anthropic, OpenAI i Alphabet Google w maju, przypominamy, spotkały się ze stroną rządową właśnie w sprawie cyberbezpieczeństwa i dopracowania tego rozporządzenia wykonawczego.
1: A teraz doniesienia ze świata sportu. Oczywiście o poranku, jak już mówiliśmy, sprawdzamy i kibicujemy, prawda? I sprawdzamy, jak wypada debiut naszych siatkarek w Lidze Narodów.
2: Gramy w chińskim Nankinie. Przeciwniczkami dziś Belgia. Było 1-1 w setach. Trwa teraz trzecia partia pojedynku. Energetyczna, gorąca. Mamy dużo chaosu na parkiecie.
1: No i tak, Wojciech Marczyk ponownie z nami w faktach.
9: Potwierdzam, dzieje
1: Wojtku,
9: się.
1: Wojtku, właśnie znowu dużo nerwów i niepewności w tym trzecim secie.
9: No i wyrównana ta końcówka tej trzeciej partii. Polki przegrywały już 3 punktami 18-21, ale dobre ataki Julii Szczurowskiej spowodowały, że Polki doprowadziły do remisu. Było teraz dobry atak, czas dla trenera reprezentacji Belgii. No i wracamy na parkiet po tej przerwie. Dobry brok Polek. Nie, Belgijki się przedzierają i znów mamy remis 23-23.
10: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
1: I w internetowym radiu RMF 24 Piotr Szlalak i jego gość. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister cyfryzacji. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Michał Drewniński, kandydatem PiS na prezydenta Krakowa. Pan jest bardzo zadowolony, jest Jacek Sasin i Beata Szydło, a pan?
11: Beata Szydło to jest jedna z naszych liderek w Małopolsce. Więc
0: czyli myślę, pan też się cieszy?
11: No, ja mogę powiedzieć taką anegdotę, że ostatnio właśnie z Michałem Drewnickim rozmawiałem wtedy, kiedy on w tej niebieskiej kamizelce zbierał podpisy pod referendum o odwołanie Aleksandra Miszalskiego.
0: A ja myślałem, że
11: jak pan... widać, to osoba, która wie w co się angażować.
0: A ja myślałem,
11: taka intuicja
0: że pan
11: w polityce jest ważna.
0: A ja myślałem, że pan rozmawiał z Michałem Drewnickim wtedy, kiedy sam był odwoływany, bo jeszcze niedawno, dwa lata temu niespełna, był odwoływany ze struktur małopolskich, z szefowania struktur małopolskich PiS. To jak to jest? Nie nadaje się, żeby szefować strukturami Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce, a nadaje się, żeby być prezydentem Krakowa?
11: Michał Drewniński pokazał, że jest człowiekiem działania. Pokazał, że potrafi się zaangażować w taką akcję, o której sam pan przyzna, że wiele osób mówiło,
0: ale
11: że
0: nie o to kolejne pytałem, referendum... Panie pośle, wie pan o tym.
11: No, ale nie, ja odpowiadam dokładnie na to pytanie, że jeżeli się ktoś w polityce wykazuje w działaniu, to dowodzi, że wie, co robi.
0: I czyli ja wtedy uważam, został popełniony błąd, rozumiem,
11: ja uważam,
0: tak?
11: Ja uważam, wie pan co, ja naprawdę nie jestem w stanie się wypowiadać na temat tego, co się dzieje w setkach struktur powiatowych czy miejskich
0: tak
11: Prawa
0: dużo.
11: I Sprawiedliwości. No nie, no właśnie jest ich bardzo dużo i dlatego nie znam dokładnie tych sytuacji, ale mogę powiedzieć, co uważam, że jeżeli ktoś wszedł w taką akcję, w co wiele osób myślało, że się nie uda, a Michał Drewnicki miał rację, no to pokazał, zapracował sobie dzisiaj na to, żeby dostać tę nominację.
0: Tak mówi Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, gość rozmowy o siódmej, słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale będziemy oczywiście rozmawiać dalej w radiu RMF 24 i tam gorąco zapraszamy.
11: Zapraszamy.
0: Bo Jarosław Kaczyński się wtedy pomylił, odwołując Drewnickiego ze struktur regionalnych, pańskim zdaniem, czy nie?
11: Moim zdaniem jest tak, że o tym, jak wyglądają struktury regionalne, to powinny przede wszystkim decydować same te struktury. I ja naprawdę, proszę mi wybaczyć, nie
0: ale
11: mam
0: pamiętam tę awanturę, panie pośle, bo pamiętam, że jak Ryszard Terlecki, ważny poseł Prawa i Sprawiedliwości, przyzna pan, ważny polityk
11: ale
0: Prawa i Sprawiedliwości,
11: bardzo ważny.
0: mówi o tym, co pisała Beata Szydło, że to są jakieś dziwne lamenty. A propos właśnie Michała Drewnickiego.
11: Panie redaktorze, ja, jeżeli by na przykład było tak, że w Ełku, czyli tam, gdzie ja mam okręg wyborczy, byłaby jakaś tutaj, nie wiem, sprawa związana ze strukturami lokalnymi i parlamentarzyści z drugiego końca Polski by się wypowiadali z takim wielkim autorytetem, to bym sobie myślał, kurczę, no chyba naprawdę nie mają co robić o 7 rano w środę, że takimi sprawami się zajmują.
0: No ale ja my się mówimy o wyborach na prezydenta Krakowa, to przyzna
11: no
0: pan,
11: właśnie,
0: że to jest ważna sprawa.
11: Tak, ważna i dlatego ja od razu panu powiedziałem, że uważam, że Michał Drewnicki jako osoba, która wykazała się w działaniu, to jest dobry kandydat. I to jest dla mnie koniec tego tematu. I uważam, że dzisiaj mamy w Polsce dużo bardziej istotne tematy niż kwestie jakichś sporów wewnątrzpartyjnych sprzed, nie wiem, 2 czy 3 lat.
0: Mówi pan tak, jakby cała partia stała za Michałem Drewnickim, tak będzie?
11: Jestem przekonany, że jeżeli ogłosimy kandydata na prezydenta w jakimkolwiek mieście, no to struktury lokalne będą pracować.
0: A ja się dopytuję, dlatego że wczoraj Mateusza Morawieckiego nie było na komitecie politycznym, który podejmował decyzję w tej sprawie.
11: No ale według mojej wiedzy to na tym komitecie politycznym nie było wielu osób, wielu jego członków. To posiedzenie było zwołane chyba, no nie chcę powiedzieć z dnia na dzień, ale z niewielkim wyprzedzeniem. Także to jest normalne. Premier Mateusz Morawiecki wczoraj miał dawno zaplanowane spotkanie w Częstochowie.
0: A komitet polityczny trudno... nie jest taki ważny, żeby pojechać i je spotkanie odwołać w Częstochowie?
11: Ale panie redaktorze, komitet polityczny jest bardzo ważny, ale mamy spotkania z ludźmi, zobowiązujemy się, ludzie przychodzą, chcą się spotkać z naszymi liderami, bo bardzo wielu naszych liderów właśnie w takich spotkaniach bierze udział i to jest zawsze ostateczność, żeby odwoływać takie spotkanie. I to nie jest pierwszy raz, kiedy jest tak, że są zapowiadane spotkania i nasi liderzy biorą w nich udział, dlatego że one już po prostu były zapowiadane, ktoś przyszedł i to jest najważniejsze.
0: A co oznacza ta propozycja, ta ręka wyciągnięta do Konfederacji po wczorajszych obradach Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości w sprawie oczywiście kandydatury na prezydenta Krakowa? No,
11: to jest ciąg dalszy tego, co powiedział nasz kandydat na premiera, pan profesor Przemysław Czarnek, który powiedział, że byłoby świetnie, gdyby Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość wystawiły jednego kandydata.
0: Czy ja dobrze usłyszałem? Nasz kandydat na premiera, tak pan powiedział?
11: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości, tak.
0: Ale też pański kandydat na premiera?
11: No, ja jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
0: To już nie Mateusz Morawiecki?
11: Ale panie redaktorze, to nie wiem, czy pan słyszał, bo Mateusz Morawiecki powiedział, że jego kandydatem na premiera jest Przemysław Czarnek, więc był w jakiejś zupełnie innej rzeczywistości niż ta, która faktycznie istnieje, gdybym mówił o tym, że mamy innego kandydata na premiera.
0: To w takim razie porozmawiamy o tej rzeczywistości. Być może...
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a do

0: Co tu skwiercie apetycznego?
1: Grille okazji w Polomarkecie.
2: Do Polo po.
3: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt, karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.
4: Polomarket. Mój ulubiony.
5: I chcę zmieniać Polskę. Mhm. Ale jest też druga sprawa, mianowicie nie chcę być członkiem partii politycznej. Natomiast wiem, że bez polityków i bez takiego zaangażowania pewnych rzeczy po prostu się załatwić nie da. I dlatego takie osoby oferują swoje wsparcie, swoją wiedzę, swoją pracę na rzecz stowarzyszenia, bo wie, że to jest stowarzyszenie, które blisko współpracuje z wieloma politykami i w związku z tym daje realną szansę na to, że postulaty programowe zostaną zrealizowane.
6: I to są też politycy samorządowi?
5: Tak jak powiedziałem, większość osób, które są w samorządzie, nawet jeżeli nie są w partii, to tylko dlatego, że to jest ich własny wybór. Myślę, że każda partia z wielką chęcią przyjęłaby samorządowca, szczególnie mówię, wójta, burmistrza, prezydenta.
6: No to czym to się różni od struktur regionalnych, panie pośle?
5: No właśnie dlatego, że to panu odpowiedziałem, że my przyjmujemy ludzi, którzy chcą zajmować się sprawami, a nie polityką. I to jest ta fundamentalna różnica.
6: Czy Patryk Jaki powinien po wniosku prokuratury zrzec się immunitetu?
5: To jest indywidualna decyzja Patryka Jakiego.
6: Niewątpliwie, ale natomiast, ja pytam o pańskie zdanie.
5: No to ja właśnie odpowiedziałem, jakie jest moje zdanie. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na coś zupełnie innego, mianowicie na to, że prokurator Żurek, bo w tej roli tutaj występuje, domaga się zatrzymania i doprowadzenia Patryka Jakiego w sprawie, która dotyczy jakichś kwestii sprzed 8 lat. Zatrzymania i doprowadzenia do prokuratury.
6: No ale jeżeli zostało przestępstwo popełnione 8 lat temu, to nie ma znaczenia, nie zostało przedawnione, zostało popełnione.
5: Ale przepraszam bardzo, o tym, co jest ewentualnie przestępstwem,
6: tak jest,
5: decyduje sąd.
6: Jak najbardziej.
5: Tymczasem pan Żurek chce doprowadzenia i zatrzymania Patryka Jakiego w sprawie, która jest oparta na dokumentach i dotyczy rzeczy sprzed 8 lat.
6: No ale czyli co to ma za znaczenie? Czy to dotyczy sprzed 8 lat, czy sprzed 3 lat? No
5: kwestia zatrzymania? A pan uważa, że należy każdego zatrzymywać?
6: Ale słyszał pan wypowiedź, przedstawicielki prokuratury? Dlaczego?
5: Tak.
6: No więc właśnie.
5: No tak.
6: Były takie przypadki.
5: Można ją streścić w jednym zdaniu, bo jest z PiSu. To dlatego muszę
6: zatrzymać. Nie, nic takiego nie powiedziała. Wręcz przeciwnie. Usłyszałem, że dlatego, że się zdarzały podobne przypadki, dlatego prokuratura chce doprowadzenia.
5: Jakie podobne przypadki?
6: Ja tylko panu streszczam to, co powiedziała prokuratura.
5: To ja właśnie panu streszczam to tylko językiem realnym. Ponieważ Patryk Jaki jest z Prawa i Sprawiedliwości, to należy go zatrzymać, żeby zrobić pokazówkę do mediów.
6: A ja znam takich polityków, którzy z Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle, którzy, gdy nawet groziła im tylko sprawa czy postawienie zarzutów przez prokuratora, to mówili, a ja się nie będę zasłaniał immunitetem. Zna pan takich polityków? Bo ja nawet, bo nawet siedzi przede mną taki polityk.
5: No, ja znam takich polityków.
6: Pan tak mówił, panie pośle.
5: Tak, ale to jakby zupełnie jest inna kwestia.
6: No jaka inna kwestia?
5: Panie redaktorze,
6: panu tylko groziły zarzuty.
5: Groziły zarzuty. Tak samo panu grożą zarzuty.
6: Oczywiście.
5: To nie jest tak, że tutaj mówimy o jakimkolwiek znaku równości. Mówimy jedynie o tej kwestii, że jest kwestia immunitetu.
6: Tak.
5: I to jest decyzja wobec każdego parlamentarzysty, szczególnie wobec parlamentarzystów opozycji często stosowana, że po prostu się głosuje i jeżeli jest taka kwestia, to się ten immunitet odbiera. Natomiast drugą kwestią, znacznie ważniejszą i pokazującą prawdziwą intencję pana Żurka, jest kwestia zatrzymania i doprowadzenia. Czyli, że w kajdankach poseł opozycji ma być doprowadzony do prokuratury, żeby rozmawiać o sprawie, która dotyczy kwestii na dokumentach sprzed 8 lat.
6: No dobrze, ale
5: o tym mówię.
6: Panie pośle, czy naprawdę nie widzi pan, co się dzieje chociażby ze Zbigniewem Ziobro i nie dziwi się pan temu?
5: A poza tym, nie wiem, jak to jest w Parlamencie Europejskim, ale wiem, jak jest w polskim Sejmie. Immunitetu ja się mogę zrzec. Ale zgoda na zatrzymanie i doprowadzenie każdorazowo musi być głosowana. Czyli jeżeli ktoś by złożył taki wniosek, jakim tutaj jest mowa, wobec posła w polskim parlamencie, to i tak musi dojść do głosowania. Za każdym razem.
6: Ale czy chce pan, że inaczej by to wyglądało? Także politycznie, gdyby Patryk Jaki powiedział, okej, to ja się zrzekam immunitetu, bo chcę tę sprawę wyjaśnić.
5: A słyszał pan o takim przypadku, żeby ktoś się właśnie zrzekł immunitetu

0: właśnie panu mówię, że pan sam o tym
1: przepraszam, ale że ktoś się zrzekł immunitetu, ale i tak była głosowana kwestia zatrzymania?
0: Natomiast ja
1: słyszał
0: mówię,
1: pan o takim przypadku?
0: Ja mówię tylko...
1: Ale
0: tak...
1: Słyszał pan?
0: Nie słyszałem.
1: A ja słyszałem. I nikt o tym nie mówił. I wcale to inaczej nie wygląda.
0: Czyli mówi pan, że Patryk Jaki dlatego, przypadek, że nie zrzeka immunitetu...
1: Ale ja panu powiem, jaki to jest przypadek. Ja panu powiem, jaki to jest przypadek.
0: Bardzo dokładnie prześledził procedury w Europarlamencie i wie, że tam będzie to głosowane i tak, tak?
1: Ja panu powiem, jaki to jest przypadek. To jest przypadek Dariusza Mateckiego, który się zrzekł immunitetu, ale i tak była głosowana kwestia jego zatrzymania. Dlatego to nie jest tak, jak pan próbuje nas przekonać, tylko jest dokładnie tak, jak ja mówię. Zatrzymanie jest wyłącznie w celu tego, żeby zrobić szopkę, żeby pokazać polityka opozycji, który jest w kajdankach doprowadzany na czynności do prokuratury.
0: Za każdym razem, gdy są zarzuty wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości, słyszę, że to jest działanie polityczne, bo przypomnijmy, to już jest...
1: Przepraszam, ale raz jeszcze. Pytał pan o kwestię immunitetu. I w tej sprawie, ja też wielokrotnie mówiłem, jeśli ktoś chciałby mi postawić jakieś zarzuty, ja się immunitetu zrzeknę. Natomiast tutaj mówimy o kwestii zatrzymania i doprowadzenia. I każdy obywatel, bez względu na to, czy jest posłem, czy nie, powinien odpowiadać za swoje czyny.
0: No i o tym decyduje sąd.
1: Ale przepraszam, ale tutaj mowa jest o czymś zupełnie innym. A mianowicie o tym, czy jest zgoda na to, żeby na potrzeby medialnego show doprowadzać posłów opozycji w kajdankach i trzymać ich w izbie zatrzymań. Ale czy pan naprawdę uważa, że to jest taka sama sprawa? Ile było w tej kadencji spraw o zdjęcie immunitetu? Było pewnie, nie wiem, czy kilkadziesiąt, czy tylko 20.
0: Ja wiem tylko
1: ale
0: tyle.
1: Ale sprawy o to, żeby kogoś zatrzymać, to jest zawsze wyjątek. I on zawsze dotyczy spraw, kiedy te zarzuty są bardzo poważne.
0: Ja wiem tylko tyle,
1: a tu dotyczy powołania jakiegoś urzędnika.
0: Przekroczenie uprawnień. To jest sprawa poważna.
1: Przepraszam,
0: to był 10 lat.
1: To jest sprawa, bo to zostało też opisane przez prokuraturę, która dotyczy tego, czy jakaś osoba została poprawnie powołana na stanowisko 8 lat temu. Bo jeżeli została powołana niepoprawnie, to wtedy, zgodnie z polskim prawem, ta osoba w wyniku działań, o których mowa, odniosła korzyść osobistą w postaci tego, że dostała awans i podwyżkę.
0: Nie rozstrzygniemy tego w tym studiu ani podczas
1: Ale czego nie rozstrzygniemy? To jest zupełnie oczywiste, że jeżeli mamy taką kwestię, no to tu może być tylko jedna ocena tej sprawy. Chodzi o to, żeby upokorzyć politykę opozycji,
0: ja pokazując
1: go w kajdankach.
0: Ja tylko panu przypomnę, że to już jest trzeci wniosek w sprawie immunitetu Patryka Jakiego.
1: Ile razy było zatrzymanie i doprowadzenie?
0: Nie było cały czas, bo jeżeli pan wie doskonale, czy w sprawie sędziego Tulei, czy w sprawie tam była bodajże sprawa dotycząca nawoływania do nienawiści, ale tutaj oczywiście nie jestem pewien, cytuję tylko z pamięci. Jedna sprawa jest w sądzie, druga jest na drodze sądowej.
1: A wie pan, w jaki sposób Patryk Jaki nawoływał do nienawiści? Ja mogę przypomnieć.
0: Ale może już do tego nie wracajmy.
1: Ale ja tylko powiem, lajka zostawił.
0: Nie,
1: Tak.
0: On tak twierdzi, prokuratura twierdzi, że podawał dalej tego posta.
1: A przepraszam, podał, nie no to, przepraszam, nie polajkował, podał dalej.
0: A, czyli
1: dalej.
0: Jednak się pan pomylił, zgadza się.
1: Ale ja, proszę pana, ja jak się pomylę, to od razu się do tego przyznaję.
0: Bardzo się cieszę.
1: Nie mam z tym problemu. Proszę państwa, absolutny skandal, podał dalej post w internecie.
0: Co pan myśli o zakazie telefonów komórkowych w szkołach podstawowych?
1: Myślę, że to jest dobry kierunek, ale mam pewne wątpliwości co do tego, w jaki sposób to jest realizowane.
0: A dla jakie wątpliwości? Czego te wątpliwości dotyczą?
1: Wie pan co? Po pierwsze, ta ustawa jest procedowana bardzo szybko. Ona de facto bez jakichkolwiek konsultacji.
0: No a Prawo i Sprawiedliwość to raczej też szybko procedowało ustawy, zgadza się?
1: Niektóre szybciej, niektóre dłużej. Na przykład taka ustawa, która dotyczyła bezpieczeństwa dzieci w internecie, była szeroko konsultowana po to, aby na końcu nasi przyjaciele z opozycji przegłosowali wniosek o wysłuchanie publiczne, żeby nie uchwalić jej w poprzedniej kadencji.
0: Ale co się w tej ustawie nie podoba?
1: Otóż w tej ustawie ocena skutków regulacji przygotowana przez Ministerstwo Edukacji wskazuje, że nie ma ani złotówki na to, żeby dostosować polskie szkoły do tego, w jaki sposób ma wyglądać rzeczywistość bez telefonów komórkowych.
0: Czyli pan mówi o szafkach, o miejscach przechowywania, tak?
1: Tak, dokładnie, bo ta ustawa mówi tak... Dyrektor szkoły musi zapewnić szafki, musi zapewnić miejsce do przechowywania, po czym jest okrągłe 0 zł na to, żeby do tego szkoły przygotować. I obawiam się tego, że ustawa, która jest przygotowana z dobrymi intencjami, bo ja uważam, że to jest dobry kierunek i należy dzieci od telefonów komórkowych odizolować. W jak największym wymiarze jest to możliwe.
0: Ale natomiast dzieci w szkołach podstawowych, czy też w średnich, pańskim zdaniem?
1: Myślę, że ten podział, że to będzie w szkołach podstawowych, na ten moment jest racjonalny, chociaż eksperci często wskazują, że także wyższy wiek jest tutaj adekwatny. No ale mamy też dzisiaj 8-letnią szkołę podstawową, więc no, można powiedzieć, że chyba jeżeli ktoś idzie, w zależności od tego, kiedy pójdzie, to czy 14, czy 15 lat.
0: W szkołach średnich są dorośli ludzie, więc też jest inna troszkę inna
1: sytuacja. No więc dokładnie tak, no ale to też doprowadziło do sytuacji, w której w jednej szkole no, ktoś jako dorosła osoba miałby ten telefon, ktoś nie miałby. Dlatego ja rozumiem, dlaczego szkoły podstawowe i to tego nie mam uwagi.
0: Ale poprzecie tę ustawę, czy nie?
1: Tak jak powiedziałem. Ja bym z czystym sumieniem ją poparł, jeżeli byłyby pieniądze na jej wdrożenie. Dlatego, że my dzisiaj mówimy o sytuacji, w której mamy w całej Polsce gigantyczne problemy z niedofinansowaniem oświaty. Dlatego, że są problemy demograficzne i one prowadzą do tego. Rozmawiałem nie dalej jak w ten weekend z burmistrzem jednej z gmin z mojego okręgu wyborczego, który mi mówił, mamy małe szkoły i w tych małych szkołach koszt roczny utrzymania ucznia jest trzykrotnie wyższy niż w szkołach, w których chodzi więcej dzieci i oświata jest takim młyńskim kamieniem w budżecie samorządu.
0: To policzył pan, ile takich pieniędzy potrzeba w takim razie, żeby ta ustawa spełniała swoje zadanie?
1: Ta ustawa została uchwalona wczoraj. Wczoraj wieczorem przeczytałem ocenę skutków regulacji, także jeszcze nie mam odpowiedzi dla pana, ile dokładnie potrzeba pieniędzy, ale zapewniam pana, że przed debatą w Sejmie na ten temat taką odpowiedź będę miał. Natomiast raz jeszcze.
0: Czyli ustawa
1: kierunek,
0: tak?
1: Kierunek jest dobry. Problem polega na tym, że z tej sprawy zrobiono taki element politycznej przepychanki, bo przecież pan wie, że takie propozycje padały już dużo wcześniej i formułował je premier Mateusz Morawiecki i formułowała je pani Pełczyńska-Nałęcz. I to są kwestie, które leżą na stole już chyba od roku, co najmniej. Mówię o projekcie pani Pełczyńskiej-Nałęcz. I wyłącznie z powodów politycznych sama Barbara Nowacka mówiła, że lepiej tego nie robić, bo nie chciała, żeby koleżanka z rządu miała sukces. Tymczasem w tej sprawie chodzi o dzieciaki. Mniej konferencji prasowych, mniej gadania, więcej zastanawiania się nad codziennością i nad tym, co z szafkami, co z pomocą psychologiczną, bo nie wiem, czy pan wie, ale jest taka grupa dzieci, dla których telefon jest w pewnym sensie zbawieniem, bo te dzieciaki
0: nie,
1: mają
0: oczywiście, ale
1: pewnego rodzaju
0: pan wie
1: problemy.
0: O tym, jak pan zna tę ustawę i projekt tej ustawy, to
1: tak,
0: wie pan, że tam
1: wiem,
0: są
1: że są, wiem, że są wyjątki, ale do tego, żeby taki wyjątek wprowadzić, przyzna pan, że przydałaby się też pomoc psychologiczna w szkołach, żeby przez te sprawy przeprowadzić młodych ludzi, bo może ktoś ma jakieś orzeczenie, ktoś inny nie będzie. Wie pan, to nie są proste sprawy. I takie zmiany powinny być wdrażane kompleksowo i ze szczegółami. I tego mi trochę brakuje.
0: To teraz jeszcze na chwilę porozmawiajmy o tym, co się dzieje i co może się dziać z orderem Orła Białego dla Wołodymyra Załęskiego. Trwają zakulisowe rozmowy, tak mówi Radosław Sikorski. Pańskim zdaniem Wołodymyr Załęski wycofa się z tej decyzji?
1: Nie wiem, co zrobi Wołodymyr Załęski. Powinien się z tej decyzji wycofać. A jeżeli się nie wycofa, to zostanie pozbawiony orderu Orła Białego. To jest największy zaszczyt, jaki może kogoś spotkać ze strony polskiego państwa.
0: A jak pan myśli, czy wystrzelą wtedy korki od szampana w Moskwie?
1: Dlaczego?
0: No, że Wołodymyr Załęski, prezydent Ukrainy, prezydent kraju, który walczy z agresją rosyjską, został pozbawiony najważniejszego polskiego odznaczenia?
1: Panie redaktorze, należy te sprawy absolutnie twardym murem oddzielić. Bo jedną rzeczą jest to, że port w Jasionce jest de facto bramą wojskowej pomocy dla Ukrainy. Drugą sprawą jest to, że ukraińscy żołnierze, nim idą na front się mierzyć z ruskimi, szkolą się na polskich poligonach. I ani w jednej, ani w drugiej sprawie nikt nie mówi, żeby cokolwiek zmieniać. Jedyną osobą, która poniesie konsekwencje tej skandalicznej decyzji, będzie ten, kto ją podjął.
0: No nie,
1: czyli prezydent
0: będzie
1: Wołodymyr Załęski.
0: Ale zdaje pan sobie sprawę, że może dojść wtedy do poważnego kryzysu polsko-ukraińskiego?
1: Proszę pana, nie.
0: Dyplomatycznego kryzysu.
1: Ja się z panem zupełnie nie zgadzam. Ten kryzys już trwa. I wywołał go Wołodymyr Załęski, nadając jednostce wojskowej na Ukrainie imię bandytów i morderców, ludzi, którzy mordowali bezbronnych cywili. Kilkadziesiąt tysięcy Polaków zginęło z rąk oprawców z UPA.
0: A w imię
1: i tacy ludzie nie mogą być czczeni jak bohaterowie.
0: Poza sporem, bo chyba tutaj jest zgoda całej klasy politycznej w Polsce, ale
1: no to w takim razie dziwi mnie, że Donald Tusk próbuje relatywizować kwestię odebrania orderu Orła Białego za Mieszkiem.
0: Czy nie powinniśmy na tym ołtarzu historii poświęcić jednak dobrych stosunków dyplomatycznych i racji stanu, a racją stanu Polski jest to, żeby Ukraina zatrzymała Rosję.
1: Pana, raz jeszcze. Jeżeli Wołodymirowi Zełenskiemu zależy na dobrych relacjach z Polską, to powinien wziąć to na siebie, jeżeli będzie chciał przy tej haniebnej decyzji pozostać. Wydaje mi się, że wczoraj w tym studio był przedstawiciel Związku Ukraińców w Polsce, który mówił, że Wołodymyr Zełenski wtedy nie przyjedzie do Polski w żadnej sprawie.
0: Tak powiedział.
1: No proszę pana, jeżeli tak zrobi, to pokaże, że dla niego te sprawy, mówię o bezpieczeństwie Ukrainy, są nic nie warte, bo powinien ponieść osobistą odpowiedzialność za swoją osobistą decyzję. I panie redaktorze, raz jeszcze, pomoc wojskowa, pomoc w walce z ruskimi, jak najbardziej
0: walka tak. Walka Ukrainy jest polską racją stanu?
1: Walka
0: Ukrainy z Rosją jest polską racją stanu?
1: Panie redaktorze, to jest zupełnie oczywiste, że walka o to, żeby tą ruską swołocz jak najdalej od Polski odsunąć, to jest polska racja stanu. I proszę pamiętać o tym, że to premier Mateusz Morawiecki wytłumaczył to zachodnim liderom.
0: Tak mówi Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister cyfryzacji, gość rozmowy o 7. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Czas na fakty o 7.30. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski już czekają.
1: W faktach ustawa o statusie osoby najbliższej, ona jest już procedowana przez Senat, a prezydent Karol Nawrocki zdążył zapowiedzieć, że ustawę nie podpisze. W warszawskim studiu o poranku Tomasz Terlikowski.
2: Dzień dobry, witamy się, Tomaszu.
3: Dzień dobry.
2: Czy to oznacza, że 2 lata pracy koalicji rządowej pójdzie na marne?
3: A wszystko na to wskazuje. Prezydent wspierany przez wszystkie partie prawej strony sceny politycznej uczynił tę kwestię symboliczną i nic nie wskazuje na to, by chciał i mógł ją z perspektywy partyjnej i politycznej odpuścić. Czy zatem jest sens w ogóle tę sprawę stawiać? Oto zapytam Katarzynę Kotulę, pełnomocniczkę rządu do spraw równości, wiceszefową i posłankę Nowej Lewicy. Będę też pytał o skutki prawne, realne skutki prawne transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych i o adopcję przez takie pary dzieci.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej znów ostrzega przed burzami, tym razem w 9 województwach na terenie południowej i zachodniej Polski.
2: Alerty pierwszego stopnia mają obowiązywać od wczesnego popołudnia do późnego wieczora. W zachodniopomorskim, Wielkopolsce, Opolskim, Śląskim, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, w Świętokrzyskim oraz w Łódzkiem.
1: Wiatr w porywach do 85 km na godzinę i niewykluczony grad na razie w prognozach.
2: Dziś wieczorem piłkarski mecz towarzyski Polska-Nigeria na Narodowym w Warszawie.
1: I my, i oni na Mundial nie jadą, inni za to szlifują mistrzowską formę.
2: Szlifują z problemami.
1: Burmistrz miejscowości La Linea de la Concepción w południowej Hiszpanii zakazał rozegrania meczu Chile-Demokratyczna Republika Konga. Powodem obawy dotyczące epidemii eboli w ostatnim z wymienionych krajów. Mecz zaplanowano na wtorek, 9 czerwca. Spotkanie z Chile to ma być drugi towarzyski mecz, jaki reprezentacja Konga planuje rozegrać w Europie. Planowo dziś o 20 w belgijskim Liège starcie Konga z Danią.
2: Z powodu eboli reprezentacja Konga zmieniła plan przygotowań, odwołała część zgrupowania i przeniosła się do Belgii.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Z nimi o poranku. Już teraz Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Od dzisiaj łatwiej tracić pieniądze na drodze. Jak wiecie z faktów, w życie wchodzą przepisy zaostrzające kary za niebezpieczną jazdę. Więcej punktów karnych można zdobyć za celowe wchodzenie w poślizg, czyli za driftowanie, także za tak zwane palenie gumy. Więcej punktów będzie także dla motocyklistów za jazdę na jednym kole. Natomiast za jazdę po alkoholu i za szaleńczo szybką jazdę nie będzie można punktów kasować, czyli ryzykujemy życiem i dodatkowo wydatkami na odzyskanie prawa jazdy. Od dzisiaj wchodzą w życie także kary dla rodziców. Tych dzieci, które jeżdżą na rowerze albo hulajnodze elektrycznej bez kasku. Młodzi poniżej 16 roku życia od dzisiaj muszą mieć kask, a jak ktoś nie ma, no to policja może nałożyć mandat na rodzica w wysokości 100 zł. Te zasady wchodzą w życie dzisiaj, bo dzisiaj po południu rusza długi weekend. Jeżeli ktoś jest szczęśliwcem i ma te 4 dni wolne, to odpocznie. Niektórzy ruszą w trasy. Dzisiaj za benzynę będzie się płacić maksymalnie 5,95, a za diesla nie więcej niż 6,40. No i to by oznaczało, że na przykład podróż autem z Warszawy na Mazury i z powrotem, albo z Krakowa w głębokie Bieszczady i z powrotem, albo z Poznania nad morze, taka podróż by kosztowała za samo paliwo około 200-220 zł. Tak to wychodzi, jeżeli chodzi o spalanie. Jadąc na długi weekend, ostrożnie tylko podchodźmy do naszych finansów, bo w Polsce rośnie liczba osób z długami, a powodem jest pogorszenie na rynku pracy.
6: Zastój w rekrutacjach wyraźnie odbija się na portfelach konsumentów. Spirala nieopłaconych w terminie rachunków może nakręcać się coraz mocniej.
5: Tak ostrzega profesor Waldemar Rogowski z Biura Informacji Kredytowej. Zaległe płatności ma teraz prawie 2,5 miliona Polaków na łączną kwotę ponad 81 miliardów złotych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, radio RMF 24 i teraz szybciutko do chińskiego Nankinu. Tam już zdecydowanie później, ale tam polskie siatkarki walczą z Belgijkami w pierwszym meczu Ligi Narodów. Mecz śledzi Wojtek Marczyk. Dzień dobry, Wojtek.
1: Dzień dobry, Warszawa. Nankin rzut beretem, można powiedzieć.
0: Prawda? Nie? Oczywiście. Posłuchaj, nie takie rzeczy w radiu RMF 24 potrafimy. Powiedz, jak tam nasze siatkarki?
1: No emocje nam przysparzają o poranku. Trzeba powiedzieć, jak ktoś kawy nie pił, a ogląda ten mecz, to ciśnienie na pewno już lekko podniesione, dlatego że Polki świetnie zaczęły, wygrały pierwszego seta dosyć pewnie i zapowiadało się, że no będzie to raczej gładkie starcie. Drugi set jednak dla Belgijek, wygrany przez reprezentację z kraju Beneluxu 25-22. W trzecim secie troszkę szczęśliwie, po błędach Belgijek w końcówce górą Polki, wygrany ten set 25-23. Czwarty set wyraźnie wygrany przez Belgijki. Miały w nim Polki sporo problemów. Rotował w nim składem Stefano Lavarini, szukając tutaj rozwiązania na te polskie problemy. No i czeka nas tiebreak. Obie reprezentacje już na parkiecie. Za chwilę rozpocznie się ten piąty set. Na pewno na wyróżnienie dzisiaj zasługuje Julia Szczurowska, nasza atakująca. Debiutuje w Lidze Narodów. Punktowała dobrze przez trzy sety, w tym czwartym. No takie dwa bloki na niej wykonane. Zacięła się troszkę w ataku Polka. Zmieniona zresztą w tym czwartym secie. Próbował ratować, jak mówiłem, sytuację Stefano Lavarini. Nie udało się. Czwarty set zaczynamy. No i piąty set decydujący zaczynamy i zobaczymy, jak to będzie się układało. Dobry atak wywołany już przeze mnie Julii Szczurowskiej. Po bloku Polki punktują i wychodzą w tym tiebreaku na prowadzenie 1-0, więc czekają nas emocje do 15 punktów, oby nie dłużej, no bo trzeba przyznać się, że tych emocji dzisiaj sportowych będzie jeszcze bardzo dużo.
0: Do dzisiaj długi dzień dla wszystkich kibiców, o 11 Maja Chwalińska za Anną Kalińską. Jest faworytką, chyba tak bym nie powiedział, ale ma szansę?
1: Ma szansę i trzeba przyznać wprost, że ten styl gry Mai Chwalińskiej, taka ta zmienność tempa, szukanie rozwiązań, które jest jej sposobem grania, bo ja odwiedziłem jej klub w Bielsku Białej, BKT Advantage, rozmawiałem z ludźmi, którzy ją dobrze znają, którzy na co dzień z nią trenują na kortach i mówią, ona tak gra, to wynika z jej warunków fizycznych, dziewczyna mierząca 164 cm wzrostu, trudno, żeby bazowała na takiej fizyczności, na silnym serwisie. Raczej to jest tenis techniczny, taki trochę cwaniacki, bym powiedział, gdzieś szukając jakichś lobów, zagrania w róg kortu. No i właśnie tym Maja Chwalińska kupiła, można powiedzieć tak trochę brzydko, trybuny w Paryżu, bo gra w sposób zupełnie inny, nieprzewidywalny i to jest jej duży atut. Jest zawodniczką bardzo trudną do rozszyfrowania, więc nawet patrząc na te zestawienia bukmacherskie, no to one, tak bym powiedział, 50 na 50 w tym dzisiejszym ćwierćfinale wskazują. No tych emocji dzisiaj, tak jak mówiliśmy, dużo, bo tak przez ten Nankin, Paryż, aż na wieczór do Warszawy.
0: No właśnie, bo dzisiaj Polska z Nigerią. Zastanawiam się, czy będzie pełen stadion po tym meczu z Ukrainą.
1: No powinien być. Jan Urban sam zdziwiony troszkę tym, że tak ludzie podchodzą do tego spotkania z Ukrainą, bo przyznał, że po to są mecze sparingowe, żeby testować. I chyba tu się wszyscy zgodzimy. Zapowiedział, że w dzisiejszym spotkaniu też będzie sporo zmian. Mecz w bramce rozpocznie Grabara. Lewandowski z Zielińskim mają wyjść w wyjściowej jedenastce. No ale zobaczymy, na jakie pomysły tam selekcjoner jeszcze wpadnie, co zamiesza. Być może będzie debiut Karola Czubaka, czyli napastnika Motoru Lublin w piłkarskiej reprezentacji Polski, no bo trzeba też szukać rozwiązań, co po Robercie Lewandowskim, bo oczywiście cieszymy się, że kapitan kadry jest na zgrupowaniu, że chce jeszcze w kadrze grać, ale wiemy, że to nie będzie niekończąca się opowieść i to musi kiedyś się skończyć, więc trzeba wypatrywać i szukać tych następców.
0: Długi sportowy dzień przed nami, długa sportowa środa,
1: a w nań środa,
0: która wygląda jak piątek.
1: Jeszcze przerwę.
0: Wojtek Marczyk, dziękujemy bardzo.
1: Dzięki.

0: Radio RMF 24 za niespełna kwadrans będzie godzina 8 i co tam między USA a Iranem? Sprawdzamy to niemal codziennie, bo oczywiście to się odbija na naszej rzeczywistości, tej paliwowej także. Wszystko wskazuje na to, że rozmowy pokojowe między USA a Iranem po prostu utknęły w martwym punkcie. Sam Donald Trump nie ukrywa, że nie wie dokąd zmierzają, dokąd prowadzą. Z nieoficjalnych informacji docierających z Białego Domu wynika, że choć prezydent mówi, że rozmowy trwają, no to trudno jest osiągnąć porozumienie z Teheranem. Paweł Żuchowski, razem z nami, nasz amerykański korespondent. Paweł, no od wielu dni widzimy sprzeczne komunikaty, zgadza się?
1: Dzień dobry, tak. Co innego mówi Waszyngton, co innego Teheran. Doniesienia mediów rozpowszechniających fake newsy o tym, że rzekomo Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone Ameryki przestały ze sobą rozmawiać kilka dni temu, są nieprawdziwe i błędne. Nasze rozmowy trwają nieprzerwanie, odbywały się 4 dni temu, 3 dni temu, 2 dni temu, wczoraj i dziś. Tak napisał amerykański przywódca w swoim serwisie społecznościowym. Ale wiadomo, że Iran postawił warunki, których Trump nie chce zaakceptować, dlatego sprawa się przedłuża, bo mogłoby się okazać, że Trump nie osiągnie niczego więcej niż to, co przed laty wynegocjował w porozumieniu znienawidzony przez niego Barack Obama, czyli jeden z jego poprzedników. Sam Trump oświadczył, że nikt nie wie, dokąd zaprowadzą rozmowy, ale stwierdził: powiedziałem Iranowi, nadszedł czas, tak czy inaczej, abyście zawarli porozumienie. Robicie tak już od 47 lat i nie można dłużej na to pozwalać. We wtorek irańska agencja informacyjna, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, podała, że wymiana korespondencji między Iranem i Stanami Zjednoczonymi na temat porozumienia, które zakończyłoby wojnę na Bliskim Wschodzie, została przerwana kilka dni temu. Irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła w poniedziałek otwarciem nowych frontów przeciwko Izraelowi za jego ofensywę na Liban. Według irańskich mediów Teheran wstrzymuje negocjacje pokojowe z Waszyngtonem, domagając się, by najpierw Izrael przerwał swoje operacje w Libanie i Strefie Gazy. Trump zapewnia, że pokój nastał, ale cały czas dochodzą sprzeczne informacje z Iranu. Jeszcze inne z Białego Domu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział kilka godzin temu w Senacie, że amerykańska administracja nie proponuje Iranowi złagodzenia sankcji w zamian za otwarcie cieśniny Ormus. Podkreślił, że rozmowy dotyczące irańskiego programu nuklearnego mogą się toczyć miesiącami. Pewnie jeszcze będziemy wracać w naszym porannym programie w Radiu RMF 24 do Stanów Zjednoczonych. A zajrzyjmy do Nankinu, gdzie grają nasze siatkarki. Tam w tiebreaku bardzo dobrze to wygląda. Prowadzimy 9-6 i chyba lepsza gra biało-czerwonych. O, teraz stracony punkt.

0: Za 8 minut będzie godzina 8. Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, którym transportowana jest 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha. Poinformował o tym dzisiaj rano wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Po wylądowaniu w Polsce Klaudia ma trafić do szpitala wojskowego we Wrocławiu. Przypomnijmy, że 24-letnia Polka, która skończyła licencjat z sinologii, a potem kontynuowała studia w Chinach, trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej ekstremalnie rzadkie powikłanie potworniaka jajnika i autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań. Ponieważ komercyjne ubezpieczenie nie pokryło bardzo wysokich kosztów terapii i transportu, w akcję ratunkową zaangażował się polski rząd, a środki zebrane przez bliskich w zbiórce publicznej zostaną przeznaczone na kosztowną rehabilitację już u nas, w kraju.
1: Radio RMF 24.
0: Do faktów zostało nam 6 minut, no 7 powiedzmy. Katarzyna Kotula będzie u Tomasza Terlikowskiego po godzinie 8 w porannej rozmowie w RMF FM. A co tam u siatkary? Prowadzenie, ale trwa tie break.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Mroczne tajemnice III Rzeszy, fascynujące śledztwa, historia, która mrozi krew w żyłach.
2: Kulisy History Hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
1: W tym tygodniu porozmawiamy o tajnej fabryce III Rzeszy oraz niezwykłym znalezisku. Wszystko to na Dolnym Śląsku.
3: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
2: Kulisy History Hiking. W piątek po 20 w radiu RMF24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: No i jest zwycięstwo. Bolało, było długo i ciężko, ale się udało. Polska wygrywa z Belgią w pierwszym meczu Ligi Narodów 3-2 w setach po tiebreaku 15-13. O tym między innymi w faktach oczywiście, w faktach o 8 w Radiu RMF FM, czyli Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski już czekają.
1: Od dziś obowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami stał się faktem.
2: Kaski dla wszystkich poniżej 16 roku życia.
1: Posłuchajcie, co sądzimy nie tylko o tych zmianach.
2: Gorący parkiet w chińskim Nankinie.
1: Tam właśnie nasze siatkarki zaczęły Ligę Narodów.
2: I przed momentem wygrały z Belgijkami. A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Katarzyna Kotula.
1: Minister do spraw równości w rządzie Donalda Tuska, wiceszefowa i posłanka Nowej Lewicy. Obowiązkowe kaski dla dzieci, bardziej surowe zasady jazdy na hulajnogach i zmiany w przepisach dotyczących najmłodszych użytkowników dróg. Dziś wchodzą w życie nowe regulacje, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach.
2: A my ponownie w faktach łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM, który o poranku patroluje ulicę Warszawy, zaparkował przy ulicy Czerniakowskiej. Tam na miejscu nasz reporter Michał Krasoń. Michale,
3: kłaniam się.
2: Jakie są najważniejsze zmiany? Przypomnijmy.
3: No, najważniejsza zmiana to obowiązek noszenia kasku przez dzieci i młodzież do 16 roku życia. Dotyczy on rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Za brak kasku mandat w wysokości 100 zł zapłaci opiekun dziecka.
4: Myślę tak, dla bezpieczeństwa dzieci jak najbardziej. Tym bardziej, że jak ja jeżdżę na rowerze i patrzę, jak ta młodzież szaleje.
5: Sam jako dziecko jeździłem bez kasku przez całe życie, bo kiedyś to było nieobowiązkowe, ale myślę, że to jest dobry pomysł.
3: Usłyszałem na ulicach Warszawy, dzieci do 7 roku życia mogą być przewożone na rowerze pod warunkiem użycia kasku ochronnego. Przepisy przewidują jednak wyjątki, na przykład gdy dziecko przewożone jest w foteliku bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku.
2: 14 minęła w chińskim Nankinie. Nasze siatkarki właśnie tam rozpoczęły walkę w Lidze Narodów.
1: No, były spore nerwy, ale zakończyło się happy endem.
2: Tak jest. Drużyna prowadzona przez Włocha Stefano Lavariniego przed 4 minutami wygrywa z Belgijkami, dostarczając o poranku kibicom naprawdę sporo emocji. Wojciech Marczyk oglądał to spotkanie.
6: No, emocji było co niemiara.
2: Mecz walki, ale wygrywamy po tiebreaku.
6: No, bardzo dobrze zagrany ten tiebreak przez biało-czerwone. Wygrane 15-13. Nie było widać tych nerwów, które były w poprzednich partiach. Świetnie zagrała w tiebreaku Julia Szczurowska. Jej zagrywka i ataki dały przewagę biało-czerwonym, które potrzebowały jednak aż czterech piłek meczowych, by skończyć to spotkanie. Ostatecznie się udało. Jutro mecz z Czeszkami.
7: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. A moim gościem jest Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceszefowa i posłanka Nowej Lewicy. Witam pani minister.
9: Dzień dobry państwu.
8: Zacznijmy od telefonów. Podoba się pani ten zakaz, który rząd będzie przeprowadzał, zakaz telefonów w szkołach podstawowych, komórkowych telefonów.
9: Ja jestem zwolenniczką tego rzeczywiście, żeby wprowadzać takie rozwiązania, które znacznie ograniczą dostęp dzieciom do telefonów, bo dobrze wiemy, że i są na to badania, że dzieciaki używają telefonów w czasie lekcji. Myślę, że dzisiaj wiele szkół już wprowadziło i wielu nauczycieli zdecydowało się na to.
8: Dlaczego tego nie zostawić szkołom?
9: Ale rząd wysyła jasny sygnał, że potrzebne jest dzisiaj takie rozwiązanie, w którym to rodzice, rzeczywiście dyrektorzy szkół, nauczyciele wspólnie wypracują na pewno takie rozwiązanie, bo wiele szkół takie wypracowało. Najlepiej byłoby prawdopodobnie wchodzić do klasy, zostawiać gdzieś w jakimś pudełeczku wszystkie telefony na biurku. Dobrym przykładem byłoby, żeby nauczyciel też odłożył swój telefon gdzieś obok. Oczywiście dzieci powinny, to jest moje zdanie, na biurku widzieć te swoje telefony, one powinny być dostępne w razie jakiejś nagłej sytuacji. Natomiast w czasie zajęć lekcyjnych szczególnie nie powinny być te telefony używane. Wiemy, że młodzież jest uzależniona dzisiaj od telefonów, od mediów.
8: Rząd przyjął też pakiet ustaw, który ma zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i na przykład ograniczać dostęp niepełnoletnich, małoletnich do treści pornograficznej. Jak chcecie to egzekwować? Jak to będzie sprawdzane? Czy ktoś jest pełnoletni, czy małoletni?
9: Wszystkie te rozwiązania, które wypracowywane są na poziomie unijnym, muszą zostać użyte do tego, żeby stworzyć takie narzędzie, które będzie rzeczywiście skuteczne.
8: Ale to narzędzie już jest?
9: Elektroniczny identyfikator tożsamości. To ma być narzędzie, które, no bo oczywiście wiedzieliśmy, że pewnie będzie burza, choć myślę, że dzisiaj nie ma takiej złej emocji wokół tego rozwiązania.
8: Bo pornografia łączy polityków ponad podziałami.
9: Znaczy myślę, że to akurat w tym sensie mówię, że myślę, że akurat wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jakie robi szkody, kiedy dzieciaki mają do nich dostęp i tak naprawdę to i niszczy zdrowie, i niszczy relacje i ma ogromny wpływ na życie dzieci, na to, jak będą potem tworzyć
8: związki. No i dlatego pytam o to, jak chcecie weryfikować, jak chcecie egzekwować od firm, żeby to egzekwowały skutecznie.
9: Minister cyfryzacji wypracowuje takie narzędzie, rządzie. Premier Krzysztof Gawkowski był też w Australii, rozmawiał z tymi państwami, które różnego rodzaju ograniczenia wprowadzały. Dzisiaj rzeczywiście wiele praw jest martwych, to znaczy no Facebook oczywiście ma swoje ograniczenia, mówię o tym medium, które mi jest znane.
8: Tak, i po zakazie australijskim 70% nastolatków odzyskało swoje konta. Tak to wygląda w realu,
9: ja wierzę w to, że te narzędzia, które będzie proponował minister cyfryzacji, przecież przed nami duża debata w Sejmie i tu też pewnie zobaczymy, jakie będą stanowiska klubów, bo ja mam nadzieję, że na sali sejmowej wybrzmią takie głosy, które pokażą jednoznacznie, nie ma zgody na dostęp dzieci do pornografii.
8: A rozmawiała pani o tym z politykami?
9: Ja jestem ciekawa, panie redaktorze, tak naprawdę głosu prawicy, choć mam nadzieję, że to staniemy w ramię, bo jeśli polscy nastolatkowie, dziewczynki i chłopcy, a przede wszystkim chłopcy, sięgają, można powiedzieć, po pornografię. Rozmawialiśmy o tym przed programem. Czasem pierwszy kontakt mają z nią przypadkowy, bo kolega, koleżanka, którzy mają dostęp
8: społecznościowe.
9: A czasem media społecznościowe, które suflują i podsyłają treści pornograficzne. One są właściwie dostępne na każdych portalach społecznościowych, na których są dzieci. To jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli mówimy o wieku 11 lat, jako o pierwszym kontakcie, a nawet 10 lat, no to te statystyki są druzgocące. I my tak naprawdę dzisiaj robimy pierwszy krok w takim kierunku, w którym rozpoczniemy debatę w Sejmie, będziemy rozmawiać o tym. Jeśli będą jakieś lepsze propozycje niż to, co proponuje Ministerstwo Cyfryzacji, to pewnie chętnie je przyjmiemy. Ale myślę tak, jeżeli 51% dzieci tak naprawdę w przedziale między, bo patrzę na statystyki, które chyba najbardziej zapadły mi w pamięci, między 7 a 14 rokiem życia, między 7 a 14, tak, to jest katastrofa.
8: Tak, 7. Absolutnie. To jest bardzo twarde dane. 7-latki mają już kontakt z pornografią.
9: No
8: niektóre.
9: To rzeczywiście powinny nam się zapalić wszystkie czerwone lampki. Dzisiaj jest tak, że z jednej strony
8: czerwone
9: rodzice...
8: lampki to jedno, ale drugie pytanie, ja wrócę, to znaczy rozumiem, że nie ma jeszcze tych rozwiązań,
9: elektroniczny.
8: Bo tutaj będzie natychmiast zarzut, że trzeba się będzie legitymować.
9: Nikt nie będzie ujawniał swojej tożsamości. Ważyliśmy i tak naprawdę rząd ważył i minister cyfryzacji, premier Krzysztof Gawkowski, prywatność osób dorosłych, bo ja bym chciała, żeby państwo w te decyzje osób dorosłych nie ingerowało i bezpieczeństwo dzieci, więc nikt nie będzie musiał ujawniać swojej tożsamości, natomiast bez tego są dzisiaj takie narzędzia, dzięki którym będzie można ten wiek weryfikować i mam nadzieję, że one będą skuteczne. To, że technologia idzie do przodu i są sposoby na to, żeby próbować je omijać. No mam nadzieję, że znajdziemy takie rozwiązanie finalnie, które zostanie przyjęte przez Sejm i mam nadzieję i liczę tu bardzo na pana prezydenta, że wspólnie powiemy stop.
8: A rozmawia pani z kancelarią prezydenta na ten temat?
9: Ja dzisiaj rozmawiam o statusie osoby najbliższej.
8: No właśnie, co z tych rozmów wynika?
9: Ale też rozmawiam, nie ukrywam o innych jakichś tam swoich rozwiązaniach.
8: To zacznijmy od pytania, czy rozmawia pani z nimi o tej pornografii?
9: Nie, o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, ale liczę na to, że tutaj rzeczywiście będziemy mieli wszyscy wspólne stanowisko. Musimy ograniczyć dostęp dzieciaków do treści pornograficznych, one są bardzo szkodliwe.
8: Pani minister, to teraz wróćmy do ustawy, o której pani powiedziała, a o tej ustawie, rozumiem, pani rozmawia z kancelarią prezydenta, ale przekaz kancelarii prezydenta jest taki, ani kroku wstecz, nie będzie żadnego podpisu. Czy pani ma może inne informacje z kancelarii?
9: Ja słuchałam pana prezydenta tak chyba uważnie w piątek najbardziej w Krakowie, bo w piątek ustawa została przegłosowana w Sejmie w godzinach porannych i pan prezydent mówił, że w takiej formule nie ma niestety po stronie Prawa i Sprawiedliwości ani prawicy, ani pana prezydenta innej propozycji, czyli nie ma dzisiaj żadnego kształtu jakiejś ustawy, o której kiedyś mówił pan prezydent Andrzej Duda, dzisiaj mówi prezydent Karol Nawrocki, czyli ustawy o statusie osoby najbliższej. To jest ta ustawa, to jest jedyna propozycja przyjęta przez rząd, bardzo konserwatywna ustawa.
8: Pani minister, dobrze, ale prezydent mówi, tej ustawy nie podpisze.
9: Nie, prezydent mówi, w takim kształcie tej ustawy nie podpisze. Kiedy pytam o konkrety, padają okrągłe zdania o zabezpieczeniu finansowym. No a w ramach zabezpieczenia finansowego ta ustawa oferuje wspólność majątkową i po zadeklarowaniu wspólności możliwość wspólnego rozliczania, ale też właściwie prawie po dwóch latach dopiero, dlatego, że musi minąć pełen rok podatkowy, czyli jeżeli 1 stycznia ustawa by weszła w życie, to dopiero w 2027 roku.
8: Ale jesteście w stanie z tego zrezygnować?
9: Jesteśmy w stanie rozmawiać o wszystkim, jeżeli padną konkretne propozycje po drugiej stronie.
8: Nie padły?
9: Nie padły, dlatego że czy to jest tylko wspólność majątkowa, która budzi emocje, czy to jest wspólne rozliczanie, czy to jest zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, ja nie wiem. Pan prezydent musi sobie odpowiedzieć i jego środowisko na jedno pytanie. Czy gdyby pan prezydent miał konkretną propozycję, wiedział, jaki ma być kształt jego ustawy, to czy jest w stanie dzisiaj ją położyć na stole? Myślę, że nie. I ze względu na to, że nie ma tej propozycji, próbujemy siłą argumentu przekonać pana prezydenta i środowisko prezydenta do tego, że to jest ustawa niekontrowersyjna.
8: Pani minister, to na ile procent pani ocenia możliwość podpisania przez prezydenta tej ustawy?
9: Przed nami 10 chyba czerwca tak naprawdę zajmie się ustawą Senat. Ja użyję jeszcze tych ostatnich dni do tego, żeby wrócić do środowiska pana prezydenta. Po ostatniej komisji, na której wybrzmiał głos pałacu, tak naprawdę też rozmawialiśmy z ministrem Szefernakerem, z minister Sochą o tym, jak miałyby wyglądać te propozycje, jaki miałby być kształt tej ustawy wprowadzającej głównie, no bo ona tak naprawdę budzi emocje, w ramach którego ta ustawa byłaby do podpisu pana prezydenta. To jest według mnie dzisiaj decyzja partyjna, decyzja polityczna.
8: Dobrze, ale na ile procent pani ocenia możliwość podpisania? Ja zero czy więcej?
9: Do ostatniej chwili, do ostatniego momentu uważam, że warto walczyć o tę ustawę. Panie redaktorze, dlaczego? Dlatego, że jeżeli dzisiaj żyją pary, które mieszkają ze sobą 20 lat, wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, tworzą rodzinę, to nie ma dzisiaj żadnego argumentu konstytucyjnego, bo artykuł 18 Konstytucji chroni rodzinę jako małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. I nadal ten artykuł...
10: A co tu skwierczy apetycznego?
11: Grille okazji w Polomarkecie.

0: Zaczyna się od takiej prostej ustawy, a na końcu są małżeństwa i adopcja.
1: Ale żeby były małżeństwa i adopcja, musielibyśmy to przegłosować w Sejmie, a my nie głosujemy ustawy, w której
0: no ale będziecie, oni mówią, a chciałaby pani, żebyście głosowali?
1: Przede wszystkim nawet w pierwszej wersji projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich nie było przysposobienia. Była tak zwana mała piecza, czy tylko taka sytuacja, w której opiekun faktyczny, pani Ania, która zabrała dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa i pan Tomek, który zabrał syna z pierwszego małżeństwa, żyją razem. Nie chcą brać ślubu, sparzyli się, to nie jest do decyzji państwa, żeby ich do tego przymuszać, ale rolą państwa powinno być zachęcanie ich do formalizowania związku. Ja się z tym zgadzam.
0: Pani minister, pani użyła bardzo świadomie przykładu pani Ania i pan Tomek. Tak. A, nie wiem, poseł Bosak mógłby zadać, wicemarszałek Bosak mógłby zadać pytanie. A co jeśli to będzie pani Ania i pani Hania?
1: Oczywiście, które mają na przykład trójkę dzieci, znam takie rodziny, tęczowe rodziny, żyją w Polsce, mieszkają, tu swoje dzieci
0: wychowują. I to mogłyby adoptować?
1: Mają dwójkę albo trójkę
0: dzieci. Albo adoptować te
1: dzieci? Gdyby była mała piecza, to jedyne, co mogłaby robić ta osoba, która nie jest rodzicem biologicznym, czyli matką biologiczną, to mogłaby na przykład według tego prawa i według tej ustawy o małej pieczy odwozić dzieci do przedszkola, jechać z dziećmi do lekarza, wyrwać ósemkę. W przypadku, gdyby cokolwiek się wydarzyło, nie wiem, dziecko spada z rowerka, stukło kolano, złamało nogę, potrzebna jest pilna operacja, mogłaby podjąć taką decyzję. Niczego więcej nawet w tej pierwszej wersji ustawy nie było. A tu nie ma niczego, tu w ogóle nie dotykamy dzieci w tej wersji ustawy.
0: No dobrze, ale to jest pytanie, czy nie trzeba dotknąć tych dzieci. Tak, jeżeli pani mówi, ile jest takich rodzin z pani wyliczeń?
1: Około 50, między 50 a 100 tysięcy dzieciaków dzisiaj w rodzinach tęczowych się wychowuje, głównie wychowuje je kobiety, mając jedno, dwójkę albo trójkę dzieci.
0: Z poprzednich związków zazwyczaj, tak?
1: Nie zawsze.
0: A czy pani zdaniem w takiej sytuacji, zadałem wczoraj to pytanie Krzysztofowi Bosakowi, powinno się umożliwić no właśnie, adopcję wewnętrzną, przysposobienie tych dzieci przez drugiego lub drugą, ale częściej są to kobiety, to pani powiedziała, partnerkę, partnera.
1: Konwencja o prawach dziecka mówi o tym, że musimy patrzeć na bezpieczeństwo dziecka przez pryzmat jego sytuacji życiowej. Nie możemy dyskryminować dziecka ze względu na sytuację jego rodziców, niezależnie czy ona jest uregulowana, czy nieuregulowana, ze względu na status, orientację seksualną i tak dalej, wyznanie, tak samo, tak? My musimy patrzeć na bezpieczeństwo dziecka. Jeżeli dziecko wychowuje się w jakiejś rodzinie przez 10 czy 15 lat, wychowują to dziecko dwie kobiety. Jest tam, tym bardziej, jeśli jest tam rodzeństwo, a takie rodziny w Polsce żyją, mieszkają, mają się świetnie i mają cudne dzieciaki. Pozdrawiam tęczowe rodziny, które znam. To tak naprawdę dzisiaj nie ma żadnego logicznego argumentu, a to, co mówi marszałek Bosak, naprawdę jest antyrodzinne, to jest absolutny skandal.
0: Tak, ale jego współpracownicy powiedzą, jest jeszcze biologiczny ojciec, no bo...
1: Zawsze jest. No to panie redaktorze, w przypadku tych rodzin, o których teraz w tej chwili myślę, tego ojca biologicznego
0: no to
1: nie ma.
0: Jest babcia, dziadek, no ktokolwiek, jest jakaś dalsza
1: rodzina. Ale dlaczego
0: rodzina?
1: Mamy zabierać dziecko z rodziny, w której czuje się bezpiecznie? Ja nie wiem, czy naprawdę, to są skandaliczne słowa, haniebne. Ja nie wiem, jak ktokolwiek, kto ma prawicowe tak naprawdę poglądy i mówi, że konserwatywne wartości są mu bliskie, może dzisiaj powiedzieć, warto zabrać dziecko, wyrwać dziecko z jakiejś rodziny, w której się wychowywało.
0: Ale dokonują się takie adopcje? Czy takie przysposobienia?
1: Tak. No pewnie tak, choć oczywiście to są dzisiaj sprawy jednostkowe o tyle, że nie mamy wiele jeszcze historii takich tęczowych rodzin, ale takie mogą się zdarzyć.
0: A po śmierci jednego z partnera co się dzieje?
1: Muszę przyznać, że znam jedną rodzinę, w której to są dwie kobiety, w tej rodzinie żyją dzieci. Jedna z tych kobiet zmaga się z chorobą. Przyszłość tych dzieci jest niepewna. I tak, jakbym miała powiedzieć, jak wyobrażam sobie przyszłość takiego dziecka, to nie wyobrażam sobie inaczej niż pozostanie tego dziecka w tej rodzinie. Nie ma żadnego merytorycznego argumentu, to jest jakaś panika, to jest jakaś fobia, to jest czysta homofobia tak naprawdę w sytuacji, w której marszałek Bosak mówi, warto zabrać dziecko z tej rodziny i dać je, nie wiem, jakimś obcym ludziom. No przecież to dziecko się tam wychowało, ktoś to dziecko codziennie rano budził, karmił, czytał mu bajki do snu, zawoził do przedszkola, zawoził do szkoły. No to jest jakaś herezja po prostu, co marszałek
0: Bosak
1: opowiada.
0: Odpowiedź tej części opinii publicznej będzie taka, że to dziecko potrzebuje dwóch wzorców, no i nie będzie miało dwóch wzorców, męskiego i żeńskiego. No ja cytuję.
1: Dobrze, ale panie redaktorze, no naprawdę, spójrzmy na prawą stronę sceny politycznej i ja staram się ludziom nie wtrącać w życie prywatne, ale ja tam widzę drugie, trzecie żony, rozwody, porzucone dzieci, rozwody kościelne, o czym pan redaktor dobrze wie.
0: No, orzeczenie nieważności małżeństwa, precyzyjnie rzecz biorąc.
1: No, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że można stwierdzić, że tego małżeństwa nie było, pomimo, że ma się dzieci, pomimo, że ma się żony, pomimo, że były jakieś więzie. Ale wracając do tych dzieci, które się wychowują, oczywiście, że świetnie by było, żeby zawsze były dwie osoby dorosłe, które to dziecko przez całe życie najchętniej te same, tak jest mój pogląd, wychowują to dziecko. Bo to tworzy poczucie bezpieczeństwa.
0: Ale tej samej płci czy różnej płci?
1: Nie ma to

0: znaczenia. Ma znaczenie. Dużo ważniejsze mi...
1: A społecznie nie ma to znaczenia dla tych dzieci?
0: Mój pogląd jest taki, nie ma to znaczenia, panie redaktorze.
1: W relacjach społecznych?
0: Ma znaczenie, czy te osoby...
1: Czy zewnętrznych?
0: Moim zdaniem dużo większe znaczenie ma to, czy te osoby są ze sobą całe życie, pani tworzą bezpieczny dom. Ale panie redaktorze, naprawdę ma znaczenie. Znaczy ja bym chciała, żeby w każdej rodzinie dziecko wychowywało się z tymi samymi osobami dorosłymi przez całe swoje
1: czyli
0: życie, mając poczucie
1: rozwodów,
0: bezpieczeństwa.
1: Albo ograniczyć, albo utrudnić? W przypadku dzieci, jeżeli są dzieci.
0: Znaczy, już dzisiaj rzeczywiście jest tak, że trzeba iść do sądu i oczywiście, że są w sądach kolejki. Natomiast idealnie byłoby, są dobre amerykańskie badania, które pokazują, że w rodzinach, w których doszło do rozwodów, rzeczywiście no, dzieci mają czasami, nie zawsze, to bardzo zależy od osób dorosłych, różnego rodzaju problemy z relacjami. Wiemy, jak jest, jaka jest rzeczywistość. I teraz, no właśnie, i teraz musielibyśmy ważyć.
1: I to
0: tak?
1: Teraz norweskie prawo jest takie, że mówi przed rozwodem rodziców, którzy mają dzieci, bo to trzeba podkreślić, rodzice powinni pójść na szkolenie, pokazujące, jakie są skutki rozwodu dla dzieci.
0: Ja bym była przychylna takiemu rozwiązaniu, żebyśmy trochę poważniej traktowali swoje własne zobowiązania jako dorośli wtedy, kiedy mamy dzieci.
1: Dobrze. Pani minister, pytanie do naszych słuchaczy. Dwa pytania proszę wylosować ze szklanej kuli. Pani jest u nas pierwszy raz w tej formule, więc ach, to jak kobieta, znaczy natychmiast wiesz, ale przepraszam, że to mówię, nie chciałem stereotypowo zabrzmieć, ale bardzo często jest tak, że mężczyźni biorą z wierzchu, a panie biorą.
0: Dobre pytanie.
1: Bardzo proszę.
0: Czy sojusz lewicy z partią Razem jest możliwy? Czy pójdziecie razem do wyborów w 2027 roku? Oczywiście.
1: No, to jest pytanie prorockie prawie.
0: Tak, no rzeczywiście dzisiaj jest ogrom emocji pomiędzy lewicą a partią Razem, choć kiedyś byliśmy w jednym klubie, wspólnie pracowaliśmy na rzecz dobrych rozwiązań dla Polski i Polaków. Wspólnie wypracowywaliśmy dobry program.
1: To było
0: program.
1: Kiedyś, ale pytanie jest o
0: przyszłość.
1: Dzisiaj
0: partia Razem podgryza nas po kostkach i rzeczywiście...
1: Czy wierzy pani, że to jest możliwe?
0: My dzisiaj chyba mamy wrażenie, że próbują nam wbić nóż w plecy, przysłowiowo. Mamy do nich pretensje, że nie zdecydowali się wejść
1: ale
0: z nami do rządu.
1: Ale to wy im proponujecie, a nie oni wam współpracę. Oni mówią, żadnej współpracy, a kolejni politycy Nowej Lewicy mówią, a może jednak, my chętnie...
0: Bo prawdą jest, że jeśli odłożymy na bok emocje, to Lewica powinna być zjednoczona i silna. Dlatego, że nie ma sensu się dzisiaj rozdrabniać na jakieś mniejsze partie, które tak naprawdę no, muszą ze sobą konkurować po lewej stronie. To jest nierozsądne.
1: No,
0: to
1: nie,
0: jest,
1: mówią, no
0: to
1: nie może być wspólnoty, jak wy jesteście w rządzie, oni nie są.
0: No tak, i trochę jest tak dzisiaj, że my zdecydowaliśmy się wziąć odpowiedzialność za Polskę i dokonywać małych zmian i składać dobre propozycje. Wolna Wigilia, kwestie zmiany na rynku pracy, związki partnerskie, kwestie w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.
1: Będą głosować, rozumiem, za tymi kwestiami.
0: No tak, narzekają, mówią, że to jakiś ogryzek, a potem głosują za tą ustawą.
1: No,
0: to dobrze.
1: Mają zrobić?
0: Nie, no oczywiście, że to, no, mogliby głosować przeciw, skoro to taki ogryzek i niczego nie zmienia, ale zupełnie szczerze mam nadzieję, że usiądziemy do stołu, porozmawiamy i zobaczymy, czy da się to małżeństwo jeszcze pogodzić, bo to są takie emocje właśnie jak w takim
1: małżeństwie. To jest małżeństwo, czy związek partnerski,
0: takim,
1: czy...
0: W takim małżeństwie, co się rozwodzi...
1: Status partii bliskiej.
0: Co się rozwodzi z praniem brudów publicznym.
1: A, rozwodzicie się z publicznym praniem brudów. Dobrze, drugie pytanie.
0: Dobre pytanie. Czy pani zdaniem związki partnerskie powinny mieć możliwość adopcji dzieci?
1: No właśnie, padło to pytanie.
0: Czy związki partnerskie powinny mieć możliwość adopcji dzieci? Ja sobie wyobrażam... Nie.
1: Nie.
0: Ale już powiem dlaczego. Uważam, że ustawa, idealne byłoby rozwiązanie takie, gdybyśmy mieli ustawę o rejestrowanych związkach partnerskich i tam powinna być możliwość przysposobienia dziecka wewnątrz rodziny i pewnie w przyszłości tak będzie. Wprowadzić powinniśmy wtedy, kiedy będzie większość do tego w Sejmie i w Senacie i odpowiedni prezydent albo prezydentka, równość małżeńską. I w ramach równości małżeńskiej...
1: Czyli małżeństwa osób tej samej płci, żebyśmy wyjaśnili naszym
0: tak,
1: słuchaczom, bo nie wszyscy
0: jednopłciowe
1: muszą...
0: wtedy, kiedy zostałyby wprowadzone, tam powinna być możliwość adopcji.
1: Czyli, czyli jednak, pani minister, mówi pani to, co mówi polska prawica. Na początek rejestrowane czy związki partnerskie, a na końcu równość małżeńska i adopcja.
0: Ale ja jestem za równością małżeńską. Ja nigdy tego, panie redaktorze, nie ukrywam, tylko jestem też, myślę, że trzeba tu patrzeć na politykę realnie i na to, że to się nie wydarzy w najbliższej przyszłości. Gdybym wierzyła, że wymarzona ustawa moich marzeń o równości małżeńskiej wejdzie w życie, to bym taką ustawę położyła jako projekt rządowy, próbowałabym ją forsować. Proszę zwrócić uwagę na to, jak szliśmy z tą ustawą o rejestrowanych związkach partnerskich. Ja dzisiaj tak naprawdę dostaję i z lewej, i z prawej strony za ustawę, ponieważ zdecydowałam się zrobić 4 kroki wstecz, tylko po to, żeby mieć poczucie, że obywatele, wszyscy obywatele mieszkający w Polsce żyjący, którzy tu płacą podatki, są obywatelami pierwszej kategorii. Nie można nikogo dyskryminować ze względu na orientację seksualną i naprawdę nikomu niczego nie odbieramy. Żadne małżeństwo pary jednopłciowej nie rozwali ani mojego związku, ani pani redaktora związku, ani pewnie żadnego małżeństwa.
1: pytanie o transkrypcję. Co daje parze jednopłciowej transkrypcję, która zawarła związek małżeński, ten jednopłciowy poza granicami Polski, transkrypcja tego aktu? Co jej daje poza papierem, który ma?
0: Dzisiaj mamy jasną deklarację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uwaga, sprzed kilku dni deklarację NFZ-u, że wszystkie świadczenia będą gwarantowane na podstawie transkrypcji.
1: Czyli będą miały takie prawa jak małżeństwa dwupłciowe w Polsce, choć polska konstytucja mówi, takich małżeństw w Polsce nie ma.
0: Tak, ale ze względu, ale panie redaktorze, to jest bardzo ważne. Jak przygotowywaliśmy się kilka miesięcy przed wyrokiem TSUE do stanowiska rządu, ja jestem współautorką tego stanowiska i Krzysztof Śmiszek, który był wtedy wiceministrem sprawiedliwości, no to oczywiście nasze stanowisko było pozytywne co do tego, że rzeczywiście Polska dyskryminuje te osoby ze względu na brak jakiegokolwiek uregulowania. Gdybyśmy wprowadzili związki partnerskie, rejestrowane związki partnerskie w pierwszej wersji, to wyroku TSUE by nie było. Bo wtedy TSUE uznałoby, że Polska zrobiła jakiś krok do przodu, ponieważ nie zrobiliśmy niczego i bierność rządów przez ostatnie lata, szczególnie brak odwagi liberałów w ostatnich latach w czasie ich rządów, doprowadziły do tego, że finalnie TSUE wydało taki wyrok bazując nad, na
1: artykule...
0: Jeszcze raz,
1: powiem. Arenta wdowia?
0: W jakim sensie?
1: No czasami partnerzy umierają, no to znaczy to się zdarza, także w małżeństwach homoseksualnych, że ktoś umiera.
0: Tak.
1: Czy tej drugiej osobie...
0: Pan redaktor
1: osobie...
0: mnie tu wyrwał z próby opowiedzenia o samym wyroku TSUE, co w nim jest, bo on jest ważny. Uzasadnienie do wyroku TSUE mówi tak. Wyrok TSUE skupia się na transkrypcji, czyli na uznaniu, i jasno stwierdza, że to nie gwarantuje żadnego prawa. Dlatego kiedy pytają nas jako rząd, czy jesteśmy przygotowani, czy resorty mają już swoje opinie, to mówimy, nie mają. I uwaga, zgodnie z wyrokiem TSUE nie są do tego zobligowane.
1: Urszula Pasławska powiedziała, będą miały papier i tyle.
0: No nie, dlatego że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał jasną deklarację, w której mówi,
1: teraz
0: że wszystkie świadczenia
1: przyjdzie
0: będą.
1: Teraz PiS do władzy albo Konfederacja i już mówią, ten papier jest nieważny, w związku z tym wszystkie decyzje cofniemy.
0: Wydaje mi się, że nie da się tego cofnąć. My ręcznie liczyliśmy, ile jest takich małżeństw. Jako Departament do Spraw Równego Traktowania było ich około 2000. Czy ich będzie więcej? Być może.
1: No dlaczego miałoby nie być? Jeżeli jest taka sytuacja, to teraz
0: oczywiście,
1: jak będą wyjeżdżać i zawierać małżeństwa poza
0: Polską. Natomiast
1: Polską.
0: Prawo podatkowe, które według mnie jest najważniejsze, bo jak mnie pan...
1: No właśnie, wspólne rozliczenie podatkowe?
0: Nie ma dzisiaj deklaracji ministra finansów i właściwie te prawa trzeba sobie będzie, jeśli nie będzie jasnej deklaracji ministra finansów, trzeba będzie je sobie wywalczyć w sądach.
1: Panie minister, no dobrze, ale jeżeli wywalczył, jeżeli, podkreślam, nie wiemy tego, będzie wspólne rozliczenie podatkowe, ZUS już zagwarantował, różne inne przywileje, to jak będzie się... Co będzie wynikać z tego artykułu, o którym już mówiliśmy? Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina i macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli wszystkie te rzeczy zostaną wywalczone, jeżeli, nie wiemy tego, to w czym się będzie różnić małżeństwo jednopłciowe, którego w Polsce nie ma, podkreślmy, prawnie go nie ma, od małżeństwa dwupłciowego, które jest?
0: To jest proces wieloletni, to o czym mówimy. Czyli fakt, żeby te małżeństwa, które zdecydowały się na ślub za granicą i na transkrypcję na podstawie i tylko, nie tylko wyroku właściwie TSUE, bo też wyroku NSA, wyroku WSA, bo te wyroki wciąż zapadają, to, że już media
1: są
0: o tym
1: kolejne,
0: nie mówią, są kolejne.
1: Tak.
0: I one są bardzo różne, one już dotyczą różnych małżeństw zawartych w różnych państwach, ale też dotyczą na przykład takiej pary, która już tylko wyjechała i wróciła tak naprawdę. Bierność.
1: Czyli jak w Izraelu z małżeństwami cywilnymi.
0: Trochę jest dzisiaj tak jak w Izraelu, że nie mamy wprowadzonego do polskiego prawa, nie mamy wprowadzonej instytucji małżeństw jednopłciowych. Ja uważam, że artykuł 18 tego nie zabrania. Większość konstytucjonalistów także...
1: Różnie mówią, małżeństwo w każdym razie.
0: No tak, ale gdybyśmy nawet zgodzili się, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny pozostaje pod ochroną, no to dzisiaj jest tak, że większość tych praw pewnie będzie trzeba wywalczyć w sądach. I te pary, i te małżeństwa, które zdecydowały się na wieloletnią walkę, to wiedzą.
1: Panie minister, to jeszcze na koniec pytanie, czy już się pani dowiedziała, co z tymi rozwodami?
0: No i to jest jedna z rzeczy, która... Bo dzisiaj oczywiście te pary mogą się rozwieść za granicą.
1: No bo tam zawarły związek małżeński, tam to jest małżeństwo, a w Polsce to nie jest małżeństwo.
0: I uwaga, teraz w Polsce musiałyby się rozwodzić na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ale wyrok TSUE nie bazuje na prawie rodzinnym, tylko dotyczy sfery...
1: Czyli chce pani
0: dotyczyć.
1: Powiedzieć, że znowuż musiałoby wytoczyć całe, przejść całą procedurę,
0: tak
1: żeby
0: będzie.
1: Się rozwieść i co?
0: To znaczy, tak pewnie
1: pójdą
0: tak...
1: do TSUE i TSUE powie,
0: nie.
1: No trzeba transkrybować.
0: Myślę, że pójdą do polskiego sądu. Myślę, że linia orzecznicza polskich sądów będzie kształtowała, jakie prawa będą przysługiwały tym parom. Tylko, że ten chaos, panie redaktorze, pokazuje, że powinniśmy usiąść do stołu i rozmawiać o różnych rozwiązaniach. Gdyby była przychylność z prawej strony sceny politycznej, żeby rozmawiać merytorycznie o mojej ustawie, która naprawdę jest ustawą na poziomie minimum, ustawą równości, godności, bezpieczeństwa. bezpieczeństwie, przede wszystkim bezpieczeństwie finansowym.
1: Pani wie, że nie będzie, a prawica już mówi wszystkie te rozwiązania, które
0: nie chcieliście siadać do stołu i rozmawiać, to mamy teraz
1: to
0: małżeństwa jednopłciowe wprowadzone transkrypcją i te pary wywalczą
1: oni
0: sobie
1: mówią,
0: te prawa?
1: Nie ma nic wprowadzonego, to są decyzje nieważne. Tutaj Jacek Sasin to mówił, Krzysztof Bosak, wszystko nieważne.
0: Za chwilę pierwsze małżeństwa za kilka lat będą pewnie wspólnie się rozliczać i żadna prawica tego i żadna histeria na prawicy tego naprawdę nie zatrzyma, po prostu.
1: Zobaczymy. Katarzyna Kotula.
0: Dobrego dnia, życzę Państwu.
1: Pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceszefowa i posłanka Nowej Lewicy była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Czas na fakty o 8.30. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski już czekają.
1: Po ataku ukraińskich dronów płonie rafineria w Sankt Petersburgu, największy kompleks przeróbki ropy w północno-zachodniej Rosji.
2: Mieszkańcy informują o wielu eksplozjach w Sankt Petersburgu. Krzysztof Zasada razem z nami teraz w faktach. Krzysztofie, co wiemy w tej chwili o tym ataku?
3: Rosjanie twierdzą, że nad obwodem zestrzelili około 50 dronów. Lokalne media podają jednak, że w rafinerii doszło do co najmniej 4 eksplozji, po których wybuchły pożary. O poranku wstrzymano też loty w porcie lotniczym Pułkowo, a dziś w Sankt Petersburgu rozpoczyna się Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, w którym mają uczestniczyć także zagraniczni biznesmeni.
1: Krzysztofie, nad ranem Łotwa i Estonia ogłosiły alarm powietrzny.
3: Tak, w związku z zagrożeniem dronami, on objął część tych krajów. Poderwano natowskie myśliwce, alarm odwołano po 1,5 godziny.
2: Ireneusz Fąfara, dotychczasowy prezes Orlenu, ponownie powołany na to stanowisko.
1: Jak wynika z opublikowanego wieczorem komunikatu spółki, Rada Nadzorcza na nową kadencję zarządu powołała 8 z 10 jego dotychczasowych członków.
2: Na liście nie ma Pawła Wojtunika i Witolda Literackiego. Pierwszy to były szef CBA, który w Orlenie odpowiada za bezpieczeństwo i ryzyko. Drugi to zastępca prezesa zarządu, który odpowiada za sprawy korporacyjne. A na koniec tego wydania faktów jeszcze najdrożej sprzedane na aukcji dzieło współczesnego polskiego artysty.
1: Ten nowy rekord należy do Magdaleny Abakanowicz.
2: Składająca się z 83 betonowych figur dziecięcych, grupa rzeźb nazwana przez artystkę Bambini sprzedana wieczorem na aukcji Pol Swiss Artu za ponad 13 milionów złotych.
1: Wraz z opłatami 16 milionów 130 tysięcy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: mięso.com.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Wygrana siatkarek na początek Ligi Narodów.
3: Biało-czerwone dopiero po tie-breaku pokonały dziś reprezentację Belgii.
2: Mecz w chińskim Nankinie na początek faktów sportowych, które przygotował Wojciech Marczyk.
3: Tak, bo jest witamy po raz kolejny. Kto zasługuje na wyróżnienie po tym spotkaniu?
4: No na pewno Julia Szczurowska, nasza atakująca, która debiutowała w Lidze Narodów, zdobyła dziś 26 punktów. Oczywiście nie było się bez błędów w grze naszej kadry, a szczególnie w czwartym secie. Wygrana na początek Ligi Narodów jednak cieszy, a jutro o 9:00 mecz Polek z reprezentacją Czech. Jedno wygrane spotkanie dzieli Maję Chwalińską od awansu do najlepszej czwórki wielkoszlemowego tenisowego French Open. Awans Polki do ćwierćfinału turnieju Rolanda Garrosa to jej najlepszy wynik w karierze. O jego poprawę zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała zagra dziś z Anną Kalińską.
5: She's one of the top players.
4: Jest jedną z najlepszych zawodniczek na świecie, a mnie mówiąc szczerze nikt nie zna. Będę jednak musiała zagrać swój najlepszy tenis, by wygrać.
5: Best tennis to win.
4: Mówiła z uśmiechem Maja Chwalińska, a początek meczu na głównym paryskim korcie Philippa Châtier o 11:00, a o 20:45 na Stadionie Narodowym kolejny sprawdzian naszej piłkarskiej kadry. Biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W bramce zobaczymy Grabarę. Mecz od początku rozpoczną Zieliński i Lewandowski. W niedzielnym przegranym 0-2 meczu z Ukrainą Jan Urban dokonał 9 zmian i dziś znów można się spodziewać wielu roszad, zapowiada selekcjoner.
6: Byłem zaskoczony tym, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. No to są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, no próbować różnych rzeczy.
4: Być może więc szansę debiutu w kadrze dostanie napastnik Motoru Lublin, Karol Czubak.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9, poranny program w Radiu RMF 24 w środę 3 czerwca, tuż przed czerwcówką. Ale nie o wypoczynku będziemy mówili teraz, a o rządowym programie Top Mama. Pewnie pamiętacie, ten program był adresowany do kobiet w ciąży z miejscowości i z tej części Polski, gdzie nie ma albo niewiele jest oddziałów położniczych. Top Mama, program Top Mama miał zapewnić bezpłatny transport do najbliższej porodówki. No i zaskakujące ustalenia. Top Mama formalnie działa od lutego, ale w praktyce wciąż nie działa w ani jednym polskim szpitalu. Te ustalenia przynosi do naszego studia Michał Dobrowicz. Oczywiście. Dzień dobry, Michał.
1: Dzień dobry.
0: Czyli dobrze rozumiem, że z programu Top Mama nie skorzystała żadna kobieta w ciąży w Polsce?
1: Dobrze rozumiesz. Dokładnie tak jest. Mimo szumnych...
0: Od lutego, tak?
1: Od lutego. W lutym został ten program formalnie uruchomiony. Nie skorzystała żadna mama z tego programu, bo ten program w praktyce nie działa w
0: ale
1: ani
0: dlaczego?
1: Jednym szpitalu w Polsce. Powody są dwa. O tym mówimy dzisiaj od rana. Po pierwsze, brak chęci dyrektorów szpitali, to znaczy niewiele osób się zgłasza i niewielkie jest zainteresowanie ze strony dyrektorów lecznic, a ci, którzy zgłosili się, okazało się, że nie spełnili wymagań, które są zapisane w rozporządzeniu w tej sprawie. Były dwa szpitale, które były tym zainteresowane. To nie jest tajemnica. To jest szpital w Jędrzejowie w województwie świętokrzyskim na trasie z Kielc do Krakowa i okazało się, że ten szpital jest za blisko kolejnej porodówki, aby po prostu móc uruchomić program Top Mama. Odległość w kilometrach była zbyt mała. Podobna sytuacja była w Wielkopolsce w okolicy Poznania. Była dwójka zainteresowanych dyrektorów szpitali, ale to wszystko zakończyło się, bo po prostu wygrały przepisy, które nie pozwoliły uruchomić programu.
0: Ale ten problem z programem, on wynika z być może bardzo ostrych, bardzo wyśrubowanych kryteriów?
1: Pewnie
0: programu?
1: Też, bo kryteria, o tym mówili dyrektorzy szpitali, są faktycznie niełatwe do spełnienia. Trzeba między innymi zapewnić specjalną karetkę typu N, czyli noworodkową do transportu mamy z ewentualnie noworodkiem. To jest jeden z wymogów, a do tego trzeba przez cały tydzień mieć w gotowości położną w tak zwanym pokoju narodzin, w tej terenowej izbie położniczej, a od poniedziałku do piątku lekarza ginekologa, który dyżurowałby i ta gotowość też oczywiście kosztuje, ale także jest wyzwaniem organizacyjnym, żeby to po prostu zapewnić w takim momencie, więc być może z jednej strony bardzo wyśrubowane kryteria, a z drugiej strony jeszcze być może szpitale nauczyły się sobie jakoś radzić w tej obecnej sytuacji i stąd wynika ten brak chęci, czy brak wielkiej gotowości, brak wielkiego entuzjazmu, żeby Top Mamę uruchomić.
0: I to wywołało jakąś reakcję pacjentów, czy pacjenci też, czy pacjentki też nie czują takiej potrzeby?
1: Nie widać na razie tej reakcji, być może ten program został trochę zapomniany. My o nim sporo mówiliśmy na przełomie roku, bo on
0: pamiętam.
1: Był zapowiadany jesienią, potem było opóźnienie. Ten program miał być uruchomiony pierwotnie w listopadzie, potem kolejny termin to grudzień. Ostatecznie on formalnie ruszył i wszystkie przepisy były gotowe w lutym. Po wielu pracach całego zespołu, wiele osób było zaangażowanych w stworzenie tych przepisów, a dzisiaj trzeba jasno powiedzieć, bo takie są fakty, że ten program nie działa, więc przepisy są. Pewnie pracy było włożonej dużo, natomiast efektów tych praktycznych dla kobiet w ciąży nie widać.
0: No dobrze, i co będzie dalej z tym programem? Twoim zdaniem on zostanie wygaszony?
1: Nie, nie zostanie i taką mam też odpowiedź od wiceministra zdrowia, swoją drogą lekarza ginekologa i położnika Tomasza Maciejewskiego. Mam taką odpowiedź, którą dzisiaj także prezentowaliśmy na antenie w Faktach RMF FM o 7, że program na razie zostaje jako opcja, bo nie ma obowiązku uruchomienia programu Top Mama, jeśli program nie ma oddziału położniczego. Jest to pewnego rodzaju propozycja, zaproszenie do tego, aby to rozważyć i w takiej formie ten program ma zostać. Natomiast jeszcze w czerwcu Ministerstwo Zdrowia ma zaprezentować nowe mapy potrzeb zdrowotnych i na tych mapach mają być także uwzględnione oddziały położnicze. I tam ma być propozycja, gdzie docelowo w Polsce mają być porodówki, a gdzie będą musiały prawdopodobnie zniknąć. Tam ma być kryterium, że finansowanie ma być zapewnione dla tych szpitali, które odbierają rocznie co najmniej 700 porodów.
0: 700 porodów, to jest bardzo dużo.
1: I oczywiście coraz mniej szpitali w Polsce spełnia ten wymóg. To są 2 porody dziennie. Chodzi o to, aby personel był przetrenowany, aby miał pewien automatyzm w odbieraniu porodów i w całych procedurach i tej otoczce, która temu towarzyszy.
0: A jeśli nie, to co, to wtedy oddział położniczy do likwidacji?
1: Z jednej strony tak, chyba że będzie na tyle duża odległość do kolejnej porodówki, że transport byłby zbyt ryzykowny, ale to już ma być lokalnie przez konsultantów wojewódzkich w dziedzinie położnictwa ustalane i wtedy ma być zapewnione dla części szpitali takie finansowanie do poziomu 400 porodów rocznie, a potem już każdy poród byłby finansowany pojedynczo, oddzielnie, ale to mają być wyjątkowe sytuacje. Wszystko wskazuje na to, że to doprowadzi do kolejnego zmniejszenia liczby oddziałów położniczych w Polsce.
0: A co z tymi wszystkimi osobami, które pracują na oddziałach położniczych?
1: O, z jednej strony słyszymy o tym, że coraz częściej położne są zachęcane, aby miały dyplom także z pielęgniarstwa, aby po prostu położne zostawały pielęgniarkami, bo tutaj te potrzeby są i na pewno będą bardzo duże w obliczu choćby starzejącego się społeczeństwa.
0: Ale one nie do tego się kształciły.
1: Dokładnie tak. I oczywiście tutaj pytanie, jak zagospodarować i co wymyśleć, i to też jest jedno z pytań, na które ja dzisiaj odpowiedzi nie znam. Obawiam się, że także w Ministerstwie Zdrowia jednej precyzyjnej odpowiedzi nie ma. To na pewno jest wyzwanie. Pamiętajmy, że do połowy czerwca, czyli jeszcze przez niecałe 2 tygodnie, trwają konsultacje nowej ustawy dotyczące kształcenia i pielęgniarek i położnych. Tam jest propozycja, która budzi dużo emocji, aby nie było już studiów z położnictwa 3-letnich, tylko aby każda położna najpierw musiała uzyskać dyplom z pielęgniarstwa po 3 latach, a potem 18-miesięczne, 1,5-roczne studia tylko z położnictwa, aby jednak to pielęgniarstwo było podstawą w obliczu obecnej sytuacji demograficznej, obecnych potrzeb.
0: Coś mi mówi, Michał, że będziemy na ten temat jeszcze nie raz rozmawiać w Radiu RMF 24.
1: Ja z jednej strony się cieszę, bo bardzo lubię te nasze rozmowy, bardzo lubię tłumaczyć to wszystko, to jest ciekawe. Natomiast to jest ciekawe w takim smutnym kontekście, że pomysłu tutaj jednego na razie nie ma, a widać, że te pomysły, które były, w które pewnie wiele pracy włożono, że tutaj efektu niestety nie ma, nie widać. To jest przykład programu Top Mama.
0: A wiemy, ile zainwestowano w ten program, jeśli chodzi o pieniądze?
1: Tego nie wiem, prawdę mówiąc. Na pewno szpitale muszą tutaj najwięcej zainwestować. Myślę, że to, co zainwestowano, to przede wszystkim praca. Praca tych osób, a to kilkunastoosobowy zespół, który musiał te przepisy opracować, wymyśleć, skonsultować. To trwało. To w ostatnich miesiącach się działo. To było na początku roku.
0: A program nie działa.
1: A efektów nie ma. Znaczy, program formalnie działa tak naprawdę. Można się zgłosić, tylko jakoś nie ma chętnych. A ci, którzy się zgłaszają, słyszą potem nie, nie, nie. Państwo nie spełniają wymogów. Nie uruchomimy tego. Niby działa, a jednak w praktyce nikt nie korzysta.
0: I o tym wszystkim w Radiu RMF 24 Michał Dobrołowicz. Więcej informacji oczywiście także w Faktach RMF FM. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Radio RMF 24 za chwilę o nowych przepisach w ruchu drogowym, które wchodzą dzisiaj w życie. Ważne informacje, ważne zmiany dla kierowców, ale nie tylko. We'll be right back.

0: Za 12 minut, godzina 9, Radio RMF 24. Nasz środowy, a powiedzmy także piątkowy program, bo to przecież jutro się zaczyna czerwcówka. Właśnie, wyruszymy na drogi, a tu ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego. Te zmiany dotyczą kierowców, ale też najmłodszych uczestników ruchu. Zaostrzone zostaną kary za najpoważniejsze wykroczenia. Zmieniają się zasady także dotyczące punktów karnych i obowiązki związane z bezpieczeństwem dzieci. Szczegóły zna nasz reporter RMF FM, Michał Krasoń. Dzień dobry, Michał.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Jesteśmy teraz oczywiście połączeni z naszym wozem satelitarnym, który jest przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Michał, powiedz, co się dokładnie zmienia, jeśli chodzi o przepisy w ruchu drogowym?
1: Te najważniejsze zmiany są trzy. Pierwsza to kara za driftowanie samochodem lub jazdę motocyklem na jednym kole. Za to grozi 10 punktów karnych, no ale jeśli jednak podczas takiego manewru kierowca stworzy zagrożenie dla innych uczestników ruchu i policjant to zobaczy, może do tych 10 dopisać jeszcze 12 punktów, no więc w praktyce taki jeden wybryk może oznaczać nawet 22 punkty karne. Sporo przyznać trzeba, no ale ta kara może być jeszcze dotkliwsza, jeśli dojdą do tego pieniądze, a na pewno dojdą, to może być nawet 5000 złotych mandatu. No więc zdecydowanie nie warto na drogach publicznych tak się popisywać. Kolejna zmiana, to przenosimy się już z ulic na chodniki i na drogi rowerowe, to obowiązek noszenia kasku przez dzieci i młodzież do 16 roku życia. To dotyczy rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. O te przepisy tu dziś o poranku zapytałem na ulicach Warszawy.
2: Myślę tak, dla bezpieczeństwa dzieci jak najbardziej. Tym bardziej, że jak ja jeżdżę na rowerze i patrzę, jak ta młodzież szaleje do 16 roku życia po tych ścieżkach hulajnogą, to jestem zdecydowanie za, żeby kaski były. Bezpieczeństwo, prawda? Najważniejsze.
3: One już powinny być bardzo dawno temu i moim zdaniem za każdym razem, jak jakieś dziecko zobaczą bez kasku, to od razu obligatoryjnie mandat, już nawet dla samych rodziców, że wypuszczają swoje dzieci bez kasku z domu.
1: No i to właśnie opiekunowie będą ponosili koszty dzieci jeżdżących bez kasków na rowerach czy hulajnogach. 100 zł mandatu za taki wyczyn zapłacić można. Jeszcze jedna ważna zmiana dotyczy dzieci do 7 roku życia. One mogą być przewożone na rowerze wyłącznie pod warunkiem także posiadania kasku ochronnego. Te przepisy przewidują drobne wyjątki. Na przykład, kiedy dziecko przewożone jest w specjalnym foteliku bezpieczeństwa wyposażonym w pasy, no ale ten fotelik musi też uniemożliwiać założenie kasku. Jak to będzie w praktyce funkcjonowało? Mam wątpliwości, czy tutaj rodzice nie będą kłócić się z policjantami, czy faktycznie w tym foteliku nie da się kasku założyć, no ale przepis tak, a nie inaczej wygląda. No i jeszcze jedna bardzo istotna zmiana. Znacznie trudniej będzie pozbyć się punktów karnych podczas szkoleń organizowanych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Pamiętamy, raz na pół roku takie szkolenie można było odbyć i skasować sobie 6 punktów karnych. No a nowe przepisy ograniczają te możliwości i wykluczają pewne wykroczenia z możliwości wzięcia udziału w tym kursie. Chodzi m.in. o przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę, niebezpieczne wyprzedzanie czy wykroczenia wobec pieszych, na przykład wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. No w takich przypadkach ukończenie szkolenia już nie pomoże w zmniejszeniu liczby punktów karnych. W pozostałych przypadkach mniejszych wykroczeń takie punkty nadal będzie można w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego skasować.
0: Ciekawe, czy policjanci od dzisiaj już będą bardzo sumiennie egzekwować te przepisy, czy dadzą nam jeszcze szansę, żebyśmy się do tych nowych przepisów, do tych zmian przyzwyczaili.
1: Tak, stoimy.
0: Nie sprawdzałbym tego.
1: Tak, stoimy na ulicy Czerniakowskiej od rana, bo to przyznać trzeba, dość ruchliwa ulica i tych rowerów, hulajnóg dość sporo. Policji jeszcze nie widzieliśmy, no ale żeby nie było, absolutnie tutaj na Czerniakowską nie nasyłamy.
0: Michał Krasoń, reporter RMF FM, razem z nami w Radiu RMF 24. Ten temat powróci jeszcze na naszej antenie. Powróci po godzinie 9. Naszym gościem będzie Marek Konkolewski, zastępca głównego inspektora transportu drogowego. O zmianach w przepisach ruchu drogowego będziemy rozmawiać w Radiu RMF 24 przed długim czerwcowym weekendem. Uważajcie na siebie. Za 7 minut będzie godzina 9.

0: I zbliża się godzina 9, a to oznacza w Radiu RMF 24, że czas zajrzeć do studia faktów. A fakty o godzinie 9 zaczynamy oczywiście od zmian, które wchodzą w życie. Ważna informacja dla kierowców, ważna informacja dla tych wszystkich, którzy właśnie wyruszają na czerwcówkę. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski zapraszają.
1: Zapraszamy. W życie wyszły przepisy zaostrzające kary za niebezpieczną jazdę.
2: Pod lupą faktów nowy taryfikator punktów karnych.
1: Rządowa pełnomocnik do spraw równości gotowa na rozmowę w Kancelarii Prezydenta o zastrzeżeniach do ustawy o statusie osoby najbliższej.
2: Deklarowała to w porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Kotula.
1: Przed długim weekendem zajrzymy także w Bieszczady.
2: No i nie zapominamy, że za 2 godziny Polska kibicuje Maji Chwalińskiej. Ona gra dziś o półfinał French Open. A zanim ruszycie na długi weekend, przypominamy, dziś wszedł w życie nowy taryfikator punktów karnych. Surowo karana będzie brawura na drodze.
1: Ponownie dziś w faktach łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM, który zaparkował przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Jest tam nasz reporter Michał Krasoń. Dzień dobry.
3: Kłaniam się.
1: Michale, za co konkretnie wzrosły kary?
3: Za driftowanie i jazdę motocyklem na jednym kole grozi 10 punktów karnych, ale jeśli podczas takiego manewru kierowca stworzy zagrożenie, policjant może dopisać kolejnych 12 punktów. Jeden wybryk może więc oznaczać nawet 22 punkty karne.
4: Trzeba karać, no może ograniczą prędkość.
5: Może nie tyle wysokość kary, co jej nieuchronność, a dopóki kierowcy wpadają dość mocno wyrywkowo, to wysokość kar chyba nie zmieni wiele.
3: Mówili mi o poranku warszawiacy. Punkty to jednak nie wszystko. Za drift można dostać nawet 5000 złotych mandatu.
2: A temat zmian w przepisach ruchu drogowego powróci już za chwilę w internetowym radiu RMF 24.
1: Gościem Piotra Salaka będzie Marek Konkolewski, były policjant, a obecnie zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Jesteśmy gotowi na rozmowę o zastrzeżeniach Kancelarii Prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Tak deklarowała w czasie porannej rozmowy w RMF FM Katarzyna Kotula, pełnomocnik rządu do spraw równości z Nowej Lewicy.
2: W warszawskim studiu RMF FM prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, czy to oznacza, że możliwe są dalsze ustępstwa rządu w tej sprawie?
6: Gdyby prezydent jasno zadeklarował, w jakiej formie ustawę może podpisać, to możliwe byłyby zmiany.
7: Kiedy pytam o konkrety, padają okrągłe zdania o zabezpieczeniu finansowym.
6: Ustępstwa rządu wciąż są jednak możliwe. Tyle, że jak twierdzi Kotula, nie jest jasne, czego tak naprawdę chce prezydent.
7: Jeżeli padną konkretne propozycje po drugiej stronie.
6: Nie padły?
7: Nie padły, dlatego że czy to jest tylko wspólność majątkowa, która budzi emocje, czy to jest wspólne rozliczanie, czy to jest zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, ja nie wiem.
6: A tej odpowiedzi nie ma, bo zdaniem pełnomocniczki środowisko prezydenta samo nie wie, czego chce w tej sprawie.
7: Pan prezydent musi sobie odpowiedzieć i jego środowisko na jedno pytanie. Czy gdyby pan prezydent miał konkretną propozycję, wiedział, jaki ma być kształt jego ustawy, to czy jest w stanie dzisiaj ją położyć na stole? Myślę, że nie.
6: Dialog w tej sprawie jednak wciąż trwa.
1: Za 2 godziny kibicujemy Maji Chwalińskiej.
2: O 11:00 na centralnym korcie French Open. Philippe Chatrière, Polka, zagrał półfinał z urodzoną w Moskwie Anną Kalińską.
1: Przed tym meczem nasz paryski korespondent Marek Gładysz rozmawiał z menadżerem Maji Chwalińskiej, prezesem Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage Bielsko-Biała, Piotrem Szczypką.
8: W jakim nastroju jest Maja?
9: Na pewno czuje stres wewnętrzny, natomiast nie pokazuje go i dużo się też akurat śmieje, wygłupia, żeby to napięcie troszeczkę zniwelować, więc jak to każdy sportowiec w takim momencie nie może być niezestresowany, ale myślę, że inne są też bardziej zestresowane, że jest okej.
8: Okay. Bardziej się mówi właśnie, że ona na korcie w ogóle żadnego stresu po niej nie widać.
9: Ona przede wszystkim uwielbia grać. Właśnie ona jest taka, że najlepiej gra na największych trybunach, nie? No. I ją to nie paraliżuje, ją to właśnie motywuje.
2: Trzymamy zatem kciuki za Maję. Polka gra o marzenia.
1: Fakty na długi weekend w RMF FM.
2: Bieszczady szykują się na przyjęcie turystów na ten długi, czerwcowy weekend.
1: Pierwsi goście już są. Widać ich chociażby w Cisnej, o czym przekonał się nasz reporter Dominik Smaga.
10: Turystycznie?
11: Tak jest.
10: Z daleka?
11: Z Krakowa. Na tydzień. Podróż poślubna.
10: Och, pięknie. Jakie plany?
11: A różne, bo pogoda trochę dla wymagających, dla koneserów, ale to w sumie właśnie dla nas. Tarnica, potem jeżeli pogoda się skiepści, to gdzieś pojeździmy.
10: Skąd taki pomysł, żeby podróż poślubna tu?
12: No ja już byłem w Bieszczadach, to jest mój trzeci raz, no i chciałem małżonkę zabrać pierwszy raz.
10: Ale ma raduchę.
12: Mam nadzieję. No, myślę, że jest to zobaczyć i no, jest to klimat, który trzeba przeżyć. Nie warto da się oddać na zdjęciach, jak tutaj tak naprawdę jest.
2: Usłyszał od Asi i Pawła Nowożeńców z Krakowa nasz reporter, który będzie wam towarzyszyć na bieszczadzkich szlakach w ten długi czerwcowy weekend.
1: A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 10.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: O zmianach w przepisach ruchu drogowego. Jak słyszeliście, za chwilę Marek Konkolewski razem z nami na antenie radia RMF 24. Czy można liczyć na przychylność policji? Nie sprawdzam. Będziemy też za oceanem, bo ta kolacja korespondentów, podczas której zaatakowano Donalda Trumpa, pamiętacie, ma zostać powtórzona.

0: I 7 minut po godzinie 9. Teraz ważne informacje dla tych wszystkich, którzy będą wyjeżdżać przed długim czerwcowym weekendem na nasze drogi. Przypominamy, od dzisiaj zmieniają się przepisy. Od dzisiaj kierowcy nie mogą na przykład usuwać punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia, takie jak prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, za znaczne przekroczenie prędkości czy stwarzanie zagrożenia dla pieszych. Osoby do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym, jeśli mówimy o jeździe hulajnogą po chodnikach i po ścieżkach rowerowych, czy w ogóle po trasach w mieście. No i karany też będzie drift za nielegalne wyścigi. Przewidziano 10 punktów karnych. Jeśli dojdzie do wypadku, to policjant będzie mógł nałożyć nawet dodatkowe 12 punktów. Marek Konkolewski razem z nami. Były policjant, a dzisiaj pełniący obowiązki zastępcy głównego inspektora transportu drogowego. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy te przepisy, pana zdaniem, to jest kwestia dokręcenia jeszcze śruby kierowcom, czy to jest kwestia reagowania na to, co się dzieje, chociażby jeśli chodzi o te nielegalne wyścigi, o ten drift na naszych drogach?
1: Wie pan, jeżeli chodzi o nielegalne wyścigi i drift, to ten problem już prawnie został, można powiedzieć, uregulowany. Natomiast ja bym zaczął jednak od tej topowej informacji, dobrej informacji, która ma na celu zmiany świadomości prawnej rowerzystów, osób, które korzystają z hulajnóg elektrycznych, UTO. A więc od dzisiaj mamy prawny obowiązek podczas jazdy noszenia na głowie kasku ochronnego. Dotyczy to dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Panie redaktorze, ten przepis wywoływał dużo emocji, skrajnych emocji. Ja byłem akurat na kilku spotkaniach i tym ostatnim spotkaniu, które było zorganizowane z inicjatywy ministra infrastruktury pana Dariusza Klimczaka, był też tam wiceminister Stanisław Bukowiec i pamiętam tą gorącą, często gęstą atmosferę, bo były też takie środowiska reprezentujące świat rowerów, które nie zgadzały się na to prawne rozwiązanie. Natomiast pamiętam tą chwilę, gdy wszyscy doszliśmy do kompromisu i ustalono tę granicę do poziomu 16 roku życia, gdy pan minister Dariusz Klimczak powiedział: mamy to. I wie pan, co się wydarzyło? Gromkie brawa na sali. A więc na skutek bardzo mocnych, twardych rozmów doszliśmy do kompromisu i od dziś mogę powiedzieć, że każde dziecko, każdy młodzieniec, który będzie kierował rowerem, korzystał z hulajnogi elektrycznej, z UTO, tak jak słusznie pan zauważył, nie ma znaczenia, czy będę poruszał się po chodniku, drodze dla rowerów, czy ulicy, będę miał prawny obowiązek noszenia kasku ochronnego podczas jazdy. A jest to dobry przepis, przepis, który poprawi bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.
0: A pana zdaniem policjanci będą od razu od dzisiaj już tak reagować ostro, czy będą przymykali oko i raczej będą pouczać w tych pierwszych dniach, niż wystawiać mandaty?
1: Byłem, jestem i będę przeciwnikiem takiego bezrefleksyjnego karania mandatem karnym. Dzięki właśnie tej rozmowie myślę, że spora grupa osób weźmie sobie do serca i te rady, to o czym pan redaktor ze mną rozmawia, my uświadamiamy przecież ludziom, że ten przepis od dzisiaj wchodzi w życie. Liczy się prewencja, profilaktyka, edukacja. Ten przepis musi być fajnie ubrany, fajnie rozreklamowany, żeby trafił do świadomości rodziców, do dziadka, do babci, do znajomych, do osób starszych. Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Wie pan, bo ja jak widzę, jak małe dzieci na przykład korzystają z rowerków, z hulajnóg pod opieką rodziców, to bardzo często te dzieciaczki mają kolorowe kaski na głowie. A więc już stworzyła się taka moda na noszenie podczas jazdy, na używanie podczas jazdy tych kasków ochronnych, jeżeli chodzi o dzieci. Jeżeli chodzi o dorosłych rowerzystów, zwłaszcza w dużych miastach, stworzyła się też moda. Ci rowerzyści mają wspaniałe rowery, są pięknie ubrani, mają także na głowie nałożone kaski. Natomiast też taki apel do nas, do rodziców, tak? No jeżeli widzę, że tam moja córa. Natomiast też taki apel do nas, do rodziców, tak? No jeżeli

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Policjant i wręcza mu mandat. Właśnie. I teraz
2: nie można wręczyć mandatu karnego, bo przecież taka osoba nie podlega postępowaniu mandatowemu. Ale mamy artykuł 401 Kodeksu Wykroczeń, a więc mówimy o preferencji środków pozokarnych. Tak? W stosunku do sprawcy na przykład można zastosować pouczenie, można zwrócić uwagę, można ostrzec, bo jeszcze zastosować inne środki oddziaływania wychowawczego, nie wiem, powiadomić rodziców, tak? Szkołę, opiekuna, etc., etc. Nie chodzi o to, żeby karać i straszyć tych ludzi, że nagle posypią się mandaty. Przy czym nastąpiła także nowela artykułu 89, z tego co pamiętam, tam została dodana literka A i w sytuacji, gdy dziecko ostentacyjnie będzie jechało bez kasku ochronnego w otoczeniu na przykład rodziców, pełnoletnich rodziców przecież, tak, bo przecież to nie podlega żadnej dyskusji, no to w takiej sytuacji rodzic może zapłacić mandat karny w wysokości 100 zł, ale proszę pana, naprawdę, no nie chcę mówić tutaj o mandatach karnych, ja tutaj zachęcam jednak rodziców, opiekunów, babciów, dziadków, nauczycieli, wychowawców, wszystkich starszych, stwórzmy modę na noszenie kasków ochronnych podczas jazdy, tyle jeszcze tyle.
1: A pańskim zdaniem, pan uważa, no bo w sumie można by zadać pytanie, dlaczego tylko do 16 roku życia? Czy nie wszyscy powinniśmy nosić kaski?
2: Wie pan co, od czegoś trzeba zacząć. Ci, którzy byli na tym spotkaniu, w którym przewodniczył minister Klimczak z Bukowcem, widzieli, jaka była atmosfera. Jaki był opór materii. Na początku była zupełnie inna granica, zdecydowanie niższa. Bardzo mocno wsparła nas Komenda Główna Policji, pan zastępca komendanta głównego policji, który też postulował, żeby jednak tą granicę podnieść. Na razie mamy 16, zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce, ale to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. No proszę pana, no, ja naprawdę z tego serca zachęcam, żeby osoby, które mają 18, 19, 50, 60, 70 lub więcej lat tak korzystały z tych kasków. I tyle, proszę pana. Traktujmy to zdroworozsądkowo. Naprawdę z tego serca to proszę.
1: I o to apelujemy razem z naszym...
2: Natomiast jeszcze jest jedna rzecz. Mhm. Padnie blady strach na kolekcjonerów punktów karnych, na kolekcjonerów mandatów karnych. Tych, którzy co jakiś czas korzystali z tego koła ratunkowego, raz na pół roku odpisywali sobie 6 punktów karnych, brali udział w tych kursach redukacyjnych, mieli pieniądze, ale ta wiedza poszła szybko w las i bardzo często wracali na ścieżkę łamania przepisów prawa. No chciałbym tutaj powiedzieć, że tak jak słusznie tutaj pan na wstępie zauważył, jeżeli ktoś będzie popełniał ciężkie przestępstwa komunikacyjne, będzie kierował pod wpływem narkotyków, pod wpływem alkoholu w stanie nietrzeźwości, spowoduje katastrofę w ruchu lądowym, spowoduje ciężki wypadek drogowy, ale będzie popełniał także rażące wykroczenia, przekroczenie prędkości plus 30 km na godzinę, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie pieszego, etc., etc. Wie pan, tych punktów karnych nie będzie sobie można odpisać. No i tutaj taka gorąca prośba, żebyśmy jednak wzięli sobie do serca tą ciekawą lekturę, jaką jest kodeks drogowy, bo tych kół ratunkowych będzie zdecydowanie mniej. A więc trzeba co jakiś czas zwracać uwagę na swój dorobek punktowy, bo te 6 punktów karnych, które raz na pół roku będzie sobie można odpisać z konta po uczestniczeniu w tych kursach redukacyjnych, to może się okazać, że to będzie kropla w morzu potrzeb. A więc jeżeli weźmiesz udział w tych kursach redukacyjnych, brawo, czegoś się na pewno nauczyłeś, to czego się nauczyłeś, trzeba stosować w praktyce, żeby nie nabijać tego limitu punktów, bo to za te najbardziej ciężkie naruszenia tych punktów karnych sobie nie odpiszemy. I ostatnie zdanie...
1: Tak? Ale rozumiem, panie Marku, że cały czas zostaje ten przepis, że po roku punkty się kasują za to wykroczenie.
2: Od momentu uiszczenia, zapłacenia mandatu karnego, tak? Tak jest. A więc tutaj słusznie pan zauważył, tak? Od momentu zapłacenia mandatu

0: karnego tutaj się nic nie zmieniło. Natomiast, proszę pana, no w obecnej... To jest bat, to są ciężkie działa wytoczone wobec tych, którzy są mądrzejsi od przepisów, tych, którzy kolekcjonują mandaty, punkty, tych, którzy nie wynieśli nic pozytywnego z tych kursów reedukacyjnych, z tej wiedzy, która była przekazywana przez wspaniałych, doświadczonych wykładowców w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, choć faktem ta grupa jest coraz mniejsza. Natomiast ja wierzę w to, że dzięki temu polskie drogi będą bardziej bezpieczne. I ostatnia rzecz, no proszę pana, nie zmienił się limit punktów karnych. No jeżeli przekroczysz liczbę 24 punktów karnych, a za te najbardziej rażące naruszenia nie będę sobie mógł odpisywać punktów, tak? To będzie bardzo łatwo można przekroczyć liczbę 24 punktów karnych. A co to oznacza? To oznacza wizytę u psychologa, więc psychotesty. To oznacza pełny egzamin na prawo jazdy w WORD-zie, testy, plac manewrowy, jazda w ruchu drogowym. Szczerze, nie każdy zdaje za pierwszym razem. Proszę tak mi wierzyć, mówię to jako były egzaminator.
1: To prawda. Bardzo dziękujemy za rozmowę, bardzo dziękujemy za przypomnienie. Przypomnę, Marek Konkolewski razem z nami, były policjant, ale dzisiaj pełniący obowiązki zastępcy głównego inspektora transportu drogowego. Radio RMF.
0: Pozdrawiam wszystkich, życzę wszystkim szerokiej drogi. Drodzy Państwo, to są dobre przepisy, które poprawią Państwa bezpieczeństwo. Tak trzymać, wszystkiego lepszego.
1: Wszystkiego dobrego, dziękujemy za spotkanie, Panie Marku, i oczywiście pozdrawiamy wszystkich kierowców i życzymy bezpiecznego powrotu do domu po czerwcówce. Jest 19 minut po godzinie 9. Słuchacie porannego programu w radiu RMF24. Za chwilę zabiorę Was do Rosji. Ukraina atakuje Petersburg.

0: Radio RMF 24, 23 minuty po godzinie 9, a dzisiaj wczesnym rankiem taki huk usłyszeli mieszkańcy Petersburga. Ukraińskie drony uderzyły m.in. w tamtejszy terminal naftowy, w którym wybuchł pożar. To jest jeden z największych rosyjskich terminali do przeładunku płynnych ładunków w regionie Morza Bałtyckiego. Ministerstwo Obrony w Moskwie przekazało, że nad krajem zestrzelono łącznie 354 ukraińskie drony. Władze Petersburga informują, że są ranni. Wiadomo też, że petersburskie lotnisko Pułkowo tymczasowo ograniczyło loty. Lokalne media podały, że ponad 30 lotów zostało opóźnionych lub nawet odwołanych. Co więcej, niezależne rosyjskie media donoszą, że mieszkańcy Petersburga od rana skarżą się na przerwy w działaniu internetu, przede wszystkim tego internetu mobilnego. A atak był tym bardziej symboliczny, bo właśnie w Petersburgu dzisiaj rozpoczyna się coroczne forum ekonomiczne, którym patronuje Władimir Putin.
1: Tu Radio RMF 24.

0: 9.30, radio RMF 24, czas na fakty. Katarzyna Podraza razem z nami. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, zapraszam. Decyzja nowej lewicy w sprawie kandydata na prezydenta Krakowa zapadnie w najbliższy poniedziałek, zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, lider tego ugrupowania. Nie potwierdził, czy kandydatką będzie posłanka nowej lewicy Daria Gosek-Popiołek. Przypomnijmy, w referendum zorganizowanym 24 maja krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego włodarza funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Do tego tematu wrócimy w RMF 24 przed 10. Śnięte ryby w Odrze. Martwe zwierzęta zauważono w kilku punktach szczecińskiego węzła wodnego. Choć śniętych ryb nie było dużo, to jednak niski poziom natlenienia wód o tej porze roku niepokoi.
2: W ostatnich dniach maja mieliśmy kilka dni tutaj na Pomorzu Zachodnim upałów. Po tych upałach mieliśmy jeszcze przez 48 godzin takie dość mocne opady deszczu. Na to się jeszcze nałożył niski poziom wody na odcinkach Odry. Jeszcze mieliśmy wody cofkowe z Bałtyku, które zakłóciły nurt Odry. Powstał taki koktajl, który spowodował zastoiny wody i gwałtowny spadek tlenu w tej wodzie. No i efekt jest widoczny.
1: Mówi Marek Synowiecki z Wód Polskich w Szczecinie. W najbliższych dniach prowadzone będą dodatkowe rejsy patrolowe. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego prowadzi zbiórkę na rzecz utrzymania historycznego kompleksu budynków w Złowie, miejsca urodzenia marszałka Józefa Piłsudskiego. Roczny koszt utrzymania tych obiektów przekracza równowartość 200 tysięcy złotych. Pieniądze są przeznaczane na bieżące opłaty, zabezpieczenie budynków oraz opiekę nad terenem historycznym. Kampania pod hasłem "To tu zaczęła się wolna Polska, ratujmy historyczne dziedzictwo", którą wspiera m.in. aktor Mateusz Damiński, ruszyła na jednym z portali 8 kwietnia i potrwa do 9 lipca. To już 15. edycja turnieju Remarland Sokolik w Starym Sączu, podczas którego wystąpią najlepsze szkółki piłkarskie z Polski i Europy z rocznika 2016 i młodszych. To świetna okazja, aby zobaczyć młode talenty w akcji.
3: Mamy zespoły z najlepszych lig europejskich, począwszy od Barcelony, która będzie broniła tytułu wywalczonego w 2025 roku. Bardzo mocne FC Porto, do tego dużo nowych zespołów jak Olympique Lyon z Francji, o uznanej renomie Akademia, jest Admira Wacker z Austrii, Victoria Guimaraes dojedzie z Portugalii, Lazio Rzym po raz pierwszy, a także zespoły, które już u nas gościły wcześniej i prezentowały się bardzo dobrze, to Feyenoord, Mainz, Deportivo La Coruña.
1: O szczegółach mówi organizator wydarzenia Tomasz Popiela, prezes fundacji Ja Też Mam Marzenia. Oficjalne rozpoczęcie turnieju już w piątek o godzinie 19, a nowe fakty w RMF 24 za niecałe pół godziny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24, za 19 minut godzina 10. Kolacja będzie powtórzona. Tak, ta sławna kolacja, kolacja korespondentów Białego Domu. Pamiętacie, to jest to wydarzenie, podczas którego wtargnął napastnik z bronią. Próbował wtargnąć na salę napastnik z bronią. Jakie były jego zamiary, do końca nie wiemy. Wiemy jedno, że sama kolacja ma zostać powtórzona, przynajmniej tak twierdzi też nasz korespondent. Korespondent waszyngtoński, czyli Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry. Taką informację przekazała szefowa Stowarzyszenia Korespondentów Pracujących w Białym Domu. Kolacja korespondentów Białego Domu od ponad wieku stanowi święto wolnej prasy oraz podkreśla kluczową rolę dziennikarstwa w naszej demokracji. Gdy tegoroczne wydarzenie zostało przerwane przez strzały z broni palnej, jeszcze wyraźniej uwidoczniło to misję stowarzyszenia, polegającą na obronie wolności gwarantowanych przez pierwszą poprawkę do Konstytucji. Nie pozwolimy, by akt przemocy miał ostatnie słowo, szczególnie w roku, w którym obchodzimy 250. rocznicę powstania Ameryki, napisała Wieja Yang, szefowa stowarzyszenia i dziennikarka CBS News. Kolacja odbędzie się 24 lipca i wiemy, że weźmie w niej udział prezydent Stanów Zjednoczonych. Kolacja odbędzie się w hotelu Waldorf Astoria, a nie Hilton, jak to miało miejsce dotychczas. Wiadomo, że będą obowiązywały zaostrzone środki bezpieczeństwa. Ta gala będzie nie tylko okazją do realizacji naszego programu, będzie też deklaracją tego, że w życiu Amerykanów nie ma miejsca na przemoc, a wolna prasa nie da się zastraszyć i zmusić do milczenia, podkreśliła szefowa stowarzyszenia. Zapowiedziała też, że nowa impreza będzie bardziej kameralna. Trump wyraził zadowolenie z wyznaczenia nowego terminu. To bardzo dobra wiadomość, bo nie możemy pozwolić, by szaleńcy zmienili nasz styl życia, a nawet jego harmonogram, napisał Trump we wpisie w swoim serwisie społecznościowym. Nie wiem, czy wygłoszę te same dość złośliwe oświadczenia, przynajmniej w odniesieniu do niektórych osób, ale wkrótce się przekonamy, dodał. Trump mówił wcześniej, że przygotował ostre wystąpienie pod adresem prasy, ale w kwietniu nie zdążył go wygłosić, dlatego że padły strzały. Poprzednia gala, która odbyła się w hotelu Washington Hilton 25 kwietnia, została przerwana po tym, jak 31-letni mężczyzna usiłował wtargnąć do sali balowej z pistoletem i strzelbą, planując zabić prezydenta i członków jego gabinetu. Został zatrzymany tuż za pierwszym punktem kontrolnym Secret Service. Według prokuratury podczas strzelaniny z funkcjonariuszami postrzelił jednego z nich w kamizelkę kuloodporną. Funkcjonariusz nie odniósł jednak poważnych obrażeń. Mężczyzna został oskarżony o próbę zabójstwa prezydenta, napaść na funkcjonariusza federalnego oraz przestępstwa związane z posiadaniem i używaniem broni. Grozi mu kara dożywocia. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Radio RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji.

0: Radio RMF24. Czerwcówka przed nami, a kandydatów przybywa. Kandydatów na prezydenta Krakowa. Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że z jej ramienia w wyborach wystartuje Michał Drewnicki, młody polityk, obecnie wiceprzewodniczący Rady Miasta. Z tego wyboru, jak zaznaczyli w swoich mediach społecznościowych, cieszyli się i Beata Szydło, i Jacek Sasin. O Michała Drewnickiego pytałem w rozmowie o 7 Janusza Cieszyńskiego, byłego ministra cyfryzacji z PiS.
1: Ja mogę powiedzieć taką anegdotę, że ostatnio właśnie z Michałem Drewnickim rozmawiałem wtedy, kiedy on w tej niebieskiej kamizelce zbierał podpisy pod referendum o odwołanie Aleksandra Miszalskiego.
0: A ja myślałem, że
1: jak
0: pan...
1: widać, to osoba, która wie, w co się angażować.
0: A ja myślałem, że pan rozmawiał z Michałem...
1: jest ważna.
0: A ja myślałem, że pan rozmawiał z Michałem Drewnickim wtedy, kiedy sam był odwoływany, bo jeszcze niedawno, 2 lata temu niespełna, był odwoływany ze struktur małopolskich, z szefowania struktur małopolskich PiS. To jak to jest? Nie nadaje się, żeby szefować strukturami Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce, a nadaje się, żeby być prezydentem Krakowa?
1: Michał Drewnicki pokazał, że jest człowiekiem działania. Pokazał, że potrafi się zaangażować w taką akcję, o której sam pan przyzna, że wiele osób mówiło,
0: ale
1: że kolejne referendum...
0: Wie pan o tym.
1: No ale nie, ja odpowiadam dokładnie na to pytanie, że jeżeli się ktoś w polityce wykazuje w działaniu, to dowodzi, że wie, co robi.
0: Przed chwilą Włodzimierz Czarzasty poinformował, że kandydata na prezydenta Krakowa Lewica zaprezentuje w poniedziałek. Start w krakowskich wyborach, przypomnę, zapowiedzieli już Marian Banaś, były szef NIK, Aleksandra Owca z partii Razem, także kandydat Konfederacji, czyli Bartosz Bocheńczak. Mimo tego PiS nie traci nadziei, że uda się dogadać z Konfederacją. Przy tej okazji też pytałem Janusza Cieszyńskiego dzisiaj o 7 o rozłam w Prawie i Sprawiedliwości.
1: To jest ciąg dalszy tego, co powiedział nasz kandydat na premiera, pan profesor Przemysław Czarnek, który powiedział, że byłoby świetnie, gdyby Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość wystawiły jednego kandydata.
0: Czy ja dobrze usłyszałem? Nasz kandydat na premiera, tak pan powiedział?
1: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości, tak.
0: Ale też pański kandydat na premiera?
1: No, ja jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
0: To już nie Mateusz Morawiecki?
1: Ale panie redaktorze, to nie wiem, czy pan słyszał, bo Mateusz Morawiecki powiedział, że jego kandydatem na premiera jest Przemysław Czarnek, więc był w jakiejś zupełnie innej rzeczywistości niż ta, która faktycznie istnieje, gdybym mówił o tym, że mamy innego kandydata na premiera.
0: To w takim razie porozmawiamy o tej rzeczywistości. Być może dla mnie alternatywnej, dla pana całkowicie normalnej. Jak to jest z tymi stowarzyszeniami w Prawie i Sprawiedliwości? Mogą działać, czy nie mogą działać?
1: Mogą. Ja jestem na przykład członkiem, założycielem Stowarzyszenia Rozwój Plus.
0: Co myśli na ten temat Jarosław Kaczyński? Bo słyszałem, że stowarzyszenia mają być zamrożone w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Ja też słyszałem, że stowarzyszenia nie powinny prowadzić działalności politycznej konkurencyjnej do partii. To od
0: prowadzą
1: początku
0: czy nie prowadzą?
1: No nie prowadzą, przynajmniej mówię o Rozwój Plus, bo od samego początku taka była idea. Z jednej strony jedność, bo ta jedność nas buduje jako formację, jako wszystkie nurty, które w ramach tej formacji funkcjonują. No a z drugiej strony poszerzanie tego elektoratu.
0: No i takie to rozmowy. Toczyliśmy dzisiaj rano z posłem Januszem Cieszyńskim w rozmowie o 7. Po godzinie 10 w Radiu RMF24, oczywiście Tomasz Terlikowski. Przyznajcie, nie możecie się już doczekać. Tomek też się nie może doczekać spotkania z wami. Piotr Salawek, ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy poranek. Słyszymy się w poniedziałek po czerwcówce. Pa, pa.

0: Hej!
1: Ogłoszenie RMF24.
2: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
3: A już w tym odcinku najczarniejsze lato w historii Australii. Pożar buszu na przełomie 2019 i 2020 roku. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 16 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
1: Ogłoszenie RMF24.

0: No i czas najwyższy na fakty, bo godzina 10 się zbliża, zaglądamy do studia, a tam już czekają Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski. Jest 10.
1: Zaczynamy od zatrzymania. Łódzki adwokat Pauliny K.,
2: żony byłego mecenasa, od trumny na kółkach,
1: została zatrzymana przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Odliczamy też minuty do ćwierćfinału French Open.
1: O 11:00 na korcie przypominamy Maja Chwalińska.
3: Really smart players,
2: naprawdę inteligentna
3: really
2: zawodniczka.
3: Defense,
2: so... Naprawdę dobrze broniąca.
1: Tak, Polkę komplementuje Aryna Sabalenka. Jeżeli wygrają swoje mecze, czeka ich półfinał. Żona byłego adwokata od trumny na kółkach, zatrzymana przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Paulina K. wpadła w narkotykowym śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie.
2: Krzysztof, otwiera fakty o 10:00. O co podejrzana jest ta łódzka adwokat?
4: Prokuratura postawiła jej w sumie kilkanaście zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Chodzić ma o wielokrotne posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mowa o mefedronie oraz o marihuanie. Kobieta nie przyznała się do zarzucanych czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Po przesłuchaniu śledczy zdecydowali o zastosowaniu wobec niej tak zwanych wolnościowych środków zapobiegawczych. Sprawa Pauliny K. to jeden z wątków śledztwa, w którym zarzuty usłyszało w sumie kilkadziesiąt osób. A te zarzuty dotyczą przede wszystkim handlu dużymi ilościami narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
2: Irańskie drony i pociski zaatakowały dziś międzynarodowy port lotniczy w Kuwejcie.
1: Poważnie uszkodzony jest terminal T1 lotniska. Wiadomo, że są ranni, część lotów zawieszono lub przekierowano, przekazuje Państwowa Agencja Informacyjna KUNA.
2: W Kijowie natomiast z wizytą sekretarz generalny NATO.
1: Mark Rutte przyjechał pociągiem, o czym informują ukraińskie koleje państwowe. Z przyjemnością witamy sekretarza generalnego NATO na dworcu centralnym w Kijowie, poinformowała Jóg Zeliznicia w serwisie Telegram. Maja Chwalińska natomiast za godzinę rozpoczyna mecz o awans do półfinału tenisowego French Open.
2: Polka jest rewelacją paryskiego wielkiego szlema. Zaskakuje kibiców swoim niekonwencjonalnym stylem gry, który świetnie znają znajomi i przyjaciele z klubu BKT Advantage Bielsko-Biała.
1: Między innymi przyjaciel tenisistki, trener Mikołaj Wrzoł, który przypomina.
5: Maja już będzie grała swój 8 mecz teraz w Roland Garrosie, więc cały Paryż ją zna. Jest tam już 3 tydzień.
6: No właśnie, bo zwykle 7 meczów daje zwycięstwo w wielkim szlemie, ona musiała się przedzierać przez całe kwalifikacje, więc tych meczów też już fizycznie trochę jest.
5: No i żeby wygrać, to jeszcze potrzebuje 3 meczów, więc to jest naprawdę, dla niej to jest niesamowity wysiłek, bo wytrzymać tyle meczów pod taką presją, no to jest dla wielu ludzi nieosiągalne.
1: Z Mikołajem Wrzołem rozmawiał Wojciech Marczyk. W klubie z Bielska Białej dziś wspólne oglądanie tego ćwierćfinałowego starcia z Anną Kalińską.
2: Maja już po treningu.
1: Tak jest, razem z urodzoną w Moskwie Anną Kalińską mogły sprawdzić, w jakim stanie jest dziś mączka na centralnym korcie French Open.
2: Paryż zapomniał o upałach. Pochmurne niebo, 16 stopni na termometrze.
1: Jak te warunki wpłyną na meczowy plan? Maja, jej trener Czech Jarosław Machowski, prowadzący Polkę od 6 lat, i Maciej Ryszczuk, trener przygotowania fizycznego Igi Świątek, współpracujący z Mają Chwalińską, mają jeszcze kilkadziesiąt minut na korekty.
2: Początek o 11:00, a w faktach relacji naszego paryskiego korespondenta Marka Gładysza, który z bliska oglądał będzie to spotkanie.
1: Międzynarodowy Zespół Astronomów po raz pierwszy potwierdził, że niektóre planety pozasłoneczne mają silne pole magnetyczne.
2: I doniesienia na ten temat przynosi Grzegorz Jasiński.
7: Dzień dobry.
2: Grzegorzu, jak udało się to pokazać?
7: Badano tak zwane ultragorące jowisze, olbrzymie gazowe planety, które krążą bardzo blisko swoich gwiazd macierzystych. Jedna półkula jest u nich nieustannie rozgrzana, druga pozostaje w wiecznym lodowatym cieniu i w związku z różnicą temperatury powstają tam bardzo silne wiatry. I oto okazało się, że przy wzroście różnicy temperatur prędkość wiatru słabnie, jakby wstrzymywała go jakaś siła. Prawdopodobną przyczyną jest właśnie pole magnetyczne.
1: I podkreślmy, dla badań planet pozasłonecznych ma to bardzo istotne znaczenie.
7: Szczególnie jeśli podobny efekt uda się zaobserwować na planetach skalistych. Doskonale wiemy, że w przypadku Ziemi pole magnetyczne ma znaczenie ochronne. Dzięki niemu mogła się tu utrzymać atmosfera i powstać życie. Przy szukaniu innych, nadających się do życia światów, to może być istotny ślad.
2: Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
8: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Przepis na zdrowy długi weekend to dzisiaj temat cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Wielu z Was przed sobą ma aż 4 dni wypoczynku.
2: Przed Szpitalem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Witamy.
9: Tak, dzień dobry.
2: Michale, co radzą lekarze? O co już teraz warto zadbać?
9: Warto przygotować ochronę przed słońcem. Według najnowszych prognoz jutro słońca będzie zdecydowanie więcej niż dzisiaj i właśnie czwartek to będzie najcieplejszy dzień długiego weekendu, nawet do 28 stopni we wschodniej Polsce. Takie warunki wymagają naszej reakcji, przypomina dermatolog profesor Grażyna Kamińska-Winciorek.
10: Przed długim weekendem zawsze należy spakować filtr do walizki, ale przede wszystkim pamiętać o okryciach, czyli o czapkach, o koszulkach, które mają filtry o współczynniku UPF 50+.
9: W drugiej części długiego weekendu będzie chłodniej, ale cały czas powyżej 20 stopni Celsjusza w całej Polsce i wtedy też warto chronić skórę. Podpowiedzi ekspertów, jak to zrobić, mamy na portalu twojezdrowie.rmf24.pl.
1: I tam znajdziecie też szczegóły telefonicznego dyżuru eksperta. Od 12 będziecie mogli porozmawiać, jak zaplanować ten bezpieczny, zdrowy weekend.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na 2 godziny przedpołudniowego, ale też przedweekendowego, długo weekendowego programu Radia RMF 24. Te godziny zaczniemy od Brukseli, która uszczelnia granice, chroniąc się przed żołnierzami Putina, ale będziemy też mówić o meczu tym za chwilę, Mai Chwalińskiej, a także o atakach dronowych, tym razem Ukrainy na Rosję. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, Bruksela uszczelnia granice przed żołnierzami Putina. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginio, Komisja Europejska pracuje nad restrykcjami wizowymi, by zablokować możliwość podróżowania po Europie Rosjanom z przeszłością wojskową. Z tą inicjatywą na początku roku wystąpiła Estonia. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginio. Witaj, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, kiedy zapadną ostateczne decyzje w tej sprawie?
1: No w każdym razie Komisja Europejska powinna przedstawić swoje rozwiązania dosłownie w najbliższych dniach przed szczytem unijnym, który rozpoczyna się 18-19 tego miesiąca. I powiem, że to rzeczywiście jest bardzo paląca kwestia, chociaż nie taka na już, bo to chodzi raczej o sytuację, na sytuację, gdy będzie pokój. Ale można sobie wyobrazić i tutaj rzeczywiście Estonia wystąpiła z tą inicjatywą, te setki czy tysiące zdemobilizowanych, brutalnych mężczyzn, którzy... Rzeczywiście Estonia wystąpiła z tą inicjatywą, te setki czy tysiące zdemobilizowanych.

0: miasta, jest coraz więcej tych wiz, co jest takim troszkę paradoksem, bo przecież Unia wprowadziła zakaz wydawania wiz dla Rosjan wielokrotnego wjazdu, ale mimo to tych wiz jest coraz więcej, od co najmniej 3 lat. Prym tutaj wiodą Francja, Włochy i Hiszpania, po prostu Rosjanie korzystają z tych ciepłych, pięknych plaż południowych krajów Europy i nadal tam się wygrzewają.
1: A na czym miałyby dokładnie polegać te rozwiązania?
0: No to jeszcze nie wiadomo, na pewno będą to właśnie restrykcje wizowe, na przykład stworzenie takiej nowej kategorii restrykcji, które by można było wprowadzić do unijnego kodeksu wizowego. Taka kategoria pod tytułem zidentyfikowani byli i obecni bojownicy państwa agresora. Wtedy nie chodziłoby wyłącznie o Rosję, tylko dotyczyłoby to przyszłych takich konfliktów, gdzie tacy bojownicy się znajdują. W przeszłości na przykład byłoby to dotyczyć Syrii, bo tutaj Europa Zachodnia miała duży problem z bojownikami syryjskimi i po prostu by trzeba było ich zidentyfikować. I właśnie ta identyfikacja jest tutaj, będzie jakimś głównym problemem, jak to praktycznie rozwiązać, bo by trzeba było połączyć ten system informacyjny Schengen z informacjami wywiadowczymi państw członkowskich, no jak ich identyfikować, że to są akurat ci ludzie. No więc chodzi rzeczywiście generalnie o takie uszczelnienie tego systemu i wykorzystanie maksymalnie wszystkich narzędzi, które Unia posiada, żeby taki napływ tych potencjalnie niebezpiecznych, zagrażających bezpieczeństwu Unii osób powstrzymać.
1: Bardzo dziękuję, to była Katarzyna Szymańska-Borginio. Dziękuję Ci za te informacje.
0: Dziękuję.
1: A w Radiu RMF 24 już za chwilę zajmiemy się i przygotujemy się do pasjonującego pojedynku Mai Chwalińskiej.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz zaglądamy na to, co dzieje się na kortach Roland Garros. Tam już za kilkadziesiąt minut na kort wyjdzie nasza Maja Chwalińska. Polka w ćwierćfinale zmierzy się z Anną Kalińską, wyżej notowaną rywalką z Rosji. Jednak Maja pokazywała już w tegorocznej edycji French Open, że potrafi wygrywać z zawodniczkami, które były zdecydowanymi faworytkami. Jak nastrój przed najważniejszym meczem w życiu ma Polka? Oto Marek Gładysz zapytał jej menadżera Piotra Szczypkę.
1: Na pewno czuję stres wewnętrzny, natomiast nie pokazuje go i dużo się też akurat śmieje, wygłupia, żeby to napięcie troszeczkę zniwelować, więc jak to każdy sportowiec w takim momencie nie może być nie zestresowany, ale myślę, że inne są też bardziej zestresowane, że jest okej.
2: Okay. Bardziej się mówi właśnie, że ona na korcie w ogóle żadnego stresu po niej nie widać.
1: Ona przede wszystkim uwielbia grać, właśnie ona jest taka, że najlepiej gra na największych trybunach, nie? No, i ją to nie paraliżuje, ją to właśnie motywuje.
0: A my oczywiście z Markiem Gładyszem, który jest na miejscu, będziemy się łączyć w dzisiejszym programie tuż po godzinie 11. Ja w Radiu RMF 24, już za chwilę najnowsze fakty. RMF FM, zostańcie z nami.

0: jest. 10.30 jest Katarzyna Podraza i są najnowsze fakty.
1: To dobry przepis, który poprawi bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, podkreślił w RMF24 Marek Konkolewski, były policjant pełniący obowiązki zastępcy głównego inspektora transportu drogowego. Dziś weszły w życie nowe przepisy prawa o ruchu drogowym, które nakładają obowiązek jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia.
2: Każde dziecko, każdy młodzieniec, który będzie kierował rowerem, korzystał z hulajnogi elektrycznej, z UTO, tak jak słusznie pan zauważył, nie ma znaczenia, czy będę poruszał się po chodniku, drodze dla rowerów, czy ulicy, będę miał prawny obowiązek noszenia kasku ochronnego podczas jazdy. Dobry przepis, który poprawi bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.
1: Z Markiem Konkolewskim rozmawiał nasz dziennikarz Piotr Salak. Słynny piłkarz David Beckham trafi na słynną hollywoodzką Aleję Gwiazd. W trakcie uroczystości w Los Angeles przemawiać będą aktor Tom Cruise i Victoria Beckham, była członkini zespołu Spice Girls i żona byłego piłkarza m.in. Manchesteru United, Realu Madryt czy AC Milan. Gwiazda Beckhama zostanie odsłonięta podczas ceremonii 12 czerwca, już w trakcie Mistrzostw Świata. Oficjalnie ogłosiła Izba Handlowa w Hollywood. Będzie widowiskowo i muzycznie. Warszawa zaprasza na swoje święto. Już jutro, 4 czerwca, na Placu Zamkowym odbędzie się wyjątkowy koncert, a w sobotę ulicami przejdzie Parada Syrenek.
3: Tak, ja się bardzo z tego cieszę, że 4 czerwca jest świętem stolicy, dlatego że 4 czerwca 89 roku dla nas wszystkich ma wymiar symboliczny. No nie udało się ustanowić go świętem państwowym, ale jest świętem Warszawy i dlatego też wszystkich zapraszam na ten dzień do stolicy. Mnóstwo atrakcji, będziemy ten dzień świętować. W takim warszawskim klimacie chcemy to święto obchodzić, także wszystkich serdecznie zapraszamy. Zresztą w ogóle te kolejne dni też będą wypełnione przeróżnego rodzaju atrakcjami, dlatego że będzie również parada syrenek. Tutaj na Wiśle będą się odbywały regaty. No i przez cały czas w tym tygodniu będą też trwały Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Także naprawdę bardzo dużo się w Warszawie będzie działo. Wszystkich zapraszamy.
1: Zapraszał w rozmowie z RMF Max prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Muzeum filmu Znachor powstanie w Bielsku Podlaskim. To m.in. w tym mieście przed ponad 40 laty kręcony był ten wybitny obraz w reżyserii Jerzego Hoffmana z niezapomnianą rolą Jerzego Pińczeckiego.
4: Film cieszy się cały czas ogromną popularnością. Tak naprawdę każdy z nas w życiu ogląda go już kilkadziesiąt razy prawdopodobnie. Cały czas możemy go oglądać i mamy taką informację od analityków turystycznych, że takie muzeum cieszyłoby się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów, którzy przybywają do województwa podlaskiego. Byłaby to jedna z destynacji turystycznych.
1: Mówił RMF Max Jacek Piorunek z zarządu województwa. W inauguracji placówki mają wziąć udział znakomici aktorzy grający główne role w legendarnym Znachorze. Anna Dymna i Tomasz Stockinger.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Teraz przenosimy się na naszą wschodnią granicę. Siły ukraińskie przeprowadziły atak na Petersburg, gdzie dziś rozpoczyna się doroczne forum ekonomiczne, któremu patronuje Władimir Putin. Po uderzeniu dronów wybuchł pożar w miejscowym terminalu naftowym. W studiu jest Krzysztof Zasada. Witaj, Krzysztofie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Co wiadomo o tym ataku?
1: Z tego, co mówią Rosjanie, nad obwodem leningradzkim, na którego obszarze znajduje się Sankt Petersburg, a także baza morska floty bałtyckiej w Kronstadzie, zestrzelono około 50 ukraińskich dronów. Ukraińcy potwierdzili, że przeprowadzili zmasowany atak na ten obwód. Chwali się tym m.in. w mediach społecznościowych prezydent Zełenski. Celem natomiast był głównie ten wielki zakład przetwórstwa naftowego, rafineria w Sankt Petersburgu, która jest największym tego typu zakładem na północnym wschodzie Rosji. To jest terminal, który roczne moce to jest 12 milionów ton ropy rocznie, przepustowość tego terminala. Tam doszło do wielu eksplozji dronów, co najmniej 4 źródła pożaru widać na filmach publikowanych w mediach społecznościowych. Wiele eksplozji było także w innych obiektach infrastrukturalnych na terenie miasta. Widać, że ten atak spowodował dość duże straty po stronie rosyjskiej. Rosjanie twierdzą natomiast, że nie ma osób zabitych, jest kilka osób rannych w wyniku tego ataku. Ukraińcy mówią także o ataku na bazę floty bałtyckiej w Kronstadzie, nieopodal. Tam trafiony miał zostać jakiś jeden z okrętów wojennych rosyjskich. Rosjanie tego nie potwierdzają, to są tylko doniesienia lokalnych mediów, a także Ukraińcy powoli przebąkują, że udało im się trafić jeden z okrętów floty bałtyckiej stacjonujący na Bałtyku. Jest to dość spektakularny atak, bo trzeba wiedzieć, że odległość z Ukrainy do Sankt Petersburga jest ponad 1000 kilometrów, czyli te drony mają naprawdę całkiem niezłe zasięgi i potrafią się przedrzeć nad terytorium rosyjskim i pewnie białoruskim na bardzo duże dystanse i są nieuchwytne dla obrony powietrznej Rosji. Trzeba też dodać, że zawsze jak są te ataki dronowe ukraińskie na północno-zachodnią Rosję, to w jakiś sposób oddziałuje to na kraje NATO, czyli na Estonię i Łotwę.
0: No właśnie, bo dzisiaj rano Łotwa i Estonia ogłosiły alarm powietrzny.
1: Tak, te drony zostały zauważone. One przelatują naprawdę w niewielkiej odległości od granic. Były informacje takie, że rosyjska obrona powietrzna metodami elektronicznymi myli te drony i sprawia, że wlatują one nad terytorium państw NATO i tam się rozbijają. Były już takie przypadki. Natomiast niektórzy eksperci twierdzą, że Rosjanie nie mają takich możliwości, a po prostu trafiają na Łotwę i do Estonii zabłąkane drony z tego roju dronów ukraińskich. Tym razem alarm powietrzny w częściach Łotwy i Estonii trwał około 1,5 godziny. Nie zanotowano wdarcia się w przestrzeń powietrzną tych państw jakichś jednostek obcych. Poderwano profilaktycznie parę myśliwców, które pełnią misję w ramach NATO policing, Baltic policing nad krajami bałtyckimi. Natomiast tym razem nie było zestrzeliwania dronów, nie naruszyły przestrzeni powietrznej. Jednak część mieszkańców tych wschodnich obszarów Estonii i Łotwy została poproszona o zejście do schronów. I to było godziny dość poranne, więc dość uciążliwa sprawa. Czyli to, czego doświadczają tak naprawdę Ukraińcy od kilku lat. Alarm powietrzny wiążący się z wielkimi niedogodnościami.
0: Bardzo dziękuję, Krzysztof Zasada, za najnowszymi informacjami za naszej, nawet niekoniecznie wschodniej, bo to północno-wschodnia granica Petersburg. Bardzo dziękuję Ci za te informacje.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 już za moment wrócimy do porannej rozmowy Radia RMF FM i do słów Katarzyny Kotuli, która mówiła o ochronie małoletnich i o zakazach z tym związanych. O tym już za chwilę w naszym radiu. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Wczoraj rząd przyjął pakiet ważnych ustaw dotyczący dostępu małoletnich do treści pornograficznych. O tym, jak w praktyce mogą wyglądać te rozwiązania, pytałem w porannej rozmowie RMF FM Katarzynę Kotulę, posłankę Lewicy i pełnomocniczkę rządu do spraw równości.
1: Wszystkie te rozwiązania, które wypracowywane są na poziomie unijnym, muszą zostać użyte do tego, żeby stworzyć takie narzędzie, które będzie rzeczywiście skuteczne.
0: Ale to narzędzie już jest?
1: I tak, elektroniczny identyfikator tożsamości. To ma być narzędzie, które, no bo oczywiście wiedzieliśmy, że pewnie będzie burza, choć myślę, że dzisiaj nie ma takiej złej emocji wokół tego rozwiązania.
0: Bo pornografia łączy polityków ponad podziałami.
1: Znaczy myślę, że to akurat w tym sensie mówię, że myślę, że akurat wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jakie robi szkody, kiedy dzieciaki mają do nich dostęp i tak naprawdę to i niszczy zdrowie, i niszczy relacje i ma ogromny wpływ na życie dzieci, na to, jak będą potem tworzyć
0: związki. No i dlatego pytam o to, jak chcecie weryfikować, jak chcecie egzekwować od firm, żeby to egzekwowały skutecznie.
1: Minister cyfryzacji wypracowuje takie narzędzie. Premier Krzysztof Gawkowski był też w Australii, rozmawiał z tymi państwami, które różnego rodzaju ograniczenia wprowadzały. Dzisiaj rzeczywiście wiele praw jest martwych, to znaczy no Facebook oczywiście ma swoje ograniczenia, mówię o tym medium, które mi jest znane.
0: Tak, i po zakazie australijskim 70% nastolatków odzyskało swoje konta. Tak to wygląda w realu,
1: Ja wierzę w to, że te narzędzia, które będzie proponował minister cyfryzacji, przecież przed nami duża debata w Sejmie i tu też pewnie zobaczymy, jakie będą stanowiska klubów, bo ja mam nadzieję, że na sali sejmowej wybrzmią takie głosy, które pokażą jednoznacznie. Nie ma zgody na dostęp dzieci do pornografii.
0: A rozmawiała pani o tym z politykami?
1: Ja jestem ciekawa. Nie, ale jestem ciekawa, panie redaktorze, tak naprawdę głosu prawicy, choć mam nadzieję, że to staniemy w ramię, bo jeśli polscy nastolatkowie, dziewczynki i chłopcy, a przede wszystkim chłopcy, sięgają, można powiedzieć, po pornografię. Rozmawialiśmy o tym przed programem. Czasem pierwszy kontakt mają z nią przypadkowy, bo kolega, koleżanka, którzy mają dostęp cały do... A czasem media społecznościowe, które suflują i podsyłają treści pornograficzne. One są właściwie dostępne na każdych portalach społecznościowych, na których są dzieci. To jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli mówimy o wieku 11 lat, jako o pierwszym kontakcie, a nawet 10 lat, no to te statystyki są druzgocące. I my tak naprawdę dzisiaj robimy pierwszy krok w takim kierunku, w którym rozpoczniemy debatę w Sejmie, będziemy rozmawiać o tym. Jeśli będą jakieś lepsze propozycje niż to, co proponuje Ministerstwo Cyfryzacji, to pewnie chętnie je przyjmiemy. Ale myślę tak, jeżeli 51% dzieci tak naprawdę w przedziale między, bo patrzę na statystyki, które chyba najbardziej zapadły mi w pamięci, między 7 a 14 rokiem życia, między 7 a 14, tak, to jest katastrofa.
0: Tak, 7.
1: Absolutnie.
0: To jest bardzo twarde dane. 7-latki mają już kontakt z pornografią.
1: No
0: niektóre.
1: To rzeczywiście powinny nam się zapalić wszystkie czerwone lampki. Dzisiaj jest tak, że z jednej strony
0: czerwone
1: rodzice...
0: lampki to jedno, ale drugie pytanie, ja wrócę. To znaczy rozumiem, że nie ma jeszcze tych rozwiązań, skutecznie będą.
1: Elektroniczny.
0: Bo tutaj będzie natychmiast zarzut, że trzeba się będzie legitymować.
1: Nikt nie będzie ujawniał swojej tożsamości. Ważyliśmy i tak naprawdę rząd ważył i minister cyfryzacji, premier Krzysztof Gawkowski, prywatność osób dorosłych, bo ja bym chciała, żeby państwo w te decyzje osób dorosłych nie ingerowało i bezpieczeństwo dzieci, więc nikt nie będzie musiał ujawniać swojej tożsamości, natomiast bez tego są dzisiaj takie narzędzia, dzięki którym będzie można ten wiek weryfikować i mam nadzieję, że one będą skuteczne. To, że technologia idzie do przodu i są sposoby na to, żeby próbować je omijać. No mam nadzieję, że znajdziemy takie rozwiązanie finalnie, które zostanie przyjęte przez Sejm i mam nadzieję i liczę tu bardzo na pana prezydenta, że wspólnie powiemy stop.
0: A rozmawia pani z Kancelarią Prezydenta na ten temat?
1: Ja dzisiaj rozmawiam o statusie osoby najbliższej.
0: No właśnie, co z tych rozmów wynika?
1: Ale też rozmawiam, o, nie ukrywam o innych jakichś tam swoich rozwiązaniach, nad którymi będę pracować.
0: Zacznijmy od pytania, czy rozmawia pani z nimi o tej pornografii?
1: Nie, o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, ale liczę na to, że tutaj rzeczywiście będziemy mieli wszyscy wspólne stanowisko. Musimy ograniczyć dostęp dzieciaków do treści pornograficznych, one są bardzo szkodliwe.
0: A całej rozmowy z Katarzyną Kotulą możecie posłuchać na rmf24.pl. No, jeżeli akurat nie będziecie jej słuchać, to już za 8 minut, nawet 7, najnowsze fakty RMF FM. A po faktach przeniesiemy się do Olsztyna, żeby zwiedzać Warmię i Mazury.

0: radiu RMF 24. Tu cywile mają wstęp.
1: I znowu wyszła ze mnie naiwność wojskowego. Do głowy by mi nie przyszło, że ktoś o zdrowych zmysłach może nie chcieć wziąć 44 miliardów euro na polskie bezpieczeństwo.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: makes me feel alive.
1: Nie uwierzycie, ale to już jest godzina 11, skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a w faktach Ewa Kwaśny.
2: Witam ponownie, zapraszam. A na początek dziennikarze RMF FM prześwietlają oświadczenia majątkowe polityków. Potem wielki tenis i mecz o półfinał turnieju French Open. Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Anną Kaińską. W naszym cyklu Twoje zdrowie cenne podpowiedzi specjalistów, jak zaplanować zdrowy i bezpieczny, długi czerwcowy weekend. A w faktach kulturalnych zaproszenie na niezwykłą wystawę prac słynnego francuskiego malarza. Niemal 67,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie otrzymuje premier Donald Tusk. Tak wynika z oświadczenia majątkowego szefa rządu. Sejm opublikował właśnie rozliczenia polityków za ubiegły rok. W faktach łączymy się z Michałem Radkowskim i Kacperem Wróblewskim.
3: Witamy
2: panowie. Prześwietlacie te oświadczenia polityków. Tak. Zacznijmy od premiera właśnie. Skąd takie wysokie dochody szefa rządu?
3: A to przede wszystkim emerytury. Około 38 tysięcy złotych miesięcznie Donald Tusk otrzymuje zarówno z Komisji Europejskiej, jak i ZUS-u. Z Sejmu i kancelarii premiera na konto szefa rządu wpłynęło w ubiegłym roku ponad 340 tysięcy złotych. To wszystko daje nam około 67,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Co ciekawe, w oświadczeniu majątkowym premiera czytamy, że nie jest on posiadaczem żadnego domu ani mieszkania. Tusk podaje jedynie, że na koncie ma uzbierane ponad 700 tysięcy złotych oszczędności.
2: A jakie dochody ma szef największej opozycyjnej partii?
4: Jarosław Kaczyński też nie może narzekać. W zeszłym roku co miesiąc średnio na jego konto, bo już je ma, wpływało ponad 27 tysięcy złotych, czyli 2,5-krotnie mniej niż to, co dostaje premier. Prezes PiS ma dom, ten słynny na Żoliborzu, jest właścicielem 1/3 tego domu. Nieruchomość jest warta ponad 2 miliony złotych. Ma też oszczędności ponad 360 tysięcy złotych.
2: Do oświadczeń majątkowych posłów i posłanek wrócimy w kolejnych faktach. Kapituła Orderu Orła Białego zbierze się w poniedziałek o godzinie 10, ustalił dziennikarz RMF FM. Ma ona zaopiniować wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak przypomina profesor Michał Kleiber, kanclerz kapituły, jej zadaniem jest tylko zaopiniowanie propozycji. Przyznanie i odebranie Orderu Orła Białego jest kompetencją prezydenta.
5: Wielkoszlemowe emocje w faktach RMF FM.
2: I to jakie emocje? Maja Chwalińska za chwilę rozpocznie w Paryżu mecz o półfinał tenisowego turnieju French Open. Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Kibicować polskiej tenisistce będzie Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała, gdzie zorganizowano wspólne oglądanie spotkania. Wśród kibiców jest nasz dziennikarz Wojciech Marczyk. Witamy. Wojtku,
6: tak jest, witam.
2: Jak nastroje?
6: No, emocje tutaj są wielkie, są przygotowane flagi z napisem wspieramy Maja, Maja kochamy cię, są banery z napisem Maja let's go, ze mną fani Mai. No właśnie, będzie dzisiaj dobrze?
7: Ja myślę, że będzie dobrze, że ta wspaniała pasa Mai, która już trwa od jakiegoś czasu, nie zostanie dzisiaj przerwana, głęboko wierzymy, ale jest też lekki stresik, no bo przeciwniczka trafiła się nam dość trudna, natomiast ja uważam, że Maja sobie z nią świetnie poradzi, właśnie widzimy jak wchodzi na kort, jest tutaj licznie w BKT Advantage Bielsko-Biała, to jest szkoła tenisowa Mai Chwalińskiej na co dzień.
6: No właśnie, no i są z nami też młodzi adepci tenisa. No właśnie, wy tak patrzycie na Maję trochę poduczając się?
7: Trochę trenuje na kortach obok nas.
8: Do BKT chodzimy razem. Trenujemy na tych kortach.
6: No właśnie, więc widać, że Maja tu jest dla wszystkich nie jakąś obcą osobą z innej planety, tylko bliską koleżanką z klubu. Będziemy tutaj kibicować, wspierać i mocno ściskać kciuki. Z Bielska Białej, Wojciech Marczyk.
2: Będziemy wszyscy w całej Polsce. O tym, jak zaplanować zdrowy i bezpieczny długi weekend, mówimy dzisiaj w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Nasz reporter Michał Dobrowicz zapytał przychodniów w Warszawie, jak będą wyglądać u nich najbliższe wolne dni.
9: Mamy jeziorka, jeździmy. Troszeczkę łódeczka, troszeczkę żeglóweczka.
3: W czasie tego weekendu, który dzisiaj się rozpoczyna, jak Państwo mogą wzmocnić swoje zdrowie?
10: No my zwiedzamy tutaj teraz na piechotę, to wczoraj chyba z 15 kilometrów przeszliśmy, także chyba też...
9: Postanowiliśmy sobie, że chodzimy, jeszcze raz chodzimy.
11: Lubię jeździć na rolkach.
3: Jutro będą rolki?
11: Mam nadzieję, że znajdę na to troszeczkę wolnego czasu, ale przede wszystkim spacery, żeby jak najwięcej tutaj łapać zdrowego powietrza i tego ruchu.
3: Ile tysięcy kroków jednego dnia, gdy teraz będzie długi weekend?
11: Co najmniej 7 tysięcy, jak najbardziej.
2: Za godzinę na Wasze pytanie o to, jak zaplanować zdrowy, długi weekend, telefonicznie odpowiadać będzie dr Małgorzata Warszawska-Socha z Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Szczegóły dyżuru eksperta mamy na portalu twojezdrowie.rmf24.pl. A na początku faktów kulturalnych zabierzemy Was do Paryża na niezwykłą wystawę prac słynnego francuskiego malarza Andriego Matisse'a. Zaproszę Katarzyna Podrasa.
0: Dzień dobry. To rzadka okazja, aby w jednym miejscu obejrzeć ponad 300 prac mistrza postimpresjonizmu. O tej niezwykłej ekspozycji nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
12: Wystawa, która będzie trwać w zabytkowym pałacu ekspozycyjnym Grand Palais do 26 lipca, jest o tyle nietypowa, że zgromadzono na niej ponad 300 dzieł Matisse'a z ostatnich 13 lat jego życia. Ten gigant sztuki XX wieku był już wtedy bardzo chory. Większą część dnia spędzał w łóżku lub w fotelu inwalidzkim. Zabroniono mu też używania farb, które zawierały chemikalia, ale według ekspertów to właśnie wtedy paradoksalnie twórczość tego artysty stała się najbardziej nowatorska. Wycinał na przykład kolorowe formy z papieru malowanego przez asystentów, projektował witraże i ilustrował książki.
0: Fani dobrego kina mogą skorzystać z propozycji przygotowanych przez Poznańskie Centrum Kultury Zamek.
13: Przedpremierowe pokazy Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. Pokazujemy hity, klasyki, które warto jeszcze raz zobaczyć.
0: Mówiła RMF Max Anna Gruszka z Poznańskiego Zamku. W Radomskiej Elektrowni można oglądać wystawę Women Art Power 2. Ekspozycja prezentująca twórczość 20 artystek podejmuje dialog na temat kobiecej siły, autonomii oraz miejsca kobiet we współczesnej sztuce.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tomasz Terdzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Teraz, tuż przed początkiem czerwcówki, porozmawiamy o tym, co można zobaczyć na Warmii i Mazurach. Naszym gościem będzie Andrzej Bobrowicz, przewodnik PTTK.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Wielkimi, ogromnymi, gigantycznymi krokami zbliża się czerwcówka, czyli długi weekend. I w związku z tym my zaglądamy teraz na Warmię i Mazury. Z nami gość Andrzej Bobrowicz, przewodnik PTTK. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, wszystko słuchaczom.
0: Zainteresowanie czerwcówką w warmińsko-mazurskim istnieje? Będziecie mieli dużo pracy w tym czasie?
1: To jest termin, który zwykle jest oblegany. Ten weekend Bożego Ciała, to często jest nazywany bardziej u nas niż ta właśnie czerwcówka, bowiem on czasem wypada w maju. No ale tak, to są 4 dni wolne, kiedy właściwie nie trzeba brać żadnych urlopów. No i już jest to taki okres termiczny, w którym no, cieszą się popularnością tereny zewnętrzne, no takie jak u nas na Mazurach czy też na Warmii.
0: A które miejsca najchętniej chcą odwiedzać turyści? No poza Boże Ciałem, bo wtedy trzeba oczywiście, no ci, którzy potrzebują, trzeba iść do kościoła, inni nie muszą.
1: Często jest tak, że wycieczki do nas przyjeżdżające, te dłuższe, one startują w Boże Ciało i ten dzień raczej jest bardziej przejazdowy. Natomiast później tak, później cieszą się zwykle największe sztandary naszego województwa, to znaczy to, co jest odwiedzane i bardzo znane, rozpowszechnione. Oczywiście jest to na pewno Wilczyszaniec w Gierłoży, jest kwatera Hitlera. No niestety, no akurat najchętniej do nas ludzie przyjeżdżają posłuchać o Hitlerze, no ale no, zostawił takie dziedzictwo, no i co zrobić? Dlatego odwiedzane jest bardzo często pola grunwaldzkie. No już akurat dla nas troszeczkę bardziej radośnie, bo to nasze polskie zwycięstwo. Odwiedzany jest także kanał Elbląski, gdzie pływa się statkiem po trawie. A jeżeli nie statkiem po trawie, po kanale Elbląskim, no to wtedy kraina Wielkich Jezior Mazurskich, to jest bardzo dużo rejsów pomiędzy Węgorzewem a Rocianem Nidą, po drodze Mikołajki, Giżycko. Krótszy, dłuższy rejs to sobie wybierze. To tak, zwykle jak już ktoś przyjeżdża, to chętnie zszedł na wodę, z czego my się ogromnie cieszymy. A jeszcze bardziej się cieszymy, jeżeli wybiera turystykę aktywną, czyli na przykład kajak. To tak, zwykle jak już ktoś przyjeżdża, to chętnie zszedł na wodę, z czego my się ogromnie cieszymy.

0: 26 rozrzuconych od Zalewu Wiślanego aż po Mazury Garbate, bo tam na końcu naszego regionu jest Gołdap, jest uzdrowisko. I te małe miasteczka, one zwykle umykają gdzieś po drodze tym, którzy przejeżdżają. A to jest ten moment, kiedy do nich można przyjechać, odpocząć i zachęcałbym do spędzenia takiego troszkę alternatywnego, długiego weekendu, czy też czerwcówki w naszym regionie, bo mamy tego naprawdę dość sporo.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Andrzej Bobrowicz, przewodnik PTTKF. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I zapraszam oczywiście na Warmię, na Mazury. Niedaleko, zaraz za Mazurami Garbatymi, zaczyna się też Suwalszczyzna. Też pięknie. Polecam.

0: Ćwierćfinałowy pojedynek Mai Chwalińskiej z Rosjanką Anną Kalińską na wielkoszlemowym turnieju French Open ruszył już i trwa. Na razie Rosjanka prowadzi 1-0, ale może za chwilę będzie 1-1. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, jaki jest w tej chwili rezultat meczu?
1: Tak jak powiedziałeś, pierwszego seta wygrała Kalińska, ale to oczywiście dopiero początek pojedynku i oczywiście trzymamy kciuki za Maję Chwalińską, która jest wschodzącą gwiazdą tegorocznego French Open. Już w tej chwili, jakby nie było, jest w gronie 8 najlepszych zawodniczek tego turnieju. Trzeba podkreślić, że lekko zdestabilizować może dziś Chwalińską i Kalińską zmieniająca się szybko pogoda. Jeszcze 20 minut temu przed dach głównego kortu kompleksu imienia Rolanda Garrosa, na którym grają, był zamknięty z powodu deszczu. Teraz jest otwarty, ale temperatura spadła z ponad 30 stopni Celsjusza w ubiegłym tygodniu do około 20. Czasami wieje silny wiatr, są na niebie chmury. Jeżeli zacznie znowu padać, to dach kortu znowu może zostać zamknięty, a wtedy, zdaniem wielu paryskich specjalistów, może to ułatwić sprawę Rosjance, bo przy zamkniętym dachu piłki stały się wolniejsze, rotacje zyskują mniej na wysokości, a więc stosowane przez Polkę zmiany rytmu gry będą trudniejsze. To byłyby lepsze warunki dla zawodniczek uderzających z ogromną siłą, płasko, a tak właśnie gra Anna Kalińska.
0: A my oczywiście trzymamy mocno kciuki za Maję Chwalińską, zawodniczkę, która, przypomnijmy, do tego etapu French Open przedzierała się przez kwalifikacje i w tej chwili zmiana 1-1 w setach. No to jest dobra wiadomość, a z nami był Marek Gładysz. Pięknie dziękuję Ci za tą opowieść. A w Radiu RMF 24 już za niespełna 6 minut najnowsze fakty RMF FM. A po faktach będziemy dalej śledzić ten pasjonujący pojedynek.

0: Jest godzina 11.30, jest Katarzyna Podraza i są najnowsze fakty.
1: Zaczynamy od wielkich emocji z French Open. Śledzimy mecz Mai Chwalińskiej z Rosjanką Anną Kalińską, którego stawką jest awans do półfinału wielkoszlamowego turnieju. Jak na razie w pierwszym secie jest 2-1 dla Polki. Trzymamy kciuki za Maję, do tenisowych emocji będziemy na bieżąco wracać na antenie RMF24. Śmigłowiec brytyjskiej marynarki wojennej Royal Navy rozbił się na polu w hrabstwie Devon w południowo-zachodniej Anglii. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach. Sytuacja jest rozwojowa. Teraz Włochy, dwaj polscy alpiniści zostali uratowani w masywie Mont Blanc przez ratowników z Alpejskiego Pogotowia Górskiego oraz Włoskiej Gwardii Finansowej. Jeden z Polaków został trafiony wczoraj po południu piorunem w ramię i z tego powodu obaj nie mogli kontynuować wspinaczki. Do zdarzenia doszło w rejonie szczytu Ząb Giganta na granicy włosko-francuskiej. A jak przebiegała akcja ratunkowa? O tym usłyszycie w faktach za niecałe pół godziny. To będzie pracowity, długi weekend dla policji. Funkcjonariusze szykują się do działań wymierzonych w piratów drogowych oraz zsiadających za kółko po alkoholu.
2: Policjanci będą badali trzeźwość, to jak pokazują statystyki. No, jest ciągle wiele do zrobienia z punktu widzenia troski o bezpieczeństwo na drogach, a także dbajmy o zachowanie odpowiedniej prędkości, adekwatnej do warunków na drodze. Wszędzie tam, gdzie mogą się pojawić burze lub lokalne opady, pamiętajmy też o śliskości na drogach. W tym połączeniu z niezachowaniem odpowiedniego odstępu, tak krótka droga hamowania niestety kończy się tym, że ktoś staje się ofiarą jakiegoś zdarzenia drogowego, kolizji, wypadku.
1: Powiedział RMF Max Jacek Wiśniewski ze Stołecznej Policji. Jeśli na ostatnią chwilę odkładacie plany wyjazdowe na długi weekend do Wisły w Beskidach, to mamy dla Was informację z Wiślanego Magistratu. Blisko 80% miejsc noclegowych jest tam już zarezerwowana. Turystów i gości odwiedzających to miasto jest bardzo dużo. Splotły się w tym czasie terminy dwóch dużych wydarzeń. Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha, Granatowe Góry oraz Festiwalu Dziewięć Sił. Ale nie rezygnujcie, może Wam się uda.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No i nie ma co ukrywać, napięcie cały czas rośnie. 2-1 wciąż, ale to jest piłka, która może doprowadzić do tego, że będzie 3-1. Czekamy, no ale niestety nie doczekamy się przed piosenką. This

Słuchajcie, radia RMF24, my oczywiście cały czas śledzimy pasjonujący pojedynek Anny Kalińskiej z Mają Chwalińską. Polka prowadzi w setach 4-1, a w tym szóstym już secie, w tej chwili prowadzi Kalińska 15-0, ale no, to się szybko zmieni, głęboko wierzymy, kibicujemy Mai Chwalińskiej cały czas, cała Polska jej kibicuje, a my za chwilę będziemy się łączyć z naszymi dziennikarzami sportowymi, którzy pewnie podsumują ten pierwszy pasjonujący absolutnie pojedynek, w którym przypomina Polka cały czas prowadzi 4-1 w setach, 15-15 już jest, a nie mówiłem, jedziemy!

0: A w Radiu RMF 24 cały czas w ogromnym napięciu śledzimy to, co dzieje się na kortach French Open. Tam najważniejszy mecz w życiu rozgrywa Maja Chwalińska, a śledzi go Wojciech Marczyk. Witaj Wojtku.
1: Witam serdecznie. Śledzę w niebyle jakim miejscu, bo w miejscu, w którym na co dzień trenuje Maja Chwalińska, czyli w klubie BKT Advantage Bielsko-Biała. No tutaj wszyscy żyją tym. Jest wspólne oglądanie, jest wspólne przeżywanie emocji, a ze mną człowiek, który od rana chyba nie wie, gdzie znaleźć sobie miejsce, czyli pan Wojciech Wrzoł, współzałożyciel tego klubu. Dzień dobry, panie Wojtku.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: No właśnie, te emocje są?
2: No nie, potworne, niesamowite. No jesteśmy w strefie kibica też dzisiaj, więc emocje niesamowite.
1: No właśnie, bo tutaj i młodsi, i starsi przyszli pokibicować, i trenerzy, wszyscy zeszli z kortów, nie ma dzisiaj treningów, nie ma zajęć, wszyscy wspólnie oglądają.
2: No kiedy jak nie teraz, no to jest historyczny moment dla naszego klubu, historyczny moment dla Bielska, historyczny moment dla wszystkich, którzy współpracowali, wychowywali Maję sportowo na wszystkich szczeblach kariery. No takiego wydarzenia, no ciężko się doczekać czegoś większego niż to, co tam mamy w chwili obecnej.
1: No właśnie, ale tu jest totalne szaleństwo, słuchajcie, bo wynik to 5 do 1 w pierwszym secie dla Maji Chwalińskiej, która gra z Kalińską. No teraz serwis Mai, no ale to Kalińska prowadzi 13 do 15, ale chyba nie mamy prawa narzekać, bo tak sobie myślę, że każdy by wziął w ciemno taki wynik na dzień dobry w tym secie.
2: Oczywiście, mecz zaczął się źle dla Mai, straciła serwis, mimo bardzo dobrej gry przegrała pierwsze podanie, ale potem od razu odrobiła straty, teraz już mamy 2 przełamania dla Mai, mecz wydaje się być pod kontrolą, no ale to jest wiadomo dopiero pierwszy set, więc, ale jesteśmy dobrej myśli, no bo rewelacyjny, mimo pierwszego słabego gema, bardzo dobrego w grze, ale przegranego, teraz mamy bardzo dobrą grę po stronie Mai i prowadzenie 5-1 i piłkę setową w sumie.
1: Tak, 40 do 30 dla Maji Chwalińskiej, więc będziemy to tutaj na bieżąco dla Państwa obserwować, ale też trzeba powiedzieć wprost, że Wy Maję znacie od małego.
2: Tak, Maję znamy, to może nie na ten moment jest takie rozmowy, takie dyskusje, ale Maję znamy od 8 roku życia. Spotkaliśmy się na talentiadzie, którą jej pierwszy trener zorganizował, Paweł Kałuża. W tej talentiadzie występowały dzieci z Dąbrowy Górniczej, z Bielska Białej, udział brał mój syn, między innymi. No i już wtedy, z tym, że te dzieciaki wszystkie były 2 lata starsze niż Maja, ale już wtedy było widać, że Maja dorównuje tym 10-latką, rywalizację taką ogólnorozwojową, biegową, sprawnościową, wręcz wygrywała z tymi 10-latkami i jako drużyna wtedy, tak na szybce zmontowana, te dzieciaki zostały wicemistrzami Polski w rozgrywkach para tenisowych z cyklu talentiady.
1: No właśnie,
2: 2009, te dzieciaki miały 10 lat, Maja wtedy miała 8 lat.
1: A ja tutaj tak zerkam jednym okiem, co się dzieje, jest 40-40 w tym 7 gemie pierwszego seta. Pan umie na spokojnie przeżywać takie mecze? Czy...
2: No ciężko.
1: Ja tak zdradzę, bo w radiu nie widać, więc jest takie stopanie z nogi na nogę, jest przebieranie, ale są też flagi, są banery, wszyscy tutaj świetnie przygotowani do tego, żeby wspierać Maję, bo trzeba powiedzieć wprost, że tutaj panuje naprawdę taka sympatyczna, rodzinna atmosfera, kiedy się wchodzi do tego klubu i można to poczuć. Teraz przewaga Kalińskiej, obserwujemy i wyrzuciła, czyli jeszcze nie ma.
2: Nic się nie stało, jest dalej bardzo dobrze.
1: No właśnie, bo dalej wszystko w rękach Maji Chwalińskiej, jeszcze arbiter sprawdza, czy jest odbicie od linii. Piłka w korcie, czyli jeszcze...
2: Albo jest równowaga.
1: Tak, próbujemy dla Państwa tutaj to wszystko przyobserwować, co się dzieje, ale nie, Maja Chwalińska serwuje, więc no trzeba jeszcze równowaga. Tak, czyli punkt dla Maji.
2: Dzielą ją od seta.
1: Widzicie, ja tutaj mam poważnych asystentów od tenisa, którzy lepiej się na nim znają niż ja, także dobieram sobie gości idealnie. No będzie się tutaj jeszcze na pewno sporo działo i w paryskich kortach Rolanda Garrosa, na korcie Filipa Chatrier też na pewno ze sprawą Maji Chwalińskiej będzie się jeszcze dzisiaj bardzo, bardzo dużo działo.
0: Bardzo dziękuję, to był Wojciech Marczyk. Pasjonujący zupełnie mecz, 40-40, 5-1. No to jedziemy. Słuchajcie radia RMF24. Za chwilę przeniesiemy się w Beskidy, ale oczywiście ani na moment nie przestaniemy śledzić tego, co dzieje się na paryskich kortach. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz przenosimy się w Beskidę, ale zanim to jeszcze jedna informacja z Paryża. 5-2. Cały czas prowadzi Polka, no ale niestety Rosjanka też wygrała. Znowu. No ale 5-2 prowadzimy. A my przenosimy się w Beskidy, tak jak mówiłem, bo tam rośnie liczba turystów przed długim weekendem. Dotyczy to zarówno tych, którzy na przykład są mieszkańcami województwa śląskiego i robią sobie jednodniowe wypady w góry, jak i tych, którzy mieszkają w innych częściach kraju i w Beskidy przyjeżdżają na dłużej. W naszym katowickim studiu jest teraz Marcin Buczek, który zebrał informacje dotyczące Beskidów. Witaj Marcinie.
1: Jestem, dzień dobry. Odpoczniemy choć na chwilkę od wielkiego tenisa.
0: No właśnie, zacznijmy od pogody. Będzie sprzyjać górskim wyprawom w czasie tego weekendu?
1: No z pogodą może być różnie, dlatego trzeba będzie uważać i podejmować szybkie decyzje co do ewentualnego wychodzenia na szlak. Teraz jeszcze powinno być słonecznie, choć miejscami już może się także chmurzyć, a według prognoz po południu należy już spodziewać się deszczu i tak ma być na przykład w Szczyrku aż do wieczora i przez całą noc. Trzeba też uważać na ewentualne burze, które zapowiadane są w całym naszym województwie, także również w Beskidach. No ale jutro rano według prognoz znowu ma być przez pewien czas słonecznie i w kolejnych dniach może być podobnie. Piątek deszczowo, sobota słoneczna i to ma być ten najładniejszy dzień, no a w niedzielę znowu możliwe są opady. Choć to wszystko, przypomnę, tylko prognozy, które, jak wiadomo, wcale przecież nie muszą się sprawdzać. No a w czasie tego weekendu w Beskidy warto się wybrać bez względu na pogodę, choćby na przykład z powodu festiwalu Dziewięć Sił. To nazwa pisana razem, dlatego tak ją właśnie wymawiam. Dziewięć Sił. Jest to nawiązanie do rosnącej między innymi w Beskidach rośliny o nazwie Dziewięć Sił Bezłodygowy. Trudno to wymówić. W przeszłości wierzono, że ta roślina ma między innymi znaczącą moc aż 9 ziół. A festiwal zaczyna się w piątek i potrwa do niedzieli. Wydarzenia z nim związane odbędą się oczywiście w 9 różnych miejscach i będzie tam można zaznać wszystkiego, co z Beskidami i Śląskiem Cieszyńskim związane, czyli na przykład powędrować, poznać historię regionu, posłuchać regionalnej muzyki, czy też oczywiście skosztować regionalnych potraw.
0: A jeśli ktoś poza oczywiście atrakcjami festiwalowymi chciałby jeszcze wyruszyć na dłuższą wędrówkę czy przejażdżkę rowerową?
1: Warunki do wędrówki są i będą dobre, choć tam, gdzie ewentualnie spadnie deszcz, oczywiście może być mokro, dlatego jak zawsze ratownicy GoPro przypominają, żeby uważać, czy to w czasie pieszej wędrówki, czy w czasie jazdy na rowerze. No a jedna z ostatnich akcji w Beskidach ratowników dotyczyła właśnie wypadku rowerzysty. Do tego wypadku doszło w rejonie Szyndzielni. Rowerzysta z Krakowa doznał tam poważnego urazu głowy, dlatego ratownicy postanowili wezwać na miejsce śmigłowiec i najpierw w miejscu wypadku pomogli rannemu, następnie karetką górską zwieziono go w rejon przygodnego lotniska, no a stamtąd po kilku minutach lotu mężczyzna trafił już do szpitala.
0: To jeszcze powiedz, jak wyglądają drogi dojazdowe w Beskidy.
1: Teraz jeszcze dojazd jest bezproblemowy, no ale po południu natężenie ruchu może wzrosnąć. W tej chwili niewielkie zatory tworzą się na kilku skrzyżowaniach na Krajowej Jedynce w Pszczynie, ale tę drogę można już objeżdżać i w Beskidy jechać nowym odcinkiem S1 i na tą drogę zjeżdża się w Tychach.
0: Bardzo dziękuję. To był Marcin Buczek, prosto z Katowic. A
1: dziękuję.
0: Na kortach 5-3. Wciąż prowadzi Polka. No, trzymamy kciuki. Teraz chyba nawet jeszcze mocniej niż przed chwilą, bo zrobiło się gorąco. Wciąż Walijska prowadzi i mamy nadzieję, że tak już zostanie do końca tego pojedynku. Wysłuchajcie radia RMF 24. Najważniejsze informacje nie tylko z Paryża.

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia już w przyszłym tygodniu. W poniedziałek mówi wam Tomasz Terlikowski. Nasz radio oczywiście cały czas nadaje. Cały czas informujemy was o tym, co najważniejsze w ten przedweekendowy dzień. Już za chwilę stery przejmuje Jakub Śliwiński, a fakty w samo południe ma dla was Tomasz Wereński.
1: Dzień dobry. Trzymamy mocno kciuki za Maję Chwalińską, która gra o półfinał Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka no świetnie radzi sobie z Rosjanką Anną Kalińską. Mecz z trybun obserwuje paryski korespondent RMF FM. W faktach za moment również doniesienia z trasy S8 na Mazowszu. Tragiczny wypadek na wysokości Żabiej Woli. Jest 12:00, to fakty RMF FM. Maja Chwalińska walczy z Rosjanką Anną Kalińską o półfinał wielkoszlemowego turnieju French Open. Trwa końcówka pierwszego seta. W gemach 5-4 dla Polki. Na łączach nasz paryski korespondent Marek Gładysz, który obserwuje to spotkanie. Witamy, Marku. Jak radzi sobie Polka?
2: Można to streścić następująco. Maja Chwalińska gra po prostu wspaniale. Rosjanka rozpoczęła pojedynek, wygrając w pierwszym secie pierwszego gema, ale jej relatywna dominacja trwała króciutko, bo szybko Polka ruszyła do ataku, stosując znowu częste zmiany rytmu gry i wszystko wskazuje na to, że bardzo mocno zdestabilizowało to Annę Kalińską, która często nie nadąża za tymi zmianami rytmu. Francuscy komentatorzy sugerują, że Polka zasiała duży niepokój w głowie Rosjanki. Teraz gra jest trochę bardziej wyrównana, ale zagrania Chwalińskiej są często bardzo precyzyjne. Zawodniczka z Bielska-Białej jest jak zwykle bardzo skupiona i wszystko wskazuje na to, że świetnie radzi sobie ze stresem. Oby tak dalej, chciałby się powiedzieć. Oby do półfinału, a później do finału French Open. Trzymamy kciuki z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu. Marek Gładysz.
1: Trzymamy kciuki, oczywiście. Marek Gładysz, dziękujemy. Kciuki za Maję Chwalińską trzyma również Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała, którego Polka jest zawodniczką. Zorganizowano tam wspólne oglądanie meczu. Na miejscu jest Wojtek Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
3: Tak jest,
1: witamy, Wojtku. Duże emocje towarzyszą pierwszemu setowi.
3: No nerwowo tutaj jest wszystko obserwowane, bo tak jak Marek mówił, świetny początek Maji Chwalińskiej. Polka w tym secie prowadziła już nawet 5-1. No i od tego momentu zaczęły się problemy z emocjami. Razem ze mną i razem z innymi kibicami tutaj ten mecz ogląda Wojciech Wrzoł, współzałożyciel tej tutaj klubu tenisowego. Panie Wojtku, będzie dobrze? Chyba trzeba wierzyć.
4: No musi być dobrze, musi być dobrze. Było już bardzo dobrze, było 5-1. Były dwa przełamania, niestety Kalińska wróciła do meczu. Ona miała z kolei dwa przełamania. Mecz na bardzo wysokim poziomie. Mnóstwo zwrotów akcji. Piękne dropshoty, piękne topspiny, piłki kończące. Bardzo wysoki poziom gry, bardzo wysoki poziom gry Maji, ale no trzeba powiedzieć otwarcie też wysoki poziom gry Kalińskiej. W chwili obecnej, bo do 5-1 to było no bardziej jednostronne spotkanie. W chwili obecnej się troszkę odwróciło.
3: No i te emocje tutaj będziemy na pewno jeszcze długo obserwować. Wszyscy na pewno mocno trzymamy kciuki. Są flagi, są banery, no i częste oklaski po dobrych zagraniach Maji Chwalińskiej. Z Bielska Białej, Wojciech Marczyk.
5: Aktualny obraz faktów.
1: Były adwokat od trumny na kółkach, Paweł K., musi liczyć się z kolejnymi zarzutami. Jak ustalił reporter RMF FM, prawnik skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety, tym razem przewija się w śledztwie narkotykowym prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Witamy, Krzysztof.
6: Dzień dobry.
1: O jakie zarzuty chodzi?
6: Były adwokat może usłyszeć zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Prokuratura jak na razie postawiła takie zarzuty jego żonie, Paulinie K., a obejmują posiadanie narkotyków mefedronu i marihuany z inną ustaloną osobą. Z informacji, które nieoficjalnie uzyskałem, wynika, że tą osobą jest właśnie jej mąż. Prokuratura bada też, czy kobieta rozprowadzała narkotyki, używając do tego szyfrowanych komunikatorów internetowych. Przypomnę, mąż adwokatki odbywa karę więzienia w areszcie w Szczecinie. Tamtejsza prokuratura prowadzi wobec małżeństwa jeszcze inne śledztwo dotyczące narkotyków. To postępowanie przejęto z Łodzi.
1: Jedna osoba zginęła, druga została ranna w wypadku na trasie S8 na Mazowszu. Ciężarówka zderzyła się z busem między węzłami Radziejowice a Siestrzeń na wysokości Żabiej Woli. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Od wielu miesięcy nie zasiadają w ławach sejmowych i nie wykonują obowiązków poselskich. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski złożyli jednak oświadczenia majątkowe za ubiegły rok. Przeanalizowali je nasi dziennikarze Michał Radkowski i Kacper Wróblewski.
7: Witamy, witam, panowie.
1: Zacznijmy od byłego ministra sprawiedliwości.
7: A to bardzo ciekawa lektura. Zbigniew Ziobro osobliwie opisuje, jak w zeszłym roku musiał pożyczyć 57 tysięcy złotych. Gdy był na konferencji w Budapeszcie, został zaskoczony, jak napisał, sfabrykowanymi zarzutami i wnioskiem o areszt. Przekonuje, że w kraju nie może liczyć czekać na uczciwy proces, dlatego musi zostać za granicą, a na życie w innym kraju musi mieć pieniądze. I to najciekawsze, pożycza pieniądze z Fundacji Instytut Polski Suwerennej, której sam jest prezesem. Zobowiązuje się, gdy już będzie miał pieniądze, to nie tylko zwróci je fundacji, ale wpłaci dodatkowo połowę pożyczonej sumy. Premier mówił, że na rzecz tej fundacji prezes Zonda Krypto miał przelać 450 tysięcy złotych.
1: A co znalazło się w oświadczeniu Marcina Romanowskiego?
8: Poseł PiS-u, od kiedy otrzymał azyl na Węgrzech, został milionerem. Jest posiadaczem ponad 26 milionów forintów, a to w przeliczeniu na złotówki daje nieco ponad 300 tysięcy złotych. Romanowski wygłasza też manifest po tym, jak prokuratura dokonała zabezpieczenia majątkowego na jego koncie na kwotę ponad 100 tysięcy złotych, które jest związane z postępowaniem karnym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Romanowski w swoim oświadczeniu majątkowym pisze: to działanie zorganizowanej grupy przestępczej koalicji 13 grudnia.
1: Przepis na zdrowy, długi weekend to dzisiaj temat cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Właśnie rozpoczynamy telefoniczny dyżur eksperta. Jest nim dr Małgorzata Warszawska-Socha. Przed poradnią medycyny rodzinnej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, o co mogą pytać nasi słuchacze?
9: W praktyce o wszystko, co może zwiększyć szansę, że problemy związane ze zdrowiem nie pokrzyżują naszych planów na ten długi weekend, to potwierdza dr Małgorzata Warszawska-Socha.
10: Można się zgłosić tak na dobrą sprawę z każdym pytaniem, czy to dotyczy dziecka, czy dotyczącym dorosłego. Możemy porozmawiać na temat profilaktyki, jeśli chodzi o przebywanie na słońcu, o profilaktykę związaną z sezonem aktywności kleszczy również, czy komarów. Także zachęcam do zadawania pytań.
9: Ekspertka odpowiada na Wasze pytania od teraz do 13.15, a numer to 12 200 0010.
1: A ten numer mamy też na stronach portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Cały czas nerwowo zerkamy na Paryż i oczywiście trzymamy kciuki za Maję Chwalińską w walce o półfinał tenisowego French Open. Ale zanim tenisowe emocje w radiu RMF 24, to wcześniej wracamy do emocji politycznych. Już za chwilę nasze sejmowe studio, a my wrócimy do tematu oświadczeń majątkowych posłów. Radio RMF 24, bądźcie z nami, zaczynamy!

0: Tu Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Sejm opublikował rozliczenia polityków za ubiegły rok. Ile zarabiają, ile mają oszczędności, kto ma powody do narzekania, a kto może się cieszyć. O tym nasi dziennikarze Michał Radkowski i Kacper Wróblewski, którzy przeanalizowali oświadczenia majątkowe posłów. Witam was, panowie.
1: Dzień dobry,
2: witamy.
0: No to zamieniam się w słuch i pytanie, od kogo i od czego zaczynamy?
1: No chyba od tych, którzy mają na tych swoich kontach najwięcej. No, te sumy są zawrotne, bo może naprawdę rozboleć głowa od niektórych tych potężnych sum.
2: Zacznijmy. Także niech słuchacze sobie wygodnie usiądą, bo to będzie naprawdę, myślę, że bardzo ciekawe kilka minut. Artur Łącki, prawda? On był w zeszłym roku tym posłem numer jeden, jeśli chodzi o to, jak dużo różnych środków finansowych i nie tylko także ma na swoim koncie.
1: No wydaje się, że do tej pory będzie on liderem, jeśli chodzi o zgromadzone środki. 950 tysięcy złotych w walucie polskiej.
2: Bagatela.
1: Tak jest. 320 tysięcy euro w walucie obcej. 800 tysięcy dolarów obligacji skarbowych.
2: 800 tysięcy dolarów?
1: Tu jest tak napisane.
2: I córko, zaraz ja sobie to muszę policzyć. Poczekaj, to będzie mi jeszcze...
0: Wyciągamy kalkulatory, panowie.
1: Może rozboleć głowa.
2: Cyfr, matko i córko, no.
1: Obligacje skarbowe 2 miliony złotych. Dom o powierzchni 350 metrów o wartości 2,5 miliona złotych.
2: To byłoby już dużo miejsca, żeby sobie te wszystkie walizeczki z pieniędzmi jakoś tak poukładać, nie? Na 350 metrach powinno się zmieścić.
1: Myślę, że to się zmieści w mieszkaniu, a nawet w dwóch mieszkaniach, które Artur Łącki ma wpisane do
2: swojego
1: świadczenia.
2: Oprócz tego domu, tak?
1: Oprócz tego domu, bo to są dwa mieszkania o łącznej wartości 2,5 miliona euro, z tego co tutaj czytam. No i jeszcze dosyć ciekawie, patrząc na te rzeczy, bo tu mówiliśmy o nieruchomościach, o mieniu ruchomym. Mercedes z 2020 roku, jakiś elektryczny domniemam, patrząc po nazwie, Range Rover, BMW serii 4, no i zegarki, dwa Rolexy, dwa Hulboty, no i powiem szczerze, nawet są tutaj takie nazwy marek tych zegarków, że chyba ja nie jestem w stanie tego dobrze przeczytać, więc chyba sobie podaruję.
2: To był poseł Artur Łącki z Koalicji Obywatelskiej. No, to można potraktować jego pracę w Sejmie pewnie jako jakąś tam dodatkową rozrywkę, skoro ma tak dużo majątku. Ja jeszcze zajrzę do oświadczenia majątkowego Marka Jakubiaka. To jest poseł niezrzeszony. W zeszłym roku drugi na liście tych najbogatszych. A to lubimy tak patrzeć zawsze. Co on tam ma? Jeśli chodzi o swoje zasoby pieniężne, można powiedzieć, że skromnie w porównaniu do tego, o czym mówił Kacper, bo tylko 57 tysięcy złotych oszczędności i 40 tysięcy dolarów. No, to dużo, to dużo. Dalej mamy mieszkanie o powierzchni 120 metrów kwadratowych, drugie mieszkanie 153 metry kwadratowe, trzecie mieszkanie o wartości 123 metrów kwadratowych i jeszcze mamy do tego... inną nieruchomość o powierzchni 3200 metrów kwadratowych.
1: Do rekordzisty, jeśli chodzi o liczbę mieszkań.
3: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową. Niezły Meksyk, a do

0: Konia, Jan Matejko, Hucułowie. No i zegarków ma pan poseł raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Łączna wartość, tak jakbym teraz szybko miał zsumować, to dochodzimy do kwoty, no, prawie 100 tysięcy złotych.
1: Pięknie, pięknie.
0: Jeden zegarek, uwaga, 35 tysięcy złotych, no.
1: Niesamowite, ale wróćmy jeszcze do tych mieszkań, bo Robert Kropiwnicki, który zawsze był uważany za rekordzistę, jeśli chodzi o liczbę posiadanych nieruchomości, jeżeli chodzi o mieszkania.
0: W zeszłym roku 12.
1: Tak, i śrubuje rekord, bo w tym roku ma już 13. To są mieszkania, nie podejrzewałbym, ale biorąc pod uwagę ich powierzchnię, wydaje się, że mogą być to mieszkania pod wynajem, bo żadne z tych mieszkań nie ma powierzchni większej niż 50 metrów. Są to mieszkania od 30 do 40 paru metrów. Co ciekawe, wszystkie te mieszkania mają szacunkową wartość podaną. Chciałbym wiedzieć, gdzie pan Kropiwnicki te mieszkania kupuje, bo to są mieszkania, które mają cenę za metr, tak jak szybko policzyłem, od 5 do 6 tysięcy złotych za metr. Pytanie, w którym mieście w Polsce są to mieszkania? No bo jeżeli miasto powiatowe, to jest to bardzo możliwe, ale jeżeli miasto jakieś większe, wojewódzkie, no tutaj bym chyba się zastanawiał, czy ta szacunkowa wartość jest prawidłowa.
0: Musielibyśmy to porównać z kilometrówkami pana posła, bo może to jest tak, że pan poseł objeżdża kraj i wiesz, ma takie przystanki, tam się zatrzymuje, ma swoje mieszkanie, przebiera się, śpi.
1: Może do tego służą te mieszkania. Właśnie, niewykluczone, no. Jeżeli jest aktywnym posłem, a kilometrówki chyba z tego, co pamiętam, to też ma bardzo wysoko rozliczone. Całkiem jest to możliwe, ale jeszcze o liderach, Michale.
0: No, cóż by było w naszym podsumowaniu bez dwóch liderów politycznych, którzy od 25 już lat cementują nam tę scenę polityczną, czy tego chcemy, czy nie, czyli Donald Tusk i...
1: Jarosław Kaczyński.
0: Oczywiście, że...
1: To zacznijmy od premiera może. Ja sobie pozwolę zacząć od premiera.
0: Bardzo cię proszę.
1: Około 67,5 tysiąca złotych miesięcznie otrzymuje Donald Tusk, tylko brutto. Tu warto zaznaczyć, czyli brutto to jest około 60 tysięcy złotych na rękę otrzymuje miesięcznie premier Donald Tusk z różnych tytułów, bo to są emerytury europejskie, to jest emerytura z ZUS-u, to jest tak zwana dieta poselska i to jest też, to są tak zwane pobory, które przychodzą za to, że pełni urząd szefa rządu. Sumując te wszystkie źródła, no wychodzi na to, że premier inkasuje grubo ponad 50 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Na rękę.
1: Na rękę. I co ciekawe, w oświadczeniu majątkowym premiera, jak co roku widnieje rubryka, że Donald Tusk nie posiada żadnego domu ani mieszkania. Bardzo ciekawe.
0: Jest bezdomnym.
1: Jest bezdomnym.
0: Premierem.
1: Dokładnie.
0: To by się spodziewał. A Jarosław Kaczyński dom ma. I wszyscy wiedzą, gdzie ten dom ma, bo na Żoliborzu w Warszawie. Natomiast jest właścicielem jednej trzeciej tego domu i tutaj wartość jest wyceniona na kwotę ponad 2 milionów. To jest dom o powierzchni 150 metrów kwadratowych. Mamy też oszczędności. No oszczędzamy. Prezes Kaczyński ma 363 tysiące tych oszczędności w złotówkach. W pozostałych walutach nie ma oszczędności. Nie ma też, jeśli ktoś liczy na to, że były premier czy Jarosław Kaczyński ma jakieś obrazy, ma samochody, co tam były te zegarki drogie, tak? No nic takiego nie ma, albo przynajmniej nie wpisał
1: skromnie.
0: Tego. Skromnie. Ale jest emerytura, jest dieta parlamentarna, jest uposażenie i to w sumie daje też całkiem niezły wynik, choć nie tak wysoki jak w przypadku premiera. No tak miesięcznie 27 243. No to
1: przy... Och, to bardzo skromnie.
2: Oj, byłoby miło, panowie, byłoby miło jak najbardziej. Ale panowie, jeszcze na koniec, czy jakiś z posłów ma powody do narzekania? Czy to są kwoty, czy to są dochody, czy w tym oświadczeniu? No z niego wynika, że naprawdę nikt tutaj nie ma prawa narzekać.
0: Wiesz co, my będziemy to sprawdzać, bo o 10 ujawniono te oświadczenia poselskie, więc jesteśmy w trakcie. Zabraliśmy się za grube ryby w pierwszej kolejności, ale chcemy też odwrócić tabelę i zobaczyć, kto jest na czele tych, którzy żyją skromnie, nie mają za dużo w tym oświadczeniu wpisanych w te rubryki, co posiadają, więc możemy się umówić, że jeszcze dzisiaj się usłyszymy i wtedy przedstawimy tych skromnych posłów.
2: Jak najbardziej. Czekamy. A za to dotychczasowe podsumowanie bardzo gorąco dziękujemy. Michał Radkowski i Kacper Wróblewski.
1: Dziękujemy pięknie.
2: I jeszcze błyskawicznie w radiu RMF24 zerkamy na French Open 3-4 dla Mai Chwalińskiej. W tiebreaku trzymamy kciuki.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Na kortach Rolanda Garrosa trwa mecz Mai Chwalińskiej i Rosjanki Anny Kalińskiej i mamy znakomite informacje. Łączymy się z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej, który jest w Bielsku Białej w pierwszym
1: klubie Marii,
0: beskidzkim klubie tenisowym Advantage. Dzień dobry, Wojtku, jak tam?
1: Dzień dobry, w pierwszym i obecnym to najważniejsze, bo to Maja tutaj na tych kortach, które są za moimi plecami, bardzo często trenuje. No i mamy świetne informacje, bo po zaciętym pierwszym secie Maja prowadzi 1-0, wygrany ten set po tiebreaku. Mecz się świetnie rozpoczął, bo Maja przecież prowadziła w nim już 5-1. No potem problemy. Potem Kalińska zaczęła grać swoje, można powiedzieć, ten siłowy tenis, który my znamy. No, ale potem już Maja wróciła do tego rytmu. Tiebreak dla Polki. A ze mną młode adeptki tenisa. I jak się tą Maję dzisiaj ogląda?
2: Wydaje mi się, że super ogląda się i fajnie gra.
1: No właśnie, ale to nie jest tak, że wy tutaj przyszłyście sobie posiedzieć czy coś. Są banery, macie, jesteście przygotowane.
2: No tak.
1: Co masz na twoim banerze napisane?
2: Let's go Maja.
1: No właśnie, i świetnie się to zaczęło, ten pierwszy set. Myślisz, że ten drugi też będzie dla Mai?
2: Tak, na pewno.
1: A ty, jak uważasz, co zwróciło twoją uwagę w grze Mai?
3: Że Maja się nie poddawała i jakoś wyszła z tego kryzysu. Jak ją rywalka dogoniła w gemach.
1: No widzisz, piękna ocena. Powiedzcie mi, często Maję tu spotykacie?
2: Nie często, ale czasami się zdarza.
1: No właśnie, i to jest piękne w tym klubie. Jest ze mną też trener Szymon Bandura. Szymon, powiedz mi, no właśnie, bo ty Maję znasz świetnie, znacie się od wielu lat. To była charakter, nieustępliwość Maji w tym pierwszym secie?
4: Tak, na pewno. Maja pokazała wielkie serce do gry. Przy 5-1 był mały kryzys, bo przeciwniczka zaczęła trafiać, weszła w swoje uderzenia, weszła w swój rytm, ale Maja w super tiebreaku pokazała naprawdę świetną grę. Były bardzo długie wymiany, także to wymaga na pewno sportowego charakteru i takiego pokazu umiejętności, bo przy wielkim zmęczeniu pokazała swój najlepszy tenis i miejmy nadzieję, że w drugim secie będzie już tylko lepiej.
1: No właśnie, a teraz krótka regeneracja nie tylko Maja, ale także kibiców, bo tutaj gardła niektórzy dość solidnie zdzierają, są oklaski, jest wielkie kibicowanie. To co, będzie dobrze dla Mai?
2: Będzie.
1: No właśnie, i tym nieśmiałym będzie, z wielką wiarą żegnamy się z Bielska Białej, z klubu BKT Advantage, który cały wspiera swoją podopieczną, Maję Chwalińską.
0: Super się ogląda, fajnie gra, a my trzymamy kciuki. Let's go Maja! Wojciech Marczyk prosto z beskidzkiego klubu tenisowego Advantage. Wojtku, bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Do usłyszenia.

0: 12:30 na zegarach, czas na fakty. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek oczywiście mecz Mai Chwalińskiej z Rosjanką Anną Kalińską. Maja walczy o półfinał French Open. Pierwszego seta wygrała Polka 7-6. Rozpoczął się drugi set. Na razie pierwszego gema wygrała Rosjanka. Trzymamy kciuki za Polkę do meczu naszej tenisistki z Rosjanką. Wrócimy już za chwilę w RMF24. W faktach teraz najnowsze doniesienie agencji Bloomberg z najbardziej strategicznego miejsca na Bliskim Wschodzie. Miesiąc po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił, a następnie porzucił plan eskortowania statków handlowych przez cieśninę Ormus, siły amerykańskie próbują dyskretniejszych metod ochrony jednostek na tym kluczowym szlaku wodnym dla transportu ropy naftowej i gazu. Według agencji Bloomberg, zamiast rzucać otwarte wyzwanie blokującemu cieśninę Iranowi, USA po cichu koordynują działania z armatorami. Z danych dotyczących ruchu morskiego zebranych przez tę agencję wynika, że ruch przez cieśninę nadal jest ograniczony. Uniwersytet Śląski w Katowicach rusza z rekrutacją na nowy rok akademicki. Na przyszłych studentów czeka 99 kierunków studiów. 10 z nich jest w języku angielskim. W ofercie pojawił się także kierunek, jakiego do tej pory nie było.
2: To bałkanistyka. Bałkany w swojej wielowarstwowości, wielokulturowości wymagają spojrzenia kompleksowego. I dlatego postanowiliśmy zaoferować wszystkie te języki i koncentrujemy się na kulturze, na historii tego regionu. Ponadto, oprócz języków słowiańskich, czyli bułgarskiego, serbskiego, macedońskiego, języków Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry, będziemy nauczać, i to jest zupełną nowością na uniwersytecie, języka tureckiego.
1: Przekazała RMF Max Renata Damps-Jarosz z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. To wyjątkowa impreza charytatywna, która połączy muzyków i kabareciarzy. A wszystko, by budować świadomość o nowotworach neuroendokrynnych i wspierać pacjentów. Już 20 czerwca w krakowskim klubie Studio festiwal Black or White.
3: A na scenie zobaczymy Grzegorza Turnała. To już chyba będzie piąty raz. Kabaret Hrabi wraz z Wojtkiem Kamińskim. Artur Andrus będzie z nami po raz trzeci. Andrzej Lampert i z pani Edyta Krzemień. Edyta chyba trzeci raz. Olga Szomańska drugi raz. Priska Abbo trzeci raz. Gwiazda młodego pokolenia, z której obecności bardzo się cieszymy, czyli Sarah James. Oprócz tego Color Voices, który można powiedzieć, że jest od samego początku istnienia festiwalu. No i orkiestra festiwalowa Off Bow pod dyrekcją Karola Pyki.
1: Wymieniała organizator festiwalu profesor Anna Sowa-Staszczak.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Szybki rzut oka na Paryż. W drugim secie w meczu Mai Chwalińskiej mamy już wynik 1-1.

0: It's a bitter taste.
1: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Cause I gotta have faith.
1: Trwa niezwykle pasjonujący pojedynek Mai Chwalińskiej z Rosjanką Anną Kalińską na wielkoszlemowym turnieju French Open. Polka po walce wygrała pierwszego seta 7-6, a my łączymy się ponownie z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj ponownie, Marku.
2: Kłaniam się nisko.
1: Marku, jak dotychczasowy przebieg tego ćwierćfinałowego pojedynku komentowany jest w samej Francji, gdzie oczywiście odbywa się ten turniej?
2: Otóż tutaj się komentatorzy są zgodni, że pojedynek dostarcza niezwykle dużo emocji. To wręcz emocjonalny roller coaster, czyli to trochę tak jak kolejka górska w Wesołym Miasteczku. Pędzimy do góry, pędzimy do góry nogami, krzyczymy ze strachu, krzyczymy z radości, wstrzymujemy oddech w napięciu, przecieramy oczy z niedowierzaniem. Czegoś takiego już dawno nie widziałem. Polka zdominowała pierwszą część pierwszego seta, zdecydowanie prowadziła, ale Rosjanka ją dogoniła i o mały włos nie wygrała tego seta, ale Maja Chwalińska na szczęście okazała się lepsza i po raz kolejny udowodniła, że ma stalowe nerwy. Teraz gra obu zawodniczek jest dosyć wyrównana, ale miejmy nadzieję, że Polka wygra też drugiego seta i awansuje do półfinału prestiżowego francuskiego turnieju. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu Marek Gładysz.
1: Bardzo dziękujemy, Marku. Let's go, Maja. A w drugim secie mamy wynik 2-1 dla Mai Chwalińskiej.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte z wizytą w Kijowie. Polityk przyjechał do stolicy Ukrainy pociągiem dzień po zmasowanym ataku Rosji na Kijów i Dniepr. W wyniku uderzeń rakiet i dronów w nocy z poniedziałku na wtorek w tych miastach zginęło 23 osoby, a rannych zostało około 130. Mark Rutte będzie rozmawiał z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Ukraiński przywódca kilka godzin po zmasowanym rosyjskim ataku przekazał, że obecny poziom zapasów obrony powietrznej nie pozwala na przechwytywanie znaczącej części rakiet. I zapewne braki w środkach obrony przeciwlotniczej oraz europejskie wsparcie dla Ukrainy będą tematami rozmów polityków. Pierwszym punktem wizyty było złożenie kwiatów przy ścianie pamięci i oddanie hołdu poległym ukraińskim żołnierzom. Głęboko doceniamy ten gest szacunku ze strony przedstawicieli sojuszu wobec naszych wojowników, którzy bronili naszego kraju i całej Europy przed rosyjskim złem. Jest głęboko ważne, by pamiętać o każdym mężczyźnie i każdej kobiecie, dzięki którym mamy możliwość żyć wolni i wybierać naszą własną drogę życia. Napisał kilka minut temu na platformie X Wołodymyr Zełenski.
1: Tu Radio RMF 24.

0: zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: Zbliża się godzina 13. Pora na fakty RMF FM. Tomasz Weryński.
1: Maja Chwalińska jedną nogą w półfinale wielkoszlemowego French Open. Polka wyszarpała zwycięstwo w pierwszym secie. No a teraz idzie po drugą partię. Za moment połączymy się z korespondentem RMF FM. W faktach także sporo ważnych informacji z polskich dróg. Do tragicznego wypadku doszło na Krajowej 19 na Podlasiu. Pierwszy set dla Mai Chwalińskiej. Polka prowadzi z Rosjanką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju French Open. Pierwsza wyrównana partia zakończyła się tiebreakiem. Ostatecznie wygrała polska tenisistka 7-6. Mecz na korcie Filipa Szatiera obserwuje paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Witamy ponownie, Marku. Trwa drugi set. Kto teraz na prowadzeniu?
2: Tak jak powiedziałeś, znowu zdecydowanie prowadzi Chwalińska. Jest wręcz o krok od zwycięstwa, jak powiedziałeś, i awansu do półfinału French Open. A Rosjanka znowu sprawia wrażenie zdestabilizowanej częstymi zmianami rytmu gry i taktyczną maestrią Polki. W pewnym momencie Anna Kalińska krzyknęła wręcz, o ile dobrze słyszałem, do członków swojej ekipy, że jest tu jest zdezorientowana. Mecz jest niezwykle pasjonujący. Paryscy obserwatorzy sugerują wręcz, że to emocjonalny rollercoaster, czyli górska kolejka w wesołym miasteczku, która pędzi do góry, później zjeżdża szybko w dół i powtarza się to często, bo mimo wszystko Rosjanka jest groźną przeciwniczką. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: Maję Chwalińską kibicuje Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała. Na łączach z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, który ogląda mecz wspólnie z kibicami. Witamy, Wojtku. No, obie zawodniczki niezwykle skoncentrowane, ale dla kibiców to pojedynek na nerwy, prawda?
3: No nie, nie. Młode adeptki tenisa tutaj z klubu z Bielska-Białej ciężko to przeżywają. Mocno ściskacie kciuki za koleżankę.
4: No na pewno, tak.
3: No właśnie, są emocje, ale widać, że ta wojna nerwów, no trzeba poczekać po prostu.
4: No tak, trzeba poczekać. Czasami trzeba przegrać Gema i później wygrać następnego.
3: No właśnie, przed chwilą Maja Chwalińska przegrała Gema. 5-3 Polka prowadzi. Myślisz, że to ostatni gem meczu?
5: No mamy wszyscy nadzieję.
3: No właśnie, i tutaj w bielskim klubie Advantage wszyscy mają taką nadzieję. Z Bielska-Białej, Wojciech Marczyk.
1: Trzymamy mocno kciuki za Maję Chwalińską i kibicujemy oczywiście. A teraz kolejne informacje. Tragiczny wypadek na Krajowej 19 w Chorodniance w Podlaskiem na odcinku Białystok-Sokółka. Tam zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Jedna osoba zginęła, droga jest zablokowana. Wypadek na S7 w Warmińsko-Mazurskiem. W Nowej Wsi samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba została ranna. Jeden pas w stronę Gdańska jest zablokowany. Poznaliśmy ceny maksymalne paliw na czwartek i piątek. Za litr benzyny 95 zapłacimy 5,94, za 98 6,52, a za diesel trzeba zapłacić 6,40. Ile litrów wody należy wypijać w letnich miesiącach? To jedno z pytań, które zadaliście ekspertowi w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Mówimy w nim o tym, jak zwiększyć szansę, że najbliższy długi weekend, no i potem sezon letni, będą bezpieczne i zdrowe. Przed poradnią medycyny rodzinnej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jakie są zalecenia dotyczące picia wody?
6: Można do tego wykorzystać prosty wzór matematyczny. Na 1 kg masy naszego ciała może przypadać 35 ml wody. Czyli jeśli osoba dorosła waży 75 kg, to powinna wypijać ponad 2,5 litra wody dziennie. To potwierdza dr Małgorzata Warszawska-Socha, która odpowiada na Wasze pytania.
7: To trzeba bardzo zindywidualizować. Osoby z prawidłową masą ciała, dorosłe, to jest jak najbardziej około 2,5 litra płynów. I tutaj zwracamy uwagę na to, żeby to była przede wszystkim czysta woda. Wszystkie inne napoje to są tylko i wyłącznie dodatki.
6: Specjaliści przypominają też, jak ważne jest regularne picie wody, gdy jesteśmy w podróży, na przykład za kierownicą. A to ważne tym bardziej dzisiaj, gdy po południu wiele osób ruszy już w trasę na długi weekend.
1: Telefoniczny dyżur eksperta trwa. Numer to 12 200 0010. Jeszcze na koniec faktów rzut oka na to, co dzieje się w Paryżu. W drugim secie 5-3 dla Polki i 30-30. Trzymamy bardzo mocno kciuki.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Popołudniowy program radia RMF 24. Maja Chwalińska dzielnie walczy o półfinał French Open. W drugim secie cały czas mamy wynik 5-3 dla Mai. Już za chwilę połączymy się z klubem Advantage w Bielsku-Białej. Kuba Śliwiński, gramy dalej. Bądźcie blisko.

Maja Chwalińska w półfinale French Open w meczu z Anną Kalińską wygrała 2-0, 7-6, 6-3. Już za chwilę więcej o spotkaniu. Wojciech Marczyk, zostańcie z nami.

0: Radość, radość, radość. W pojedynku o awans do półfinału French Open nasza zawodniczka Maja Chwalińska pokonała Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. Łączymy się z naszym dziennikarzem Wojciechem Marczykiem, który jest w klubie naszej tenisistki. Witamy ponownie, Wojtku.
1: Witam ponownie.
0: Jest szał radości?
1: Nie, no to było wielkie szaleństwo, wybuch radości, głośne okrzyki Maja, były łzy ludzi, którzy Majkę dobrze znają, no między innymi trener bielskiego klubu, czyli Mikołaj Wrzoł, który jest ze mną. Był moment wzruszenia, że przyjaciółka, którą znasz od lat, taki sukces osiąga?
2: Oczywiście, no moment był bardzo, bardzo wzruszenia. No, dużo osób tutaj, szczególnie pracownicy klubu, mieli łzy radości, dzieci się cieszyły, skakały, więc no, jest niesamowita ekscytacja i radość obecnie tutaj u nas w klubie.
1: No właśnie, bo tak można było mieć wrażenie, że to wszystko zaczęło się doskonale. 5-1 prowadzenie w pierwszym secie i potem się problemy zaczęły. To, że Maja to wytrzymała, no to duża sztuka.
2: Tak, no to było bardzo ciężkie dla niej, ponieważ z 5-1 przeciwniczka doprowadziła do stanu po 5, potem do tiebreaka, więc Maja wytrzymała praktycznie no, najcięższą sytuację mentalną, jaka może się w tenisie.
1: No właśnie, to trudne jest tak grać, ale myślę sobie, że tutaj chyba jakaś aleja gwiazd będzie musiała powstać i odcisk dłoni Maji, bo ona jest na kilku tutaj zdjęciach, banerach, ale no teraz półfinalistka turnieju Wielkiego Szlema, to brzmi jakoś kosmicznie w ogóle.
2: No, sam to też nie mogę uwierzyć tak naprawdę. Większość tutaj osób jest, no nie wierzą w to na pewno, bo to jest jakby osiągnięcie na skalę Polski, jedno z większych, tak samo światową, a w Bielsku to jest no, największe osiągnięcie w historii tenisa.
1: No i to twoja koleżanka, którą znasz od dziecka.
2: No to też się bardzo ciekawie ogląda, jak znamy Maję tutaj od 8 roku życia, taką no, małą dziewczynkę, a teraz triumfuje na głównym korcie centralnym w Paryżu.
1: No właśnie, bo wszyscy zachwycają się jej stylem gry, tym takim zmianami tempa. Ona to też dzisiaj prezentowała. Wiatr czasem w tym przeszkadzał, czasem pomagał, który był dzisiaj na korcie. No ale to jest taki jej styl gry, który wy tutaj dobrze znacie.
2: Tak, akurat Maja uwielbia grać przy wietrze, ponieważ zmienia wszystko w swojej grze. Przeciwniczki się zaczynają gubić coraz bardziej, ponieważ wiatr przeszkadza takim przeciwko takiemu stylowi gry jak gra Maja, więc dzisiaj miała idealne warunki pod siebie, no i wykorzystała to najlepiej jak potrafiła.
1: Teraz zadanie wydaje się, że pójdzie najwyżej jak to tylko możliwe w turnieju wielkoszlemowym. Oczywiście Aryna Sabalenka do półfinału musi awansować, no ale tak ten los krzyżuje, że Maja Chwalińska, jeżeli Aryna Sabalenka wygra w ćwierćfinale, spotka się właśnie z nią.
2: Znaczy nic nie jest skreślone. Maja cały czas, tak jak mówiliśmy, no, potrafi zaskoczyć każdego na świecie, więc Aryna też nie jest powiedziane, że ona jest zawodniczką, że się możesz wszystkiego spodziewać, więc Maja cały czas może wyciągnąć kilka swoich asów z ręka i nawet taką najlepszą czołową zawodniczkę świata ograć.
1: Oglądałeś wszystkie mecze, ma Maja jeszcze te asy w rękawie? Może nas czymś jeszcze zaskoczyć?
2: Na pewno, ma bardzo dużo ciekawych zagrań, więc dużo rzeczy jeszcze może pokazać na korcie.
1: Przygotowujecie imprezę już? Kawie, może nas czymś jeszcze zaskoczyć?
2: Na pewno, ma bardzo dużo ciekawych zagrań, więc

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Susza hydrologiczna w Polsce. Trudna sytuacja jest m.in. na Pomorzu Zachodnim. Sprawie przygląda się nasza reporterka Anna Pałamar. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aniu, jak wygląda sytuacja?
1: Nie za dobrze. Poziomy wód, które notowane są w tej chwili, są charakterystyczne dla końca sierpnia, a mamy dopiero początek czerwca. To niestety nowa normalność, mówił mi Marek Synowiecki, rzecznik Wód Polskich w Szczecinie.
2: Od wiosny utrzymuje się stan suszy hydrologicznej w zlewni rzek regionu. Ta sytuacja dotyczy zlewni Inny i Płoni oraz, co ciekawe, ujściowego odcinka Warty i odcinka Odry Dolnej w rejonie Gryfina. Notowane przez nas poziomy wód i wysokości przepływów są charakterystyczne raczej dla końca lata. A proszę sobie wyobrazić, że mamy początek czerwca, więc niestety z tą suszą hydrologiczną i spadkiem poziomu wód, a także spadkiem poziomu tlenu będziemy się borykać przez to lato. Taka sytuacja będzie już taką nową normalnością niestety, z uwagi na zmiany klimatyczne.
0: Aniu, powiedz, co to oznacza dla rolników?
1: No, rolnicy są mocno zaniepokojeni. Wysychające rzeki i stawy odcinają im możliwość sztucznego nawadniania pól. Płody rolne będą prawdopodobnie znacznie mniejsze niż w poprzednich latach. Chodzi o zboże, rzepak, ale też warzywa i owoce, mówił mi Paweł Toporek, rolnik spod Gryfina.
3: Mieliśmy bardzo długą, zimną wiosnę. Później była fala dużych przymrozków. No i teraz występuje deficyt wody, gdzie to teraz najważniejsze jest w tym momencie budowanie plonu. No to, co już wyschło, to wyschło. No a to, co zostało, powinno być podbudowane. No niestety, no nad tym nie panujemy, tak?
1: A co pan hoduje właśnie?
3: Głównie zboża, rzepak, pszenica, kukurydza, owies, jęczmień.
1: Czyli widać po prostu, że, no, że będzie słabo w tym roku?
3: Tak, tak, na pewno w tym roku będziemy mieli plony znacznie mniejsze.
1: Stan zagrożenia hydrogeologicznego obowiązuje do końca czerwca w 14 województwach w kraju.
0: Anna Pałamar w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy. A jeszcze więcej najnowszych informacji w Faktach punktualnie o godzinie 13.30. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: 13.30, czas na fakty. Katarzyna Podraza.
1: Nie milkną komentarze po kolejnym genialnym występie Mai Chwalińskiej na French Open. Polka pokonała rosyjską tenisistkę Annę Kalińską 7-6, 6-3 w ćwierćfinale wielkoszlamowego turnieju w Paryżu. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki, która w półfinale czeka na liderkę światowego rankingu, Białorusinkę Arynę Sabalenkę albo Rosjankę Dianę Schneider. Gratulujemy Mai, życzymy kolejnych sukcesów, a już niebawem o jej meczu z Rosjanką będziemy rozmawiać z Żelisławem Żyżyńskim z Kanal Plus Sport. W faktach zmieniamy temat. Rząd przyjął wczoraj pakiet ustaw wzmacniających ochronę dzieci w internecie. Regulacje dotyczą m.in. ograniczenia dostępu do pornografii online i zakazu korzystania z telefonów w szkołach podstawowych. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceszefowa i posłanka Nowej Lewicy, pyta na naszej antenie, w jaki sposób rząd chce wzmocnić ochronę nieletnich w sieci. Stwierdziła, że nad rozwiązaniami pracuje Ministerstwo Cyfryzacji.
2: Minister Cyfryzacji wypracowuje takie narzędzie. Premier Krzysztof Gawkowski był też w Australii, rozmawiał z tymi państwami, które różnego rodzaju ograniczenia wprowadzały. Dzisiaj rzeczywiście wiele praw jest martwych, to znaczy Facebook oczywiście ma swoje ograniczenia, mówię o tym medium, które mi jest znane.
3: Tak, i po zakazie australijskim 70% nastolatków odzyskało swoje konta. Tak to wygląda w realu,
2: a nie
3: w prawnej
2: specyfice. Ja wierzę w to, że te narzędzia, które będzie proponował minister cyfryzacji, przecież przed nami duża debata w Sejmie i tu też pewnie zobaczymy, jakie będą stanowiska klubów.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Katarzyną Kotulą jest na rmf24.pl. Grupa Krakowian złożyła w sądzie protest dotyczący przebiegu referendum, w którym odwołano prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Według nich doszło do naruszeń ciszy referendalnej, przede wszystkim w mediach społecznościowych, a skala tych działań mogła mieć wpływ na frekwencję. Największa poznańska uczelnia czeka na studentów. Można już rejestrować się w systemie Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Co ciekawe, popularność poszczególnych kierunków utrzymuje się od lat na tym samym poziomie, a jedynie na szczycie zestawienia dochodzi do niewielkich przetasowań.
4: Te pierwsze 5-10 kierunków rzeczywiście też jest tam zarządzanie i prawo w biznesie, dziennikarstwo. To się nie zmienia, studenci nieustannie próbują w tych zawodach swojej siły. Dodatkowo indologia oraz teatr i sztuki performatywne, a na specjalnościach to filologia białoruska z filologią rosyjską lub ukraińską. To są studia pierwszego stopnia.
1: Wyjaśniał RMF Max Przemysław Stanula z UAM-u. Rekrutacja potrwa do 9 lipca. Komu nie powiedzie się w pierwszej turze, może liczyć na dogrywkę podczas rekrutacji uzupełniającej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wielki sukces Maji Chwalińskiej. Po pokonaniu w dwóch setach Rosjanki Anny Kalińskiej nasza tenisistka awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. O tym, z kim zagra, zdecyduje wynik meczu Białorusinki Aryny Sabalenki z Rosjanką Dianą Schneider. A razem z nami w Radiu RMF 24 jest Żelisław Żyżyński z Canal Plus Sport. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło w ten piękny dzień móc porozmawiać o Maji.
0: No właśnie, piękny dzień, no to zacznijmy od emocji. Jakie emocje towarzyszyły panu przy okazji tego meczu?
1: Gigantyczne, w ogóle od samego początku właściwie tego turnieju, gdy zobaczyłem, co się dzieje w kwalifikacjach, gdy zobaczyłem te sety wygrywane do zera, jakby to Iga Świątek rywalizowała na tym korcie, a nie Maja Chwalińska, to byłem pełen nadziei, miałem takie dobre przeczucia, podzieliłem się nawet ze znajomymi przed tym pierwszym meczem w Paryżu z Zheng Jinwen, ale no nie będę ukrywał, że to, co się stało później, przerosło moje, no i wszystkich chyba najśmielsze oczekiwania. Nie uwierzę, że ktokolwiek by to wytypował. Nie uwierzę, że ktokolwiek w polskim tenisie, łącznie z samą Mają, z Piotrem Szczypką, który prowadzi BKT Advantage Bielsko-Biała, czyli ten klub, którego częścią właściwie jest Maja, bo jest też przecież udziałowcem tego klubu, bo tam bardzo myślą też o przyszłości swoich zawodniczek. No to myślę, że trzecią, czwartą rundę to każdy by wziął i powiedział: wow, niesamowite. A tutaj jest półfinał i właściwie gwarantowane miejsce w 30 światowego rankingu w najbliższym czasie. No to znaczy, że gdyby teraz zamykano listę na Wimbledon, a nie zamknięto jej przed turniejem na kortach Roland Garrosa, to Maja byłaby rozstawiona na kortach Wimbledonu. Coś nieprawdopodobnego.
0: I to chyba właśnie jeszcze do nas wszystkich do końca nie dociera. Ale proszę mi powiedzieć, co okazało się tym głównym atutem Maji Chwalińskiej w dzisiejszym spotkaniu?
1: Okazał się duży spokój. Okazało się to, że ona nie przestraszyła się, bo czasami się zdarza, że zawodniczka niżej notowana zaskoczy tę wyżej notowaną, pokona ją, wykorzysta słabszy moment. Takie rzeczy mają miejsce, zwłaszcza w pierwszych rundach, gdy te najlepsze przyjeżdżają zmęczone, załóżmy po dłuższym turnieju, późno wchodzą na korty. Kwalifikantka, która korty zna, wychodzi. Ta lepsza jej nie zna, może troszkę zlekceważy, ale ogromną sztuką jest zrobić to, co Maja, czyli w każdym meczu nie grać gorzej niż w tym wcześniejszym, ale wręcz przeciwnie, podnosić poziom. Ktoś może powiedzieć, że ona zaskoczyła te rywalki, bo one nie znały tego sposobu gry, ale tam każda z tych zawodniczek, z którymi wygrywała Maja, ma czyta fachowców wokół siebie. Annę Kanińską prowadzi Patricia Tarabini, argentyńska trener, która sama bardzo dobrze grała w tenisa. Tam są ludzie odpowiedzialni za każdy element i oni mieli dużo meczów, dużo materiału, żeby przeanalizować grę Mai, a jednak nie znaleźli sposobu, żeby sobie z tym silnym topspinem leworęcznie grającej Polki poradzić, żeby znaleźć jakąś receptę na tę niesamowitą, różnorodną grę Polki. No bo ona wniosła do tego turnieju, do tego wielkiego tenisa coś, czego tam nie widziano od lat, czyli taką gigantyczną różnorodność. Coś, co wydawało się, że już w światowym tenisie na tym najwyższym poziomie miejsca mieć nie może, na pewno nie będzie przynosić dobrych wyników. A Maja konsekwentnie gra te swoje dropshoty, jest bardzo mądrą zawodniczką, wytrzymuje psychicznie to wszystko z taką ogromną skromnością, też udziela wszystkich wypowiedzi. To nie jest fałszywa skromność, tylko no po prostu, gdy przez lata rozmawiało się z ludźmi, którzy ją znają, oni mówili, że to jest taka skromna, otwarta, szczera dziewczyna i każdy, myślę, że nie ma w Polsce osoby, która nie trzymałaby by za nią kciuków. I tak myślę, że do tego tytułu Królowej Paryża to są jeszcze dwa szczeble do pokonania, ale taką królową serc kibiców, nie tylko w Polsce, ale w ogóle kibiców tenisa, Maja Chwalińska już została. I z powodu sposobu bycia, i z powodu tego, że pokazała całemu światu, że jak ktoś ci mówi, że jesteś za mały, że jesteś zawątły, że się po prostu do czegoś nie nadajesz, to nie trzeba temu wierzyć, tylko jeszcze bardziej zacisnąć zęby i pokazać każdemu, że się myli, że ty się nadajesz i że to, że jesteś inaczej zbudowana, to wcale nie znaczy, że nie możesz z tego zrobić swojego atutu. No to jest nieprawdopodobnie inspirująca historia w ogóle dla chyba każdego dziecka, które zaczyna uprawiać sport.
0: Jaż strach pomyśleć, co będzie dalej przy okazji tego French Open, ale zatrzymajmy się jeszcze przy tym dzisiejszym spotkaniu. Jak pan ocenia grę Rosjanki Anny Kalińskiej? No w pierwszym secie, pod koniec szczególnie, no były problemy, pojawiły się nerwy, ale pytanie, czy Rosjanka dzisiaj pana czymś zaskoczyła, być może rozczarowała?
1: No, FK na Plus Sport od lat transmitujemy wszystkie turnieje WTA poza tymi wielkoszlemowymi, tak są podzielone prawa medialne, więc Annę Kalińską widzimy dość często w tych dalszych fazach turnieju, ale nie w tych najważniejszych. To jest tenisistka, o której właściwie zawsze powtarzamy tę opinię, że być może zostanie najlepszą zawodniczką, jaka była w tym wieku, w światowej 20, bo ona była nawet 11 w światowym rankingu, która nigdy nie wygrała turnieju rangi WTA, czyli mówimy o tych turniejach rangi 250 lub wyższej, bo to już są te turnieje rangi WTA. Ona po prostu jest bardzo nierówna, bardzo chimeryczna. Ma takie turnieje jak choćby Dubaj przed bodajże 2 laty, no, gdy pokonała wtedy cierpiącą na COVID, wprawdzie Igę, ale pokonała Igę, by przegrać w finale, nie wytrzymać presji wchodzącą wtedy na tę wielką scenę Jasmine Paolini. Ja po cichu liczyłem, że ten dzisiejszy mecz będzie przypominał tamten finał z Dubaju, który doskonale pamiętam, bo zwłaszcza, że Maja, no, podobne ma warunki jak Jasmine. No i że Kalińska po prostu nie wytrzyma też psychicznie, nie zagra najlepszego tenisa, bo jest bardzo ciężko w tych najważniejszych meczach właśnie grać swój najlepszy tenis. Ona ma bardzo mocny forehand, ma też bardzo naprawdę solidny backhand, potrafi piekielnie szybko właśnie tym forehandem uderzyć, ale jeśli chodzi o dobór taktyki, o taką inteligencję na korcie, tutaj jej dużo brakuje i dlatego ten mecz mnie niczym nie zaskoczył. Gdy ona przegrywała, troszkę ją Maja wpuściła do tego pierwszego seta, gdy było 1-5 z perspektywy Kalińskiej, gdy Maja miała piłkę setową, później przy 5-2 ze swojej perspektywy Maja miała bodajże drugą piłkę setową, zmarnowała je, ale Kalińska nie potrafiła do końca utrzymać tego poziomu gry, bo jak się wysoko przegrywa, to napuszcza rękę i pokazuje wszystko, co ma najlepsze, bo nagle jak nie ma nic do stracenia, zaczyna trafiać. I Maja to świetnie wytrzymała, bo gdy potem Anna Kalińska zobaczyła, że już jest blisko, to ta ręka znowu zamiast rakiety pojawił się hebel, jak to mawiają popularnie tenisiści, którzy odbijają właściwie na każdym polskim korcie. I tutaj Maja świetnie to wszystko wytrzymała, a Kalińska nie wytrzymała, bo nawet w tym ostatnim gemie takie dwa skróty, których Majka nie zagrała dobrze jakościowo. Ona potrafi grać fenomenalne skróty, akurat te były słabsze, a Anna Kalińska i tak ich nie odegrała.
0: Za kilka godzin dowiemy się, z kim Maja Chwalińska zagra w półfinale. Która z rywalek byłaby łatwiejsza do pokonania i dlaczego byłaby to Rosjanka Diana Schneider?
1: No, Schneider byłaby łatwiejsza do pokonania, bo jest bardziej jednostronna. Ona też potrafi mieć ogromne wahania formy, dyspozycji, nawet na przestrzeni jednego meczu. Ona to jest zawodniczka bazująca na sile, na pewno nie jest tak wszechstronna i tak stabilna jak Aryna Sabalenka, która no, tę stabilność dorzuciła w ostatnich latach. Jeszcze na przestrzeni ostatnich lat też dorzuciła bardzo dobry skrót. Czuje się silna mentalnie, nie jest zmęczona i Aryna na pewno byłaby dużo, dużo trudniejszą rywalką, choć Diana Schneider, gdy jeśli zagra swoje absolutne 100%, no to wcale nie musi tam szybko przegrać, choć ja akurat tam akurat sensacji bym się nie spodziewał. A co do ewentualnego meczu Mai z liderką światowego rankingu, no to nawet tutaj nie chcę żadnych przewidywań snuć, po prostu no tam już Maja, tylko myślę, że gdybym był na miejscu Jarosława Machowskiego, czyli jej trenera z BKT Advantage Bielsko-Biała, to bym powiedział: Maja, co ja ci mogę powiedzieć? No, grasz z dziewczyną, którą oglądałaś zawsze w telewizji. Kiedyś z nią grałaś, ale to było lata temu. Po prostu baw się
0: dobrze.
1: Jesteś w czwórce gigantycznego turnieju, masz zapewniony awans do 30 światowego rankingu. Przez te półtora tygodnia zarobiłaś więcej niż przez całą swoją karierę i niech nikt ci nie powie, że nawet jeśli byś przegrała ten półfinał, to nie był to najwspanialszy sukces i nie jest to zapisana cudowna karta w historii polskiego sportu, bo Maja zapisała na wieki już naprawdę wspaniałą historię polskiego sportu, bo półfinał turnieju wielkoszlemowego to jest coś, co stawia cię w gronie absolutnych tenisowych gigantów, herosów, bez względu na to, jak to wszystko się dalej potoczy. Ja przypomnę, bo nie każdy pamięta, że niecały miesiąc temu Maja grała w małym turnieju w Parmie, no w małym, rangi 125, także nie takim małym, ale takim z gatunku tych, których WTA nie liczy jeszcze jako tych w cyklu liczonych do oficjalnych statystyk. I Maja tam przegrała w pierwszej rundzie z lokowaną bodajże w czwartej setce światowego rankingu Federiką Urgesi. I baliśmy się też troszeczkę, jak ona fizycznie jak ona fizycznie wytrzyma po tym, jak dobrze zaczęła sezon w Oeiras, jak tak sobie świetnie radziła na mączce, więc no, to wszystko jest po prostu niesamowitą bajką i wszystkich nas ktoś powinien chyba szczypać przez cały czas, żebyśmy uwierzyli, że to się dzieje dla polskiego tenisa, dla każdego. I może to też wywoła, jeszcze tylko powiem szybciutko, taką dyskusję o dostępności kortów w Polsce, o tym, ile takich majek straciliśmy przez ostatnie miesiące, lata, bo rodzice nie mieli pieniędzy na korty, na ten tenis, który jest niesamowicie drogi, bo ktoś im powiedział, ty jesteś za mała, ty się nie nadajesz, wiesz co, lepiej skup się na szkole, a tenisa sobie pograj rekreacyjnie.
0: No właśnie, troszeczkę pan wyprzedził moje pytanie, bo tak jeszcze króciutko i na koniec, czy są na horyzoncie inne tenisistki, które przy okazji kolejnych wielkich szlemów mogą sprawić tego typu niespodzianki? No bo zaryzykuję, że niedzielny kibic, tak jak pan powiedział, no przed miesiącem nie za wiele chyba wiedział na temat Maji Chwalińskiej. Pytanie, ile jeszcze mamy takich gwiazdek poukrywanych?
1: No myślę, że Maja mogła być znana jako przyjaciółka Igi Świątek, jako ta, która robiła atmosferę w United Cup, wpływała na to, że Iga się śmiała, bo przecież Maja Chwalińska ze Stefanią Rogozińską Dzik i z Igą wygrywały Mistrzostwa Europy do lat 14. Parę dobrych lat temu ta przyjaźń Mai i Igi przetrwała i stąd ludzie Maję często znali. Później słyszeli być może o jej problemach z depresją, o jej kontuzji, ale rzeczywiście ma pan rację, że rzadziej to miało miejsce. Gdzieś te talenty u nas są, natomiast no wiemy, że to takie, jeśli chodzi o tenis kobiecy, że jest Weronika Ewald, która gdzieś tam próbuje iść w górę. Jeśli chodzi o te młodsze, to są dwie świetne dziewczyny, czyli Oliwia Sybicka, która dostała nawet niedawno stypendium Igi Świątek, i jest Barbara Kostecka. Dwie niesamowicie zdolne dziewczyny, które mogą sporo zrobić, ale no, tych dziewczyn byłoby dużo więcej, bo gdy patrzymy na Czeszki, gdy patrzymy na Mężika, który gra dalej w turnieju męskim, też jest tam rewelacją, no to po prostu Czesi mają niesamowitą dostępność kortów, mają trenerów opłacanych przez regiony, ich mniejsze województwa czy rząd, gdzie tam każde dziecko naprawdę jak chce trenować, to może trenować, a u nas w Polsce niestety no ta dostępność kortu jest stosunkowo niewielka. Koszty treningu są gigantyczne. Mało kogo na to stać, a jeszcze żeby to się zbiegło, że rodzica stać na to, żeby zainwestować w dziecko, a dziecko mentalnie, fizycznie jakby jest przygotowane do tego, żeby rywalizować i chce rywalizować. Tenis je cieszy. Chce zrobić karierę. Karierę, którą, umówmy się, jest, no to molekularne są, jak to powiedział kiedyś Andrzej Sapkowski, szanse na to, że to dziecko karierę osiągnie. Ale im więcej dzieci zostanie przekonanych rodziców, że każdy rok, każdy miesiąc spędzony na korcie daje temu dziecku lepszy start w życie, bo może pomoże zdobyć stypendium na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, bo sprawi, że to dziecko być może w wieku 16, 15, 17 lat już będzie mogło pracować jako instruktor i dorabiać sobie po prostu na obozach, czy udzielając lekcji innym, jeśli ta kariera nie pójdzie. Poza tym zdobędzie fantastyczne znajomości przez tę przygodę w tenisie dziecięcym. No tylko, że mało kogo na to stać, żeby móc to dziecku zapewnić i niewiele dzieci też no samemu daje sobie szansę, by tam dojść. A Majka po prostu przetrwała wszystko to, co najtrudniejsze i poszła w ślady swojej wybitnej przyjaciółki Igi Świątek.
0: I trzymamy kciuki za te kolejne sukcesy i oczywiście będziemy śledzili bacznie to, co będzie się działo na French Open. Ja tylko dorzucę, że Aryna Sabalenka w pierwszym secie prowadzi 3-1 z Dianą Schneider. A razem z nami w radiu RMF24 był pan Żelisław Rzeżyński z Canal Plus Sport. Wielka przyjemność. No cieszmy się dzisiaj. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo, bardzo było mi miło. Cieszmy się, bo to jest czerwiec Maji Chwalińskiej.

0: Bieszczady szykują się na długi weekend. W najbliższych dniach będzie tu dość dużo turystów, ale wciąż można znaleźć wolne miejsce noclegowe, choć większość kwater ma już komplet gości. Pogoda dopisuje, jest słońce, błękit i zieleń, czyli wszystko, czego trzeba w Bieszczadach.
1: Jak się nastawiacie na długi weekend?
2: My jesteśmy nastawieni zawsze pozytywnie.
1: Jak się zapowiada?
2: Znakomicie. Pogoda cudowna. My jesteśmy przygotowani.
1: A turyści są? Turyści będą?
2: Tak, są. Już jest dość dużo gości. My będziemy mieli cały nasz ośrodek pełen turystów.
1: Kiedy się skończyły miejsca?
2: O, akurat na ten weekend miejsca skończyły się dość dawno, bo myślę, że już miesiąc temu nie było nawet jednego miejsca.
1: Miesiąc temu?
2: Tak.
1: A z daleka goście?
2: O, z różnych części... Nie tylko Polski. Wczoraj pierwsi goście, którzy przyjechali, no to jedni byli z Portugalii, a drudzy z Belgii na przykład. Także nie, Europa jest zainteresowana Bieszczadami i czystą naturą, dobrą przyrodą, fajną.
3: Pogoda dopisuje, na szczęście szukaliśmy jakiegoś miejsca na jakiś weekend.
1: Błękit, słońce?
3: Tak.
1: A tutaj woda.
3: Woda, tak, zgadza się. Czyściutka, cieplutka. Zachęca.
1: Były moczone pięty?
3: Tak, tak. Wrażenia, no nie do opisania. Trzeba przyjechać i samemu spróbować.
1: Taka odskocznia od miejskiej rzeczywistości?
4: Dokładnie. W Tarnowie mieszkamy, w Tarnowie pracujemy, a tutaj przyjechaliśmy się wychillować.
1: Jakie plany na dziś?
4: Jedziemy na kolejkę. Przez las będziemy zwiedzać, oglądać i podziwiać.
1: Dodatkowe kursy w długi weekend?
5: Tak, bo mamy troszeczkę i zamówień i pewnie na troszeczkę do nas turystów przyjedzie, także nastawiamy się na dużo pociągów, po trzy składy możemy praktycznie jednocześnie wystawić co 15 minut, także jesteśmy przygotowani na tłumy.
0: Z właścicielem kwater we wsi Bóg, turystami nad brzegiem Solinki i obsługą bieszczadzkiej kolejki leśnej rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Tu radio RMF 24. Za 4 minuty najnowsze fakty.

0: Zbliża się godzina 14. Czas na fakty RMF FM. Tomasz Weryński.
1: Wszystko jasne, Polka w półfinale wielkoszlemowego French Open. Maja Chwalińska pokonała Rosjankę Annę Kalińską i już czeka na rywalkę, z którą jutro zmierzy się w Paryżu. W stolicy Francji eksperci, no, przecierają oczy ze zdumienia, bo Polka znów bardzo zaskoczyła. Za chwilę relacja korespondenta RMF FM. W faktach także raport drogowy z Łódzkiego. Maja Chwalińska zameldowała się w półfinale wielkoszlemowego turnieju French Open. Polka pokonała Rosjankę Annę Kalińską w dwóch setach 7-6, 6-3. Aut przeciwniczki, game set mecz dla Maji Chwalińskiej. Ogromne gratulacje. W pomeczowym wywiadzie Polka przyznała, że była zestresowana, ale próbowała koncentrować się na grze. No i to się bardzo dobrze udało. Najtrudniejszy był dla niej pierwszy set.
2: Miałam 5-1. Kilka setowych chyba przy 5-1, tak? Miałam setową, później przed 5-3 z tego co pamiętam. Ale tutaj brawo dla Anny, bo myślę, że bardzo dobrze się też wybroniła i była o wiele bardziej agresywna w tych punktach. Więc no cieszę się, że później potrafiłam się odbić, wygrać w tiebreaku. Też warunki nie były dzisiaj łatwe, bardzo, bardzo wiało.
1: Mam nadzieję, że będziecie za mnie trzymać kciuki w półfinale, zwróciła się do kibiców w rozmowie z Eurosportem Maja Chwalińska. W Paryżu mówi się o sensacji po awansie Maji Chwalińskiej do półfinału turnieju Rolanda Garrosa. Ponownie łączymy się z korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem. Marku, jak komentowany jest ten sukces Polki?
3: Wielu paryskich komentatorów jest zaskoczonych i zachwyconych grą 24-letniej Polki z Bielska-Białej, której nazwisko jeszcze niedawno niewiele mówiło bywalcom kortów Rolanda Garrosa. I nagle, dzięki maestrii taktycznej i stalowym nerwom, Maja Chwalińska znalazła się w gronie czterech najlepszych zawodniczek tegorocznego French Open, jest nazywana nową gwiazdą tenisa. Wielu paryskich kibiców zaczyna wierzyć, że stanie ona za kilka dni na najwyższym stopniu podium. Sądzę, że to już przesądzony, pójdzie za ciosem, nie ma wątpliwości, jest niezwykle wytrzymała fizycznie i psychicznie, to jej atut, gra w sposób bardzo skuteczny, tłumaczy mi młody paryżanin. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: Maję Chwalińską w Bielsku-Białej wspierali przyjaciele z klubu tenisowego BKT Advantage. Po ostatniej piłce meczu z Anną Kalińską w klubie zapanowała ogromna radość.
4: Łzy są aż.
5: To jest nasze szczęście, duma. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. My jesteśmy tak szczęśliwi. Nawet nam się nie śniło. Myśmy na to czekali tyle lat. I taką ciężką drogę Maja miała.
6: Bardzo ładnie zagrała i w pierwszym secie wygrała 7-6, no i w drugim też wygrała, więc zagrała bardzo dobrze.
7: No nawet nam się nie śniło, żeby Maja doszła do półfinału Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa. To jest, no, towarzyszyły nam niesamowite emocje. Jesteśmy do tej pory cali roztrzęsieni, niesamowite emocje.
1: W klubie Advantage mecz z przyjaciółmi Maji Chwalińskiej oglądał Wojciech Marczyk.
8: Fakty drogowe w RMF FM.
1: Karambol na autostradzie A2 w pobliżu Michałówka w Łódzkiem na odcinku Skierniewice-Wiskitki. Tam zderzenie czterech samochodów osobowych i motocykla. Jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy. Również w Łódzkiem na trasie krajowej 72 w pobliżu Białynina między Łodzią a Rawą Mazowiecką kolizja trzech samochodów i busa. Trasa jest zablokowana. Policja kieruje na objazd. Festiwal 9 Sił to jedna z atrakcji długiego weekendu w Beskidach. Zacznie się w piątek i potrwa do niedzieli. W tym czasie w 9 miejscach Beskidów i Śląska Cieszyńskiego będzie można brać udział m.in. w warsztatach, koncertach, wędrówkach czy poznawać historie związane z tym regionem. Marcin Buczek teraz w faktach. Witamy.
9: Jestem,
1: Marcinie.
9: Dzień dobry.
1: Atrakcji zatem, no, nie powinno zabraknąć. A co
9: tak
1: z pogodą?
9: No, będzie zmienna. Dziś w całym województwie śląskim i także w Beskidach zapowiadane są burze. W Boże Ciało, czyli jutro, można spodziewać się słońca. W piątek będzie deszczowo, sobota to znowu prognozowane słońce, a w niedzielę niestety deszcz.
1: Marcin, a co z miejscami noclegowymi w Beskidach?
9: Miejsca noclegowe jeszcze oczywiście można znaleźć, ale na przykład według szacunków Urzędu Miejskiego w Wiśle już zajęte są w prawie 80%. Zwłaszcza w ostatnich dniach liczba rezerwacji robionych, czy to telefonicznie, czy online, wyraźnie rosła. Dojazd do beskidzkich miejscowości teraz, wczesnym popołudniem, czy to krajową jedynką, czy trasą S1, na razie nie powinien sprawiać kłopotów.
1: Marcin Buczek, dziękujemy. Drogowe raporty naszych reporterów usłyszycie dziś w popołudniowych faktach w RMF FM. Wracamy za godzinę, punktualnie o 15.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: środowe popołudnie z radiem RMF 24. Jak co tydzień mamy dla Was kolejną odsłonę naszego cyklu Twoje zdrowie. Przed nami długi weekend, a my już za chwilę posłuchamy, co zrobić, aby problemy zdrowotne nie pokrzyżowały naszych planów. RMF 24, Kuba Śliwiński, gramy dalej.

0: Słuchacie radia RMF 24. Jak w każdą środę polecamy Wam cykl Twoje zdrowie. Dzisiaj to jest specjalne wydanie tuż przed długim weekendem. Zebraliśmy dla Was najważniejsze podpowiedzi, jak zwiększyć szanse, że problemy zdrowotne nie pokrzyżują naszych planów na najbliższe dni. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał m.in. z dermatologiem profesor Grażyną Kamińską-Winciorek. Specjalistka przypomina o ochronie przed słońcem. Jutro słońca w całym kraju ma być więcej niż dzisiaj. Jutro, według prognoz, najcieplejszy dzień długiego weekendu, nawet do 28 stopni Celsjusza we wschodniej Polsce.
1: Przed długim weekendem zawsze należy spakować filtr do walizki, ale przede wszystkim pamiętać o okryciach, czyli o czapkach, o specjalnych koszulkach czy też spodenkach, które mają filtry o współczynniku UPF 50+, ponieważ wtedy nie musimy smarować całego ciała, tylko zakrywamy oczywiście okolice przed słońcem, chronimy je, a pozostałe obszary, te, które są eksponowane, smarujemy kosmetykiem z filtrem. To jest żelazna reguła, bo pamiętajmy również o potencjalnym wpływie filtrów, między innymi właśnie tych przeciwsłonecznych, na faunę, florę morską, i to coraz częściej się podnosi, dlatego ważne jest też ograniczenie zużycia ilości tych filtrów, również ze względu na fakt, że one mogą się po części wchłaniać. Dlatego one w pewnym sensie nie chronią nas w 100%. One wyłączają nam tylko oparzenie słoneczne, oczywiście tylko aż, bo oparzenie słoneczne jest głównym czynnikiem rozwoju czerniaka i o tym teraz wiemy, ale pamiętajmy o tym, że filtr nie zastępuje nam zasad bezpiecznego przebywania na słońcu, czyli założenia czapki, założenia okularów, założenia odpowiednich właśnie koszulek, spodenek, no i później również aplikacji filtrów na te obszary, które są niechronione, nieosłonięte przez tkaninę.
2: Kiedy jest ten moment, kiedy warto o tym myśleć? Czy można to rozpoznać po temperaturze, po nasłonecznieniu, czy generalnie tego trzeba się stosować bez względu na pogodę?
1: Bardzo dobre pytanie, ponieważ UVA jest stałe przez cały rok, czyli ochrona UVA, która ma głównie działanie immunosupresyjne, powinniśmy stosować przez cały rok, bo ona przenika przez szyby okienne, jak i również przez zachmurzone niebo. Pamiętajmy o tych godzinach maksymalnego nasłonecznienia, czyli o godzinie 12, natomiast powinniśmy tą ochronę na pewno stosować już od godziny 11, przynajmniej do tej 15. No i oczywiście unikamy przebywania na słońcu w tych właśnie godzinach najwyższego nasłonecznienia, bądź stosujemy idealną ochronę. I warto jeszcze jedną rzecz podkreślić. Nam się wydaje, że wtedy, kiedy leżymy pod parasolem, jesteśmy też bezpieczni. Pamiętajmy, że parasol daje nam ochronę o wskaźniku SPS współczynniku 7.
2: Czyli mało.
1: Bardzo mało. Więc koszulka plus parasol. No i przede wszystkim zmiana tych zachowań. Od juniora do seniora. Świetnie brzmi.
2: Od pediatry do geriatry.
1: Też gratuluję i pamiętajmy o tym, że czerniaki u dzieci są rzadkie, bo częstość występowania przed 10 rokiem życia wynosi 1 na milion, ale u seniora plus 85, jak i również powyżej 65 roku życia, zachorowalność jest najwyższa, jak i również najwyższa jest śmiertelność. Dlatego bardzo ważne, abyśmy dbali o siebie.
0: Początek czerwca to także czas, gdy pojawia się coraz więcej przypadków ukąszeń przez kleszcze. Będziemy też narzekać na komary. I tu toksykolog profesor Bartosz Wielgomas podpowiada, żeby ostrożnie, zgodnie z zaleceniami, używać preparatów, które mają nas chronić i przed kleszczami, i przed komarami.
3: To są substancje toksyczne, neurotoksyczne, więc starajmy się zwracać uwagę też na to, jak powinniśmy te produkty stosować zgodnie z przeznaczeniem, tak żeby nie stwarzać większego ryzyka zdrowotnego dla siebie, szczególnie dla dzieci, które są najbardziej podatne na te substancje ze względu na swoje zachowanie, też przenoszenie takich pozostałości substancji na powierzchni dłoni, chociażby do ust.
2: Jeśli stosujemy, to lepiej może wyjść z pomieszczenia, wyjść z domu czy mieszkania na jakiś czas?
3: To zależy od produktu, od celu zastosowania, ale przede wszystkim cała instrukcja bezpieczeństwa, ona jest załączona do produktu, więc generalnie jeżeli będziemy się stosować do tych zaleceń, to powinno nam zapewnić bezpieczeństwo. Natomiast zawsze bądźmy bardziej nieufni, co na pewno poszerzy ten margines bezpieczeństwa. Czyli jeżeli możemy zostawić jakieś pomieszczenie po takim procesie dezynsekcji na dłużej, potem wywietrzyć, na pewno będzie bezpieczniej.
0: Kolejne podpowiedzi, co robić, by długi weekend był zdrowy i bezpieczny, wrócą w faktach RMF FM. Przygotowujemy się z Wami do czerwcówki, czyli długiego weekendu. I oczywiście mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie blisko!

0: Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Wschodnia granica Polski, zewnętrzna granica Unii Europejskiej jest oczkiem w głowie polskiego rządu, mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który szefowi resortu spraw wewnętrznych Irlandii, Jimowi O'Callaghanowi, prezentował, jak wygląda ochrona tej granicy. Irlandia 1 lipca obejmie na pół roku prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
1: Mimo że dziś jest tu spokojnie, mimo że wydaje się, że na tym odcinku granicy polsko-białoruskiej zapanował spokój dzięki tym inwestycjom, wysiłkowi naszych żołnierzy, to my cały czas zdajemy sobie sprawę, że sytuacja tutaj jest bardzo, bardzo dynamiczna. To, że w pierwszym okresie tego roku, w pierwszym kwartale tego roku mieliśmy dokładne zero nielegalnych przekroczeń tej infrastruktury, nie oznacza, że ta presja migracyjna w nadchodzących miesiącach nie będzie się zwiększać. Jesteśmy na to gotowi, cały czas utrzymujemy w gotowości naszą Straż Graniczną, nasze zgrupowanie wojskowe, które tutaj służy od wielu miesięcy i będziemy to robić, ale będziemy potrzebowali wsparcia, będziemy potrzebowali zaangażowania całej Unii Europejskiej.
0: Powiedział Marcin Kierwiński. Jim O'Callaghan podkreślił, że jest świadomy zagrożenia dla Unii Europejskiej związanego z używaniem migracji jako broni. Chcę, abyście wiedzieli, że kiedy obejmiemy przewodnictwo w Radzie Europejskiej 1 lipca, to w obszarze migracji, bezpieczeństwo Unii Europejskiej i konsekwentne wysiłki podejmowane przez Polskę na rzecz jego wzmocnienia będą w centrum priorytetów Irlandii podczas tego przewodnictwa. Powiedział Jim O'Callaghan.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Prokurator Żurek, bo w tej roli tutaj występuje, domaga się zatrzymania i doprowadzenia Patryka Jakiego w sprawie, która dotyczy jakichś kwestii sprzed 8 lat. Ponieważ Patryk Jaki jest z Prawa i Sprawiedliwości, to należy go zatrzymać, żeby zrobić pokazówkę do mediów.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 14.30 na zegarach, czas na fakty. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. To przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Tak o kolejnym sukcesie Mai Chwalińskiej mówił w RMF24 Żelisław Rzeżyński z Kanal Plus Sport. Po pokonaniu w dwóch setach Rosjanki Anny Kalińskiej Polka awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open.
2: Nie uwierzę, że ktokolwiek by to wytypował. Nie uwierzę, że ktokolwiek w polskim tenisie, łącznie z samą Mają, z Piotrem Szczypką, który prowadzi BKT Advantage Bielsko-Biała, czyli ten klub, którego częścią właściwie jest Maja, bo jest też przecież udziałowcem tego klubu, bo tam bardzo myślą też o przyszłości swoich zawodniczek, no to myślę, że trzecią, czwartą rundę to każdy by wziął i powiedział, wow, niesamowite. A tutaj jest półfinał i właściwie gwarantowane miejsce w 30 światowego rankingu w najbliższym czasie.
1: Mówił Żelisław Rzeżyński, a o wspaniałej grze Polki i szansach na triumf na French Open będziemy jeszcze mówić w RMF24. W faktach teraz o polskie Balcarzowice. 8000 zł rządowego wsparcia trafiło do pierwszych 12 poszkodowanych w sobotniej trąbie powietrznej rodzin. Po weekendzie ma być gotowy wniosek o wypłatę zasiłków na odbudowę do 200000 zł dla budynków mieszkalnych i do 100000 zł dla budynków gospodarczych.
3: Pieniądze są już na kontach mieszkańców tych 12 poszkodowanych rodzin. Pan burmistrz jeszcze dziś potwierdził, że komisje powołane przez niego szacujące straty są po oglądzie 15 budynków, będą pracować jeszcze intensywnie w piątek i na początku przyszłego tygodnia powinny być już gotowe wnioski o te duże zasiłki.
1: Mówiła RMF Max wojewoda Monika Jurek. Po sobotniej trąbie powietrznej zniszczonych zostało 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. W zespole szkół mistrzostwa sportowego w Chorzowie powstała pierwsza w Polsce unikalna klasa o profilu służby specjalne. To innowacyjny projekt, który ma przygotować przyszłych funkcjonariuszy dla elitarnych polskich jednostek wojskowych i służb mundurowych. Na nowym kierunku czeka tylko 11 miejsc, a rekrutację zaplanowano na 8 czerwca.
4: Uczeń sił specjalnych będzie miał zajęcia ze sportów walki, będzie miał zajęcia z topografii, będzie miał zajęcia wytrzymałościowe, będzie miał zajęcia z motoryki. Damy mu przez ten 4-letni kurs liceum ogólnokształcącego szeroki wachlarz przede wszystkim sprawności fizycznej, ale ukierunkowanej pod kątem tego, żeby mógł obronić swojego towarzysza, żeby mógł znaleźć się w sytuacji zupełnie nowej, na przykład w lesie albo w jakimś miejscu, którego nie zna, żeby mógł obronić siebie i obronić kogoś bliskiego po to, żeby potem w przyszłości mógł te wszystkie swoje umiejętności wykorzystać.
1: Mówi RMF Max, Adam Mańka, dyrektor zespołu szkół mistrzostwa sportowego w Chorzowie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje. Przeciwnie, może być jeszcze większe. Przekazałem sekretarzowi obrony USA, Pete'owi Hegsethowi, oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Napisał na platformie X wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. A kilkanaście minut temu szef MON wręczył oficerom Wojska Polskiego nominacje na nowe stanowiska. Generał broni Maciej Klisz będzie szefem sztabu sojuszniczego dowództwa sił połączonych w Brunsum. Generał dywizji Karol Molenda został ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa w sojuszniczym dowództwie transformacji w kwaterze w Norfolk. Generał dywizji Ireneusz Starzyński oraz wiceadmirał Krzysztof Jaworski będą zastępcami dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. A do najważniejszych spraw polskiej armii wrócimy po godzinie 16 w terenie wojskowym. Program poprowadzi komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Niski stan rzeki Odry w województwie lubuskim. Między innymi z tego powodu wstrzymano do odwołania przeprawy promowe na rzece. Sytuację hydrologiczną w tej części Polski śledzi nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, z którym się właśnie łączymy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Benjaminie, jaki poziom wskazują dziś wodomierze na Odrze w Lubuskiem?
1: No, zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Odra na swoim tym środkowym odcinku, czyli w województwie lubuskim, utrzymuje się w strefie stanów niskich, ale żebyśmy mieli to jak sobie teraz zobrazować, no to obecnie w Cigacicach stan aktualny to jest mniej więcej 110 cm, w Nietkowie około 117 cm, tak dla porównania stany ostrzegawcze na Odrze w tych miejscach to kolejno 350 i 370 cm, czyli gdybyśmy mieli odwrócić sytuację i gdyby tam woda nagle wezbrała, no to tu mamy te stany ostrzegawcze. Niemalże trzy razy mniej niż przy stanach ostrzegawczych, tak dziś wygląda sytuacja na Odrze właśnie na tym odcinku w województwie lubuskim.
0: Wstrzymano ruch promów na rzece. Powiedz, gdzie dokładnie i pytanie, jak to może wpływać na ruch w okolicy?
1: Nie kursują obecnie promy w Brodach w ciągu wojewódzkiej 280. Tutaj jednak ta przeprawa jest nieczynna z powodu remontu promu, ale w związku ze niskim stanem wody w rzece, no to tutaj promy w Połęcku, droga wojewódzka 138, i w Pomorsku, droga wojewódzka 281. Pytałeś, jak to może wpływać na mieszkańców, jak to może wpływać na taki lokalny ruch. No, to są przede wszystkim miejscowości zlokalizowane w bliskich dojazdach do dróg krajowych, do między innymi Zielonej Góry czy do granicy polsko-niemieckiej. Mieszkańcy, którzy na co dzień w tym okresie letnim korzystają z promów właśnie do tego, żeby przejechać do którejś z tych większych miejscowości, muszą korzystać z objazdów, muszą korzystać z dróg krajowych, niekiedy wydłużając tym samym właśnie czas dojazdu między tymi miejscowościami, ale to też jest taki ruch lokalny, gdzie nie ma mostu na rzece, gdzie z jednej miejscowości do drugiej, gdzie te dwa miejsca są oddzielone właśnie rzeką, to tutaj wydłuża się, ponieważ potrzebne są te dojazdy, ponieważ potrzeba jest szukania tego mostu w okolicy.
0: A czy wiemy, jak długo potrwa taka sytuacja?
1: Jeśli chodzi o przeprawę w Brodach, która jest nieczynna ze względu remontu, no to tutaj ona ma zostać wznowiona 4 września bieżącego roku, a jeśli chodzi o te promy w Połęcku oraz w Pomorsku, to tak naprawdę trudno tutaj teraz przewidywać. Hydrolodzy, którzy sprawdzają tutaj sytuację i tą hydrologiczną, i meteorologiczną, no to wskazują, że jest bardzo duży niedobór opadów. Kolejny miesiąc, który był bardzo suchy, przed nami również wysokie temperatury, mało deszczu, i to przede wszystkim stwarza ten problem na Odrze. Rozwinięta susza hydrologiczna, niski stan wody. Tak naprawdę to, co teraz było w tych ostatnich tygodniach, miesiącach, zdaniem synoptyków, zdaniem hydrologów, to jest sytuacja, która byłaby bardziej charakterystyczna dla okresu letniego niż wiosennego czy późno wiosennego. Tak naprawdę jedyne, co pozostaje, to czekać i wyczekiwać też deszczu i poprawy sytuacji na rzece Odrze w województwie lubuskim.
0: A tę sytuację hydrologiczną dla Radia RMF24 prześledził Benjamin Kubiak-Piłat. Bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Coraz bliżej godzina 15. Pora na fakty RMF FM. Tomasz Weryński.
1: Maja Chwalińska awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Polka wkrótce dowie się, z kim powalczy o finał Rolanda Garrosa. Arena Sabalenka gra teraz z Dianą Schneider. Polska zabiega o stałą bazę amerykańskich wojsk. Szef MON złożył oficjalną propozycję do Pentagonu. W faktach także wieści z dróg w Łódzkiem i w Wielkopolsce. Aryna Sabalenka coraz bliżej półfinału French Open. Białorusinka wygrała pierwszy set ćwierćfinałowego meczu z Rosjanką Dianą Schneider. W półfinale czeka nasza Maja Chwalińska, która dziś w dwóch setach pokonała rosyjską tenisistkę Annę Kalińską. Wielkie emocje panowały dziś w klubie BKT Advantage Bielsko-Biała, którego zawodniczką jest właśnie Chwalińska.
2: Największe szczęście. My jesteśmy wdzięczni Maji, naprawdę, bo to dzięki niej mamy takie emocje. Ja nie wiem, co ja mam, przepraszam, powiedzieć. To jest szok.
3: Maja bardzo ładnie grała i po prostu podobało mi się bardzo jej gra.
4: Ale wzruszyłaś się trochę po tej ostatniej piłce?
3: No, troszeczkę.
4: Wybraliście dla niej już czerwony dywan, żeby ją tu w klubie przywitać?
5: O, myślę, że czerwony dywan nie wystarczy. Chyba będziemy musieli ją wnieść na rękach. Na pewno zorganizujemy imprezę powitalną, na pewno będzie wylewał się szampan i na pewno będzie to huczna impreza.
1: W Bielsku był dziennikarz sportowy RMF FM Wojciech Marczyk. Półfinał w Paryżu już jutro. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Minister obrony zaznaczył na platformie X, że zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje, przeciwnie, może być jeszcze większe. Kosiniak-Kamysz dodał, że bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo, a także silne sojusze.
6: Fakty, władza, a pieniądze.
1: Ich majątki sięgają dziesiątek milionów złotych, do tego meble, auta i obrazy warte kilkaset tysięcy złotych. I zasiadają w Sejmie, pobierając pensje poselskie. W faktach ponownie zaglądamy z naszymi dziennikarzami Kacprem Wróblewskim i Michałem Radkowskim do oświadczeń majątkowych posłów.
7: Witamy.
1: Panowie, tym razem tych najbogatszych.
8: Tak, liderem jest, jak rok wcześniej, poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki. Potężne oszczędności, 950 tysięcy złotych, 800 tysięcy dolarów i 320 tysięcy euro. Niezależny poseł Marek Jakubiak ma 6 luksusowych zegarków, w sumie są warte 140 tysięcy złotych. Najdroższy, uwaga, 35 tysięcy złotych. No i do tego jeszcze 4 obrazy warte 200 tysięcy złotych.
7: Jednym z najbogatszych posłów w Sejmie jest też poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Dofan. O jego wielkim majątku może świadczyć m.in. 9 luksusowych zegarków o łącznej wartości niemal 500 000 złotych. Polityk ma też kilka samochodów, w tym 2 Porsche, sportowe i rodzinne, ale też rower. Rower o wartości 30 tysięcy złotych. Poseł Robert Kropiwnicki, także z Koalicji Obywatelskiej, śrubuje swój rekord w liczbie posiadanych mieszkań. Od ubiegłego roku ma ich już 13. Z kolei poseł PiSu Andrzej Gut-Mostowy, oprócz zebranych 7 milionów złotych, ma także nieruchomości warte w sumie 70 milionów złotych.
1: A ile zarabia Donald Tusk, a ile Jarosław Kaczyński? O oświadczeniach premiera i prezesa PiS piszemy na rmf24.pl. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 92 w Paprotni w Wielkopolsce na trasie Konin-Koło. Tam zderzenie dwóch samochodów, policja kieruje ruchem. Ostrzegamy kierowców na A2 w Łódzkiem, kolizja dwóch ciężarówek w Baranówce między Łodzią a Łowiczem. Zablokowany jest prawy pas w stronę Warszawy. Co powinno znaleźć się w apteczce, którą zabieramy na długi weekend? To jedno z kolejnych waszych pytań w ramach cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Podpowiadamy w nim, jak zwiększyć szansę, że długi czerwcowy weekend minie bezpiecznie i zdrowo. Przed Szpitalem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest nasz reporter Michał Dobrowowicz. Michale, co obowiązkowo powinno być w dobrze wyposażonej apteczce?
9: Niezależnie od tego, dokąd jedziemy, profesor Bożena Walewska-Zielecka wskazuje tu na opatrunki, które na pewno warto zabrać ze sobą.
10: Środki odkażające, bandaże, leki przeciwbiegunkowe, repelenty, czyli środki odstraszające komary.
9: Specjaliści dodają też, żeby na długi weekend czy na urlop zabrać ze sobą leki, które przyjmujemy na stałe, najlepiej z zapasem, gdyby pobyt nam się wydłużył.
1: Jeszcze więcej podpowiedzi na zdrowy długi weekend mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. W popołudniowych faktach sprawdzimy jeszcze dzisiaj przepis na zdrowe grillowanie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Popołudniowy program w radiu RMF24. To będzie Smoczy Weekend w Krakowie. W tej godzinie zapowiemy wielką paradę smoków. Ale zanim smocze opowieści, to wcześniej wrócimy do spektakularnego sukcesu Mai Chwalińskiej w ramach tenisowego French Open. Radio RMF24. Kuba Śliwiński. Gramy dalej.

0: Radiu RMF 24 wracamy jeszcze do zwycięstwa Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. Musiałam być bardzo skoncentrowana. Bardzo się cieszę, że kiedy w pierwszym secie było 5-1, utrzymałam spokój. Tak o swoim dzisiejszym meczu z Rosjanką Anną Kalińską mówiła na konferencji prasowej w Paryżu Maja Chwalińska. Jestem bardzo wdzięczna, bardzo się cieszę, ale jeszcze to do mnie nie dotarło, powiedziała tenisistka godzinę po meczu. Polska zawodniczka była pytana przez dziennikarzy o swoje kłopoty ze zdrowiem psychicznym w przeszłości. Musiałam zrobić sobie przerwę i szczerze nie wiedziałam, czy wrócę na kort. Ale po miesiącach zdecydowałam się wrócić. Musiałam poukładać sobie kilka rzeczy w głowie i cieszę się, że mi się to udało.
1: I'm happy that I did.
0: Tenisistka dodała, że od wielu lat ma wokół siebie fantastycznych ludzi, z którymi może być szczera. Dodała, że za cel na ten rok postawiła sobie bycie w pierwszej setce światowego rankingu, choć nie sądziła, że odbędzie się to w taki sposób, poprzez awans do półfinału French Open. A o meczu, który czeka ją jutro i w którym najprawdopodobniej zagra z Białorusinką Aryną Sabalenką, która wygrała pierwszy set meczu z Rosjanką Dianą Schneider, powiedziała:
1: fajnie jest, myślę, zobaczyć, gdzie jestem w porównaniu z Aryną. I tak, zobaczymy. No, dam z siebie oczywiście wszystko i zobaczymy, jaki będzie wynik.
0: To była Maja Chwalińska, a my sprawdzamy, jaki jest stan spotkania Sabalenka-Schneider. No i to nie jest już takie pewne, że w półfinale nasza tenisistka spotka się z Aryną Sabalenką, ponieważ mamy już wynik 1-1. Pierwszy set zakończył się zwycięstwem Sabalenki 6-3. W secie drugim lepsza była Rosjanka, pokonując Sabalenkę 7-5. Czekamy na set numer 3.

0: Tu Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. To będzie trudne popołudnie dla kierowców, którzy wybierają się w stronę stolicy polskich Tatr. Trzy uciążliwe protesty szykują przeciwnicy przedstawionych wariantów budowy trasy S7. Przy węźle autostrady A4 Opatkowice jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle.
1: Zgadza się, dzień dobry.
0: Pawle, gdzie należy szykować się na utrudnienia?
1: No to właśnie to miejsce, w którym się znajdujemy, to jedno z tych trzech miejsc dosyć uciążliwych, ponieważ jest to zjazd z autostrady A4 dla osób, które jadą od strony Śląska w stronę Zakopanego. Ci, którzy przejadą przez centrum miasta, no troszeczkę te utrudnienia ominą, ale umówmy się, więcej samochodów właśnie zjeżdża z autostrady A4 ze Śląska w stronę Zakopanego i to jedna z lokalizacji, gdzie dziś zaplanowano protesty od godziny 16:00, węzeł Kraków Opatkowice. Kolejny węzeł to węzeł Wielicka autostrady A4, czyli kawałeczek stąd, także jeden z popularniejszych węzłów uczęszczany przez sporo samochodów, zatem tam także możemy spodziewać się dzisiaj utrudnień. No i jeszcze jedna lokalizacja, której nie było przed weekendem majowym, bo dodam tylko, że właśnie przed majówką także taki protest w tym miejscu się odbywał. Ta lokalizacja to na Zakopiance, na Krajowej 7, miejscowość Gaj i to już będzie rzeczywiście takie miejsce, które poważnie utrudni ruch wszystkim tym, którzy wybierają się na długi czerwcowy weekend w stronę Zakopanego. Wiemy, że te godziny, które aktualnie mamy, czyli po 15, między 15 a 16,

0: Między 16 a 17 to taki okres, kiedy tych samochodów jadących w stronę Zakopanego jest naprawdę sporo, zatem no, możemy dzisiaj tylko ewentualnie szukać jakichś alternatyw drogowych, żeby w miejscowości Gaj nie stanąć w tym z powodu tego protestu w jakimś bardzo długim korku. Musimy także szukać alternatyw jadąc autostradą A4 ze strony Śląska, żeby no, na Zakopiankę w Krakowie nie wyjeżdżać, bo ta trasa dzisiaj może być naprawdę niezwykle trudna dla wszystkich jadących. No, zatem trzeba dziś uzbroić się w cierpliwość. Dodam tylko, że osoby, które będą tutaj protestowały po raz kolejny, wyrażą swój niepokój wobec projektu budowy trasy S7. Ten brakujący fragment między Krakowem a Myślenicami, tych projektów, wariantów jest naprawdę spory. Właściwie każdy wariant jest oprotestowany przez mieszkańców. Każdy wariant wzbudza jakieś kontrowersje, jeśli chodzi o tych, którzy mieszkają w pobliżu projektowanej drogi. Natomiast no, na razie nie znaleziono żadnego konsensusu. Ostatnia informacja, która dotyczy rozmów z mieszkańcami, 20 stowarzyszeń społecznych i komitetów reprezentujących mieszkańców zawiesiło swój udział w kolejnych zaplanowanych spotkaniach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w ramach prac powołanego zespołu do spraw S7 i na razie trudno o konsensus w tej sprawie, zatem mieszkańcy zdecydowali się na kolejny protest. No i protest w momencie, kiedy naprawdę może spowodować spore utrudnienia w ruchu, czyli przed długim weekendem.
1: A kierowcom zalecamy ostrożność i, tak jak Paweł wspomniał, cierpliwość. Paweł Konieczny dla Radia RMF24.
0: Dziękuję,
1: Pawle, bardzo dziękujemy.

0: 15.30 na zegarach, czas na fakty. Tomasz Weryński.
1: Za pół godziny rozpoczną się aż 3 protesty mieszkańców okolic Zakopianki przeciwko wariantom budowy trasy S7. Gdzie dokładnie, o tym nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Organizatorzy zapowiadają blokadę węzła A4 Kraków-Wieliczka, a także, co przed długim weekendem może być uciążliwe, zjazdu z autostrady na Zakopiankę przy węźle Opatkowice. To jednak nie koniec utrudnień dla podróżujących w stronę Tatr. Protest w postaci czasowego blokowania przejścia dla pieszych odbędzie się również w Gaju. Demonstracja to sprzeciw wobec sposobu prowadzenia prac nad projektem trasy S7 pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Mieszkańcy okolicznych miejscowości twierdzą, że rządzący nie wsłuchują się w ich głos i nie uwzględniają zgłoszonych przez nich postulatów.
1: Sprawa wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry zacznie się od początku. Warszawski Sąd Okręgowy zdecydował o wyłączeniu z niej sędzi Joanny Grabowskiej, która prowadziła ją od lutego. O zmianę sędzi wnioskowała Prokuratura Krajowa. Powodem było posiadanie przez sędzię akcji telewizji, w której został zatrudniony Zbigniew Ziobro. Do sprawy wydania ENA zostanie wylosowany kolejny sędzia. Wciąż nie wiadomo, z kim zagra Maja Chwalińska w jutrzejszym półfinale tenisowego turnieju French Open w Paryżu. W ćwierćfinałowym meczu, który wyłoni przeciwniczkę dla Polki, Białorusinka Aryna Sabalenka remisuje w setach 1-1 z Rosjanką Dianą Schneider. Trwa trzecia partia, a w niej 3-0 w gemach prowadzi dość zaskakująco Schneider.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radiu RMF24 wracamy jeszcze do polskiej propozycji utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju, o czym poinformował po południu szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Druga strona oczekuje naszych zgłoszeń, oczekuje też jeszcze więcej szczegółów, dlatego nad nimi pracujemy. Oczekuje naszego zaangażowania, również zaangażowania finansowego i to jest też przedmiotem naszych analiz i możliwości. To jest naturalne. My dzisiaj inwestujemy w obecność żołnierzy amerykańskich na terytorium Polski. Około 15 tysięcy dolarów rocznie za każdego żołnierza inwestujemy w jego obecność. To nie jest wydatek, to nie jest koszt, to jest inwestycja. Ona się zwraca, bo Polska jest bezpieczniejsza. Znaczy, to jest najlepsza możliwa inwestycja w żołnierzy amerykańskich, jeżeli są na naszym terenie, jeżeli przynoszą tutaj też różnego rodzaju działania operacyjne. Więc jesteśmy w stałym kontakcie, pracujemy nad tym. Decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły. To też nie chcę wywoływać nadmiernej euforii, bo to jest proces planistyczny, negocjacji, dyskusji, ale jesteśmy na dobrej drodze.
0: Powiedział szef MON. Dodał, że Polska stworzy takie warunki, które będą atrakcyjne dla Amerykanów i ich przekonają. W radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę przeniesiemy się w Bieszczady. Zostańcie z nami, bądźcie blisko.

No to już wiemy. Maja Chwalińska w półfinale French Open zmierzy się z Dianą Schneider. Rosjanka pokonała w ćwierćfinale Arinę Sabalenkę 2-1, 6-3, 5-7, 0-6. Czekamy na półfinał.

0: W Radiu RMF 24 ponownie zaglądamy w Bieszczady, które czekają na turystów chętnych spędzić tam długi weekend. Aż do końca weekendu można tam będzie oglądać tradycyjny wypał węgla drzewnego w retortach, stojących obok drogi do cerkwi w Łopience. Dziś rano załadowano tam spory ładunek drewna, które do poniedziałku zamieni się w węgiel drzewny. Ale nic nie dzieje się tam samo, a praca przy retorcie wcale nie jest łatwa.
1: Po pierwsze, to drewno pozyskać, przywieźć, załadować i dopiero później jest podpalenie. Czas spalania też zależy od temperatury powietrza, od drewna, od wszystkiego, jeżeli drewno grube i wilgotności drewna, wilgotności powietrza, to wszystko ma wpływ. Atmosfera tak samo na wypalenie, na destylację, na wszystko. Teraz trzeba zamknąć, odkleić drzwi szczelnie.
2: I to się tam ma w środku żarzyć.
1: To się ma po prostu z węgla. To jest sucha destylacja zwana drewna. Praktycznie się nie spala nic. Chyba, że się nie dopilnuje, to wtedy się spala.
2: A często się zdarza, że się nie dopilnuje?
1: No, często się zdarzało wypalaczom, że nie dopilnowali.
2: Czyli pan teraz 24 godziny będzie przy tym?
1: 24 godziny na okrągło przy beczce. A później tak 72 godziny stygnie jeszcze, nie?
2: I to jest węgiel, który się wypala na pokaz, czy tego się rzeczywiście dalej używa?
1: Proszę pana, to w tej chwili to robimy tylko pod zamówienie dla restauracji. Dla klientów pod zamówienie. To ma restaurację, po prostu bierze nasz polski węgiel, bo ma żar, a nie dym. Tak, kupuje węgiel z innych państw.
0: Na tej pracy przyglądał się reporter RMF FM Dominik Smaga. A my już za chwilę przysłuchamy się najnowszym faktom. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: RMF24. Tu cywile mają wstęp.
1: Po co w ogóle Donald Trump zaczął tą wojnę?
2: Ja nie wiem, na ile ten plan Trumpa jest długofalowy, ale możemy powiedzieć, że w takiej perspektywie krótkookresowej takim głównym celem to jest wsparcie Izraela.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część środowego popołudnia. Po godzinie 16 w radiu RMF 24 Teren Wojskowy, na który oczywiście zapraszam, ale wcześniej fakty o godzinie 16. Mają je dla Was Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
1: Dzień dobry. Maja Chwalińska poznała rywalkę w półfinale French Open.
2: Na korcie centralnym Filipa Szatiera w Paryżu Rosjanka Diana Schneider sensacyjnie pokonała białoruską liderkę rankingu tenisistę Garynę Sabalenkę.
1: Utrudnienia na A4 przy węźle Opatkowice.
2: Protestują tam przeciwnicy budowy trasy S7.
1: Tuż przed rozpoczęciem długiego weekendu też o innych utrudnieniach.
2: W Warszawie i w Wielkopolsce. Nie faworyzowana Arena Sabalenka, ale Diana Schneider będzie przeciwniczką Mai Chwalińskiej w półfinale French Open.
1: Białorusinka, liderka rankingu tenisistek, nieoczekiwanie przegrała z Rosjanką w 3 setach.
2: Decydującą 3. partię Schneider wygrała do zera.
1: Nasza Maja na konferencji po wygranym meczu z Rosjanką Anną Kalińską podkreślała, że w Paryżu liczy się dla niej tylko gra.
3: To też jest kwestia właśnie tych wyborów. To, że nie wchodzę na te media podczas tego turnieju, nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
2: Żelisław Rzeżyński z Kanal Plus Sport na antenie internetowego radia RMF 24 zauważył, że Maja Chwalińska wniosła do wielkiego tenisa ogromną różnorodność.
4: Coś, co wydawało się, że już w światowym tenisie na tym najwyższym poziomie miejsca mieć nie może, na pewno nie będzie przynosić dobrych wyników, a Maja konsekwentnie gra te swoje dropshoty, jest bardzo mądrą zawodniczką, wytrzymuje psychicznie to wszystko z taką ogromną skromnością, też udziela wszystkich wypowiedzi, to nie jest fałszywa skromność, tylko po prostu... Gdy przez lata rozmawiało się z ludźmi, którzy ją znają, oni mówili, że to jest taka skromna, otwarta, szczera dziewczyna i każdy... Myślę, że nie ma w Polsce osoby, która nie trzymałaby by za nią kciuków. I tak myślę, że do tego tytułu Królowej Paryża to są jeszcze dwa szczeble do pokonania, ale taką królową serc kibiców, nie tylko w Polsce, ale w ogóle kibiców tenisa, Maja Chwalińska już została.
1: Półfinał Maja Chwalińska, Diana Schneider jutro w Paryżu.
2: Relacje oczywiście na antenie RMF FM i radia RMF 24.
5: Fakty z Małopolski.
2: Dwa węzły autostrady A4, Opatkowice oraz Wielicka, a także Krajowa 7 w miejscowości Gaj, między Krakowem a Mogilanami.
1: To miejsce, gdzie właśnie zaczynają się protesty przeciwko wariantom budowy ekspresowej trasy S7.
2: To oznacza niemałe utrudnienia dla wybierających się na długi weekend do Zakopanego.
1: Przy węźle Opatkowice jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Witamy, Pawle.
6: Zgadza się, dzień dobry.
2: Co te protesty oznaczają dla kierowców?
6: Czasowe wstrzymanie ruchu przez demonstrujących. Co kilka minut będą chwilowo blokować miejscowe przejścia dla pieszych, a to przy obecnie wzmożonym ruchu oznacza przedświąteczne korki. Protestujący domagają się konkretnych rozwiązań dotyczących budowy ekspresówki omijających Kraków.
7: My już nie chcemy słuchać obietnic, my chcemy widzieć efekt pracy i propozycje. Wpuszczenie ruchu w autostradę A4 jest po prostu dla mieszkańców Krakowa niedopuszczalne i tragiczne w skutkach.
6: Mówił mi Artur Markiewicz, jeden z inicjatorów protestu z węzła Opatkowice, Paweł Konieczny.
1: Utrudnienia dla kierowców na trasie S8 w Warszawie.
2: Między węzłami Marywilska i Modlińska zdarzyły się 2 auta osobowe.
1: Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Poznania.
2: Zablokowana jest droga w Pakówce między Rawiczem a Bojanowem w Wielkopolsce.
1: Na S5 doszło do kolizji 2 aut osobowych.
2: W faktach teraz zaproszenie na teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: A zapraszamy w imieniu komandora Maksymiliana Dury, który jest już z nami na łączach.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. O czym dziś?
8: Dzień dobry. Dzisiejszy teren wojskowy podzielę na 2 części. W pierwszej opowiem, co kupiono w Polsce z funduszu Sejf, wyjaśniając na przykład, czym się różni rosomak od borsuka oraz co ma Regina do kraba. A w drugiej części podpowiem, gdzie w wakacje dosłownie będzie można dotknąć sprzętu wojskowego z II wojny światowej. Zaproszę więc do pancernego Kłanina oraz do muzealnego Citroena. A to wszystko w terenie wojskowym radia RMF 24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
1: By posłuchać radia RMF 24, wejdźcie na rmf24.pl
2: i kliknijcie u góry ikonę playera.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24.
8: To były fakty RMF FM, a teraz zaczynamy teren wojskowy Radia RMF 24. Dzisiaj po wygranej Maji Chwalińskiej będzie optymistycznie i wakacyjnie, ponieważ najpierw opowiem, jak europejska pożyczka SAFE obraca się w konkretne, wielomiliardowe zamówienia dla polskiego wojska, a później złożymy wizytę w Muzeum Pancernym w Kłaninie oraz w Muzeum Objazdowym Obrony Wybrzeża 1939 roku. A to wszystko w terenie wojskowym Radia RMF 24, na którym będziemy razem do godziny 18.

po Michaelu Jacksonie tanecznym krokiem wchodzimy w teren wojskowy radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksym Jandura z portalu Defense24 i dzisiaj zacznę oczywiście od sprawy programu SAFE. Nigdy się bowiem nie zdarzyło, by tylko w ciągu 3 dni podpisano 62 umowy o łącznej wartości 128 miliardów złotych na naszą obronność. Dla mnie symbolem tego finiszu było jednak przemówienie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który chucie stalowa wola nie wytrzyma i jak na niego ostro wygarnął opozycji. Ja w terenie wojskowym jak ognia staram się unikać polityki, jednak jako analityk wojskowy potwierdzam zdanie ministra Kosiniaka-Kamysza, że dyskredytowanie funduszu SAFE działało przeciwko polskiej racji stanu. Bo ta pożyczka rzeczywiście pozwala szybciej i taniej wzmocnić polskie wojsko i polski przemysł obronny. A przecież na tym powinno zależeć każdemu Polakowi. Jak widać, nie każdemu. Dodatkowo, te pieniądze zostały naprawdę pozyskane na dobrych warunkach. I tu zwracam uwagę na jeden błąd przy porównywaniu tego, jak pożyczano za czasów poprzedniego i obecnego rządu. Niewłaściwe jest porównywanie jedynie oprocentowania. Że SAFE to nieco ponad 3%, a pożyczki koreańskie i amerykańskie to ponad 6%. Rzeczywista różnica jest bowiem dużo większa niż 3%. Trzeba przecież pamiętać, że większość środków z funduszu SAFE zostanie wydana w Polsce i wróci do budżetu, chociażby w formie podatków. Pieniądze wydane przez poprzedni rząd w Stanach Zjednoczonych i w Korei Południowej nie wrócą do nas w żadnej postaci. I za to ci, co je załatwili, powinni się wstydzić. No ale przejdźmy do najważniejszego, czyli do tego, co tak naprawdę już zamówiono. I tu uspokajam, nie będę wymieniał wszystkiego, co jest w już podpisanych 62 umowach, bo na to zabrakłoby nam po prostu czasu. Postaram się jednak wyjaśnić, co konkretnie kupiono. My cały czas słyszymy o borsukach, rosomakach, traszkach, kleszczach, rakach, krabach, reginach, a większość z nas tak naprawdę nie wie, o co chodzi. I po to jest właśnie teren wojskowy, by takie skróty i kryptonimy wyjaśniać. Zacznijmy od tego, co zamówiono w hucie Stalowa Wola za około 60 miliardów złotych. Wśród wybranego tam sprzętu na pierwszym miejscu wymienia się 146 bojowych wozów piechoty Borsuk. Ale czym w ogóle jest bojowy wóz piechoty? Już wyjaśniam. Zgodnie z definicją to silnie uzbrojony i opancerzony pojazd bojowy, kołowy lub gąsienicowy do transportu żołnierzy piechoty na pole walki oraz zapewnienia im bezpośredniego wsparcia ogniowego. No tak, ale przecież to samo robią sprawdzone w Iraku i Afganistanie nasze sławne KTO Rosomak, czyli kołowe transportery opancerzone. One przecież również transportują żołnierzy i wspierają ich ogniem w walce. Zresztą w ramach funduszu SAFE w hucie Stalowa Wola podpisano aneks na dostawę Rosomaków wyposażonych w zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30, dokładnie taki sam, jaki jest w Borsukach. I jeden i drugi pojazd będzie więc tak samo uzbrojony w armatę kalibru 30 mm, karabin maszynowy kalibru 7,62 oraz podwójną wyrzutnię doskonałych izraelskich, choć produkowanych w Polsce, przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike. Między Rosomakiem a Borsukiem jest jednak wielka różnica i to nie tylko w cenie, ale jaka? Odpowiemy sobie dopiero po krótkiej przerwie z naprawdę dobrą muzyką. Bądźcie blisko.

0: Tylko ja.
1: Po nadziei płynące od Ira wracamy na teren wojskowy radia RMF24, w którym wyjaśnię teraz, czym się różni borsuk od rosomaka. Co ciekawe, w przyrodzie jest odwrotnie. Borsuk jest zwierzęciem mniejszym i spokojniejszym, żyjącym w grupach rodzinnych. Rosomak to z kolei samotnik i drapieżnik, który nie cofnie się nawet przed atakiem na większe zwierzęta. Tak jest w przyrodzie, natomiast w polskim wojsku jest odwrotnie. Pojazd rosomak jest mniej bojowy niż pojazd borsuk. Rosomaki poruszają się więc na kołach, szybko transportując żołnierzy na duże odległości po drogach utwardzonych i polnych. Są więc dobre do rozpoznania i patrolowania. Z kolei borsuk to pojazd przygotowany do bezpośredniej walki u boku czołgów. Zabezpieczenie załogi i desantu jest więc lepsze niż w przypadku rosomaków. Wystarczy tylko przypomnieć, że opatentowany pancerz borsuka jest wielowarstwowy. Składa się on prawdopodobnie aż z 16 warstw rozpraszających energię kinetyczną, na przykład o wybuchu miny. Mówię prawdopodobnie, bo budowa i wytrzymałość tego pancerza to tajemnica wojskowa oraz przemysłowa. I dobrze. W odróżnieniu od rosomaków, borsuki posiadają dodatkowo gąsienice, co pozwala im poruszać się nawet w bardzo trudnym terenie. Co ciekawe, podobną koncepcję wprowadzili Amerykanie, którzy w swoich wojskach lądowych mają Strikery, kołowe odpowiedniki naszych rosomaków, oraz Bradleye, gąsienicowe odpowiedniki naszych borsuków. Jest jednak pewna różnica w koncepcji działania. Amerykański Bradley może bowiem pływać, ale dopiero po pewnych czynnościach przygotowawczych. Z kolei borsuk to jedyny produkowany seryjnie zachodni bojowy wóz piechoty, który pomimo silnego opancerzenia, uzbrojenia i dużej wagi, 28 ton, może pływać od razu po wjechaniu do wody. Jest to więc ewenement, bo na przykład pływać bez przygotowań nie może również nasz lżejszy od borsuka KTO Rosomak. No to już wiemy, czym jest bojowy wóz piechoty, to teraz przejdziemy do kolejnego zamówienia na zwierzęta, odpowiadając, czym jest kleszcz. Z funduszu SAFE opłacono bowiem dostarczenie przez zakłady AMZ Kutno 24 lekkich opancerzonych transporterów rozpoznawczych kleszcz. Mają one zastąpić wykorzystywane jeszcze w polskim wojsku przestarzałe pojazdy BRDM-2. Podobnie jak stare BRDM-y, kleszcze mają również 4 koła i pływają, pomimo że są ponad dwukrotnie cięższe, ważąc do 16 ton. Ten wzrost wagi wynika jednak z lepszego opancerzenia, które można zresztą jeszcze bardziej zwiększyć, dodając kolejne osłony. Kleszcz jest szybki, ponieważ po drogach utwardzonych może się poruszać z prędkością 100 km na godzinę i jest uzbrojony. Zamontowano na nim bowiem nowoczesny, zdalnie sterowany moduł uzbrojenia Protector norweskiej firmy Kongsberg. Przypominam, to taka wieżyczka sterowana z głębi pojazdu, w której w przypadku kleszcza zamontowano karabin maszynowy 12,7 mm sprzężony z karabinem maszynowym kalibru 7,62 mm. Jednak skąd się wzięła obrzydliwa nazwa kleszcz? A to wyjaśnię po chwili relaksu przy dobrej muzyce i faktach o 16.30, na które oczywiście serdecznie zapraszam. Zostańcie z nami, bo wyjaśnimy m.in. też, czym w wojsku jest straszka oraz co krab ma wspólnego z barbórką, a więc bądźcie blisko.

0: Jest 16.30. Zapraszam na Fakty RMF FM.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 44 w Zatorze w Małopolsce.
2: To jest trasa między Krakowem a Oświęcimiem. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych.
1: Policja kieruje ruchem wahadłowo.
2: Ryzyko podwyżek stóp procentowych bardzo mocno się oddaliło.
1: Na razie nie ma powodu, by podnosić nam oprocentowanie kredytów. Ogłosił to prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.
3: No, inflacja się lekko obniżyła. GUS podał inflację niższą niż się wszyscy spodziewali. No, trudno to interpretować inaczej jak jakiś element, który zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżki.
2: W najbliższych miesiącach zmian stóp nie ma się więc co spodziewać.
1: Fakty ekonomiczne RMF FM o 17.30. Funkcjonariusze Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt dwóch kłów z morsa arktycznego na przejściu granicznym w Medyce.
2: Bez wymaganych pozwoleń przewoziła je w bagażu 66-letnia obywatelka Ukrainy.
1: Od początku roku na przejściach granicznych w województwie podkarpackim udaremniono przemyt 30 okazów chronionych.
2: To między innymi muszle skrzydelnika olbrzymiego, fragmenty rafy koralowej oraz odzież wykonana ze skór chronionych zwierząt, w tym futro z ocelota.
4: To są fakty kulturalne w RMF FM.
1: Jeśli uwielbiacie sądowe potyczki na planie filmowym, to ta propozycja powinna was ucieszyć.
2: Opowie o niej Katarzyna Podraza.
5: Dzień dobry. Po sukcesach takich tytułów jak W garniturach czy Prawnik z Lincolna, jeden z gigantów streamingowych szykuje właśnie serialową adaptację dramatu z 1979 roku i Sprawiedliwość dla wszystkich, w którym niezapomnianą kreację stworzył Al Pacino. W nowym projekcie główny bohater zmaga się ze skorumpowanym systemem prawnym. Za scenariusz odpowiadają Jeremy Miller i Dan Cohn. W piątek w krakowskim Teatrze Łaźnia premiera sztuki Larwy, opartej na tekście Agnieszki Szpili. Spektakl staje się punktem wyjścia do opowieści o ciele jako przestrzeni przyjemności, kontroli i władzy, ale też świadomego wyboru i jego granic.
6: Okazuje się, że seksualność nie musi być zawsze tak konwencjonalna i nie musi być związana z czymś przekraczającym, a może być satysfakcjonująca, ciekawa, odkrywcza.
5: Mówiła reżyser Larw Pamela Leonczyk. Do stolicy Wielkopolski już jutro zawita festiwal Cały Poznań Ukulele.
7: 4 czerwca wieczorem w klubie Muzyka na Nowo zaczynamy stand-upem z ukulele, to jest taka nowość, zobaczymy co się będzie działo, no ale to jest wesoły festiwal, więc musi być. Potem grania, koncerty, wiadomo.
5: Zaprasza organizator festiwalu Piotr Kończal.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

były piosenki, życie jest życiem i pierwszy dzień mojego życia, więc my też wracamy do życia na teren wojskowy Radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i będziemy rozmawiać o traszkach, świętej Barbarze i krabach oraz oczywiście dalej o kleszczu. Początkowo ten lekki pojazd opancerzony proponowany przez AMZ Kutno był oznaczony jako bubr. Ostatecznie otrzymał on oznaczenie kleszcz i prawdopodobnie dlatego, że w wojsku ma to być pojazd rozpoznawczy, inteligentnie wyszukujący swoje ofiary. I nie będzie tego robił przez rozpoznanie bojem. Na tym pojeździe zintegrowano bowiem system rozpoznania i obserwacji ASU-100 tureckiego koncernu Aselsan. A w systemie tym jest radar obserwacyjny oraz głowica optoelektroniczna do obserwacji dzienno-nocnej. Kleszcz pojazd będzie więc wykrywał nieprzyjaciela równie skutecznie, jak niestety kleszcz pospolity w przyrodzie, po mistrzowsku wyczuwający swoje ofiary, w tym ludzi. To tyle o kleszczu i przejdźmy teraz do kolejnego zwierzęcego zakupu z funduszu SAFE, a więc do traszki. Pod tym kryptonimem kryją się zestawy niskopodwoziowe służące do transportu pojazdów gąsienicowych o wadze powyżej 60 ton, a więc przede wszystkim czołgów. I to ciekawostka. Traszka to zestaw składający się z ciągnika siodłowego Mercedes-Benz, naczepy niskopodwoziowej dostarczonej przez firmę Dobrowolski. Natomiast polskie wojsko wcześniej zamawiało zestawy JAK, składające się z ciągnika Jelcz i innych naczep niskopodwoziowych o udźwigu do 70 ton. Dlaczego wybrano traszki z ciągnikiem Mercedes, a nie JAKi z Jelczem, nie wiem. Dodam tylko, że w sumie zakupiono 160 traszek, co uzupełni wcześniej kupionych 100 takich zestawów. Podkreślamy jednak, że jest to bardzo ważny zakup, ponieważ przyspieszy on transport zwykłymi drogami utwardzonymi na duże odległości czołgów, borsuków oraz armatochaubic Krab. I w ten oto sposób, dzięki traszkom przewożącym kraby, płynnie przechodzimy do omówienia systemów artyleryjskich, które również zajęły ważne miejsce w zakupach z funduszu SAFE. I tu ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ale opiekunką artylerzystów jest Święta Barbara, znana głównie jako patronka górników. Dlaczego Barbara została wybrana również przez artylerzystów? Już wyjaśniam. Bo jest to tak naprawdę patronka dobrej śmierci i trudnej pracy. Tymczasem trzeba pamiętać, że w początkowym okresie artylerii w Europie, jeszcze w XV wieku, działa były owszem bardzo niebezpieczne, ale głównie dla obsługi, bo często rozrywało lufy. Dlatego obsada przed wystrzałem odmawiała pacierz do świętej Barbary, żegnała działo znakiem krzyża i najodważniejszy puszkarz wkładał do otworu zapałowego działa palący się ląd umieszczony na długim kiju tak zwanej lądownicy. Teraz jest bezpieczniej i być może dzięki wstawiennictwu świętej Barbary artylerzyści dostali w ramach SAFE dużo nowego wyposażenia. Najpierw zajmiemy się armatochaubicami Krab. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w Hucie Stalowa Wola podpisano umowę nie na same kraby, ale na 4 reginy. Dlatego wytłumaczymy najpierw, czym jest armatochaubica, później czym jest krab, a później kim jest ta tajemnicza regina. Na te pozornie naiwne pytania odpowiemy sobie jednak po chwili relaksu z naprawdę dobrą muzyką. Słuchacie programu Teren Wojskowy Radia RMF24. Zostańcie z nami, bo mówimy o tym, za co wszyscy płacimy.

Skończyła się piosenka o wszystkich małych rzeczach, a my w programie Teren Wojskowy Radia RMF24 wracamy do naszej rozmowy o wielkich rzeczach, czyli o artylerii rufowej kupionej z funduszu SAFE. Zaczniemy od definicji armatochaubicy. Jak sama nazwa wskazuje, jest to po prostu połączenie armaty, która strzela prosto, widząc cel, i chaubicy, która strzela stromo, nie widząc celu. Armaty mają najczęściej długą lufę po to, by gazy prochowe mogły dłużej rozpędzać pocisk. Daje to temu pociskowi większą prędkość początkową, co z kolei poprawia celność. Chaubica z kolei ma krótką lufę i małą prędkość wylotową pocisku, co pozwala na strzelanie ogniem stromotorowym, nawet pod kątem 70 stopni. A to daje możliwość na zwalczanie celów, na przykład ukrywających się za wzgórzami. Jedno i drugie, jak widzicie, ma swoje zalety. Trudno się więc dziwić, że już w połowie XIX wieku we Francji wprowadzono canon au bisier, czyli chaubice o wydłużonej lufie. Później wyładowano całość na pojazdy i na końcu tej drogi ewolucji jest polski krab. Jest to armatochaubica, której lufa ma długość 52 kalibrów, co pozwala na uzyskanie zasięgu ponad 40 km. I tu kolejne wyjaśnienie. Długość 52 kalibrów oznacza, że całkowita długość lufy jest 52 razy większa od wewnętrznej średnicy przewodu lufy, czyli tego, co określa się właśnie jako kaliber. W przypadku kraba ten kaliber to 155 mm. Pomnóżcie teraz 155 razy 52 i macie długość lufy kraba. A wtedy zobaczycie, że jest ona naprawdę długa. W wyniku umowy podpisanej w Hucie Stalowa Wola dostarczonych będzie w sumie 96 samobieżnych armatochaubic Krab. Jednak nie zostały one zamówione przez wojsko oddzielnie, tylko w ramach dywizjonowych modułów ogniowych Regina. To teraz trochę matematyki. W sumie zamówiono 4 Reginy. W każdej z nich są 3 baterie artylerii, a w każdej z nich są 2 plutony mające na uzbrojeniu 4 kraby. Liczymy. 4 Reginy razy 3 baterie razy 2 plutony razy 4 kraby i mamy 96 armatochaubic. Niby to pierwsza klasa podstawówki, a było ciężko. No dobra, ale Regina to nie tylko kraby. Dla każdej Reginy zamówiono bowiem jednocześnie aż 18 pojazdów dowodzenia i logistyki, a w tym 2 wozy dowódczo-sztabowe dla dowódcy modułu i jego szefa sztabu, 9 wozów dowódczych, 3 dla dowódców baterii i 6 dla dowódców plutonów, 6 wozów amunicyjnych oraz warsztat remontu uzbrojenia i elektroniki. Wybaczcie, ale tego już nie będę mnożył przez 4. Co ważne, Wojsko Polskie pomyślało również o amunicji. Z konsorcjum PGZ Amunicja podpisano bowiem umowę na dostawę kilkuset tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, na co z funduszu SAFE wydzielono ponad 13,5 miliarda złotych netto. Te pieniądze pójdą m.in. do Nowej Dęby, Meska, Bydgoszczy i Jasła. I takie wsparcie dał właśnie konkretnie fundusz SAFE polskiemu przemysłowi. A przecież ja opowiedziałem tylko o kilku umowach z ponad 60. Ale na dzisiaj już wystarczy. Do tego tematu wrócimy w przyszłych terenach wojskowych, bo teraz, zgodnie z zeszłotygodniową obietnicą, opowiem wam, co ciekawego związanego z historią wojskowości możecie robić w czasie wakacji. Dzisiaj zaproszę do odwiedzenia 2 muzeów, ale takich, w których będzie można również dotknąć historycznych eksponatów. Ale to dopiero po faktach RMF FM o 17, na które serdecznie zapraszam. Wcześniej jednak zrelaksujcie się przy kolejnej porcji dobrej muzyki. Bądźcie blisko.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, jest już 17 na Fakty RMF FM. Zapraszają Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
1: Postępy w śledztwie w sprawie dużego pożaru terenów leśnych na Mazowszu.
2: O nie, pytamy na początek tych faktów.
1: Polka, która wymagała ewakuacji medycznej z Pekinu, jest już w kraju.
2: Rządowy samolot wylądował we Wrocławiu.
1: Planujecie długi weekend przy grillu?
2: Mamy kilka rad, żeby było nie tylko smacznie, ale i zdrowo.
1: Jak dotąd nie ma dowodów na to, że ktoś przyczynił się do wielkiego pożaru w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
2: Usłyszał w prokuraturze reporter RMF FM.
1: Śledczy z Wołomina prowadzą postępowanie dotyczące sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, a także mienia w znacznej wartości.
2: Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Co dzieje się w tym śledztwie?
3: Na dogaszonym pożarzysku byli już policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej. Zabezpieczali dowody, sporządzali dokumentację, która trafi teraz do wołomińskiej prokuratury. Ona niebawem zdecyduje o powołaniu biegłych z dziedziny pożarnictwa. Poza tym przesłuchano już kilkunastu świadków. To osoby, które pierwsze zauważyły ogień, a także zawiadomiły służby. Badane też są te zgłoszenia oraz gromadzona dokumentacja działań Straży Pożarnej. Pożar, przypomnę, wybuchł 28 maja, objął ponad 300 hektarów. W akcji gaśniczej brało udział ponad 1000 strażaków i funkcjonariuszy innych służb.
2: We Wrocławiu wylądował specjalny rządowy samolot, którym z Pekinu transportowana była 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha.
1: Wymagająca ewakuacji medycznej pacjentka ma trafić do szpitala wojskowego we Wrocławiu.
2: Po operacji zmaga się z ogromnymi powikłaniami i jest w śpiączce farmakologicznej.
1: Dwa węzły autostrady A4 w Małopolsce, Opatkowice i Wielicka oraz Zakopianka w miejscowości Gaj. To miejsca, gdzie dziś zorganizowano protesty przeciwko wariantom budowy ekspresowej trasy S7.
2: Mieszkańcy żądają wytyczenia trasy tak, aby nie przebiegała tuż obok, a nawet przez ich obecne domy.
4: Wariant, ten, który był 3 listopada ogłoszony.
5: Przez nasz salon.
4: No i na to się nie zgadzamy, na żadne wyburzanie, na żadne...
5: Na przeprowadzkę, zwłaszcza, że nie w wieku, jakim teraz jesteśmy, tylko w momencie, kiedy możemy mieć lat 55.
4: I od 3 listopada, no to troszkę świat mi się zawali w ogóle na naszej rodzinie, no bo jest ta niepewność. Mamy jeszcze kredyt hipoteczny.
5: Bardzo przepraszamy, sami jesteśmy kierowcami codziennie. Wiemy, że mogą być lekko zdenerwowani.
1: Usłyszał od protestujących reporter RMF FM Paweł Konieczny. Coraz większy ruch na drogach w Warszawie.
2: Duże korki na drogach wyjazdowych ze stolicy.
1: Z aktualnym raportem nasza dziennikarka Magdalena Greinert. Witamy, Magdo. Gdzie postoimy najdłużej?
6: Najbardziej korkuje się S8 w obydwie strony, od ulicy Blizny Łaszczyńskiego do Łabiszyńskiej i od Wysockiego do węzła Marymont. Postoicie też na zjeździe z S2 na autostradę A2, od węzła Konotopa do wysokości Pruszkowa. Korkuje się też S2 od węzła Opacz do Przyczółkowej i S8 na wysokości Radzymina. Ciasno też na S7 w stronę Łomianek, w Alei Sikorskiego i w Alejach Jerozolimskich.
7: Fakty RMF FM na widelcu.
2: Grillowanie może być zdrowe.
1: Tak przekonują eksperci w cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM.
2: Mówimy w nim o tym, jak zorganizować długi czerwcowy weekend tak, żeby był przyjemny i bezpieczny.
1: Podpowiedzi ekspertów zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Michale, wiele osób ma w planie właśnie grilla. Co zrobić, żeby było zdrowo?
8: Kluczowy jest dobór produktów, które położymy w najbliższych dniach właśnie na grillu. Tak przekonuje dietetyk Daniel Mielnik.
9: Chciałbym, żeby tam się pojawiły na przykład pieczywo pełnoziarniste. Chciałbym tam zobaczyć dużo warzyw, świeżych sałatek, surówek i to tak trochę odciąży ten talerz. Można też wybrać, no zamiast powiedzmy tych tłustych kiełbasek, to raczej jakieś produkty bardziej drobiowe.
8: Do tego specjaliści zalecają umiar i ruch, czyli choćby spacer przed albo po grillu, tym bardziej, że jutro według najnowszych prognoz najcieplejszy dzień długiego weekendu z temperaturą do 28 stopni Celsjusza we wschodniej Polsce.
1: A za pół godziny kolejny ważny temat przed długim weekendem.
2: Ceny paliw, o tym w Faktach Ekonomicznych RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Trwa program Teren Wojskowy w Radiu RMF 24, w którym pokażę teraz z moimi gośćmi dwa miejsca, gdzie można ciekawie spędzić wakacyjny czas, dotykając historii wojen i to dosłownie. Zostańcie z nami.

0: My też, tak jak Cyndi Lauper, chcemy po prostu się zabawić, dlatego teraz wracamy na teren wojskowy radia RMF24, w którym porozmawiamy o tym, co związanego z historią wojen, a czego wcześniej nie znaliście, warto zobaczyć w czasie waszych wakacji. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i będę z wami do godziny 18. Zaczniemy od rozmowy z komandorem rezerwy Sebastianem Dragą, który poza tym, że jest oficerem rezerwy marynarki wojennej, to jest również właścicielem własnego muzeum związanego z obroną Wybrzeża z 1939 roku. Dzień dobry, panie komandorze, a właściwie Seba, bo znamy się od wielu lat.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa i witam ciebie, Max, miło się usłyszeć.
0: Seba, jesteś twórcą pierwszej w Polsce mobilnej wystawy poświęconej wojnie obrony, a właściwie obronie Wybrzeża 1939 roku. Skąd w ogóle ten pomysł i od czego się zaczęło?
1: No, zaczęło się tak naprawdę od rekonstrukcji i od służby w marynarce wojennej. No, mieszkając na Oksywiu, no ciężko było, i pracując na Oksywiu, no ciężko było się nie interesować wydarzeniami z 1939 roku. Potem przygoda w grupie rekonstrukcyjnej, która odtwarzała sylwetki żołnierzy lądowej obrony Wybrzeża, żołnierzy pana pułkownika Dąbka. No i tak się jakoś zaczęło, przeszło już 20 lat temu. Zacząłem zbierać te pamiątki, na początku kolekcjonować, potem gdzieś zbierać, a z czasem okazało się, że jest tego na tyle dużo, że mogę to pokazywać innym. I tutaj pojawił się problem, jak te pamiątki, jak to wyeksponować, jak to pokazać. I na szczęście z pomocą przyszła mi druga pasja, czyli motoryzacja. I w ten sposób połączyłem dwa swoje zainteresowania, czyli zainteresowanie obroną Wybrzeża w 1939 roku i miłością do starej motoryzacji zabytkowej.
0: No to właśnie wyjaśnijmy. Ty do transportu swoich zbiorów wykorzystujesz pół ciężarowego Citroena AC4 z 1928 roku. Pierwszy samochód, a masz w sumie teraz 8 takich Citroenów. Pierwszy z nich zdobyłeś przy kręceniu filmu Miasto 44. Czy to prawda?
1: Nie do końca. Troszeczkę w tym jest prawdy. Otóż pracowałem przy mieście przy filmie Miasto 44 jako koordynator od spraw pojazdów i tam zaraziłem się miłością do aut, powiedzmy, przedwojennych. I starając się znaleźć jakieś tutaj odpowiednie pojazdy do tego filmu, stwierdziłem, że bardzo małe współciężarówek w Polsce. Praktycznie wtedy ich brakowało, jak ten film powstawał. I dlatego postanowiłem nabyć taką ciężaróweczkę. Powiem szczerze, że jak ją nabyłem, to nie wiedziałem, co kupuję, a właściciel poprzedni nie wiedział, co sprzedaje, tak? I tak się zaczęła, bo ja przygoda z zabytkową motoryzacją, właśnie z modelem Citroena, z modelem AC4. I ta półciężarówka z 1928 roku to był pierwszy samochód taki zabytkowy, a w tej chwili tych przedwojennych autek, same Citroeny mam już 15.
0: Troszeczkę to się pomyliłem. Powiedz mi, jak na bazie tych pojazdów stworzyłeś swoją mobilną wystawę, bo ona jest najciekawsza. Czy jesteś z nią zapraszany na przykład do szkół, hoteli? Co się potem dzieje?
1: Się tutaj właśnie tak naprawdę największą atrakcją to jest to, że ten Citroen podjeżdża sobie zabytkowy Citroen, a w ciągu 15 minut on przemienia się w muzeum. Ja jestem tutaj w ubiorze żołnierza, w mundurze żołnierza z 1939 roku i opowiadam historię lądowej, głównie lądowej obrony Wybrzeża, ale także całości zmagań o polskie Wybrzeże. I tak przez te, jeżdżę już tak 10 lat, odwiedzam różne miejsca. Odwiedzam oczywiście szkoły, odwiedzam też czasami nawet i festyny, jakieś rekonstrukcje, wystawy, dioramy, wystawy rekonstrukcyjne, czasami jakieś pikniki militarne, no tylko jest całe spektrum tutaj.
0: Słuchaj, wracając do twojej kolekcji, sam kiedyś mi powiedziałeś, że dla ciebie najważniejsze w niej są guziki między innymi z Kępy Oksywskiej, które zresztą prezentujesz na starym wojskowym kocu z epoki. Dlaczego? Czy chodzi o kontekst historyczny?
1: Dokładnie. Nie jest sztuką w tej chwili w Polsce, jeżeli ma się pieniądze zbudować muzeum, czy zbudować odpowiednią kolekcję rzeczy z 1939 roku lub z innego okresu historii. Dla mnie najważniejszy jest kontekst historyczny, dlatego też zbieram tutaj tylko te rzeczy, które są ściśle związane nie z samym wrześniem 1939 roku, a właśnie z obroną Kępy Oksywskiej w 1939 roku. I te guziki to jest taki dla mnie symbol tamtych zmagań i tych żołnierzy, którzy brali w tym udział, ponieważ te guziki zostały odnalezione w dole na obecnych Babich Dołach, w którym było po prostu chyba zrzutowisko rzeczy po szpitalu, który się tam znajdował. Widać było, że te guziki są troszeczkę uszkodzone, prawdopodobnie były nadpalone, ale jest tam cały przegląd guzików z mundurów tutaj, które były stosowane, używane w 1939 roku w obronie Oksywia. Są guziki różnych wzorów, są guziki marynarskie, są guziki tak zwane junackie, pecekowskie. No to jest takie namacalne świadectwo tutaj tych zmagań w 1939 roku na Kępie Oksywskiej, w sumie ich zakończenia tutaj w rejonie Babiego Dołu, a prezentuje je na zabytkowym kocu właśnie. Najprawdopodobniej koc jest pozostałością po żołnierzach 1. Morskiego Pułku Strzelców. Koc został podarowany mi przez mieszkańca wsi Kazimierz, czyli tutaj też z kraju Kępy Oksywskiej, 2 kilometry ode mnie.
0: Seba, to co mnie zaskoczyło w twoim zbiorze, to duża ilość unikalnych zdjęć zrobionych przez Niemców tuż po działaniach wojennych. Które z tych zdjęć uważasz za najcenniejszą zdobycz dla ciebie? Która jest ona najcenniejsza?
1: Ciężko powiedzieć, która jest najcenniejsza, bo wszystkie zdjęcia dokumentują te wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat. Czasami te zdjęcia leżą u mnie kilkanaście lat, a potrafię w nich coś odkryć. No, takie najbardziej znane to zdjęcie, to jest jedyne zdjęcie pociągu pancernego Smok Kaszubski. Jedyne znane do tej pory i pokazujące tak naprawdę jak ten smok wyglądał, bo widać jaki miał kamuflaż, ale dzięki temu zdjęciu udało się odtworzyć ostatnie losy tego Smoka Kaszubskiego, bo po prostu udało się odnaleźć miejsce jego zniszczenia. Czyli obecne tutaj tory kolejowe w rejonie dworca Rumianowo. Tak samo jest też cały album po niemieckim żołnierzu, w którym jest jedno zdjęcie bardzo wstrząsające. Jest to zdjęcie zabitych polskich obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zabitych 1 września 1939 roku przez Niemców. Jest takie drastyczne. No, zdjęcie to już było pokazywane, jest udostępniane także wielokrotnie, tak samo jak zdjęcie Smoka Kaszubskiego. Czasami dzięki tym zdjęciom udaje też rozwikłać się pewne tajemnice, znaczy zagadki historii. Ostatnio na przykład udało się pozyskać zdjęcie z zatopionym jednym z naszych okrętów tutaj i prawdopodobnie niedługo powstanie na ten temat jakiś artykuł, będę mógł dokładnie opisać losy wojenne tego okrętu.
0: Tu na chwilę przerywamy i do rozmowy z naszym gościem wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie. Słuchajcie programu Teren Wojskowy Radia RMF24. Bądźcie blisko, bo naprawdę będzie ciekawie.

0: To program Teren Wojskowy Radia RMF24 i wracamy do rozmowy o pierwszym w Polsce objazdowym Muzeum o Obronie Wybrzeża 1939 roku z jego twórcą, komandorem rezerwy Sebastianem Dragą. Seba, zawsze mówiłeś, że najbardziej cię interesuje odtwarzanie prawdy o wydarzeniach z września 1939 roku, ale przecież od tego są historycy. Co poza wyglądem naszego pociągu pancernego udało się tobie odtworzyć, ale tak konkretnie?
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions

0: tutaj w 1939 roku i aby móc, te szczegóły pozwalają lepiej i dokładniej opowiedzieć to wszystko, co tu się właśnie też wydarzyło.
1: Słuchaj, poza muzeum i Citroenami zajmujesz się rekonstrukcją historyczną. Pokazujesz dwie postacie, żołnierza i marynarza z września 1939 roku. Dlaczego żołnierza i marynarza, a nie oficerów z tego okresu? I skąd wziąłeś umundurowanie i wyposażenie w tym rower wojskowy?
0: Powiem uczciwie, że oficerem byłem na co dzień, więc nie czułem potrzeby przebierania się po raz kolejny w mundur, nazwijmy to sobie oficerski, a zawsze mnie mierdziły takie grupy rekonstrukcyjne, które składały się tylko i wyłącznie z oficerów, więc konieczność tutaj przebierania się w mundury oficerskie, takie dowartościowanie się zostawiłem innym, a ja stwierdziłem, że będę przebierał się za zwykłego, nazwijmy to szeregowego tutaj żołnierza piechoty, czy też marynarza. Uczciwie powiem, że na początku, jak zacząłem zajmować się rekonstrukcją historyczną, to był troszeczkę problem ze zdobyciem wyposażenia i umundurowania. W tej chwili już nie jest to żaden wyczyn. Po prostu kupuje się to w odpowiednich sklepach. Sklepy, które, czy też zakładach krawieckich, które specjalizują się tutaj w produkcji tego typu wyposażenia. Wspomniałeś też o rowerze wojskowym. No, rower wojskowy, ten, który tutaj posiadam w zbiorach i trafi do przyszłego Muzeum Lądowej Obrony Wybrzeża, jest to rower polski przedwojenny rower wojskowy wzór 35. Jest on o tyle dla mnie cenny, ponieważ ostatni żyjący obrońca Wybrzeża, z którym miałem kontakt i przyjemność się spotkać, właśnie był żołnierzem plutonu zwiadu 1. Morskiego Pułku Strzelców i on właśnie jeździł na takim rowerze. I ten rower właśnie nabyłem od jednego z kolekcjonerów właśnie w celu upamiętnienia tutaj pana Aleksandra Pawelca. No i w tej chwili już niestety świętej pamięci. Mam nadzieję, że będę mógł ten rower odpowiednio wyeksponować tutaj w muzeum i zamieścić przy nim tabliczkę poświęconą właśnie panu Aleksandrowi Pawelcowi.
1: Słuchaj, to najważniejsze pytanie. Gdzie twoje grupy rekonstrukcyjne i gdzie twoją wystawę można zobaczyć w te wakacje? Szczególnie tą objazdową wystawę.
0: Szczególnie objazdową wystawę. No, ja jestem członkiem samodzielnej grupy odtworzeniowej Pomorze. Oczywiście organizujemy kilkanaście tutaj imprez w rejonie Wybrzeża, ale jeszcze dodatkowo współpracuję chyba z większością tutaj grup rekonstrukcyjnych działających na Wybrzeżu, w okolicach Trójmiasta, czy też w województwie pomorskim. Takie najbliższe wydarzenie to będzie chyba początek lipca, 4-5 lipca i pancerne lata w Kłaninie, gdzie będą pokazy sprzętu militarnego
1: o
0: na
1: tym
0: żywo.
1: Będziemy
0: pokazy...
1: mówić. Super, że tam będziesz, dobrze. A co dalej?
0: Będę tam. Będę tutaj starał się, wspieram tutaj to muzeum, współpracujemy bardzo mocno. Następnie mamy 18 lipca w Pucku, impreza Lotniczy Puck. Impreza wyjątkowa, bo opowiadająca o polskim lotnictwie morskim, o przedwojennym polskim lotnictwie morskim.
1: Jeszcze raz powiedz datę jeszcze dokładnie, żebyśmy powtórzyli.
0: 18 lipca, wyjątkowa naprawdę impreza, bo dziejąca się nad samym brzegiem morza, są, no co trzeba zobaczyć, trzeba tam po prostu być. Następnie 15 sierpnia mamy Święto Wojska Polskiego, będę z wystawą w Muzeum Marynarki Wojennej, potem rozpoczyna się już taki, nazwijmy
1: 15
0: sobie
1: 15 sierpnia, z tego co pamiętam.
0: 15 tak? sierpnia, tak, jak jest Święto Wojska Polskiego. Potem kolejna impreza w Kłaninie, też będzie tutaj podobny temat, czyli pokaz pojazdów pancernych. W międzyczasie jeszcze jest duża impreza na Helu, D-Day Hel, rozpoczynający się praktycznie od 16 sierpnia i trwający do 23 sierpnia. 1 września razem z wystawą jestem w Tczewie. Natomiast 13 września chciałbym wszystkich serdecznie Państwa zaprosić do Dębogórza, do wioski, w której mieszkam, a która była centrum zmagań o Kępę Oksyską i w której były najkrwawsze walki, bo tutaj zaprezentuję to, co jest na samochodzie oraz to wszystko, co w domu się znajduje. Będę to prezentował w świetlicy sołeckiej we współpracy tutaj z miejscowym samorządem. Następnie 26 września to mamy 32 dni obrony Helu, na Helu, ale także już impreza organizowana przez moją grupę rekonstrukcyjną, czyli Dzień Osadnika w Nowym Dworze Gdańskim i początek października, 3 października rekonstrukcja w Kolanie koło Wieżycy.
1: To ja wszystkim tym, którzy są zainteresowani, chciałbym przypomnieć, że można tą rozmowę odtworzyć w podcaście Teren Wojskowy, który jest w radiu RMF24 i tam sobie możecie wypisać dokładnie wszystkie te daty, które teraz były pokazane. Seba, jeszcze jedno pytanie dotyczące twojego takiego przyszłego działania, czyli rekonstrukcji półgąsienicowego samochodu Citroen Kegras. W jakiej wersji on będzie? W takiej, która służyła do holowania armaty 75 mm?
0: Nie takiej. Będzie to Citroen Kegres odbudowany w takiej wersji, jaka była w Gdyni w 1939 roku, czyli holownika reflektorów przeciwlotniczych. Będzie to Citroen Kegres z morskiej kompanii reflektorów przeciwlotniczych. i mam nadzieję, że będę mógł tym Citroenem Kegres zajechać w miejsce, w którym ta jednostka stacjonowała i podjechać w miejsce, gdzie znajdowały się garaże, w której te Citroeny stacjonowały.

0: zajmowały przed wojną.
1: Seba, zaproszenie zostało wysłane. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
0: Dziękuję również serdecznie Tobie i wszystkim Państwu i do zobaczenia na szlakach historii.
1: Był z nami komandor porucznik rezerwy Sebastian Braga, twórca pierwszego w Polsce objazdowego muzeum o wojnie obronnej, a właściwie o obronie Wybrzeża w 1939 roku. A teraz przejdziemy do Muzeum Pancernego w Kłaninie, o którym porozmawiamy z jego dyrektorem Mateuszem Delingiem, znanym z programów Tank Hunter. Jednak to dopiero po faktach o 17.30, na które serdecznie zapraszam, oczywiście po krótkim relaksie przy dobrej muzyce.

0: To Radio RMF 24, jest 17.30, pora na fakty, RMF FM.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 49 w Czarnej Górze w Małopolsce.
2: Samochód osobowy uderzył w budynek, wprowadzono ruch wahadłowy. Wypadek na drodze krajowej nr 11 w Wielkopolsce.
1: W pobliżu Kuczkowa zderzyły się dwa samochody osobowe.
2: Jedna osoba została ranna, trasa jest zablokowana. Dlaczego rząd przedłuża funkcjonowanie strefy buforowej na granicy z Białorusią mimo spadającej presji migracyjnej?
1: Co wiadomo o sprawcach fałszywych alarmów, m.in. w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego?
2: Te tematy Piotr Salak poruszy w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
1: Jego gościem będzie Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł Koalicji Obywatelskiej.
2: Zapraszamy za pół godziny.
1: Badania niekorzystnego wpływu wpatrywania się w ekrany można prowadzić na różne sposoby.
3: Naukowcy z Uniwersytetu Sztokholmskiego pokazali, że nawet na rybkach, a konkretnie gupikach.
2: Wyniki takich właśnie badań przynosi Grzegorz Jasiński.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Grzegorzu. Co ciekawe, dokonano sensacyjnego odkrycia.
3: Okazało się, że u gupików, które mają szersze kontakty społeczne, powiększa się mózg nawet o 6%.
1: A gdzie miejsce na ekrany?
3: No właśnie rozwój gupików, które miały kontakt z innymi rybkami, porównywano z tymi, które obserwowały inne rybki na komputerowym ekranie, w akwarium oczywiście. I okazało się, że to nie to samo. Oglądanie innych osobników i obserwowanie ich sygnałów społecznych nie wystarczy. Kluczowe okazuje się doświadczanie interakcji w czasie rzeczywistym, podczas której druga istota reaguje na zachowanie obserwatora. To właśnie ta dwustronna wymiana bodźców społecznych wydaje się być niezbędna dla prawidłowego rozwoju struktur mózgowych. Zbadano to na rybkach, ale prawdopodobnie obowiązuje też u innych kręgowców, w tym u człowieka. Życie, które nas inspiruje i rozwija, toczy się wokół nas, a nie na ekranie.
2: No ale na ekranie można o tym przeczytać.
1: Polecamy rmf24.pl.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
5: Dzień dobry, wiemy już, ile będzie kosztowało paliwo w pierwszej połowie długiego weekendu. Ministerstwo Energii opublikowało maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały jutro i pojutrze. I wynika z tego, że podstawowa benzyna nie będzie mogła być droższa niż 5 zł 94 grosze, a diesel nie może być droższy niż 6,40. Podkreślam, że to będą ceny maksymalne. Paliwo może być tańsze i będzie tańsze, bo kolejne koncerny paliwowe zapowiadają na ten długi weekend promocje dla posiadaczy aplikacji oraz kart lojalnościowych.
6: Korzystając z promocji na wybranych stacjach cen paliw, kierowcy będą mogli zatankować litr benzyny nawet za 5 zł i 60 groszy.
5: Czyli ponad 30 groszy poniżej tej ustawowej ceny, wylicza to Grzegorz Łaguna z Ministerstwa Energii. Warto zauważyć, że paliwo tanieje pomimo faktu, że waluty drożeją. Euro kosztuje teraz 4 zł 24 grosze, dolar 3,65, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 4,91. To osłabienie wynika m.in. z faktu, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju obniżył prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski. Nieznacznie, bo 0,2 punktu procentowego, ale jednak. Zdaniem ekonomistów EBOR-u polska gospodarka utrzyma w tym roku wzrost na poziomie 3,5%, w przyszłym natomiast roku ten wzrost gospodarczy spowolni do 2,8%. Polska gospodarka słabnie z powodu narastającego zadłużenia, z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz słabszej koniunktury na Zachodzie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest teren wojskowy radia RMF 24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Duras z portalu Defense 24 i teraz zaproponuję wam wakacyjną wizytę w Muzeum Pancernym w Kłaninie, o którym porozmawiamy z jego założycielem Mateuszem Dellingiem, znanym m.in. z programów Tank Hunter. Panie Mateuszu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Mateuszu, zacznijmy nietypowo, od sprawy najważniejszej, od zaproszenia naszych słuchaczy na dwie genialne imprezy, które organizujecie w Muzeum Pancernym w Kłaninie w lipcu i sierpniu, o których wspomniał już komandor Draga. Co to za imprezy i jakie gwiazdy pancerne będzie można na nich zobaczyć?
1: Imprezy będą odbywały się pod nazwą Pancerne Lato w Kłaninie. Będą to imprezy mające na celu popularyzować historię, jednocześnie będzie to taka historia na żywo. Będzie można zobaczyć pojazdy, oryginalne pojazdy pancerne z okresu II wojny światowej w ruchu. Będzie można zobaczyć rekonstruktorów, żołnierzy z tego okresu. Będzie można obcować z historią niemalże na żywo.
0: W tych pokazach, z tego co pamiętam, zawsze były różne pojazdy wojskowe w ruchu, możliwość dotknięcia wybranych eksponatów i połączenia tych prezentacji, pojazdów z udziałem grup rekonstrukcyjnych. Czy tak będzie i tym razem?
1: Oczywiście, tak planujemy i tym razem. Zarówno 4, 5 lipca, jak i 22 i 23 sierpnia będzie można zobaczyć pojazdy w ruchu. Będzie można poczuć się, trochę przenieść się w czasie i zobaczyć, jak ten konflikt wyglądał na żywo. Co mogli czuć wówczas żołnierze, tak więc będzie to obcowanie z historią w czasie rzeczywistym.
0: No to dochodzimy do samego muzeum, czyli od tego i zaczniemy od tego, od czego się naprawdę zaczęło i jaki rodzaj wy proponujecie dla gości? No bo mówimy tutaj o tych dwóch imprezach, ale także jest muzeum w Kłaninie, czyli kto nie będzie na wystawie, na tym imprezie, może też pojechać do muzeum. Co na tej wystawie pokazujecie? Co w tym muzeum pokazujecie?
1: W muzeum prezentujemy artefakty związane z historią II wojny światowej. Zaczynamy swoją podróż w czasie od wejścia w 1939 roku do przedwojennej Gdyni. Wewnątrz znajdują się makiety ówczesnego miasta, modernistycznego, bardzo nowoczesnego. Znajdują się sylwetki żołnierzy z okresu II wojny światowej. Możemy zobaczyć oryginalne pojazdy, które w czasie tego konfliktu na różnych polach bojów walczyły. Są to historyczne niemieckie pojazdy, takie jak Panzer IV czy Pantera, ale też pojazdy alianckie, takie jak Sherman czy T-34. Oprócz tego mamy również wystawy związane z lokalną historią, z historią Kaszubów. Serdecznie zapraszam oczywiście do naszego muzeum, bo ciężko to streścić w tak krótkim czasie i opowiedzieć to wszystko przez radio, ale na pewno jest to bardzo ciekawe doświadczenie, niespotykane uważam w żadnym z polskich muzeów.
0: No to zacznijmy od tego, co jest tam najważniejsze dla mnie, czyli od pojazdów. Przed kilkunastoma minutami rozmawiamy o takim mini muzeum, które ma komandor Draga i on tam chwali się, opowiadał o restauracji półgąsienicowego ciągnika wojskowego Citroën Gras. Natomiast wy w waszym muzeum odrestaurowaliście już praktycznie, tak jak ja rozumiem, 6 pojazdów wojskowych, w tym czołg Panzer IV, Pantera, unikalne działo szturmowe Stuk 3G, motocykl gąsienicowy Kettengrad. Od czego się zaczęło te restaurowanie pojazdów?
1: Oj, myślę, że 6 pojazdów to chyba tylko z jednej strony konfliktu. Tych pojazdów jest u nas znacznie więcej. Odrestaurowaliśmy oczywiście oprócz licznych co najmniej kilkunastu pojazdów niemieckich, to odrestaurowaliśmy również kilkanaście pojazdów alianckich. Tak więc tak naprawdę te wszystkie najważniejsze pojazdy biorące udział w konflikcie zbrojnym, jakim była II wojna światowa, są do zobaczenia w naszym muzeum. Od czego się to zaczęło? Taka pasja historyczna, myślę, że gdzieś pojawia się jeszcze w wieku dziecinnym, takie zainteresowanie dziecka tymi czasami minionymi, tym co kiedyś było, jednocześnie połączone z historią militarną, z potęgą tych pojazdów, które brały udział w czasie II wojny światowej, powodują, że ta pasja historyczna gdzieś tam się rozwija. No i w którymś momencie oprócz samego zamiłowania tych przedmiotów pojawiło się również chęć odrestaurowania, stworzenia takich przedmiotów, które można by było oglądać na żywo, które oczywiście robią wrażenie na zdjęciach, a których nie sposób odnaleźć w muzeach w Polsce. No i rozpoczęła się renowacja tych pojazdów, no, którą prowadzę już sam osobiście od dziesięcioleci, można powiedzieć, bo dzieje się to już od ponad 20 lat. No i po pewnym czasie, gdy tych pojazdów zaczęło przybywać, sam stwierdziłem, że trzeba pokazać się szerszej publice, no i udostępnić się zwiedzającym. No i tak powstała idea Muzeum Pancernego w Kłaninie.
0: No właśnie, ale tak naprawdę to ja powiem szczerze, jestem zdziwiony szybkością, jak wy to robicie, bo ja rozmawiałem z panem i ja powiedziałem o Panterze, która ma być przedstawiona, a pan już mówi, że ona jest gotowa. Jak szybko przygotowaliście właśnie tą Panterę? No bo powiem szczerze, byłem zdziwiony szybkością czołgu, bo przecież Pantery jeżdżące na świecie, chyba z tego co pamiętam, jest chyba jedna tylko, tak? A teraz nagle w Kłaninie pojawiła się druga. Albo pojawi
1: tak,
0: się.
1: No taka najsłynniejsza to będzie jedyna francuska Pantera, która jeździ. W tej chwili mamy jeszcze Panterę w Kłaninie, która jeszcze co prawda nie ruszyła na żadnych pokazach, ale która najprawdopodobniej być może już w przyszłym roku będzie mogła pokazać swój pazur podczas właśnie pancernego lata, które w tym roku jest organizowane. W tym roku co prawda Pantera nie wyjedzie, ale myślę, że w przyszłym roku jest duża szansa. Tych pojazdów nie ma zbyt dużo. Tempo jest wysokie, jako że sami wysoko stawiamy sobie poprzednio tak, aby co roku była jakaś ciekawsza premiera. W tym roku akurat tą premierą jest Panzer IV, również legendarny czołg średni, z jakiego korzystała niemiecka Panzerwaffe i co ciekawe, również rzadki jak Pantera, bo z tego co wiem, z oryginalnym silnikiem, oryginalną skrzynią biegów, zaledwie jeden taki Panzer IV również jeździ na świecie. To jest Panzer IV z muzeum z francuskiego Saumur. A dodatkowo w tym roku od 4-5 lipca, czyli od naszej pierwszej imprezy nazywanej Pancernym Latem, będzie można zobaczyć Panzer czwórkę właśnie w ruchu. Ten legendarny, podstawowy niemiecki czołg, czyli ten trzon niemieckiej Panzerwaffe będzie można zobaczyć u nas na pokazach w ruchu na żywo z oryginalnym silnikiem produkcji legendarnego Maybacha i z oryginalną skrzynią biegów. Tak więc będzie to nowość nie tylko w Polsce, ale i na świecie i zapewne też spodziewamy się wizyty na pewno gości, którzy takiego sprzętu jeszcze w ruchu nie widzieli, za naszej zwłaszcza zachodniej granicy, a będą chcieli sobie taki sprzęt w ruchu zobaczyć.
0: Tu na chwilę przerywamy i do rozmowy z naszym gościem Mateuszem Delingiem z Muzeum Pancernego w Kłaninie wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie. Słuchacie programu Teren Wojskowy Radia RMF24. Bądźcie blisko.

0: terenie wojskowym Radia RMF24. Wracamy do naszej rozmowy z Tankhunterem Mateuszem Dellingiem, właścicielem Muzeum Pancernego w Kłaninie, i do rozmowy o przyszłości tego muzeum. Panie Mateuszu, ta restauracja pojazdów historycznych, powiem uczciwie, to jest sztuka. Na czym ona polega? Ile części na przykład jest oryginalnych w takim stugu i ile dorabiacie oraz jak to robicie?
1: Tak, no restauracja pojazdu to jest bardzo złożony i długi proces. Od procesu planowania, przygotowania, zdobywania instrukcji serwisowych, instrukcji fabrycznych, aż do momentu montażu już mija ładnych parę miesięcy. Tak, żeby odpowiednio taki pojazd zrekonstruować w jak największym stopniu oryginalności, trzeba pochylić się tak naprawdę nad każdym elementem, nad każdą blachą, w jaki sposób jest wygięte, jak mamy to zrobić, jakie są alternatywy. Tak, aby uzupełnić tak takiego na przykład sztuga, który ja uważam, że posiada około 95-98% oryginalnych części, bo tak naprawdę wymienialiśmy w nim tylko śrubki i elementy, których nie sposób byłoby użyć po raz kolejny, jakieś zabezpieczenia, gumy. W większości są to części oryginalne i wymagają, tak jak powiedziałem, dużego zaangażowania. Studiowanie źródeł historycznych jest tutaj podstawą, bo wiele elementów, oprócz tego, że były stosowane w pojazdach historycznych, stosowane były na przykład również po wojnie i można zastosować elementy produkowane przez niemieckie zakłady również w okresie lat 50., 60., 70. i czasami można nawet znaleźć takie ciekawe zamienniki. Tak jak wspomniałem, nie jest to proste, jest to na pewno projekt długoletni. Restauracja pojazdu zajmuje około 2-3 lat, ale oczywiście nie jest to praca w ciągu. Można zajmować się kilkoma pojazdami naraz. Bardzo często tak robimy, jak chociażby w zeszłym roku, kiedy swoją premierę miał nasz Sherman amerykański, miał również swoją premierę nasz SDKFZ-251, czyli półgosienicowy transporter opancerzony armii niemieckiej. To były dwa pojazdy, które pokazaliśmy w jednym roku na jednej imprezie, a których restauracja trwała powiedzmy około 2 lat. Tak więc zarówno jeden, jak i drugi pojazd restaurowany był jednocześnie, bo czasami jest tak, że trzeba pochylić się nad jakimś elementem dłużej, zdobyć go gdzieś, zdobyć zamiennik, no i wówczas często taka restauracja jest na chwilę przerywana.
0: No to tak konkretnie przejdźmy do tego czołgu Panzer IV. No wasza gwiazda, rzeczywiście to jest coś wspaniałego, że to już jeździ. Taki sam czołg, który jest w Muzeum Wojskowym w Kołobrzegu, został znaleziony na lotnisku w Kluczewie. Co było bazą do waszego czołgu, który został odrestaurowany?
1: Nasza baza to był czołg z poligonu. Ostrzelany, wysadzony, wielokrotnie trafiony różnego rodzaju pociskami. Był on na poligonie we wschodnich Niemczech. Został zakupiony przez niemieckiego kolekcjonera w latach 90., gdy otworzyły się granice, kiedy te poligony były likwidowane. On zakupił go jako złom. Trzymał kilkanaście lat. Ostatecznie nie podobał restauracji, nie podołał warsztatowo, nie podołał pracowniczo, ponieważ Niemcy borykały się wówczas z problemem wyspecjalizowanym siły roboczej. My byliśmy do takiej restauracji doskonale przygotowani, tak więc ja chętnie ten projekt zakupiłem. No i w przeciągu około 3-4 lat takich mniej intensywnych działań, by powiedział, bo nie była to restauracja dokonywana każdego dnia, udało się ten pojazd ostatecznie zrekonstruować. Podobnie jak w przypadku sztuga, pojazd również posiada około 90% oryginalnych części. No i oczywiście pracuje również na oryginalnym silniku Maybacha z oryginalną skrzynią biegów produkcji zakładów ZF, tak więc jest to pojazd dokładnie w takiej samej konfiguracji, jakie walczyły, no niestety, również na ziemiach polskich, tak więc będzie
0: można... Przypomnijmy naszym słuchaczom, że ten czołg można będzie zobaczyć w ruchu w waszym muzeum w lipcu i w sierpniu.
1: Tak.
0: Dobrze pamiętam?
1: Tak. Podczas pancernego lata 4-5 lipca, czyli już na początku lipca, będzie można zobaczyć premierę Panzer 4 w ruchu, bo to będzie jego premiera, to będzie pierwszy pokaz dynamiczny tej Panzer IV, no i tak naprawdę chyba pierwszy pokaz Panzer IV w tym roku na świecie, bo nie widziałem, żeby podczas którejkolwiek z imprez francuska czwórka była prezentowana z uwagi chyba na problemy techniczne, z którymi ostatnio się borykała. Jednocześnie dla tych, którzy nie zdążą 4-5 lipca dotrzeć do Muzeum Pancernego w Kłaninie, organizujemy drugą imprezę pod tym samym tytułem, również pancerne lato, 22-23 sierpnia. Tak więc druga połowa sierpnia to również ten czas, kiedy należy należy wybrać się dokładnie na tak, aby zobaczyć Panzer IV, Stuga, Shermana, T-34, wszystkie praktycznie najważniejsze pojazdy II wojny światowej na żywo, w ruchu, wraz oczywiście z rekonstruktorami i trochę poczuć tego, ten klimat II wojny światowej. Oczywiście na wesoło, ponieważ nikt strzelać nie będzie.
0: No muszę się spytać też o tego Tygrysa, bo wiem, że ma pan na celowniku odrestaurowanie Tygrysa. Co już udało się zdobyć, jeżeli chodzi na przykład o płyty pancerza?
1: Tak, Tygrys jest naszym dalekosiężnym projektem. Ogłosiliśmy go już około 2 lata temu. A tym niemniej zbieranie części do Tygrysa zaczęło się już bardzo dawno, bo Tygrysa kolekcjonujemy już w tej chwili około 15 lat. Udało się zebrać dosyć dużo oryginalnych płyt pancernych. Mamy około 60, nawet 70% oryginalnego pancerza, który użytkowany był przy gospodarstwach rolnych, w domostwach, w różnego rodzaju takich cywilnych, bym powiedział, warunkach, które udało nam się pozyskać. W tej chwili powoli zaczynamy już prostowanie, naprawę tych płyt, które bardzo często pochodziły z pojazdów wysadzonych, zniszczonych, i przygotowujemy się do montażu pojazdów w całość. Myślę, że taka statyczna prezentacja jest realna w ciągu najbliższych 4-5 lat, a pokaz w ruchu być może w ciągu lat 10. Projekt Tygrysa jest jednak projektem bardzo skomplikowanym, złożonym, bardzo też ciężki, bo pamiętajmy, że Tygrys to jest ponad 50 ton żywej wagi. Tak więc jest to jeden z najcięższych pojazdów II wojny światowej, no i zapewne jego restauracja zajmie trochę jednak dłużej, aniżeli pojazdów, które były o połowę lżejsze.
0: To co, panie Mateuszu, może zaapelujmy do ludzi, że jeżeli mają jakąś starą płytę pancerną, to przed jej oddaniem na złom niech lepiej zadzwonią do pułkownika Ogrodniczuka w Muzeum Pancernym w Poznaniu lub Tank Huntera w Kłaninie, by to się nie zmarnowało. Popiera pan taki apel?
1: Oczywiście popieram, jak najbardziej jestem za. Takie płyty powinny wrócić do pojazdów historycznych. W Polsce znam tylko 2 miejsca, w których takie rekonstrukcje się odbywają. No oczywiście u Tomka Ogrodniczuka w Poznaniu, który jest cudotwórcą. No i też u nas, nieskromnie powiem, też staramy się troszeczkę chłopakom z Poznania dorównać.
0: To panie Mateuszu, jeszcze jedno pytanie bardzo krótkie. Co pan by polecił oprócz muzeum w Kłaninie do obejrzenia, jeżeli chodzi o II wojnę światową w czasie wakacji?
1: No na pewno też Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu i Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu, największa bateria artyleryjska świata, wspaniałe miejsce dla miłośników fortyfikacji, jednocześnie miejsce związane z polską historią, czyli bateria Heliodora Laskowskiego, miejsce, które odpierało przecież niemieckie ataki przez cały wrzesień 1939 roku. Powiedziałbym, że to są nawet...
0: Miejsce, to ja obiecuję, że o tym muzeum również porozmawiamy w terenie wojskowym Radia RMF24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Był z nami Mateusz Delling, znany również jako Tank Hunter, biznesmen, ale również właściciel Muzeum Pancernego w Kłaninie, który opowiedział wam, dlaczego warto w te wakacje odwiedzić to muzeum i nie tylko w wakacje. Na tym kończę dzisiejszy teren wojskowy Radia RMF24 i zapraszam na kolejne spotkanie w przyszłą środę, w którym zaproszę was na Westerplatte, opowiadając o tym, czego ludzie tam najczęściej nie dostrzegają, a co naprawdę warto zobaczyć. Będzie to historia, której nie znacie, a więc do usłyszenia.

0: I to by było tyle w dzisiejszym terenie wojskowym Radia RMF 24. Był z wami komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z Defense 24 i zapraszam na popołudniową rozmowę z Czesławem Mroczkiem, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Ale wcześniej wysłuchajmy faktów RMF FM o 18, które dla was przygotowali i przedstawią Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
1: Witamy. 24-letnia Klaudia, która potrzebowała medycznej ewakuacji z Pekinu, wylądowała we Wrocławiu.
2: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć.
3: Mówiła mama młodej kobiety.
1: Jaką taktykę przyjmie Maja Chwalińska na jutrzejszy półfinał French Open?
3: W faktach połączymy się z naszym korespondentem w Paryżu.
1: Będzie też popołudniowa rozmowa w RMF FM.
3: Gościem Piotra Selaka Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA.
1: W Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu będzie leczona 24-letnia Klaudia.
3: W stolicy Dolnego Śląska wylądował dziś samolot, który przywiózł z Chin ciężko chorą kobietę.
1: Klaudia jest w śpiączce farmakologicznej po operacji potworniaka jajnika. Po zabiegu przeprowadzonym przez chińskich lekarzy pojawiły się poważne powikłania.
3: Z mamą Klaudii, panią Joanną, rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
4: Kamień serca, że córka jest już na miejscu?
2: Tak, jak najbardziej, bo komunikacja w Chinach jest bardzo ciężka. W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy dwa tygodnie, czy tam w tym momencie już dwa miesiące prawie wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne, ale to, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych, to, że ja mogę do nich mówić w ludzkim, polskim języku i oni do mnie mówią w tym samym języku. I to, że ja mogę przy niej być.
3: Ponieważ komercyjne ubezpieczenie nie pokryło wysokich kosztów terapii i transportu, w akcję ratunkową zaangażował się polski rząd.
1: Środki zebrane przez bliskich w zbiórce publicznej zostaną przeznaczone na kosztowną rehabilitację w kraju. Utrudnienia na trasie S5 w Wielkopolsce.
3: W pobliżu Lipna samochód osobowy uderzył w bariery.
1: Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia.
3: Jutro około 17 Maja Chwalińska zagra w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider.
1: Na konferencji Chwalińskiej po wygranym meczu z inną Rosjanką Anną Kalińską był nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
3: A co nasza wschodząca gwiazda mówiła o jutrzejszym pojedynku?
5: Już wiadomo, jaka będzie prawdopodobnie taktyka gry Maji Chwalińskiej w czasie jutrzejszego półfinałowego pojedynku z Rosjanką. Zasugerowała to na konferencji prasowej w kompleksie kortów imienia Rolanda Garrosa sama zawodniczka z Bielska-Białej. Po prostu staram się często zmieniać rytm gry. Sądzę, że ciężko jest przeciwniczkom stawić czoła grze bez regularnego rytmu, bo każde zagranie może być zupełnie inne. Muszą być bardzo skupione. Jestem świadoma, że może to być dla nich bardzo problematyczne. Dlatego też staram się to robić jak najczęściej, wyjaśniła Maja Chwalińska. Miejmy nadzieję, że ta wypróbowana już w Paryżu taktyka otworzy jej drogę do finału French Open. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
6: RMF FM. Czas na rozmowę.
1: To popołudniowa rozmowa w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
3: Piotr Selak i jego gość, witamy.
7: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: Władysław Kosiniak-Kamysz mówi tak. Oficjalnie została przekazana stronie amerykańskiej propozycja utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Panie ministrze, jak jest oficjalna prośba, to znaczy, że nikt się nie spodziewa oficjalnej odmowy. Sprawa jest załatwiona?
8: No, jeszcze nie załatwiona, no bo to jest jednak przed decyzją amerykańską, ale zgłaszamy gotowość do tego, by na stałe przyjąć żołnierzy amerykańskich. To jest w nawiązaniu do decyzji, którą ogłosili Amerykanie, prezydent amerykański mówiący o tym, że będzie w Polsce zwiększenie liczby żołnierzy.
7: Ale to znaczy, że te 5000 żołnierzy to będzie stała baza amerykańska?
8: To nie jest przesądzone, jak powiadam. Trwają w tej chwili rozmowy. Polska składa gotowość. Tutaj nie ma wątpliwości, że po pierwsze chcemy, żeby w Polsce stacjonowało więcej amerykańskich żołnierzy i żeby to była obecność stała. Natomiast
7: na razie mamy jedną stałą bazę. To jest taka stała instalacja w Redzikowie. Tam jest stosunkowo niewielu żołnierzy, tak. Ledwie 200. Rozumiem, że mówimy teraz o większej bazie.
8: Tak, tylko musimy pamiętać o tym, tym, że Amerykanie zapowiadają redukcję liczby żołnierzy w Europie i w ogóle redukcję swojego zaangażowania w realizacji planów operacyjnych, planów obronnych w Europie. W związku z tym to nie są łatwe rozmowy, ale ponieważ jesteśmy w tym procesie, to znaczy zmiany liczebności amerykańskich żołnierzy w Europie, to Polska kładzie na stół do tych rozmów ofertę stałej bazy. Dla nas to jest niezwykle ważne, ale trzeba poczekać tutaj na decyzje amerykańskie.
9: W której części kraju, panie ministrze?
8: No, jeżeli chodzi o te kwestie, to są decyzje naszego Ministerstwa Obrony Narodowej. Infrastruktura musi być przygotowana. Ja po prostu nie wiem, jaka lokalizacja została wskazana.
9: Rzeczpospolita pisze, że to bardziej mówimy o zachodniej części Polski.
8: Nie mogę tego skomentować.
9: A pan mówi, że infrastruktura musi być gotowa, a infrastruktura jest gotowa na przyjęcie, powiedzmy, bazy, która będzie obejmowała 4-5 tysięcy żołnierzy?
8: Z punktu widzenia wojskowego, samych żołnierzy, to nie jest dla nas wielkie wyzwanie, ale z całą pewnością potrzebny byłby okres na pełne przygotowanie. Natomiast stała obecność, to znaczy, że żołnierze są z rodzinami, z żonami, z dziećmi i w związku...
9: I my ich utrzymujemy też.
8: Tak, ale musi być cała baza infrastruktura społeczna przygotowana, poczynając od szkół, od...
9: Mamy taką infrastrukturę, panie ministrze?
8: To wymagałoby, zaczynając od mieszkań, tak? W związku z tym, w zależności od lokalizacji, która jest wskazywana, będzie to łatwiejsze bądź trudniejsze. Wiadomo, że w ośrodkach bardziej zurbanizowanych byłoby to łatwiejsze, ale z całą pewnością wymaga to czasu na przygotowanie i ta decyzja, gdyby powstała, amerykańska, była dla nas pozytywna, to też nie oznacza, że ci żołnierze trafią tutaj w ciągu kilku miesięcy. To będzie okres przygotowawczy.
9: Czyli kiedy? Za rok? Za półtora roku?
8: Ale to wszystko jest do ustalenia z Amerykanami, bo jeżeli będzie pozytywna decyzja, to Polska z całą pewnością dołożymy wszelkich starań, by w jak najkrótszym terminie wskazać lokalizację, która będzie Amerykanom odpowiadała nie tylko z punktu widzenia stacjonowania samych żołnierzy, ich możliwości szkoleniowych, ale również będzie właściwa z punktu widzenia oczekiwań tych społecznych.
9: Panie ministrze, inna sprawa. Zaczyna się długi weekend czerwcowy. Ilu policjantów będzie na drogach?
8: Będzie więcej niż zazwyczaj, dlatego że wiadomo, że
9: więcej
8: będzie.
9: Więcej to znaczy ile, panie ministrze?
8: Policjantów w Polsce, którzy pełnią funkcję w samej drogówce, ale również w patrolach, jeżeli chodzi o prewencję, mamy dosyć dużo, będą większe obsady, jeżeli chodzi o ten weekend, z uwagi na to, że będzie większy ruch. Policja w tym zakresie ma dosyć duże doświadczenie.
9: A czy będzie surowa policja w nakładaniu mandatów? No bo trzeba pamiętać, że wchodzi od dzisiaj przepis, który mówi, że nie ma redukcji punktów podczas kursów za te najpoważniejsze przestępstwa.
8: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że weszły w życie i obowiązują już od kilku miesięcy, a niektóre od kilku tygodni, przepisy, które mocno zaostrzyły ostrzejsze przepisy w zakresie ruchu drogowego. Przestępstwem są nielegalne wyścigi, przestępstwem jest brawurowa jazda.
9: No tak, to już mam od kilku miesięcy, ale na przykład dzisiaj wchodzi przepis, który mówi o tym, że wszyscy, którzy jeżdżą na rowerach, hulajnogach i wszelkiego rodzaju pojazdach, muszą mieć kaski na głowach do 16 roku życia.
8: A wcześniej to rozporządzenie, które pan przed chwilą wymienił, mówiące o tym, że w przypadku tych najcięższych wykroczeń bądź przestępstw nie będzie można redukować punktów karnych poprzez odbycie szkolenia. W związku z tym ten system się domyka i w związku z tym nie opłaci się, a nawet będzie wiązało się z bardzo poważnymi dolegliwościami naruszanie przepisów ruchu drogowego i w związku z tym ja apeluję o zachowywanie, dostosowanie się do przepisów ruchu drogowego.
9: Ale panie ministrze, chciałem pana zapytać o te kaski, bo rzeczywiście sytuacja może być następująca. Jedzie młody człowiek poniżej 16 roku życia, bez kasku, na hulajnodze, po chodniku, zatrzymuje go policjant. Teoretycznie opiekun powinien zapłacić, nie dziecko, opiekun powinien zapłacić mandat w wysokości 100 zł. Ale jak się skontaktować z opiekunem? Będzie policjant szukał kontaktu z opiekunem? Będzie wymagał w takim razie numeru telefonu do rodzica, do opiekuna?
8: No, to postępowanie jest przecież możliwe do przeprowadzenia i policja będzie się tutaj kierować zdrowym rozsądkiem.
9: Ale co to znaczy, że zdrowym rozsądkiem? Będzie zabierać dziecko na przykład na komisariat?
8: No nie będzie. No, zdrowy rozsądek polega na tym, że w sposób najmniej dolegliwy będzie chciała ustalić, tutaj policjanci będą ustalać stan faktyczny, który będzie potrzebny do zastosowania przepisów. Mhm. Chcę wyraźnie podkreślić i robi to policja w komunikatach na terenie całego kraju, w każdym garnizonie. Intencją ustawodawcy w tym zakresie było poprawienie bezpieczeństwa. Chodzi o zdrowie i życie młodych ludzi, bo mamy bardzo dużo, czy rosnącą liczbę wypadków, w szczególności jeżeli
9: Tylko pytam, jak to praktycznie będzie wyglądało. Czy wie pan, czy to będzie tak, że jeżeli dziecko powie, młody człowiek powie, no nie mam kontaktu z rodzicami, nie mam numeru telefonu, to policjant to odpuści, machnie ręką i powie mu, na drugi raz zakładaj kask.
8: No. Z całą pewnością nie będziemy w sposób wykraczający poza to dobro chronione, czyli sam fakt tego naruszenia przepisu, postępować w sposób dolegliwy w stosunku do dzieci, ale jestem pewien, że takich sytuacji, w których będziemy mieli trudności z ustaleniem opiekuna rodziców dziecka, nie będzie zbyt dużo i chcę wyraźnie podkreślić, że w pierwszym okresie będziemy przede wszystkim uświadamiać, przypominać, wskazywać na to, że te przepisy są, a przede wszystkim wskazywać na to, że jest potrzeba.
9: Czyli mniej mandatów po prostu.
8: Tak.
9: Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Koalicji Obywatelskiej jest naszym gościem. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na naszym YouTube'owym kanale. Także. Panie ministrze, porozmawiajmy o fałszywych alarmach. Cztery osoby zatrzymane, cztery osoby aresztowane. Czy któraś z tych osób zatrzymanych i aresztowanych jest związana z tymi fałszywymi alarmami, które dotyczyły mieszkania matki Karola Nawrockiego?
8: Mamy cztery osoby aresztowane, to znaczy, że sąd podzielił ocenę prokuratora, wcześniej policji, o tym, że jest wystarczający materiał dowodowy pokazujący na popełnienie przestępstwa, wskazujący na popełnienie przestępstwa. Ponieważ policja uzyskuje nowe informacje w tej sprawie, to pojawiają się nowi zatrzymani. Ci zatrzymani z uwagi na prowadzone postępowania mogą mieć już status aresztowanych w przyszłości. Ten temat
9: ale
8: nie jest zamknięty.
9: Ale mówi pan o tych powyżej czterech, tak? Mówimy już o kolejnych zatrzymanych powyżej tych czterech osób, tak?
8: No bo zatrzymanie ma swój określony czas i jeżeli w wyniku tego czasu zbierzemy materiał dowodowy i sąd orzeknie o zastosowaniu tymczasowego aresztu, no to zmienia się status tej osoby.
9: To powtórzę w takim razie pytanie, panie ministrze. Czy któraś z tych osób jest bezpośrednio związana ze sprawą mieszkania matki Karola Nawrockiego?
8: Jeżeli nie, to jest przede wszystkim grupa, która dokonywała. Mamy tutaj już dosyć mocne dowody tych zgłoszeń we wcześniejszej fazie, czyli redakcja Republiki, dziennikarze, inne osoby.
9: Minister Cenckiewicz?
8: Jeżeli chodzi o te dwa ostatnie przypadki, w tym związane z mieszkaniem mamy prezydenta, to policja w tym zakresie też działa intensywnie.
9: Ale tutaj nie ma zatrzymania, rozumiem.
8: Jeszcze nie ma, znaczy w tej sprawie nie chcę przekazywać komunikatów, trwają działania policyjne i policja ma tutaj już pewne osiągnięcie, ale będzie sama to komunikować z prokuratorem.
9: Panie ministrze, czy my wiemy coś o motywacjach tych ludzi? Czy to były motywacje wynikające, nie wiem, z głupoty, wynikające z tego, żeby zdobyć rozgłos w internecie, czy też może z zupełnie innych powodów?
8: Większość, czy wszystkie te osoby są jakby pozostawały w łączności, w grupie działały w porozumieniu, ale komunikowały się jedynie wirtualnie w sieci i ich większość aktywności życiowej to jest właśnie sieć, więc w jakiejś mierze te osoby już wcześniej też dopuszczały się takich czynów.
9: Ale dlaczego to robiły? Ma pan informację na ten temat?
8: W tej sprawie będziemy przekazywać komunikaty. Prokurator będzie to komunikował, kiedy zakończą się wszystkie czynności. Materiał dowodowy jest coraz pokaźniejszy, coraz większy, więc...
9: Pani... Panie ministrze, czy w związku z tym będą wyciągane jakieś wnioski tego typu jak zarządzenie pełnej opieki na przykład nad mieszkaniem mamy prezydenta Nawrockiego?
8: Jeżeli chodzi o ochronę prezydenta i innych osób, które zgodnie z przepisami podlegają ochronie z mocy prawa, to jej zakres był rozszerzony poza samego prezydenta.
9: Ale nie obejmował mieszkania mamy Karola Nawrockiego?
8: Nie była objęta ochroną bezpośrednią. Jeżeli chodzi o zakres ochrony prezydenta, mogę powiedzieć tak, że jest najszerszy spośród wszystkich polityków, szerszych niż wynika to. No, podobny zakres dotyczy prezesa Rady Ministrów. Ich ochroną, służby ochrony państwa objęte są osoby, rodzina, oczywiście nie wszystkie osoby z rodziny obu, zarówno premiera, jak i prezydenta, ale żadnych szczegółów więcej podawał nie będę.
9: Czy Marcin Romanowski jest ścigany przez policyjnych łowców cieni, panie ministrze?
8: Pan Romanowski jest ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości, policję, prokuraturę. Jest wydany europejski nakaz aresztowania. I będziemy to robić, mam nadzieję, że skutecznie.
9: A czy może pan tylko potwierdzić, że policyjni łowcy, tak zwani łowcy cieni, są na tropie Marcina Romanowskiego?
8: Łowcy cieni, czyli wyspecjalizowane grupy w policji, które zajmują się poszukiwaniem, ściganiem osób poszukiwanych i są w tym coraz lepsi, co bardzo skuteczni, co pokazały sytuacje ze sprowadzeniem poszukiwanych z Dominikany, z Emiratów Arabskich, co wydawało się mało możliwe. Ale to tam było zaangażowanie prawie wszystkich służb państwa.
9: A z Marcinem Romanowskim pracują?
8: Oczywiście, że pracują i pan Romanowski jest osobą poszukiwaną, ściganą, więc nie jest bezpieczny w żadnym miejscu. Taka jest jego sytuacja, a my będziemy dokładać wszelkich starań, by został ujęty.
9: Czy polskie służby mają wiedzę, czy jest w Europie, czy jest poza Europą?
8: Ja nie chcę przekazywać tych wszystkich kierunków, w których trwają...
9: Nie mówimy o kierunkach, ale pytanie jest tylko o wiedzę polskich służb. Czy wiedzą, czy jest na starym kontynencie, czy też Polsce?
8: Jeżeli będziemy mieli w tej sprawie, jeżeli policja będzie miała z prokuraturą komunikat do przekazania, to niezwłocznie to zrobimy, ale nie chcę w tej chwili jakby wskazywać na te kierunki, które są sprawdzane. Naprawdę trwają intensywne czynności.
9: Rozumiem. Panie ministrze, to w takim razie inaczej zapytam. Czy to jest kwestia, pańskim zdaniem, to jest kwestia dni, tygodni czy miesięcy?
8: To nie jest łatwa sprawa i nie będę tutaj ryzykował takiego określenia. Dokładamy naprawdę wszystkich starań i ten przypadek, wiele przypadków takich trudnych, w których niektórzy mówili, że nie ma mowy, żeby z Dominikany albo z Emiratów Arabskich udało się sprowadzić osobę poszukiwaną. Jednak się udało dzięki, tylko wyraźnie chcę to podkreślić, nie tylko pracy policyjnej czy prokuratorów, ale również Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Państwo polskie po prostu dołożyło poprzez wszystkich swoich przedstawicieli należytych starań, by przekonać partnerów co do tego, żeby wydali nam te osoby.
9: Dlaczego, panie ministrze, znowu jest przedłużone funkcjonowanie strefy buforowej przy granicy z Białorusią? Przecież już nie ma presji migracyjnej. Przedłużone jest, przypomnę, do końca sierpnia tego roku.
8: Wyraźnie trzeba podkreślić to, o czym pan redaktor mówi, że prawie zanikła w tej chwili ta presja, to znaczy mamy bardzo niewiele prób nielegalnego przekroczenia granicy. W tamtym roku, w tym czasie to było pewno około 8-9 tysięcy, w tym roku to jest ponad 200 przypadków.
9: To dlaczego w takim razie przedłużamy funkcjonowanie tej strefy buforowej?
8: Dlatego, że nie ustała ta presja migracyjna z Białorusi. W tej chwili przede wszystkim szturmowana jest granica z Litwą i Łotwą. Te osoby później zresztą próbują przedostać się. Ta presja migracyjna z Białorusi w tej chwili przede wszystkim szturmowana jest granica z Litwą i

0: konieczna ta strefa buforowa?
1: Narzędzia, które pozwoliły nam osiągnąć sukces, to znaczy wygasić ten szlak migracyjny z Białorusi do Polski, to przede wszystkim bardzo dobra praca, służba żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, nowa taktyka działania, zapora, wzmocnienie zapory, ale również takie narzędzia prawne jak strefa buforowa i w szczególności czasowe zawieszenie prawa do azylu.
0: Dlaczego to pytam? Dlatego, że tam też mieszkają ludzie, którzy często żyli chociażby z agroturystyki. Rozumiem, że nie ma w tej chwili muszą zapomnieć o tym.
1: Strefa buforowa w niewielkim stopniu dotyka tereny zurbanizowane, w bardzo niewielkim. Myśmy ją ograniczyli bardzo, maksymalnie. W niewielkim stopniu oddziaływuje społecznie, a w tej chwili oddziaływanie, myślę, jest bardzo pozytywne, wynikające z tego faktu, że przez naszą granicę nie przechodzą nielegalni migranci. Zwiększyliśmy liczbę przejść granicznych otwartych z Białorusią, więc z punktu widzenia społecznego jest lepiej niż było.
0: Panie ministrze, Polska i 10 innych krajów, nie tylko z Unii Europejskiej, chcą zniesienia wiz Schengen dla obywateli Rosji, dla wszystkich obywateli Rosji?
1: Nie, no przede wszystkim dla tych, którzy wspierają machinę wojenną rosyjską.
0: A co to znaczy?
1: No dla uczestników, dla żołnierzy, tych wszystkich, którzy wspierali armię rosyjską.
0: Czyli rozumiem, że chcemy tego, żeby byli żołnierze, byli czy aktualni żołnierze rosyjscy nie dostawali wiz Schengen?
1: Ci, którzy walczyli bądź walczą w tej wojnie przeciwko Ukrainie, przeciwko, naruszają bezpieczeństwo Europy.
0: I kiedy ten przepis wejdzie w życie, pańskim zdaniem?
1: No to jest inicjatywa kilku państw, w szczególności naszego regionu. Ona zaczęła się od Estonii. Polska poparła to stanowisko estońskie. Jak widać, przyłączyła się nie tylko Polska, ale już wiele państw do tego, więc jest szansa na to, ale to jest początek drogi prawnej.
0: A dlaczego to robimy akurat teraz? Czy nasila się ruch z Rosji takich właśnie ludzi związanych dawniej z wojskiem do Europy?
1: Europa wdrożyła system sankcyjny, który ma zniechęcić, przede wszystkim pozbawić Rosję środków do prowadzenia tej wojny, ale też zniechęcić społeczeństwo rosyjskie do popierania tej wojny. Więc to jest element uzupełnienia systemu sankcyjnego.
0: Ja pytam o to dlatego, bo to też zastanawiające jest, czy to będzie oznaczało, że jeżeli ten przepis wejdzie w życie, rozumiem, że Rosjanie wjeżdżający do Unii Europejskiej, nie mający wizy Schengen, będą musieli się każdorazowo starać o wizę każdego państwa, do którego będą chcieli wjechać, tak?
1: No,
0: czy też w ogóle nie będą mogli wjechać do Unii Europejskiej?
1: Bardziej nie będą mogli w ogóle wjechać, jeżeli ten przepis wejdzie.
0: Panie ministrze, porozmawiamy jeszcze chwilę o tym, co się dzieje w Krakowie i co się dziać będzie w Krakowie. Czy Koalicja Obywatelska już ma swojego kandydata na prezydenta Krakowa?
1: Jeszcze nie jesteśmy w trakcie procedury.
0: A kiedy ta decyzja będzie podjęta?
1: No ja dokładnie nie wiem, bo to zależy przede wszystkim od przewodniczącego Donalda Tuska, ale no, trwają w tej chwili działania w tym zakresie, więc...
0: Myśli pan, że ta decyzja to jest kwestia przyszłego tygodnia?
1: Nie chcą tego podawać. Z całą pewnością Koalicja Obywatelska wystawi kandydata w wyborach w Krakowie, to oczywiste.
0: A to będzie człowiek bardziej związany z polityką, czy to będzie człowiek bardziej związany lokalnie z Krakowem?
1: No, to musi być osoba o dużej rozpoznawalności, więc z dorobkiem politycznym.
0: Czyli może być pozapartyjny, rozumiem.
1: Społecznym. Ważna z punktu widzenia Krakowa i wyborców w Krakowie.
0: Panie ministrze, ostatnia sprawa. Ostatnia, ale nie najmniej ważna. Bohaterowie UPA, tak chcę nazwać imienia bohaterów UPA, tak chcę nazwać Wołodymyr Zełenski, jedną z jednostek wojskowych, to wywołało gwałtowny sprzeciw praktycznie całej klasy politycznej. Dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz tak sugeruje, że sprawa może zostać odwrócona. Na jakim jesteśmy etapie w tej chwili rozmów z Ukrainą?
1: Przede wszystkim mam nadzieję, że po ukraińskiej stronie też powinniśmy mieć świadomość tego, że ta decyzja godzi w duże osiągnięcia z punktu widzenia tego procesu podawania, wyjaśniania pełnej prawdy w tych najtrudniejszych naszych relacjach zbrodni na Wołyniu.
0: Ale myśli pan, że jest ta decyzja jest do cofnięcia?
1: powinniśmy zrobić wszystko.
0: Bardziej Ukraina musi zrobić.
1: Jako Polska i Ukraina, żebyśmy nie wpadli w tą ścieżkę, która jest wymarzona dla Rosji, tak? To znaczy, w której narasta niechęć czy wrogość między naszymi państwami. Ukraina walczy, przeciwstawia się agresji.

0: agresji rosyjskiej, która zagraża całej Europie i w związku z tym jest ważne, żebyśmy utrzymali wsparcie nie tylko Polski, ale większości państw europejskich, tak jak do tej pory dla walczących.
1: A jeśli nie dojdzie do cofnięcia tej decyzji przez Wołodymyra Zełenskiego?
0: Decyzja prezydenta Zełenskiego bardzo mocno uderzyła w tę jedność między, znaczy w to wspieranie Ukrainy. Wyrządziła tutaj bardzo poważne szkody, ale jeżeli będziemy myśleć tylko w kategoriach eskalowania teraz, nie będzie nikogo, kto będzie chciał wrócić do tego myślenia o tym, żeby historia nas nie dzieliła. Bardzo ładnie w tej sprawie mądrze powiedział premier, że jeżeli poróżni nas historia, to przekreślimy sobie dobrą przyszłość. Musimy o tym pamiętać. Natomiast w sposób oczywisty decyzja prezydenta jest bardzo szkodliwa. Widać to gołym okiem. Zełenskiego.
1: Czy to oznacza, że Donald Tusk nie kontrasygnuje ewentualnej decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego?
0: Spróbujmy poszukać wyjścia z tej sytuacji, które nie będzie dalszą eskalacją tej złej sytuacji.
1: No bo wiadomo, że to służy bardziej Moskwie niż wzajemnej relacji.
0: Akty dywersji, wszystkie te akty agresji, które Rosja przeprowadza nie tylko w Polsce, ale na terenie wszystkich państw, które wspierają Ukrainę, przecież mają wywołać taki efekt, żeby zniechęcić społeczeństwa tych państw do wspierania Ukrainy. Tu niestety nie Rosja, ale prezydent Zełenski przyłożył rękę do tej trudnej bardzo sytuacji w tej chwili w relacjach, ale spróbujmy znaleźć rozwiązanie, które będzie budowało szansę na dobrą, bezpieczną przyszłość dla Polski, Ukrainy i całej Europy.
1: Tak mówi Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Koalicji Obywatelskiej, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. Bardzo dziękujemy.
0: Ja dziękuję.

0: 18.30, zapraszamy na fakt.
1: Ministerstwo Zdrowia skierowało do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Naczelną Radę Lekarską, dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o sytuacje, w których samorząd lekarski odebrał uprawnienia wykonywania zawodu lekarza obywatelom Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego. Naczelna Izba Lekarska tłumaczyła ten ruch zmianą przepisów i standardami bezpieczeństwa. Równolegle parlament uchwalił ustawę, która ma dać obywatelom Ukrainy więcej czasu na zdanie egzaminu z języka polskiego. Do maja przyszłego roku. Te przepisy czekają na podpis prezydenta. Kuwejt nakazał dwóm irańskim dyplomatom opuszczenie kraju. Przyczyną tej decyzji, jak podkreślają kuwejckie władze, są utrzymujące się irańskie ataki na cele w tym kraju. Według władz Kuwejtu w nocnych akcjach zginęła co najmniej jedna osoba, a ponad 60 zostało rannych. Drugi Polak w historii może dziś w nocy zagrać w finałach koszykarskiej ligi NBA. O tytuł walczą San Antonio Spurs i New York Knicks. Były i obecny zespół Jeremiego Sochana. W faktach dziennikarz RMF FM, Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Jeśli rywalizację do czterech zwycięstw wygrają New York Knicks, to Sochan zostanie mistrzem NBA, mimo iż do tej pory reprezentował tę drużynę tylko w 21 meczach. Jeśli jednak mistrzem zostaną San Antonio Spurs, w których Polak rozpoczynał ten sezon, to klub będzie mógł zaoferować mu pamiątkowy pierścień mistrzowski, z uwagi na to, że był on częścią zespołu kilka miesięcy temu. Do podobnych sytuacji dochodziło już w NBA. Dla Jeremiego to nie tylko pierwsze finały, ale i po raz pierwszy występował on w fazie playoff. Koszykarz zaznacza, że cały czas uczy się i chce w pełni dostosować się do potrzeb drużyny. Pierwszy mecz finałów NBA o 2:30 w nocy czasu polskiego.
1: Sport także w faktach o 19:00 usłyszycie o meczu Polska-Nigeria.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Maja Chwalińska z awansem do kolejnej rundy turnieju Rolanda Garrosa. Do tego będziemy wracać w Radiu RMF 24. Powiemy też m.in. o ćwiczeniach NATO na Bałtyku, ale także o tym, co ze stopami procentowymi. To jest wieczorny program. Krzysztof Urbaniak. Witam i zapraszam.

0: Słuchacie Radia RMF24, to jest nasz wieczorny program. 24-letnia ciężko chora Klaudia, która utknęła w Chinach, jest już we Wrocławiu. Jak informowaliśmy, poleciał po nią rządowy samolot. Maszyna wylądowała już we Wrocławiu, a młoda kobieta została przetransportowana do szpitala. Na miejscu jest nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Witaj, Martyno.
1: Dzień dobry, witam sprzed szpitala.
0: Martyna, opowiedz najpierw, co Klaudia robiła w Chinach i dlaczego doszło do tak drastycznego pogorszenia zdrowia?
1: Klaudia od lat fascynowała się Chinami, no i właśnie tam poleciała studiować. W kwietniu zaczęły się jej problemy zdrowotne i psychiczne, i neurologiczne, dlatego ta diagnoza nie była łatwa. Niestety okazało się po jakimś czasie, że wszystkiemu winien jest potworniak jajnika, to jest bardzo rzadki nowotwór. Guza co prawda udało się usunąć, ale później pojawiła się lawina dramatycznych wręcz powikłań. Lekarze walczyli m.in. z zapaleniem mózgu, ciężkim zapaleniem płuc, ostrym zapaleniem otrzewnej oraz perforacją dwunastnicy i ropniem w okolicy wątroby. Dziewczyna była w 4 różnych szpitalach, wszędzie był ogromny problem z komunikacją. Leczenie było też bardzo kosztowne, dlatego mama i przyjaciele rozpoczęli walkę o transport Klaudii do Polski. Ruszyła taka zbiórka, ale jednocześnie toczyły się rozmowy z Ministerstwem Obrony Narodowej. W końcu zapadła oczekiwana decyzja. Wczoraj samolot rządowy wyleciał po Klaudię, a dziś wrócił do Wrocławia. Lot, jak usłyszałam od lekarza, odbył się bezproblemowo. Po wylądowaniu dziewczyna w stanie śpiączki farmakologicznej trafiła pod opiekę lekarzy w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu przy ulicy Weigla. I jak się dowiedziałam, jest już podłączona do aparatury. Na miejscu poinformował o tym Jan Kutny, rzecznik prasowy szpitala.
2: Pani Klaudia przebywa na oddziale klinicznym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. No jest podłączona, mówię, do nowego po prostu do sprzętu, który jest na wyposażeniu tejże kliniki. Diagnostyka i szukanie nowych sposobów na sposób leczenia.
0: Martyna, to w jakim stanie jest 24-latka? Co dokładnie jeszcze wiemy?
1: Na pewno stan dziewczyny jest bardzo ciężki, leczenie będzie skomplikowane i długie. Trudno mówić na razie w szczegółach, bo cała dokumentacja medyczna jest w języku chińskim. To są podobno setki stron, teraz trzeba je przetłumaczyć, ale pierwsze podstawowe badania, jak usłyszeliśmy, już ruszyły. Mama Klaudii, Joanna Uciechowska, nie ukrywała dziś w szpitalu, że kamień spadł jej z serca.
3: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy 2 tygodnie, czy tam w tym momencie już 2 miesiące prawie wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne, ale to, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych, to, że ja mogę do nich mówić w ludzkim, polskim języku i oni do mnie mówią w tym samym języku i to, że ja mogę przy niej być.
1: Historia Klaudii poruszyła całą Polskę. Bliscy, przyjaciele, ale także ludzie, którzy po prostu chcieli pomóc, zaangażowali się w promocję zbiórki, stworzyli taką całą armię Klaudii. Jak mówiłam, komercyjne ubezpieczenie nie pokryło kosztów transportu. Dziś już wiemy, że ten koszt wziął na siebie rząd, więc te uzbierane pieniądze, to jest blisko 1 000 000 zł, zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację. Mama Klaudii nie ukrywała dziś wzruszenia.
3: Moje dziewczyny po prostu zrobiły mega, mega robotę. No mi zostawiły już takie techniczne sprawy, ale one po prostu stanęły na głowie, zaangażowały taką masę ludzi. No ja jestem w szoku, ale to jest też plus mediów społecznościowych, które generalnie no bardzo też pomogły, no i w ogóle ludziom, bo wokół nas znalazło się tyle dobrych ludzi, którzy chcą pomóc bezinteresownie, że nigdy się tego nie spodziewałam tak naprawdę. Tak samo jak nigdy się nie spodziewałam, że będę musiała kogoś prosić o pomoc, ale ta skala pomocy jest tak wielka, że naprawdę wielki ukłon dla wszystkich.
1: Klaudia jest młoda i silna, także wszyscy wierzymy, że dojdzie do siebie. Trzymamy za nią kciuki i na pewno na antenie RMF24 będziemy informować o postępach w jej leczeniu.
0: Dziękuję bardzo. Te informacje zebrała i przedstawiła nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Jeszcze raz, Martyno, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: A za zdrowie Klaudii oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki. Tu Radio RMF 24.

0: w Radiu RMF 24. Wracamy teraz do wielkiego sukcesu Maji Chwalińskiej. Przypomnę, Polka pokonała Rosjankę Annę Kalińską i awansowała do półfinału French Open. Jej spotkanie z rozstawioną z numerem 25 inną Rosjanką Dianą Schneider rozpocznie się jutro około 17 na korcie centralnym. Maja Chwalińska na konferencji prasowej wskazywała, że dzisiaj warunki do gry były bardzo trudne.
1: It was very windy today, so you just need to be very focused, like extra focused in these kind of conditions. So I feel like
0: Wiał silny wiatr, więc trzeba było być bardzo skoncentrowanym, naprawdę bardzo skoncentrowanym w takich warunkach. Czuję, że dobrze im poszło, zachowałem spokój, kiedy było 5-1 i myślę, że Anna zaczęła wtedy grać dużo agresywniej.
1: I'm just very proud that I stayed composed, you know.
0: Jestem bardzo dumna, że zachowałam spokój i udało mi się wygrać tego seta. Drugi set to była po prostu przyjemność, więc jestem bardzo szczęśliwa z wygranej.
1: So, I'm very happy.
0: Mówiła Maja Chwalińska. Na konferencji prasowej Polka pytana przez zagranicznych dziennikarzy o czas, w którym nie grała ze względu na walkę z depresją, powiedziała, posłuchajmy.
1: The break wasn't very tough, like the tough moments were before the break, I would say. I was struggling a lot. You know, I pushed at the beginning. I thought that I just need to stay very strong, tough and just keep practicing and but then I just couldn't get.
0: Przerwa nie była zbyt ciężka, trudne momenty były przed przerwą. Bardzo się męczyłam. Na początku dałam z siebie wszystko. Myślałam, że muszę być po prostu silna, twarda i dalej trenować. Ale potem po prostu nie mogłam już wstać z łóżka. Byłam po prostu bez życia. Wiedziałam, że muszę zrobić sobie przerwę, bo inaczej nie będę w stanie żyć, chyba że się załamię. Więc musiałam zrobić sobie przerwę. No i szczerze mówiąc, nie wiedziałam, czy wrócę, czy nie. Ale po miesiącach zdecydowałam się wrócić. No i musiałam sobie poukładać kilka rzeczy w głowie i wróciłam. Cieszę się, że to zrobiłam. Podkreśla polska tenisistka. Chwalińska, trenowana przez Czecha Jarosława Machowskiego, do głównej drabinki awansowała z kwalifikacji. W Paryżu wygrała już 8 meczów. W turnieju głównym sprawia niespodziankę za niespodzianką. O fantastycznej grze Maji Chwalińskiej, ale też o jej jutrzejszej rywalce Dianie Schneider, która sensacyjnie wygrała dziś z Aryną Sabalenką. Porozmawiam dziś o 21.30 z Tomaszem Wolfke, komentatorem Eurosportu. Polecam, zostańcie z nami.

0: To już 19, czas na fakty. RMF FM, zapraszam Marlena Chudzio.
1: Są nowe ustalenia śledczych w sprawie pożaru w Płocku. Spłonęła tam hala usługowo-magazynowa. Zaglądamy politykom do kieszeni i na konta pytamy, kto zarabia najwięcej. Dziś wieczorem towarzyski mecz Polska kontra Nigeria. Rywal, tak jak my, nie jedzie na Mistrzostwa Świata. W faktach przypomnimy najlepsze chwile nigeryjskiej piłki. Zarzut nieumyślnego wywołania pożaru w hali usługowo-magazynowej w Płocku prokuratura przedstawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podczas przesłuchania przyznał się do winy. Pożar hali przy ulicy Rębilińskiego wybuchł w poniedziałek wieczorem. Po przesłuchaniu 66-latek został zwolniony. Zastosowano wobec niego dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Premier Donald Tusk miesięcznie dostaje 67,5 tysiąca złotych brutto. Jarosław Kaczyński 2,5 razy mniej. Tak wynika z oświadczeń majątkowych posłów, które dziś opublikowano na stronie Sejmu. W faktach ponownie nasi dziennikarze Kacper Wróblewski i Michał Radkowski. Ile zarabiają pozostali liderzy partii obecnych w parlamencie?
2: Królem tego zestawienia jest Sławomir Mentzen. Jeden z liderów Konfederacji w ciągu ostatniego roku zwiększył oszczędności, ale znacznie zmalały jego zasoby bitcoinowe. Ma też dom warte niecałe 4 miliony złotych, plus zabudowa kuchenna 120 tysięcy złotych, regał za 17 tysięcy, stół za 12 i 3 torebki warte łącznie ponad 40 tysięcy złotych. Dużo mniej ma Paulina Henik-Kloska, szefująca klubowi Centrum, ma ponad 730 tysięcy złotych oszczędności, do tego dom, mieszkanie i działkę w sumie warte niecały milion.
3: Marszałek Sejmu i lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty oprócz oszczędności domu i mieszkania posiada jacht o wartości 20 tysięcy złotych, obrazy warte 80 tysięcy i liczącą 15 tysięcy książek bibliotek, której wartość wycenia także na 80 tysięcy złotych. Spośród liderów najskromniejszy wydaje się być majątek lidera ludowców. Władysław Kosiniak-Kamysz zaoszczędził nieco ponad 120 tysięcy złotych, posiada jedno mieszkanie i kilka działek, których łączna wartość nie przekracza miliona złotych.
1: W Gdyni trwają odprawy oraz spotkania poprzedzające manewry BALTOPS 2026, które ruszają jutro. To najważniejsze morskie ćwiczenia NATO w basenie Morza Bałtyckiego. Nasz reporter Stanisław Pawłowski na pokładzie fregaty ORP Kościuszko rozmawiał z Jarosławem Ziemiańskim, inspektorem marynarki wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.
4: Obrona ma być realizowana przez odstraszanie. Odstraszanie musi być odstraszaniem rzeczywistym, czyli tak jak w grze w pokera. Jeśli licytujemy, ktoś mówi sprawdź, to faktycznie musimy mieć tą kartę atutową, żeby faktycznie tego potencjalnego adwersarza przekonać do tego, żeby jednak żadnych działań niezgodnych z naszym porządkiem prawnym i z tutaj demokratycznymi zasadami, aby nie realizować.
5: Jaki sygnał płynie z Morza Bałtyckiego?
4: Chronimy nie tylko wschodnią granicę, ale i północną, otwartą od strony morza. Zabezpieczamy linie żeglugowe, czyli mówimy tutaj o egzystencji państwa, surowce strategiczne, które przychodzą do kraju, jak i przeciwdziałanie potencjalnej blokadzie naszych portów morskich.
1: W manewrach weźmie udział około 6 tysięcy żołnierzy z 15 państw sojuszniczych.
6: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: Za niespełna 2 godziny Polska-Nigeria. Towarzyski mecz na PGE Narodowym w Warszawie. Nigeryjczycy to wielcy przegrani afrykańskich eliminacji o mundial. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Na udziale w Mistrzostwach Świata w Ameryce Nigeryjczykom szczególnie zależało.
7: Tak, no bo to właśnie na mundialu w 1994 roku zagrali po raz pierwszy w historii i to były mistrzostwa rozgrywane w całości w USA. To był też złoty czas nigeryjskiej piłki. 2 lata później w Atlancie Nigeryjczycy zostali mistrzami olimpijskimi, no a na świecie zapanowała moda na nigeryjskich piłkarzy, która dotarła także do Polski. Najlepszy przykład to oczywiście Emmanuel Olisadebe, który został gwiazdą naszej reprezentacji. Byli także Kalu Uche, Emmanuel Ekwueme, Ugo Ukach, czy piłkarze, którzy zabawili u nas krótko, ale zostali zapamiętani, jak na przykład Kenneth Zeigbo. Dziś z Nigerią zagramy po raz drugi w historii, to będzie też nasz 24. mecz przeciwko rywalowi z Afryki.
1: Relacje z Narodowego w faktach i w faktach sportowych RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: My również rozgrzewamy kciuki przed meczem Polska-Nigeria. Czekamy też na ogłoszenie składów. Przeniesiemy się też do Gdyni, gdzie trwają ostatnie przygotowania przed manewrami NATO na Bałtyku, ale mamy jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: To jest wieczór z Radiem RMF 24. To będzie wyjątkowy smoczy weekend pod Wawelem. W sobotę i w niedzielę w Krakowie obchody 25. Wielkiej Parady Smoków. Zaplanowano piknik, przemarsz z udziałem potężnych, legendarnych stworzeń i widowisko na Wiśle, które będzie mogło obejrzeć nawet 25 tysięcy osób.
1: 25-lecie Wielkiej Parady Smoków. Od 2000 roku Teatr Groteska organizuje zarówno przemarsz konkursowy, jak i od 2001 roku spektakl na Wiśle. A towarzyszy temu zawsze dwudniowy piknik. I tak będzie w tym roku. W sobotę i w niedzielę od 10 do 19 piknik rodzinny pod Wawelem. W sobotę o 22 wielkie widowisko na Wiśle, a w niedzielę od godziny 12 można obserwować przemarsz konkursowy smoków przygotowanych przez naszych milusińskich.
2: Jakie atrakcje podczas tego pikniku będą?
1: To są konkursy, to są zabawy, to są czytania performatywne, to są działania plastyczne, różnego rodzaju warsztaty, będzie tego sporo.
2: 22 to ten moment, kiedy na który czekamy najbardziej, jeśli chodzi o sobotę. No to opowiedzmy, jak ten spektakl będzie wyglądał i gdzie on się odbędzie.
1: W tym roku zmieniliśmy miejsce realizacji spektaklu. Przenieśliśmy się za most Dębnickiego w stronę Tyńca. Infrastruktura będzie stała po stronie bulwaru Rodła, natomiast publiczność zapraszamy od strony bulwaru Tynieckiego, zarówno do loży, jak i na teren otwarty. Spodziewamy się większej liczby odbiorców niż w poprzednich latach, dlatego że ten teren pozwala nam dopuścić około 25 tysięcy widzów. Spektakl będzie dramatyzowany. To też jest nowa forma od zeszłego roku, kiedy to świętowaliśmy tysiąclecie Królestwa Polskiego. W tym roku jako takiego powodu nie było. W tym roku świętujemy przede wszystkim jubileusz 25-lecia Wielkiej Parady Smoków, w związku z czym historia miłości pomiędzy dwoma smokami, która prowadzi w bardzo różnorodne, czasami wspaniałe, czasami nawet dramatyczne momenty. 10 obrazów, 15 smoków, balet Opery Krakowskiej, Krakowi Danzy, Centrum Młodzieży Jordana, wokaliści Agnieszka Kuk, Jacek Wójcicki, Dominika Guzek, Jarek Oberbek i parę innych osób, blisko 150 osób biorących aktywnie udział w samym widowisku.
2: To jeszcze przejdźmy do tego, co w niedzielę. Wielka parada już tym razem.
1: Tak, w niedzielę od 12 ruszy jak zwykle spod Wawelu Wielka Parada Smoków, która będzie zmierzała na rynek. Zgłoszonych jest około 30 smoków konkursowych. W trzech różnych kategoriach będziemy je oceniać. Niech zwyciężą najlepsi.
0: Zapowiada się więc świetna zabawa. Z Karolem Suszczyńskim, dyrektorem Teatru Groteska, rozmawiał reporter RMF FM Paweł Konieczny. A za chwilę Gdynia i przygotowania przed manewrami NATO na Bałtyku. Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 przenosimy się do Gdyni, gdzie trwają ostatnie przygotowania przed najważniejszymi manewrami NATO na Bałtyku, Baltops 2026. To jest tak zwana faza portowa.
1: To jest konferencja, gdzie zasadniczo dogrywamy, synchronizujemy, uzgadniamy już ostatnie epizody ćwiczenia, które ma trwać 2 tygodnie.
0: Wyjaśniał Jarosław Ziemiański, inspektor marynarki wojennej w dowództwie generalnych rodzajów sił zbrojnych. W ćwiczeniach weźmie udział 6 tysięcy żołnierzy z 15 krajów sojuszniczych. Admirał wyliczał, co będzie najważniejszego podczas tegorocznych manewrów.
1: Elementy związane z przeciwdziałaniem, wykrywaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniu ze strony dronów nawodnych, podwodnych, powietrznych, działających nad akwenami morskimi. Oczywiście zagrożenie minowe jest bardzo istotne. Zagrożenie przed okrętami podwodnymi, czy wykrywanie i zwalczanie okrętów podwodnych, no i ogólnie obrona powietrzna i przeciwrakietowa.
0: Z kolei, jak tłumaczy komandor porucznik Przemysław Plewiński, zastępca dowódcy okrętu RP generał Tadeusz Kościuszko, samo ćwiczenie jest podzielone na dwie fazy.
2: To taka faza taktyczna, gdzie można powiedzieć, że siły się zgrywają. Później, po zakończeniu tej fazy taktycznej, jest faza Livex TACFIT, czyli faza taktyczna, gdzie jesteśmy bezpośrednio zadaniowani, czyli nie wiemy, co nas czeka. Jest na początku zarys scenariusza, aczkolwiek w każdej chwili dostajemy różne, ja to zawsze nazywam inputami, i reagujemy na bieżąco.
3: To jest sprawdzian, ćwiczenia. Jak można nazwać te najbliższe dni?
2: Myślę, że jest to takie dosyć poważne kolokwium.
0: Mówił na pokładzie ORP Kościuszko naszemu reporterowi Stanisławowi Pawłowskiemu, zastępca dowódcy okrętu. O tym, jak ważne są te ćwiczenia, mówił też mediom admirał Stefan Hajsz, dowódca Bałtyckich Sił Zadaniowych Marynarki Wojennej Niemiec.
4: For us, this is the best opportunity to train.
0: Dla nas to najlepsza okazja, aby ćwiczyć dokładnie tak, jakby przyszło działać w sytuacji kryzysowej. Nazywamy to ćwicz tak, jak walczysz, mówił mediom admirał Stefan Hajsz. Słuchacie Radia RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie blisko radia, jest 19:28.

Słuchacie wieczornego programu Radia RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Były premier Viktor Orban osobiście podjął decyzję o zatrzymaniu konwoju ukraińskiego banku przewożącego przez Węgry 40 milionów dolarów, 35 milionów euro oraz 9 kilogramów złota z Austrii na Ukrainę. Taką informację przekazuje portal Telex. Kilka niezależnych źródeł potwierdziło portalowi, że operacja przeciwko konwojowi ukraińskiego banku Oszczadbank została zlecona przez Viktora Orbana i że to on na nią nalegał, mimo że nie było żadnego uzasadnienia dla przechwycenia pojazdów. Telex podkreślił, że kontekst przeprowadzenia operacji nie był przypadkowy. W tym czasie ówczesny węgierski premier zarzucał Kijowowi celowe wstrzymanie transportu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń uszkodzonym w rosyjskim ataku. Portal przywołał słowa Orbana, który w dniu zatrzymania ukraińskich pojazdów oświadczył, że Budapeszt zmusi ukraińskie władze i Unię do wznowienia dostaw ropy. Przypomnę, że na początku marca węgierskie służby zatrzymały dwa pojazdy należące do ukraińskiego państwowego Oszczadbanku wraz z 7 jego pracownikami. Wszystkie przewożone środki zostały skonfiskowane. Węgry zwróciły Ukrainie całą zajętą sumę na początku maja po wyborach parlamentarnych wygranych przez TISE, obecnego premiera Petera Madziara, ale jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na nowego szefa rządu. Radio RMF24, program wieczorny. Czekamy na ogłoszenie składów drużyn przed meczem Polska-Nigeria i już za chwilę do tego wrócimy.

0: Słuchacie Radio RMF 24 o 20.45 na Stadionie Narodowym. Początek towarzyskiego spotkania Polska-Nigeria. Wiadomo już, w jakim składzie rozpoczną ten mecz biało-czerwoni. Łączymy się więc ze Stadionem Narodowym, gdzie jest Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Dobry wieczór. Czy Jan Urban zaskoczył składem?
1: No wiesz co, nie, jakoś szczególnie nie zaskoczył, ale też biorąc pod uwagę, że to jest mecz towarzyski, no to... Co byłoby tutaj tym zaskoczeniem, tak? Myślę, że w tych kategoriach bym tego nie rozpatrywał. No oczywiście jest kilka takich nazwisk, no może jedno najbardziej nieoczekiwane, czyli Kacper Potulski, tak? Czyli ten nasz 18-latek grający już w tym sezonie w Bundeslidze, w drużynie Mainz. Zadebiutował kilka dni temu przeciwko Ukrainie. Teraz dostaje szansę od pierwszej minuty. No to jest już zawodnik, na którego myślę rzeczywiście warto popatrzeć. Bo raz, bardzo młody wiek, dwa, już teraz ogranie na poziomie Bundesligi. Kilkanaście meczów tam zagrał, do tego też mecze w europejskich pucharach, także no to jest rzecz bardzo istotna i zobaczymy, jak się spisze na tle Nigeryjczyków. Linię obrony uzupełniają Jan Bednarek i Przemysław Wiśniewski, także no już takie sprawdzone nazwiska, w bramce tym razem Kamil Grabara. Defensywnym pomocnikiem będzie Bartosz Slisz, w linii pomocy no to właściwie ten nasz, taka najmocniejsza grupa naszych piłkarzy, bo jest Nikola Zalewski i Jakub Kamiński na wahadłach, powiedzmy. W środku pola jeszcze Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, także no to co mamy najlepszego, i w ataku Świderski, Lewandowski, także też taki duet Karol Świderski, Robert Lewandowski, no najmocniejsze teraz. Czeka więc na debiut Karol Czubak i pewnie w drugiej połowie napastnik Motoru Lublin dostanie swoją szansę. Także no taki dosyć mocny skład. Raczej takie te nazwiska, które z których korzysta Jan Urban. Tak bym to określił. Teraz pytanie, czy po prostu w drugiej połowie będzie rzeczywiście znowu dużo zmian, czy tutaj to jest taki ukłon trochę w stronę kibiców, żeby po tym nieudanym meczu z Ukrainą nasi liderzy, no miejmy nadzieję, pokazali trochę lepsze oblicze, ale też dzisiaj przypomnę, jubileusz PGE Narodowego, to jest 50. mecz reprezentacji na PGE Narodowym, także no można coś już tutaj sobie świętować, to całkiem pokaźna liczba. Mhm. Przypomnę takie najważniejsze statystyki, na razie 29 zwycięstw, 13 remisów, tylko 7 porażek na PGE Narodowym, bramki, no tutaj też bardzo duża liczba strzelonych goli, bo już 103 bramki zdobyte, 44 stracone, no a takim królem strzelców tego stadionu bez wątpienia Robert Lewandowski, 32 gole już strzelił na PGE Narodowym. Także dzisiaj taki mały jubileusz, ale już mówiąc tak zupełnie poważnie, na pewno w drugiej połowie będzie dużo zmian, bo w meczu z Ukrainą też tych zmian było mnóstwo. No, to są mecze towarzyskie. Po co są mecze towarzyskie, jeśli nie po to, żeby czegoś próbować, szukać jakichś rozwiązań, później ten materiał zebrany przeanalizować, no i te wnioski mają już nam pomóc w Lidze Narodów we wrześniu. Natomiast skoro mecz Polska-Nigeria, no to oczywiście jest tutaj w Warszawie Emanuel Olisadebe, czyli ten fantastyczny Nigeryjczyk, który dostał polskie obywatelstwo i był gwiazdą reprezentacji Jerzego Engela. I w tym kontekście przypomnę trochę te kwestie meczów towarzyskich, bo dzisiaj oczywiście mamy Ligę Narodów, meczów towarzyskich jest bardzo mało, mówi się, że to trochę takie archaiczne, no bo gramy o nic, ale drużyny klubowe rozgrywają te sparingi właśnie po to, żeby trenerzy mieli trochę czasu na przyswojenie jakichś rzeczy, obejrzenie drużyny, wybranie składu, zastanowienie się nad pewnymi rzeczami, wypróbowanie nowych piłkarzy. I w kontekście reprezentacji chociażby Jerzego Engela. Ja przypomnę, że Jerzy Engel, zanim zaczęły się eliminacje do Mistrzostw Świata, które zakończyły się naszym sukcesem, miał sporo tych meczów towarzyskich. Tam graliśmy fatalnie, nie strzelaliśmy, nie potrafiliśmy przez wiele meczów strzelić nawet jednego gola. Dopiero w meczu z Rumunią się udało w sierpniu, kilka tygodni przed eliminacjami, i to wtedy właśnie pierwszą bramkę dla reprezentacji strzelił Emanuel Olisadebe. Ale Jerzy Engel potrafił to wszystko poukładać, wyciągać wnioski z tych nieudanych meczów, i kiedy rozpoczęły się eliminacje, to szliśmy od zwycięstwa do zwycięstwa z tym świetnym duetem napastników Emanuel Olisadebe, Piotr Kryszałowicz. Także Paweł Kryszałowicz, przepraszam. Także te mecze sparingowe mają swoje znaczenie szkoleniowe i tak dalej, i tak dalej. No, te wnioski trzeba wyciągać, a to jak dzisiaj będzie grała reprezentacja, czy będzie 7 zmian, czy 8 w drugiej połowie, to ma gdzieś drugorzędne znaczenie. Pytanie, jak to, co zobaczy Jan Urban, to, co zobaczył we Wrocławiu w meczu z Ukrainą, to, co zobaczy dzisiaj, jak przełoży to na lepszą grę reprezentacji we wrześniu. I to wtedy, w tym wrześniu, mamy zobaczyć efekty tych meczów. No, a czy dziś będzie fajnie, czy nie fajnie, czy będziemy grać dobrze, czy przegramy, czy wygramy, to jest troszeczkę na drugim planie.
0: A groźna ta Nigeria jest?
1: No, Nigeria to jest drużyna, która nie dostała się tak jak my na mundial, i myślę, że oni już też troszeczkę myślami przy wakacjach, tak bym zakładał. Nie ma Osimhena i Lukmana, czyli takich dwóch najważniejszych piłkarzy ofensywnych tej reprezentacji, no gwiazd europejskiej piłki, tak bym to określił. Więc no pytanie, jak będą jeszcze zmotywowani Nigeryjczycy. I tak sobie pomyślałem, no, że im bardzo zależało na tym mundialu w Stanach Zjednoczonych, bo właśnie w USA, no teraz oczywiście mundial też w Meksyku i Kanadzie, ale powiedzmy w Ameryce Północnej. Oni debiutowali na mundialu, to był rok 94, ich pierwszy mundial w Stanach Zjednoczonych. Później dwa lata, 96 rok, dwa lata później Mistrzostwo Olimpijskie zdobyte na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie. Także oni, te Stany Zjednoczone bardzo, no to był świetny okres reprezentacji Nigerii, złoty czas tej reprezentacji, więc w tych Stanach Zjednoczonych sobie dobrze radzili, mają dobre wspomnienia, a na tym turnieju jednak nie zagrają. To jest jedna z największych sensacji, że Nigeria z tych afrykańskich państw nie udało jej się przejść kwalifikacji. To jest wielka sensacja. No a z drużynami z Afryki nam za dobrze generalnie nie idzie. Nie potrafimy sobie z nimi za dobrze poradzić. To jest dopiero 24 mecz z takim rywalem. Czasami gramy sparingi, czasami na wielkich imprezach. Dopiero drugi raz gramy w ogóle z Nigerią. To jest tak drużyna, która jest i dobra fizycznie, i zawodnicy, którzy są dobrze przygotowani motorycznie. Jakbyśmy tak mieli sobie tak spojrzeć po prostu, to wydaje mi się, że no na pewno groźny rywal. Na pewno bardzo dobra, mocna drużyna z dużym potencjałem. Zaskakujące, że nie ma ich na mundialu. Myślę, że bardziej niż to, że nie ma tam biało-czerwonych. Natomiast skoro to jest sparring, no to znowu pytanie o to, jak będą grać, co będzie chciał uzyskać trener z takiego meczu. Biorąc pod uwagę te aspekty, no to trudno oceniać, jak trudny to będzie rywal, bo no nie wiadomo, czego będzie oczekiwał trener, tak? Jaki ma pomysł, kogo wystawi i tak dalej.
0: Do rozpoczęcia meczu niecała godzina. Czy trybuny już się powoli zapełniają?
1: Bardzo powoli, powiedziałbym. Jeszcze dużo osób tutaj sobie spaceruje po koronie stadionu. No, jeszcze jest szansa, żeby sobie coś zjeść, wypić, troszeczkę właśnie pochodzić. Także no, nie ma tutaj takiej atmosfery, takiego wydarzenia piłkarskiego, jak ważny mecz eliminacyjny. No, tutaj się umówmy. To jest początek w Warszawie, w całej Polsce, długiego weekendu. I chyba ta atmosfera też będzie taka troszeczkę weekendowa. Tak, bym sagł, okay. Troszkę chyba tak będzie, tak. No, oczywiście nie powiedziałbym, że jest pusto na stadionie, co to nie, ale takich ciarek na plecach też nie czuję, przyznam szczerze. No, to jest mecz towarzyski, cieszmy się, zobaczmy coś fajnego, ale czy wygramy, czy przegramy, no umówmy się, to nam świata nie zmieni. Gdyby to była walka o jakieś punkty w eliminacjach, czy na turnieju, no to już wtedy rzeczywiście ma to większe znaczenie i wtedy tych emocji jest na pewno więcej.
0: Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Patryku, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A z Patrykiem i ze Stadionem Narodowym będziemy się jeszcze dziś oczywiście łączyć w radiu RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Prokurator Żurek, bo w tej roli tutaj występuje, domaga się zatrzymania i doprowadzenia Patryka Jakiego w sprawie, która dotyczy jakichś kwestii sprzed 8 lat. Ponieważ Patryk Jaki jest z Prawa i Sprawiedliwości, to należy go zatrzymać, żeby zrobić pokazówkę do mediów.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Wracamy do studia faktów RMF FM. Posłuchajmy razem. Jest 20.
1: Polska-Nigeria za 3 kwadranse na Narodowym. Spotkanie towarzyskie. Obie drużyny nie jadą na mundial, a kibice jak zwykle optymistyczni.
2: 2-0 wygramy.
1: W faktach też o irańsko-amerykańskich negocjacjach. Donald Trump twierdzi, że Iran godzi się na rezygnację z dążeń do broni jądrowej. A w Bieszczadach ciekawa atrakcja na weekend. Kibice zmierzają na PGE Narodowy w Warszawie. O 20:45 polska reprezentacja zacznie towarzyski mecz z Nigerią. W niedzielę biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu z Ukraińcami 0-2. A jak będzie dzisiaj?
2: Myślę, że wygramy, myślę, że przepchamy ten mecz, ale myślę, że będzie to się bardzo słabo oglądało, no bo wątpię, żeby w parę dni się taki styl zmienił.
3: Mi się wydaje, że będzie taki remis, że jednak nas wybiegają, mają większą kondycję od nas i trochę wybronią, trochę postrzelają, a my być może mentalnie nie damy rady.
4: Ty jak sądzisz, jaki będzie wynik tego meczu?
2: 2-0 wygramy. Myślę, że tam nie ma kto strzelać bramek.
5: Typuję wynik jednobramkowy dla polskiej reprezentacji, naszej cudownej, kochanej.
4: Czyli 1-0 dla nas będzie.
5: Tak.
4: Z trudami czy bez trudu sobie poradzimy?
5: Z wielkimi trudami.
1: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Za chwilę fakty sportowe w RMF FM i skład polskiej drużyny. Uwaga kierowcy w Małopolsce. Na drodze krajowej nr 44 w Zatorze zderzyły się ciężarówka i samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo.
6: Świat w faktach.
1: Donald Trump oświadczył, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Według niego najwyższy irański przywódca Ajatollah Murtaza Khamenei jest zaangażowany w negocjacje z USA. Z nieoficjalnych doniesień wynika jednak, że do porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem wciąż daleko. W faktach korespondent RMF FM w USA, Paweł Żuchowski. Pawle, od kilku dni widzimy sprzeczne komunikaty.
7: Dzień dobry, tak co innego mówi Waszyngton, co innego Teheran. Doniesienia mediów rozpowszechniających fake newsy o tym, że rzekomo Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone Ameryki przestały ze sobą rozmawiać kilka dni temu, są nieprawdziwe i błędne. Nasze rozmowy trwają nieprzerwanie. Odbywały się 4 dni temu, 3 dni temu, 2 dni temu, wczoraj i dziś. Tak napisał Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym, ale wiadomo, że Iran postawił warunki, których Trump nie chce zaakceptować, bo mogłoby się okazać, że nie osiągnie niczego więcej niż to, co przed laty wynegocjował w porozumieniu z nienawidzony przez Trumpa Barack Obama. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Ten weekend w Bieszczadach można zobaczyć na własne oczy tradycyjny wypał węgla drzewnego. W punkcie wypału przy drodze do cerkwi w Łopience dziś rano załadowano do retorty sporą ilość drewna.
8: Ta metalowa jakby beczka.
9: To jest zwana retorta.
8: Do tej retorty wkłada się drewno.
9: Wkłada się drewno liściaste.
8: I podpala.
9: Teraz trzeba zamknąć, odkleić drzwi szczelnie. To się ma w środku, proszę pana, żarzyć. I cały cykl wypalania trwa od 24 nawet do 72 godzin.
8: Czyli pan teraz 24 godziny będzie przy tym siedział?
9: 24 godziny trzeba pilnować. A później tak 72 godziny stygnie jeszcze, nie?
8: Czyli to, co teraz pan zamknął, będzie węglem za 3 dni.
9: Będzie węglem dokładnie w poniedziałek.
1: Więc do poniedziałku na pewno zobaczycie, jak powstaje węgiel drzewny. A obok retort przy trasie do cerkwi w Łopience był reporter RMF FM Dominik Smaga. Kolejne fakty o 21:00 przedstawi je Mateusz Bożek, a za chwilę fakty sportowe.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór, witam. Maja Kwańska zna już rywalkę w półfinale French Open. To kolejna Rosjanka, Diana Schneider, która sensacyjnie pokonała w 3 setach liderkę rankingu Arenę Sabalenkę.
13: No thoughts.
12: Nic nie myślę o tym meczu, żadnych emocji. Najchętniej rzuciłabym teraz tenis. Zobaczymy za kilka dni, czy uda mi się pozbierać.
13: Get back on track, mentally.
12: Mówiła Sabalenka. Przypomnę, że Maja Chwalińska wygrała wcześniej z Anną Kanińską 7-6, 6-3. Jutrzejszy półfinał rozegra wieczorem na głównym korcie Filipa Szatrię. Wcześniej będzie na nim spotkanie Debla i drugi półfinał. Marta Kostiuk, Mira Andrzejewa. Za niespełna 3 kwadranse pierwszy gwizdek w towarzyskim meczu Polski z Nigerią w Warszawie. Łączymy się ze Stadionem Narodowym i Patrykiem Serwańskim. Dobry wieczór,
14: Patryku. Dobry wieczór.
12: W jakim składzie zatem nasza kadra?
14: No zacznijmy od najmłodszego, od pierwszej minuty. Kacper Potulski, 18-letni obrońca, zadebiutował w kadrze kilka dni temu w meczu z Ukrainą, a teraz zobaczymy go od początku meczu. W bramce Kamil Grabara, linii obrony uzupełniają Przemysław Wiśniewski i Jan Bednarek. W środku pola Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, na wahadłach Jakub Kamiński, Nikola Zalewski, no a w ataku Karol Świderski i Robert Lewandowski, czyli jak się wydaje to, co mamy najlepsze. Dla Zielińskiego to jest 109 mecz w kadrze, dogania więc tutaj w klasyfikacji wszechczasów Jakuba Błaszczykowskiego. Z PGE Narodowego Patryk Serwański.
12: Dziękuję Patryku, czekamy na mecz, a w temacie futbolu jeszcze rekord transferowy Lecha Poznań. Mistrz Polski wykupił z Celticu Luisa Palmę nieoficjalnie nawet za 4 miliony euro. Na koniec Mistrzostwa Świata w koszykówce 3-3 w Warszawie i niestety porażka Polek z Azerkami 13-20. Wieczorem biało-czerwone zagrają jeszcze z Holandią.
15: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
16: Tu Radio RMF 24.
0: Będziemy zerkać na to, co dzieje się na murawie Stadionu Narodowego w Warszawie. Przypomnę, 20:45 mecz towarzyski Polska-Nigeria, a na miejscu nasz człowiek Patryk Serwański. Będziemy się z nim łączyć. A już za chwilę powiemy, co ze stopami procentowymi. Będzie komentarz prezesa Narodowego Banku Polskiego. I jeszcze więcej informacji, obiecuję. Krzysztof Urbaniak. Dobry wieczór.

0: Radiu RMF 24 będzie teraz o pieniądzach. Zdaniem Rady Polityki Pieniężnej aktualny poziom stóp procentowych jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację. Nie ma więc żadnego powodu, żeby ten poziom zmieniać. Taką informację na konferencji prasowej przekazał dziś prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.
1: No, inflacja się lekko obniżyła. GUS podał inflację niższą niż się wszyscy spodziewali. No, trudno to interpretować inaczej, jak jakiś element, który zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżki. W przekonaniu Rady, Rada mnie upoważniła do tego, żeby to w każdym razie powiedzieć, obecny poziom stóp jest dobry, jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację w obecnych warunkach i nie ma żadnego powodu w tej chwili, żeby ten poziom zmieniać czy dyskutować na temat jego zmiany. Jeśli się utrzymają wszystkie czynniki bez zmian, no to wniosek jest oczywisty. Ale świat jest, mówię, nieprzewidywalny. Ale przy utrzymaniu tych warunków, jakie są w tej chwili mniej więcej porównywalnych, no to jest tak, jak pan mówi. Te stopy są dobre. Ten poziom stóp jest dobry. Dosyć wysoki poziom, ale nie taki wysoki, żeby tłumił rozwój gospodarczy.
0: Adam Glapiński przyznał, że wiele czynników wskazuje na to, że inflacja będzie trzymana w karbach.
1: Kurs złotego jest stabilny. Dzięki między innymi naszym rezerwom, dzięki rezerwom złota, ale rezerwom dewiz w ogóle. Kurs jest stabilny, stopy procentowe odpowiednio wysokie. Jest za tym wiele czynników przemawiających na naszą korzyść. Na korzyść tezy, że inflacja będzie trzymana w karbach. Sytuacja inflacyjna w Polsce jest relatywnie dobra w stosunku do wielu innych gospodarek, prawie wszystkich europejskich, właściwie wszystkich znaczących europejskich. W Stanach Zjednoczonych inflacja zbliżyła się już do 4%. W strefie euro w maju roczny wskaźnik inflacji HICP wzrósł do 3,2%. A w krajach naszego regionu, Europy Środkowo-Wschodniej, w tych krajach, które należą do strefy euro z tego regionu, inflacja była jeszcze wyższa. Wynosiła odpowiednio 3,4 na Łotwie i 6,3 w Bułgarii. W kraju, który właśnie wszedł do strefy euro. 6,3.
0: Glapiński ocenił również, że inflacja w okolicach 3% to jest efekt droższych niż w poprzednich kwartałach cen paliw, co spowodowane jest konfliktem na Bliskim Wschodzie. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę sprawdzimy, w jakich nastrojach są polscy kibice przed meczem z Nigerią. Z Nigerią.

0: W Radiu RMF 24 ponownie dziś przenosimy się do Warszawy. Za dokładnie 20 minut pierwszy gwizdek w towarzyskim meczu piłkarskiej reprezentacji Polski z Nigerią. To spotkanie odbędzie się na Stadionie Narodowym. W miniony weekend biało-czerwoni nie poradzili sobie z Ukraińcami. Przypomnę, przegrali 0-2. Jak będzie tym razem?
1: Mecz z Ukrainą pokazał, że nie zasługujemy na mundial. I jesteśmy w kropce i lepiej się może stało, że z tą Szwecją przegraliśmy, bo byśmy się tylko upokorzyli.
2: Aż tak krytycznie?
1: Tak. I to z Ukrainą u siebie. 0-2. To tym bardziej. To po prostu przykro się to patrzyło.
2: 20:45 z Nigerią zagramy. No jak nam pójdzie? Jak czujecie?
1: No myślę, że wygramy, myślę, że przepchamy ten mecz, ale myślę, że będzie to się bardzo słabo oglądało, no bo wątpię, żeby w parę dni się taki styl zmienił.

0: ale no zobaczymy jak będzie. No myślę, że wygramy, myślę, że na spokojnie, tylko że to mecz z takim rywalem to też ciężko przegrać.
1: Mi się wydaje, że będzie taki remis. Wydaje mi się, że jednak nas wybiegają, są może bardziej, mają większą kondycję od nas i myślę, że gdzieś tam trochę wybronią, trochę postrzelają, a my być może mentalnie nie damy rady. Wydaje mi się, że pierwszej dobrze zaczniemy, ale jednak na dłuższy dystans myślę, że nas wybiegają i jednak dociągną ten remis.
2: A remis 0-0 czy jakoś jakieś bramki będą?
1: Wydaje mi się, że po 1, po 2. Coś takiego.
2: A ty jak sądzisz, jaki będzie wynik tego meczu?
0: 2-0 wygramy. Myślę, tam nie ma kto strzelać bramek. Oni tylko biegać potrafią.
3: Typuję wynik jednobramkowy dla polskiej reprezentacji, naszej cudownej, kochanej.
2: Czyli 1-0 dla nas będzie.
3: Tak.
2: Z trudami czy bez trudu sobie poradzi?
3: Z wielkimi
2: poradzi trudami. Ja czuję, że pan oglądał ten z Ukrainą mecz.
3: Nie oglądałem. Nie oglądałem. Już od 5 lat nie oglądam polskiej reprezentacji.
2: Dlaczego?
3: Bo nie sprawia mi to radości.
4: No to miejmy nadzieję, że dziś polscy piłkarze przyniosą kibicom dużo radości. Z mieszkańcami Warszawy rozmawiała nasza dziennikarka Magdalena Greinert. Tu Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.

To jest wieczorny program radio RMF 24. Premier Izraela Benjamin Netanyahu przyznał w rozmowie ze stacją CNBC, że między nim a Donaldem Trumpem istnieją, tu cytat, taktyczne rozbieżności, ale zgadzają się w głównych sprawach. Zawsze znajdujemy sposób, żeby rozwiązać te nieporozumienia i robimy to jako wspaniali przyjaciele. Możemy nie zgadzać się rano, ale po południu podejmować wspólne działania, powiedział. Netanyahu zaznaczył, że zgadzają się z Trumpem w sprawie tego, że Teheran nie może mieć broni jądrowej i straszyć Izraela jej wykorzystaniem. Nie odpowiedział na pytanie, czy prezydent Stanów Zjednoczonych w rozmowie telefonicznej powiedział mu, że oszalał. Dodał, że rozmawia z amerykańskim liderem co dwa dni, podkreślił, że obaj mają wspólne cele, które chcą osiągnąć. Sam Trump przyznał, że miał ostrą wymianę zdań z premierem Izraela, gdyż jest niezadowolony z atakowania przez Izrael Libanu. W rozmowie z CNBC Netanyahu zaatakował europejskich przywódców, w tym prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który krytykuje izraelskie działania wojskowe. I tutaj kolejny cytat. Sposób, w jaki Europejczycy i europejscy przywódcy ulegają radykalnym mniejszościom islamskim w swoich własnych krajach, jest haniebny, powiedział Netanyahu. Zapytany o to, co chciałby zobaczyć w potencjalnym porozumieniu z Iranem, Netanyahu przyznał, że to otwarte pytanie, jak powinna zakończyć się wojna. Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji. Już za 8 minut początek towarzyskiego spotkania Polska-Nigeria na Stadionie Narodowym. Będziemy się łączyć z naszym specjalnym wysłannikiem na ten mecz.

0: Radio RMF24, wieczorne sportowe emocje. W Warszawie rozpoczęło się spotkanie polskich piłkarzy z Nigerią. Przypomnę, to jest mecz towarzyski. Łączymy się ponownie ze Stadionem Narodowym i naszym dziennikarzem sportowym Patrykiem Serwańskim, który obserwuje ten mecz. Patryk, jak wyglądają te pierwsze minuty w wykonaniu Polaków?
1: No przede wszystkim zwróćmy uwagę na to. Mówiłem, że taka będzie trochę atmosfera piknikowa i zobacz, mecz chyba zaczął z 4-minutowym opóźnieniem. Co w takich normalnych warunkach, kiedy to byłby mecz o stawkę, no to nie mogłoby dojść do czegoś takiego. Tutaj jednak wszystko tak troszkę bardziej, no zaryzykuję, troszkę bardziej wakacyjnie. Pod tym względem też. Dlatego piłkarze w grze dosłownie dopiero od 2 minut. Niewiele się jeszcze działo. Na murawie oczywiście no, mamy takie mecze. Zdarzają się, nawet reprezentacji Polski się zdarzały, kiedy już w pierwszej minucie padały bramki. Są rekordowe bramki zdobywane dosłownie w ciągu kilkunastu sekund. No tutaj takiego scenariusza nie było. A teraz duży błąd Grabary, który podawał w naszym polu karnym do obrońcy, do Przemysława Wiśniewskiego, ale tę piłkę w naszym polu karnym przejął rywal. Na szczęście nie był w dobrej sytuacji, bo tak to strzelałby na pustą bramkę. Także no, ale to takie zagranie, które nie powinno mieć miejsca.
0: Czyli rzeczywiście piknikowa atmosfera również na Murawie.
1: No tak, tylko wiesz, o ile na trybunach to ona może być, o ile możemy zacząć mecz chwilę później i też się nikomu nic nie stanie, no to jednak umówmy się, że piłkarze to akurat muszą trzymać koncentrację i to jest wymagane w każdym meczu reprezentacji.
0: Pełna zgoda.
1: W treningu klubowym to samo, no przecież trener chce zobaczyć piłkarzy, którzy grają w odpowiedni sposób, a nie takich, którzy sobie popełniają jakieś takie nonszalanckie błędy. No tutaj nonszalancja wzięła górę, na pewno, tak to trzeba określić, na szczęście bez konsekwencji. Teraz dobra akcja Polaków, podanie na lewe skrzydło już na wysokości pola karnego. Jest nasz zawodnik, będzie dośrodkowywał. Teraz piłka leci w pole karne. Jest szansa dwóch naszych piłkarzy. Było tam blisko piłki. Był Robert Lewandowski, Jakub Kamiński. Kamiński uderzał głową, ale minimalnie, niecelnie. Teraz jeszcze przybija piątkę z Robertem Lewandowskim. No, może gdyby zostawił tę piłkę takiemu snajperowi, tak doświadczonemu, który tyle bramek strzelił, co Robert Lewandowski, może byłoby odrobinę lepiej. Ale pierwsza dobra akcja Polaków. Dobrze, taka odpowiedź po tym błędzie naszej defensywy. Ale na razie no, spokojny mecz, powiedzmy, spokojny.
0: Ale jaka atmosfera na trybunach, słyszymy. Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia, a za biało-czerwonych oczywiście mocno trzymamy kciuki.

0: za oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.
2: A na zegarach już 21, czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Posłuchajmy razem.
3: Na Stadionie Narodowym mecz Polska-Nigeria. Zmaganiom naszych piłkarzy przygląda się dziennikarz sportowy RMF FM. Czy będą negocjacje Europy z Rosją w sprawie Ukrainy? Z doniesień medialnych wynika, że do takich może dojść w najbliższych miesiącach. W faktach zajrzymy też do Krakowa, którym w ten weekend zawładną smoki. Pierwsze 10 minut meczu Polska-Nigeria za nami. Na PGE Narodowym jak dotąd bez bramek. Mecz z trybun ogląda nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański. Witaj.
4: Jestem, dobry wieczór.
3: Kto na razie lepiej się prezentuje w tym meczu?
4: No, mieliśmy dwie okazje, więc tutaj trzeba naszych zawodników pochwalić. Raz strzelał Jakub Kamiński minimalnie niecelnie po dośrodkowaniu i może szkoda, że to on dołożył głowę do piłki, bo gdyby tego nie zrobił, to piłka pewnie dostałaby się pod nogi albo na głowę Roberta Lewandowskiego i może skończyłoby się to lepiej. Był jeszcze rzut rożny. Tutaj z kolei ostatni dotykał piłkę głową Nigeryjczyk, ale skończyło się to tym, że przeleciała ta futbolówka tuż obok słupka i była realna szansa na bramkę. Natomiast pod naszą bramką błąd bramkarza Grabary, który tak podawał piłkę do jednego z obrońców, że przejął ją w naszym polu karnym. Nigeryjczyk na szczęście nie mógł oddać strzału, podawał i tę piłkę przejęli nasi obrońcy. Ale taka nonszalancja, no to coś, czego byśmy nie chcieli w reprezentacyjnych barwach oglądać. A na razie 0-0 z PGE Narodowego, Patryk Serwański.
5: Rozmowy o przyszłości Ukrainy.
3: Niemcy, Francja i Wielka Brytania pracują wraz z Ukrainą nad planami zaangażowania w Rosji w negocjacje mające na celu zakończenie wojny, poinformował Bloomberg News, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Wcześniej agencja DPA podała, że rząd w Berlinie zakłada, że mimo nasilających się walk w ciągu najbliższych miesięcy może dojść do rozmów strony europejskiej z Rosją. Niemieckie media informowały też, że były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, utrzymujący od lat bliskie relacje z Rosją i z jej przywódcą Władimirem Putinem, przebywa z wizytą w Moskwie. Z kolei politycy prawicowej AfD rozmawiali w Petersburgu o ponownym uruchomieniu gazociągów Nord Stream. Węgry tymczasem osiągnęły porozumienie z Ukrainą dotyczące praw węgierskiej mniejszości. Premier Peter Modzior ogłosił, że może to otworzyć drogę do zgody Budapesztu na otwarcie pierwszego z tzw. klastrów negocjacyjnych w rozmowach Kijowa z Unią Europejską. Modzior zaznaczył jednocześnie, że jego rząd nie popiera przyspieszenia rokowań o wejściu Ukrainy do Unii. 10 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, chce zablokowania wiz Schengen dla Rosjan. W imieniu naszego kraju listę do szefowej Komisji Europejskiej w tej sprawie podpisali szefowie resortów dyplomacji i spraw wewnętrznych. Na linii jest nasza korespondentka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Czego konkretnie domagają się ministrowie?
6: Ministrowie apelują o zablokowanie rosyjskiej turystyki rekreacyjnej w Europie. Napisali, że głęboko niepokojący jest widok rosnącej liczby rosyjskich turystów spędzających urlop na europejskich plażach i w europejskich kurortach, podczas gdy pociski i drony nadal uderzają w ludność cywilną i infrastrukturę cywilną w Ukrainie. Zwrócili uwagę na niedociągnięcia i nierówności w unijnej polityce wizowej wobec Rosji. Jak ustaliłam, najwięcej turystycznych wiz wydają Rosjanom Francja, Włochy, Hiszpania i Grecja. Ministrowie postulują twarde rozwiązania legislacyjne, które umożliwią natychmiastowe zablokowanie wjazdu obywatelom wrogich państw w sytuacji zagrożenia geopolitycznego.
3: Krakowem zawładną smoki. W ten weekend 25. Wielka Parada Smoków. W programie dwudniowy smoczy piknik, a także cieszące się ogromnym zainteresowaniem wielkie widowisko nad Wisłą przy Bulwarze Tynieckim. To w sobotę.
7: Takiego wydarzenia nie ma w Polsce w ogóle. Mamy podobne parady między innymi w Lia del Reggio czy w Nicei. To są parady karnawałowe. Mamy parady kwiatowe w Holandii, które ściągają rzesze tłumów. Jest też dużo imprez o charakterze rycerzy paradnych w Niemczech, ale w tych miastach bardziej oddalonych od nas. W związku z czym w tej części Europy nie ma tak dużego widowiska. Jesteśmy jedyni. Mówią o nas i przewodniki, mówią o nas także biuletyny pokładowe polskiego przewoźnika, czyli LOT-u. Parada jest. Zapraszamy 6 i 7 czerwca do Krakowa.
3: Mówił naszemu reporterowi Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
3: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: I od razu Stadion Narodowy, mecz towarzyski Polska-Nigeria, minuta teraz 15, wciąż jest 0-0. Ponownie Patryk Serwański, witam Patryku, dobry wieczór.
4: Jestem.
9: Przed chwilą kolejna sytuacja dla naszej reprezentacji, całkiem niezła.
4: Tak, dośrodkowanie z rzutu wolnego, Robert Lewandowski oddał strzał, no takim trochę stylu karateki, natomiast spalony w tej sytuacji, odgwizdany, zresztą bramkarz też spokojnie obronił, bo to nie było groźne uderzenie, ale no jakiś pomysł na tę akcję był. Także coś tutaj próbujemy robić, były jakieś dośrodkowania, które kończyły się, czy dośrodkowanie z rzutu rożnego, po którym byliśmy blisko, czy też dośrodkowanie na długi słupek, po którym właśnie strzelał Jakub Kamiński na początku spotkania. Także na razie pod tym względem nie jest źle, teraz troszeczkę ożywiły się trybuny, bo generalnie atmosfera jest dosyć piknikowa, raczej dość cicho na stadionie. No widać, że jest to sparing, że nie jest to mecz o Mistrzostwo Świata, ale nie jest to mecz o jakieś eliminacyjne punkty, więc raczej ten gatunek emocjonalny tego spotkania no na razie dość spokojnie. Teraz w ataku pozycyjnym przed naszym polem karnym Nigeryjczycy. Oni na razie najlepszą sytuację stworzyli sobie po błędzie Kamila Grabary, który tak podawał piłkę do jednego z obrońców, że po naszym polu karnym przejął futbolówkę Nigeryjczyk. Teraz będzie faul. Faulował Potulski jednego z rywali. Będzie dośrodkowanie w nasze pole karne pewnie za kilkanaście sekund. Z PGE Narodowego Patryk Serwański.
9: Dziękuję Patryku, no i liczymy na więcej pod każdym względem, jak słyszeliśmy. A teraz French Open i włoskiej ćwierćfinał dwóch Matteo Berrettiniego i Arnaldiego. Pierwszy set 3-3 na razie do półfinału. Wcześniej awansował inny z Włochów, Coboli. Natomiast półfinał Majki Chwalińskiej z Dianą Schneider jutro wieczorem, nie wcześniej niż o 17. Już teraz w wirtualnym rankingu Maja zajmuje 30 miejsca. Przed French Open przecież była poza pierwszą setką. To ogromny sukces dla niej, ale także dla jej klubu tenisowego BKT Advantage Bielsko-Biała, co podkreśla jego współzałożyciel Wojciech Wrzoł w rozmowie z Wojtkiem Marczykiem.
10: To największy sukces w historii waszego klubu?
11: No zdecydowanie największy sukces. Największy sukces w historii klubu, największy sukces w historii Bielska-Biała, największy sukces chyba tenisowy w historii Śląska. No, takiego poziomu sportowego, takiej zawodniczki jeszcze tutaj nie było.
9: I na koniec jeszcze nasze koszykarki 3-3 grają teraz z Holenderkami w fazie grupowej Mistrzostw Świata w Warszawie, a niestety już wcześniej w wyniku innych spotkań straciły szansę na awans do fazy pucharowej.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
0: Radio RMF 24.
2: I wrócę do tej kapitalnej wiadomości. Maja Chwalińska zagra z Dianą Schneider w półfinale French Open. W tej godzinie porozmawiam o tym z Tomaszem Wolfkę, komentatorem Eurosportu, który będzie gościem radia RMF 24.

towarzyskim meczu na Stadionie Narodowym Polska-Nigeria. Jak na razie na tablicy wyników 0-1. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. I teraz cytat. Polska kładzie na stół ofertę stałej bazy. Dla nas jest to niezwykle ważne. Zgłaszamy gotowość, żeby na stałe przyjąć amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ale nic nie jest jeszcze przesądzone, mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mnoczek. Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że przekazał sekretarzowi obrony Stanów Zjednoczonych i administracji Czesław Mnoczek. Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował,

0: stała. Natomiast...
1: Na razie mamy jedną stałą bazę, to jest taka stała instalacja w Redzikowie. Tam jest stosunkowo niewielu żołnierzy, ledwie 200. Rozumiem, że mówimy teraz o większej bazie.
0: Tak, tylko musimy pamiętać o tym, że Amerykanie zapowiadają redukcję liczby żołnierzy w Europie i w ogóle redukcję swojego zaangażowania w realizacji planów operacyjnych, planów obronnych w Europie. W związku z tym to nie są łatwe rozmowy, ale ponieważ jesteśmy w tym procesie, to znaczy zmiany liczebności amerykańskich żołnierzy w Europie, to Polska kładzie na stół do tych rozmów ofertę stałej bazy. Dla nas to jest niezwykle ważne, ale trzeba poczekać tutaj na decyzje amerykańskie.
1: W której części kraju, panie ministrze?
0: No, jeżeli chodzi o te kwestie, to są decyzje naszego Ministerstwa Obrony Narodowej. Infrastruktura musi być przygotowana. Ja po prostu nie wiem, jaka lokalizacja została wskazana.
1: Rzeczpospolita pisze, że to bardziej mówimy o zachodniej części Polski.
0: Nie mogę tego skomentować.
1: A pan mówi, że infrastruktura musi być gotowa, a infrastruktura jest gotowa na przyjęcie, powiedzmy, bazy, która będzie obejmowała 4-5 tysięcy żołnierzy?
0: Z punktu widzenia wojskowego, samych żołnierzy, to nie jest dla nas wielkie wyzwanie, ale z całą pewnością potrzebny byłby okres na pełne przygotowanie. Natomiast stała obecność, to znaczy, że żołnierze są z rodzinami, z żonami, z dziećmi i w związku...
1: I my ich utrzymujemy też.
0: Tak, ale musi być cała baza infrastruktura społeczna przygotowana, poczynając od szkół,
1: mamy taką infrastrukturę, panie ministrze?
0: To wymagałoby, zaczynając od mieszkań, tak? Mhm. W związku z tym, w zależności od lokalizacji, która jest wskazywana, będzie to łatwiejsze bądź trudniejsze. Wiadomo, że w ośrodkach bardziej zurbanizowanych byłoby to łatwiejsze, ale z całą pewnością wymaga to czasu na przygotowanie i ta decyzja, gdyby powstała, amerykańska, była dla nas pozytywna, to też nie oznacza, że ci żołnierze trafią tutaj w ciągu kilku miesięcy. To będzie okres przygotowawczy.
1: Czyli kiedy? Za rok? Za półtora roku?
0: Ale to wszystko jest do ustalenia z Amerykanami, bo jeżeli będzie pozytywna decyzja, to Polska z całą pewnością dołożymy wszelkich starań, by w jak najkrótszym terminie wskazać lokalizację, która będzie Amerykanom odpowiadała nie tylko z punktu widzenia stacjonowania samych żołnierzy, ich możliwości szkoleniowych, ale również będzie właściwa z punktu widzenia oczekiwań tych społecznych.
2: Całą rozmowę Piotra Selaka z wiceszefem MSWiA Czesławem Mroczkiem znajdziecie na rmf24.pl. Jak zawsze polecam naszą stronę. No i zerkam jeszcze na Stadion Narodowy. 35. minuta spotkania Polska-Nigeria. Ciągle 0-1 na tablicy wyników.

0: To jest wieczorny program radia RMF 24. No i temat, który wraca dziś na naszej antenie jak bumerang, ale cieszy on nas niezmiernie. Maja Chwalińska w półfinale French Open. Jutro około 17 zmierzy się w nim z rosyjską tenisistką Dianą Schneider. No i właśnie o tym porozmawiam z naszym gościem. Teraz z nami na łączach pan Tomasz Wolfke, komentator Eurosportu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zaskakuje pana taka doskonała gra Maji Chwalińskiej?
1: No myślę, że każdego zaskakuje, a najbardziej jej przeciwniczki, bo to nie tylko jest gra doskonała, ale to jest gra piekielnie trudna do rozszyfrowania. Nikt tak nie gra jak Maja. To jest tenis bardzo ciekawy, bardzo różnorodny, z wieloma pomysłami na rozgrywanie punktów, a nie tak jak zdecydowana większość tenisistek gra od kilkunastu lat, gra oparta tylko na mocnym przebijaniu piłki. Także Maja jest na pewno ogromną, największą rewelacją tego turnieju, choć oczywiście dzisiaj także na takie miano zasłużyła Diana Schneider, która najniespodziewaniej w świecie pokonała Arynę Sabalenkę i to wygrywając z nią w decydującym secie 6-0. Oczywiście w tym meczu akurat troszeczkę, mówiąc w cudzysłowie, pomogła sama Sabalenka, która popełniała mnóstwo niewymuszonych błędów i nie wytrzymała tego spotkania emocjonalnie, ale Schneider od pewnego momentu, mniej więcej od końcówki drugiego seta, też grała znakomicie. No i jutro zapowiada się fantastyczny mecz, bo wydaje się, że ta Schneider jest niewątpliwie najtrudniejszą rywalką dla Mai, patrząc na te pięć, które do tej pory pokonała.
0: Sensacyjna rywalka Mai w półfinale. Tam słyszeliśmy w trakcie tego spotkania, jak te podpowiedzi do Aryny Sabalenki, żeby ona się uspokoiła, prawda? I ten trzeci set, no kompletna porażka, 6-0.
1: No w tenisie jest taka sytuacja, to chyba jedyny sport, patrząc na wszystkie dyscypliny, w której trener nie jest szefem zawodnika, tylko zawodnik jest szefem trenera. W związku z tym tak naprawdę Aryna mogła mieć te rady w głębokim poważaniu, a poza tym to się tak łatwo mówi. Nie denerwuj się, uspokój. Tak. No, emocje wzięły górę i rzeczywiście jej gra się całkowicie posypała, szczególnie w końcówce meczu. Schneider wygrała to całkowicie zasłużenie i to jest kolejna tenisistka mocno bijąca, jak większość, którymi w tym turnieju grała Maja, ale od Mai będzie dostawała piłki spadające z dużej wysokości, piłki podcinane, piłki z rotacją boczną, prawa, lewa, przód, tył. Będzie jej niezwykle trudno wejść w rytm, no i zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Ma dopiero 20 lat, Diana Schneider, więc jest, ma prawo się zagotować, tak bym powiedział w cudzysłowie. Maja wygląda na oazę spokoju, chociaż ona oczywiście też napisze tutaj scenariusz nieprawdopodobny. Nikt, absolutnie nikt oczywiście na nią nie stawiał. Przypomnę, że ona przystąpiła do tego turnieju ze 114 miejsca na świecie. Grała kwalifikacje, wygrała 3 mecze w tych kwalifikacjach i 5 w turnieju głównym. To jest w sumie 8 spotkań i w tych 8 spotkaniach straciła jednego seta. No to naprawdę się nie zdarza.
0: Rewelacja. A co pana zdaniem jest tym największym atutem w grze Polki? Ten spokój, właśnie to, co o którym pan mówił przed chwilą?
1: Nie, raczej to, co powiedziałem. Oczywiście spokój też, bo to też ma znaczenie, kiedy ona potrafi przejść do porządku dziennego nad niepowodzeniami, przegra jedną, dwie, trzy piłki, czy gema, dwa, czy trzy, a dalej walczy. Dzisiaj była taka bardzo przecież charakterystyczna sytuacja, że prowadziła w pierwszym secie z Kalińską 5-1. Ta Kalińska ją doszła, Maja nie wykorzystała po drodze setboli, ale potem sobie w tiebreaku poradziła i kolejnej rywalce systematycznie wybijała tenis z głowy. Główną przewagą Mai jest ten nietypowy styl gry. Nikt tak nie gra, dosłownie. No, w pierwszej setce może znaleźlibyśmy jedną, maksimum dwie dziewczyny, które grają podobnie, bo na przykład bardzo często stosują tę rotację zwaną slice'em, czyli rotację odwrotną od najbardziej popularnych, rotację wsteczną, podcinają piłkę. I takie jeszcze, właśnie mówię, te dwie, trzy tenisistki byśmy znaleźli, ale takiej jak Maja, która miesza te uderzenia, za każdym razem przeciwniczka nie wie, co ją spotka, jaka piłka nadleci. Czy ona odbije się wysoko, czy nisko, czy odbije się kręcąc do przodu, czy kręcąc do tyłu, czy kręcąc w bok. Naprawdę to jest unikat w skali światowej, sposób, w jaki Maja gra w tenisa, a nikt takiego tenisa nie uczy. Ani jak tak, nikt nie uczy, nie ma trenerów, którzy uczą, żeby grać w ten sposób i nie ma trenerów, którzy byliby w stanie nauczyć, jak się temu przeciwstawić. Nie wystarczy jeden czy dwa sparingi z tenisistą, któremu powiemy, no graj tak jak Maja. To za mało. Mhm. Jedyne niebezpieczeństwo, jakie widzę przed jutrzejszym meczem, za wyjątkiem oprócz tego, że tak jak mówię, Sznajder na pewno nabrała ogromnej pewności siebie i wiary w swoje możliwości po zwycięstwie nad Sabalenką, to jest także to, że obie grają lewą ręką. I po raz pierwszy Maja się spotka z tym turnieju z taką rywalką, która no, będzie miała tam forehand, gdzie Polka i backhand tam, gdzie Polka. Więc to może być dla paradoksalnie dla Maji jakieś utrudnienie, ale być może będzie to także utrudnienie dla Sznajder.
0: Wszyscy spodziewali się, że rywalką w półfinale będzie Aryna Sabalenka. Białorusinka, jak już mówiliśmy, tymczasem niespodziewanie przegrała z Dianą Sznajder. A wolałby pan, żeby Maja w półfinale zagrała z Sabalenką czy ze Sznajder?
1: Oczywiście nie, bo taki mecz jak dzisiaj Sabalence zdarza się raz na kilka miesięcy. Ona po raz... wszystkie argumenty były dzisiaj po jej stronie, chociaż one grały ze sobą pierwszy raz. Sabalenka i Sznajder, więc nie było takiego idealnego materiału porównawczego. No ale Sabalenka walczyła dzisiaj o swoje 400. zwycięstwo w karierze. Ona grała 7 z rzędu ostatnich turniejów wielkoszlemowych, co najmniej półfinał. Ona chyba sama nawet nie pamięta, kiedy przegrała z zawodniczką klasyfikowaną na takim poziomie jak Sznajder, czyli z pierwszej 25 światowego rankingu. Bodaj zdarzyło jej się to raz od czasu, kiedy została liderką światowego rankingu. Także wszystkie argumenty na papierze były po stronie Sabalenki. No ale oczywiście to jest sport, liczy się, zapominamy o tym czasami, a o tym warto pamiętać, że liczy się też w sporcie bardzo dyspozycja dnia. I dzisiaj to nawet nie była dyspozycja dnia, to była zła dyspozycja godziny Aryny Sabalenki, bo przez pierwsze mniej więcej 80-90 minut w tym meczu ona grała zupełnie przyzwoicie na swoim, no może nie 100% swoich możliwości, ale 80-90 i Sznajder miała niewiele do powiedzenia. Dopiero kiedy Sznajder zagrała na te kolokwialne 110% swoich możliwości, a Sabalenka przestała trafiać w kort, no to mecz się odwrócił. I takie sytuacje raz na jakiś czas w sporcie się zdarzają, ale trudno byłoby sobie wyobrazić. Oczywiście być może gdyby Sabalenka dziś wygrała, to jutro by się to jej przydarzyło w meczu z Mają. No ale na takie okoliczności ciężko liczyć, żeby one się tak często powtarzały.
0: Pana zdaniem, jaki to będzie mecz i kto w tym spotkaniu jest faworytem jutrzejszym?
1: Ja myślę, że oczywiście cały czas minimalną faworytką w tym meczu jest Sznajder, no bo jest wyżej klasyfikowana, bo jest wicemistrzynią olimpijską w deblu, bo wygrała już 3 turnieje WTA w karierze. Ma wszystkie argumenty te papierowe, statystyczne są po jej stronie, ale Maja z kolei w tym turnieju 8 wygranych meczów, zaledwie 1 stracony set. Oczywiście ktoś może troszkę narzekać, że przeciwniczki nie były takie bardzo groźne, ale no jednak mistrzyni olimpijska wyeliminowana. Wyeliminowana była trzecia rakieta świata, czyli Sakari. Wyeliminowana bardzo dobra belgijska debliska i też singlistka Elise Mertens. Dzisiaj Anna Kanińska, czyli tenisistka wyżej klasyfikowana niż Sznajder. Więc sky is the limit w tym turnieju dla tej Polki, która pisze niesamowity scenariusz. Takie rzeczy zdarzają się niezwykle rzadko, żeby ktoś z kwalifikacji dochodził aż do półfinału Wielkiego Szlema. To się zdarza raz na kilkanaście lat. Na Roland Garros akurat to się zdarzyło kilka lat temu, ale to w tym nietypowym pandemiowym turnieju w 2020 roku, który wygrała Iga Świątek.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Naszym gościem był pan Tomasz Wolfke, komentator Eurosportu. Jeszcze raz dziękuję, udanego wieczoru.
1: Dziękuję bardzo, dobranoc.
0: Dziękuję, dobranoc, a w Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Ja przypomnę, że przed chwilą zakończył się mecz towarzyski Polska-Nigeria na Stadionie Narodowym i remisujemy w tym spotkaniu na razie 1-1.

0: Sportowy jest ten wieczór w Radiu RMF 24. Przenosimy się ponownie na PGE Narodowy, gdzie polscy piłkarze grają z Nigerią. Spotkanie obserwuje nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański. Witaj ponownie, Patryku. Patryk, do przerwy 1-1. Jak wyglądała nasza gra w tych 45 minutach?
1: No, gra taka sobie, umówmy się. Natomiast myślę, że to, co warte zapamiętania, to gol dla biało-czerwonych autorstwa Kacpra Potulskiego, czyli tego naszego 18-latka, najmłodszego zawodnika, który jest dziś na boisku w naszych barwach, piłkarz niemieckiego Mainz. Najpierw mieliśmy rzut rożny. Dużo zawodników naszego zespołu stłoczyło się gdzieś tam w okolicach linii bramkowej. Stworzyli taki tłok tuż przed bramkarzem nigeryjskim. Dośrodkowanie takie dosyć kąśliwe. Ta piłka przeszła na drugą stronę pola karnego. Tam dopadł do niej Nikola Zalewski. Zdecydował się na takie mocne wbicie, wstrzelenie tej piłki tuż przed bramkę. A tam nogę dołożył do tej piłki Kacper Potulski. Tak strzelił swojego pierwszego gola w narodowych barwach. No oczywiście, 18 lat, trudno powiedzieć, jak potoczy się kariera tego zawodnika, ale no, jest taki przecież scenariusz, w którym ci, którzy dzisiaj tutaj są na PGE Narodowym, za kilkanaście lat będą wspominać, że widzieli pierwszego reprezentacyjnego gola wielkiej gwiazdy futbolu i tego Potulskiemu wypada życzyć. Dlaczego nie? Może będzie przez lata pod polą reprezentacji, a to strzelanie zaczął dziś. Chociaż oczywiście od piłkarza defensywnego wymagamy głównie bronienia, natomiast takie wydarzenia na pewno mile widziane. Polacy starali się gdzieś, ale ten mecz nie ma jakiegoś wielkiego tempa, sporo podań na skrzydła, szukanie wolnych przestrzeni dla Kamińskiego, dla Zalewskiego, ale z tymi dribblingami oni sobie dzisiaj nie radzą jakoś wybitnie. Były też jakieś próby Nigeryjczyków, zresztą ten gol, który padł dla nich, dość długa analiza systemu VAR. Sędzia musiał sprawdzić, czy przy takim podaniu prostopadłym w nasze pole karne był spalony, czy nie. Ładnie wyszedł jeden z piłkarzy reprezentacji Nigerii. Ostatecznie tego spalonego nie było. Podał wzdłuż naszej bramki. No i tam ta bramka Terema Mofiego. Piłkarz FC Porto, czyli znajomy naszego trio Bednarka, Kiwiora i Pietuszewskiego. On tego gola strzelił. Ostatecznie okazało się, że tam spalonego nie było. Także no, dobrze, że są bramki. Mecz może nie jest jakiś porywający, ale z bramkami zawsze lepiej niż 0-0.
0: Oczywiście. Patryk Serwański, prosto z PGE Narodowego. Patryku, bardzo dziękujemy. A ja przypomnę, że jeszcze więcej sportu już po godzinie 22 w Faktach Sportowych RMF FM, które już zaczynają się o godzinie 22.

0: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM. Przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
1: Po pierwszej połowie Polacy remisują w meczu towarzyskim z Nigerią. Spotkanie obserwuje dziennikarz sportowy RMF FM. Potem nowe fakty w sprawie kary nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o zabieg syna polityka przeprowadzony poza kolejką. Weszły w życie nowe przepisy ruchu drogowego. Dotyczą także jego najmłodszych uczestników. Jeden do jednego po pierwszej połowie meczu Polska-Nigeria na PGE Narodowym w Warszawie. Kilka minut temu rozpoczęła się jego druga część. W faktach RMF FM ponownie Patryk Serwański, który z trybun ogląda ten pojedynek. Witaj. Jak wyglądała gra w pierwszej połowie, no i jak padły te gole?
2: No, prowadzenie byli Nigeryjczycy, dobre prostopadłe podanie w nasze pole karne, dopadł do tego podania Moses Simon i posłał mocną, płaską piłkę wzdłuż naszej bramki, tam dopadł do futbolówki Terem Mofi, piłkarz FC Porto i wpakował do siatki. Później analiza Warno, ale spalonego nie było w tej sytuacji. My wyrównaliśmy po rzucie rożnym, kąśliwe dośrodkowanie, obrońcy przebili piłkę na drugą stronę pola karnego, znalazł się przy niej Nikola Zalewski, zdecydował się na takie mocne wstrzelenie piłki po ziemi w pole bramkowe, a nogę dołożył po chwili Kacper Potulski, zatem nasz 18-letni obrońca z pierwszym reprezentacyjnym golem. Początek drugiej połowy na razie pod dyktando biało-czerwonych, ale jakiegoś dobrego jeszcze strzału nie było. Może się go doczekamy. Z PGE Narodowego Patryk Serwański.
3: Trzymamy się faktów.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia nie zgodził się na umorzenie kary finansowej nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lędza. NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. Lecznica ma zapłacić karę w wysokości 134 tysięcy złotych. W Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co jeszcze jest w tej decyzji?
4: Jest wstępna zgoda centrali NFZ na to, by szpital mógł zapłacić karę w ratach. To jest odpowiedź na argument dyrekcji lecznicy, że placówka jest w trudnej sytuacji finansowej. Szczegóły będą jednak uzgadniane już z kujawsko-pomorskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypomnę, że przez zabieg syna senatora, poza procedurą, na dwóch oddziałach szpitala zabrakło odpowiedniej opieki. Wiceprezes NFZ Marek Augustyn podkreśla, że konsekwencje w tej sytuacji muszą być wyciągnięte.
5: My nie mamy narzędzi, żeby ukarać pana senatora, więc działamy w obrębie przepisów, które nas dotyczą.
4: Senator Tomasz Lenz poniósł jak dotąd polityczne konsekwencje zabiegu poza kolejką. Został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
1: Pierwszy szpital w Polsce podpisał umowę na uruchomienie programu dla kobiet w ciąży Top Mama, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o placówkę w Wągrowcu w Wielkopolsce. Program Top Mama formalnie działa od lutego. W faktach informowaliśmy, że jak dotąd jednak nie cieszył się zainteresowaniem. Wiele lecznic nie spełniało niezbędnych wymogów. Top Mama jest odpowiedzią na malejącą liczbę porodów w Polsce. Ma zapewnić bezpłatny transport na najbliższą porodówkę z miejsc, w których zniknął oddział położniczy. Umożliwia też otwieranie tak zwanego pokoju narodzin. Tam w sytuacji awaryjnej. Poród przyjmie położna. Dziś weszły w życie ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego. Dotyczą zarówno kierowców, jak i najmłodszych uczestników ruchu. Zaostrzone zostają kary za niektóre wykroczenia, zmieniają się też zasady dotyczące punktów karnych, a dzieci do 16 roku życia muszą od dziś jeździć w kaskach, przypomina reporter RMF FM Michał Krasoń.
6: Dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem czy hulajnogą. Za brak kasku opiekun dziecka może zapłacić nawet 100-złotowy mandat.
7: Na początek niewątpliwie chcemy, aby to była kampania informacyjna, ale za jakiś czas będziemy sięgać po bloczki mandatowe.
6: Mówi Roman Kuster, zastępca komendanta głównego policji. Wzrosły także kary za driftowanie i jazdę motocyklem na jednym kole. Jeśli kierowca popełniający takie wykroczenia stworzy zagrożenie dla innych uczestników ruchu, może otrzymać nawet 22 punkty karne. Od dziś trudniej będzie też pozbyć się punktów karnych. Tych przyznanych za poważne wykroczenia nie zredukujemy na kursach w WORD-ach.
1: Z dróg za chwilę przeniesiemy się ponownie do świata sportu. W RMF FM ostatnie już dziś. Fakty sportowe.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: A na fakty sportowe zaprasza ponownie Cezary Dziwiszek.
10: wciąż remis 1-1 z Nigerią w meczu naszych piłkarzy towarzyskim. Po golach Terema Mofiego i Kacpra Potulskiego druga połowa trwa, 53. minuta. Ponownie prosto z Narodowego Patryk Serwański. Dobry wieczór.
2: Jestem, dobry wieczór.
10: Patryku, mówiłeś o Kacprze Potulskim. Ja zapytam poza bramką, jaki to jest dla niego na razie występ? Dla niego też jako obrońcy.
2: No myślę, że w miarę solidny, bo ta nasza obrona nie popełniała zbyt wielu błędów. Oczywiście cieniem kładzie się ta sytuacja, w której straciliśmy bramkę. Tam to podanie, które poszło stroną Wiśniewskiego, no potem dośrodkowanie. Szybko to się wszystko działo i tam rzeczywiście napastnik Nigerii był niekryty. Ale Nigeryjczycy nie stwarzają jakiegoś poważnego zagrożenia. Zresztą teraz ta drużyna całkowicie niemal przebudowana, bo jeśli dobrze się doliczyłem, to 8 zmian w przerwie meczu wykonał selekcjoner Nigeryjczyków, więc troszeczkę czasu zajmuje tej drużynie jakieś poukładanie się na nowo i być może też z tego wynika przewaga biało-czerwonych na początku drugiej połowy. Trochę więcej energii w tych naszych poczynaniach. Kilka razy już byliśmy gdzieś tam blisko pola karnego. Nie było jakiegoś bardzo dobrego strzału, ale kilka takich fajnych, kombinacyjnych akcji. Trochę to lepiej dla oka wygląda i trochę więcej finezji w tej naszej grze. Ale teraz dobre dośrodkowanie z prawej strony pola karnego i uderzenie głową jednego z Nigeryjczyków. Na szczęście niecelne. To była dobra, mocne uderzenie główką. No myślę, że Grabara miałby spore problemy. U nas na razie jeszcze bez zmian. 55. minuta. 1-1 z PGE Narodowego Patryk Serwański.
10: Bardzo dziękuję, Patryku. A teraz Maja Chwalińska, która, jak mówi, po awansie do półfinału French Open nie odczuwa szumu wokół siebie.
11: Może jestem bajcem, nie wiem, ale myślę, że faktycznie no, to też jest kwestia właśnie tych wyborów. To, że nie wchodzę na te media podczas tego turnieju, nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
10: Półfinał Maji Chwalińskiej z Dianą Schneider jutro wieczorem, dokładnie nie wcześniej niż o 17. Natomiast już o 9 rano nasze siatkarki zagrają drugi mecz w Lidze Narodów z Czeszkami. Dziś pokonały Belgijki 3-2, a jedną z bohaterek została niedawna debiutantka Julia Szczurowska.
12: Nie wygrałybyśmy tego meczu, gdyby nie świetne obrony moich koleżanek z drużyny, gdyby nie bloki, gdyby nie świetne zmiany, gdyby nie super wystawy, które dostawałam, no bo jakby nie zrobiłabym, nie wiem w sumie ile punktów, nieważne, gdyby nie wystawa Kasi.
10: A ja wiem, 25 punktów. Terminarz Ligi Narodów Siatkarek mamy na rmf24.pl. Koniec marzeń niestety naszych koszykarek. 3-3 o fazie pucharowej Mistrzostw Świata w Warszawie. Biało-czerwone przegrały w ostatnim grupowym meczu z Holenderkami 10-21. Jeszcze raz meldunek z Narodowego. 56. minuta się rozpoczyna i wciąż 1-1 w meczu Polska-Nigeria.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: I słonko, i popada, i burze. Jutro od rana od Pomorza przez ziemię łódzkie, Mazowsze po Małopolskę, taka strefa opadów deszczowych. Potem będzie to się przesuwało na wschód, gdzie pojawią się burze, wieczorem przelotne opady deszczu i też słabe burze na nizinie szczecińskiej. 20 kresek na wschodzie, 24 w centrum. Jutro najcieplej, 26 stopni na zachodzie.
8: Tu Radio RMF 24.

0: 30 Włochów.
1: Dodatkowo oba kraje obwiniają się wzajemnie o oddanie pierwszego strzału. Wojna staje się coraz bardziej prawdopodobna.
2: Liga Narodów stara się nie dopuścić do wybuchu zbrojnego konfliktu, ale jej działania są nieskuteczne.
1: Niecały rok później przywódca Włoch Benito Mussolini wydaje swoim wojskom rozkaz wkroczenia na teren cesarstwa Abisynii. Dlaczego jednak władze w Rzymie były tak zainteresowane kontrolą nad Etiopią?
2: Jak na konflikt zareagowała społeczność międzynarodowa? O II wojnie włosko-abisyńskiej opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: W 1870 roku zostaje zakończony proces jednoczenia Włoch. Nowo powstałe państwo ma ambicje stania się europejskim mocarstwem i chce ugruntować swoją pozycję na arenie międzynarodowej poprzez zdobycie kolonii.
2: Wkrótce Włochy przejmują kontrolę nad Erytreą i Somalią, a władze w Rzymie zwracają uwagę na Etiopię, zwaną też Cesarstwem Abisynii, która w tamtym czasie jest jedynym z nielicznych wciąż niepodległych państw w Afryce.
1: W 1895 roku oddziały włoskie atakują Abisynię, licząc na łatwe zwycięstwo. Jednak 1 marca 1896 roku Włosi ponoszą niespodziewaną klęskę w bitwie pod Adułą.
2: Porażka zmusza Rzym do rozpoczęcia negocjacji pokojowych i ostatecznego uznania niezależności Etiopii.
1: Wielu Włochów odczuwa ogromne upokorzenie i w kraju zaczynają się pojawiać głosy wzywające do zmazania hańby Adui.
2: W 1922 roku władzę w państwie przejmuje ruch faszystowski, a na czele nowego rządu staje Benito Mussolini.
1: Duce postrzega Włochy jako spadkobierce Imperium Rzymskiego i jego pragnieniem staje się zbudowanie mocarstwa w obrębie Morza Śródziemnego.
2: Mussolini nie chce jednak ryzykować wojny z Francją czy Wielką Brytanią i zwraca uwagę na Etiopię, znajdującą się pomiędzy włoską Erytreą i Somalią.
1: Podbicie kraju pozwoliłoby na stworzenie jednolitej kolonii włoskiej w Afryce Wschodniej i osiągnięcie tego, czego nie udało się w 1896.
2: Faszystowskie Włochy rozpoczynają przygotowania do inwazji, choć oficjalnie starają się utrzymywać z Etiopią przyjazne stosunki.
1: W 1928 roku oba państwa zawierają traktat o przyjaźni, którego rezultatem jest kilkuletnia współpraca ekonomiczna.
2: W tym samym czasie Włosi budują w Erytrei i Somalii nowe porty i lotniska oraz infrastrukturę, która ma ułatwić przyszłą inwazję.
1: W latach 30. XX wieku stosunki między Abisynią a Włochami zaczynają się pogarszać, a na nieuregulowanej granicy zaczyna dochodzić do licznych incydentów.
2: Najpoważniejszy ma miejsce 5 grudnia 1934 roku pod Uelwel, a cesarz Etiopii, Haile Selassie, postanawia poprosić o pomoc Ligę Narodów.
1: Organizacja została założona po I wojnie światowej i jednym z jej zadań miało być zapobieganie konfliktom zbrojnym.
2: Zarówno Włochy, jak i Etiopia są członkami Ligi, która staje przed jednym z największych wyzwań od czasu swojego powstania.
1: Podczas gdy w Genewie toczy się spór dyplomatyczny, Mussolini nakazuje:
3: musimy rozpocząć koncentrację naszych wojsk w Erytrei i Somalii. Trzeba też przygotować plan ataku i zajęcia Abisynii.
2: Równocześnie Duce prowadzi rozmowy z Wielką Brytanią i Francją, próbując zapewnić sobie ich neutralność w nadchodzącym konflikcie.
1: Oba mocarstwa pragną uniknąć wojny, ale jednocześnie nie chcą zniechęcić do siebie Włoch, widząc w nich potencjalnego sojusznika przeciwko nazistowskim Niemcom.
2: Choć z dzisiejszego punktu widzenia może wydawać się to dziwne, to trzeba pamiętać, że w 1934 roku III Rzesza i faszystowskie Włochy nie są jeszcze sojusznikami, a sam Duce nie ufa Hitlerowi.
1: Działania włoskiego przywódcy kończą się sukcesem, a Londyn i Paryż decydują się nie ingerować w konflikt w Etiopii.
2: Tymczasem działania Ligi Narodów zmierzające do zapobiegnięcia wojnie coraz bardziej ukazują jej słabość i niezdecydowanie.
1: 4 września 1935 roku sekretarz generalny Józef Avenol stwierdza:
4: uznaliśmy, że ani Włochy, ani Etiopia nie powinny być obwiniane za incydent w Uelwel. Oba kraje były przekonane, że ten obszar należy do nich.
2: Ta wymijająca odpowiedź nie zadowala żadnej ze stron konfliktu, a wojna staje się coraz bardziej realna.
1: Abisynia powiadamia Ligę o koncentracji wojsk przy jej granicach, ale te protesty zostają zignorowane.
2: 3 października 1935 roku, bez formalnego wypowiedzenia wojny, włoskie oddziały dowodzone przez marszałka Emilio de Bono wkraczają do Etiopii.
1: W operacji bierze udział ponad 300 tysięcy włoskich żołnierzy wspieranych przez czołgi i samoloty.
2: Choć Etiopia ogłasza mobilizację na kilka dni przed atakiem, to większość oddziałów jest gotowa do walki dopiero w grudniu.
1: Miasto Aduła, gdzie w 1896 roku Etiopczycy odnieśli zwycięstwo, jest przez dwa dni bombardowane i 6 października zostaje zajęte przez oddziały włoskie.
2: Liga Narodów potępia inwazję, ale ogranicza się jedynie do nałożenia sankcji na Włochy.
1: Mimo sukcesu

0: awansów na froncie, Mussolini nie jest w pełni usatysfakcjonowany.
1: Marszałek De Bono jest zbyt ostrożny i przez to nasze postępy są powolne. Zdecydowałem, że zastąpi go generał Pietro Badoglio.
2: Zmiana głównodowodzącego sprawia, że ofensywa chwilowo się zatrzymuje. Pozwala to Etiopczykom, którzy właśnie zakończyli mobilizację, na przeprowadzenie ofensywy.
0: Ma ona na celu rozdzielenie włoskich sił oraz atak na Erytreę. Początkowo Etiopczycy odnoszą sukcesy i udaje im się odzyskać część utraconych terenów.
2: Jednak Włosi posiadają dużo nowocześniejsze uzbrojenie oraz wsparcie lotnicze i szybko udaje im się ustabilizować sytuację.
0: Co więcej, 28 grudnia 1935 roku generał Badoglio otrzymuje wiadomość od Mussoliniego.
1: Upoważniam waszą ekscelencję do użycia w walce gazów bojowych oraz miotaczy ognia.
2: Wykorzystanie broni chemicznej ma dewastujące skutki. Etiopczycy nie potrafią się przed nią bronić. Wielu żołnierzy ginie, a morale wszystkich oddziałów spada.
0: Włochy łamią jednak w ten sposób protokoły genewskie, które zabraniały wykorzystania tej broni w walce.
2: Tymczasem rządy Wielkiej Brytanii i Francji szukają sposobu na zakończenie konfliktu w Etiopii.
0: Ministrowie spraw zagranicznych obu krajów, Pierre Laval i Samuel Hoare, opracowują projekt traktatu pokojowego, zgodnie z którym Etiopia miała oddać Włochom sporą część swojego terytorium.
2: Początkowo Mussolini rozważa przyjęcie traktatu, nie chcąc pogorszenia stosunków z europejskimi mocarstwami.
0: Jednak włoskie społeczeństwo popiera wojnę w Etiopii i Duce wie, że decyzja o zakończeniu walk mogłaby doprowadzić do spadku jego poparcia. Dlatego ostatecznie odrzuca propozycję.
2: Z kolei Etiopczycy uważają proponowany traktat za zdradę, a cesarz Haile Selassie stwierdza jedynie:
3: ta propozycja jest skandaliczna.
0: Wiadomość o dokumencie przedostaje się też do brytyjskiej i francuskiej prasy, co wywołuje ogromne oburzenie opinii publicznej. Wybucha skandal, a obaj ministrowie zostają zmuszeni do dymisji.
2: Na początku 1936 roku Włochy rozpoczynają kolejną ofensywę. Etiopczycy próbują stawiać opór, ale brak nowoczesnej broni sprawia, że udaje im się jedynie spowolnić ruchy wrogich wojsk.
0: Armia włoska odnosi kolejne zwycięstwa i 5 maja 1936 roku zajmuje stolicę kraju Addis Abeba. 3 dni wcześniej cesarz opuścił miasto.
2: Mussolini ogłasza aneksję kraju i mianuje króla Włoch Wiktora Emanuela cesarzem Etiopii. Pozbawiony tronu Haile Selassie udaje się na wygnanie.
0: Z terenów Erytrei, Somalii i podbitej Abisynii zostaje utworzona włoska Afryka Wschodnia.
2: Nie oznacza to jednak końca walk. Włosi kontrolują niecałą połowę cesarstwa i upłyną jeszcze 3 lata, nim uda im się opanować resztę kraju.
0: Wojska okupacyjne dokonują wielu zbrodni na ludności cywilnej. Wysocy rangą dygnitarze czy duchowni zostają aresztowani i rozstrzelani, co ma zniechęcić Etiopczyków do stawiania oporu.
2: Na rozkaz Mussoliniego wszyscy wzięci do niewoli rebelianci są natychmiast zabijani.
0: Kulminacją terroru są represje, które spadają na mieszkańców Addis Abeba po próbie zamachu na wicekróla włoskiej Afryki Wschodniej. W ich wyniku śmierć miało ponieść ponad 20 tysięcy cywili.
2: Cesarz Haile Selassie, który schronił się w Wielkiej Brytanii, próbuje zdobyć poparcie dla Etiopii na arenie międzynarodowej. 30 czerwca 1936 roku przemawia na forum Ligi Narodów.
0: Grupa włoskich dziennikarzy próbuje zakłócić jego wystąpienie, ale zostają wyprowadzeni z sali.
2: Selassie krytykuje bierną postawę Ligi Narodów oraz mocarstw wobec włoskiej agresji. Swoje wystąpienie kończy słowami:
3: dziś to my jesteśmy ofiarą agresji. Jutro może to być każdy z was.
0: Jednak propozycja byłego cesarza o nieuznaniu włoskiego podboju Abisynii i sfinansowaniu ruchu oporu zostaje odrzucona.
2: 4 lipca 1936 roku członkowie Ligi podejmują decyzję o zniesieniu sankcji nałożonych na Włochy.
0: Choć wojna włosko-abisyńska oficjalnie dobiega końca, to jej skutki są bardzo poważne.
2: Hitler i Mussolini dostrzegają, że zachodnie mocarstwa nie są chętne do podejmowania zdecydowanych kroków, które miałyby chronić ład na kontynencie.
0: Wykorzystują ich słabość i niezdecydowanie do prowadzenia dalszej ekspansji terytorialnej. Co więcej, wbrew nadziejom Francji i Wielkiej Brytanii, dochodzi do zacieśnienia stosunków między III Rzeszą a faszystowskimi Włochami.
2: Konflikt w Abisynii jest też uważany za ogromną klęskę Ligi Narodów, który pokazał, że organizacja nie jest w stanie skutecznie zapobiegać konfliktom zbrojnym.
0: Z kolei coraz śmielsza ekspansja III Rzeszy doprowadza ostatecznie do wybuchu II wojny światowej.
4: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy je od ogromnych utrudnień w ruchu pociągów na linii Kraków-Katowice. Niektóre składy mają ponad 3 godziny opóźnienia. Później sport. Polacy remisują w meczu towarzyskim z Nigerią w Warszawie. Spotkaniu przyglądał się nasz dziennikarz sportowy. Gdzie w Boże Ciało szukać pomocy medycznej? W Faktach RMF FM podpowiadamy. Poważne utrudnienia na kolei w Małopolsce na linii z Krakowa do Katowic. Na odcinku Trzebinia-Krzeszowice doszło do poważnej awarii sieci trakcyjnej. Ruch pociągów został tam całkowicie wstrzymany. Niektóre składy mają ponad 3 godziny opóźnienia. Pociągi PKP kierowane są drogą okrężną, a za pociągi Polregio kursują autobusy zastępcze.
2: Piłkarskie emocje w Faktach RMF FM.
1: 2-2 remisują biało-czerwoni w meczu towarzyskim z Nigerią na PGE Narodowym w Warszawie. Zmaganiom naszych piłkarzy przyglądał się z trybun nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański. Patryku, ozdobą meczu gol Przemysława Wiśniewskiego.
3: Dobry wieczór, to był ostatni strzał meczu, uderzenie z dystansu, piękne, zaskakujące i dające nam remis. Zatem można opuszczać stadion w odrobinę lepszych humorach. Przypomnę, że pierwszego gola strzelił dla nas w pierwszej połowie Kasper Potulski po podaniu Nikoli Zalewskiego. Na pewno wspomnienie związane z tą bramką zostanie z nim przez długi czas, bo to dopiero jego drugi mecz reprezentacji i to jest piłkarz, który ma zaledwie 18 lat. W drugiej połowie, no, najlepsze okazje z naszej perspektywy zmarnował wcześniej Robert Lewandowski. Raz przejął piłkę po błędzie rywali, ale strzelił słabo. Później miał szansę po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, ale tutaj dobrze poradził sobie bramkarz rywali. Dobra druga połowa w naszym wykonaniu, bardziej energetyczna, była bramka, było więcej sytuacji pod bramką rywali. No to jest ten plus, który myślę jest z tego punktu widzenia całego meczu istotny. Nasi piłkarze mogą zaczynać urlopy, może będą śledzić mundial w telewizji, ten rozpoczyna się już za 8 dni, a mimo że dziś graliśmy towarzysko, to na trybunach zasiadło ponad 54 tysiące fanów. Z PGE Narodowego Patryk Serwański.
1: Na kontach mają miliony. Do tego luksusowe samochody, zegarki i dzieła sztuki. Między innymi takie pozycje znajdują się w oświadczeniach majątkowych posłów, które opublikowano na stronach Sejmu. Który z parlamentarzystów może się poszczycić największym majątkiem? To sprawdził nasz reporter Kacper Wróblewski.
4: To poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki. W samych tylko oszczędnościach ma zgromadzone około 5 milionów złotych. Niezależny poseł Marek Jakubiak ma 6 luksusowych zegarków. W sumie są warte 140 tysięcy złotych. Jednak rekordzistą, jeśli chodzi o zegarki, wydaje się być Robert Dowhan z Koalicji Obywatelskiej. Ma ich 9 o łącznej wartości niemal 500 000 złotych. Oprócz luksusowych aut poseł KO ma także rower o wartości 30 tysięcy złotych. Jeśli jesteśmy przy rekordzistach, to nie możemy zapominać o Robercie Kropiwnickim. Jeszcze rok temu poseł KO deklarował, że ma 12 mieszkań, teraz ma ich już 13. Z kolei poseł PiSu Andrzej Gut-Mostowy oprócz zebranych 7 milionów złotych ma także nieruchomości warte w sumie 70 milionów złotych.
1: Ponad 500 000 punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w całej Polsce będzie pełnić dyżur w Boże Ciało. Właśnie w tych placówkach można dostać bezpłatną pomoc medyczną bez skierowania i bez rejonizacji. O tym, jak zaplanować bezpieczny i zdrowy długi weekend, mówimy w cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, kiedy powinniśmy się zgłosić do punktów nocnej lub świątecznej opieki?
5: W sytuacji, gdy zachorujemy, leki nie przynoszą poprawy i obawiamy się, że jeśli będziemy dalej czekać do piątku, gdy będą już normalnie działać przychodnie, nasz stan zdrowia może mocno się pogorszyć. Wtedy właśnie takie punkty, działające w każdym mieście powiatowym, to jak potwierdza wiceprezes NFZ Marek Augustyn, najlepszy adres.
6: Tam zalecamy, żeby też faktycznie SOR-ów nie zapychać, jeśli to nie jest konieczne.
5: Na SOR, czyli na szpitalny oddział ratunkowy, należy zgłosić się w jeszcze poważniejszych sytuacjach nagłego zagrożenia życia albo zdrowia. W całej Polsce do piątkowego poranka działa też 47 punktów doraźnej pomocy dentystycznej. Tam możemy dostać wsparcie stomatologa, też bez skierowania i bez rejonizacji.
1: A o szczegółach przeczytacie na naszym portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister cyfryzacji. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Michał Drewniński, kandydatem PiS na prezydenta Krakowa. Pan jest bardzo zadowolony, jest Jacek Sasin i Beata Szydło, a pan?
2: Beata Szydło to jest jedna z naszych liderek w Małopolsce, więc...
1: Czyli pan też się cieszy?
2: No, ja mogę powiedzieć taką anegdotę, że ostatnio właśnie z Michałem Drewnickim rozmawiałem wtedy, kiedy on w tej niebieskiej kamizelce zbierał podpisy pod referendum o odwołanie Aleksandra Michalskiego.
1: A ja myślałem, że pan...
2: Jak widać, to osoba, która wie, w co się angażować.
1: A ja myślałem, że pan rozmawiał z Michałem...
2: jest ważna.
1: A ja myślałem, że pan rozmawiał z Michałem Drewnickim wtedy, kiedy sam był odwoływany, bo jeszcze niedawno, 2 lata temu niespełna, był odwoływany ze struktur małopolskich, z szefowania struktur małopolskich PiS. To jak to jest? Nie nadaje się, żeby szefować strukturami Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce, a nadaje się, żeby być prezydentem Krakowa?
2: Michał Drewnicki pokazał, że jest człowiekiem działania. Pokazał, że potrafi się zaangażować w taką akcję, o której sam pan przyzna, że wiele osób mówiło,
1: ale
2: że
1: nie o to kolejne pytałem, referendum... Pośle, wie pan o tym.
2: No, ale nie, ja odpowiadam dokładnie na to pytanie, że jeżeli się ktoś w polityce wykazuje w działaniu, to dowodzi, że wie, co robi.
1: Czyli
2: ja
1: wtedy
2: uważam,
1: został popełniony błąd, rozumiem,
2: ja uważam,
1: tak?
2: Ja uważam, wie pan co, ja naprawdę nie jestem w stanie się wypowiadać na temat tego, co się dzieje w setkach struktur powiatowych
1: nie
2: czy miejskich
1: tak
2: Prawa
1: dużo.
2: I Sprawiedliwości. No nie, no właśnie, jest ich bardzo dużo. I dlatego nie znam dokładnie tych sytuacji, ale mogę powiedzieć, co uważam, że jeżeli ktoś wszedł w taką akcję, w co wiele osób myślało, że się nie uda, a Michał Drewnicki miał rację, no to pokazał, zapracował sobie dzisiaj na to, żeby dostać tę nominację.
1: Bo Jarosław Kaczyński się wtedy pomylił, odwołując Drewnickiego ze struktur regionalnych, pańskim zdaniem, czy nie?
2: Moim zdaniem jest tak, że o tym, jak wyglądają struktury regionalne, to powinny przede wszystkim decydować same te struktury. I ja naprawdę, proszę mi wybaczyć, nie
1: ale ja pamiętam tę awanturę,
2: się...
1: panie pośle, bo pamiętam, że jak Ryszard Terlecki, ważny poseł Prawa i Sprawiedliwości, przyzna pan, ważny polityk
2: ale
1: Prawa i Sprawiedliwości,
2: bardzo ważny.
1: mówi o tym, co pisała Beata Szydło, że to są jakieś dziwne lamenty. A propos właśnie Michała Drewnickiego.
2: Panie redaktorze, ja, jeżeli by na przykład było tak, że w Ełku, czyli tam, gdzie ja mam okręg wyborczy, byłaby jakaś tutaj, nie wiem, sprawa związana ze strukturami lokalnymi i parlamentarzyści z drugiego końca Polski by się wypowiadali z takim wielkim autorytetem, to bym sobie myślał, kurczę, no chyba naprawdę nie mają co robić o 7 rano w środę, że takimi sprawami się zajmują.
1: No ale
2: ja
1: my mówimy
2: się zajmuję...
1: o wyborach na prezydenta Krakowa, to przyzna
2: no
1: pan,
2: właśnie.
1: Że to jest ważna sprawa.
2: Tak, ważna i dlatego ja od razu panu powiedziałem, że uważam, że Michał Drewnicki jako osoba, która wykazała się w działaniu, to jest dobry kandydat. I to jest dla mnie koniec tego tematu. I uważam, że dzisiaj mamy w Polsce dużo bardziej istotne tematy niż kwestie jakichś sporów wewnątrzpartyjnych sprzed, nie wiem, 2 czy 3 lat.
1: Mówi pan tak, jakby cała partia stała za Michałem Drewnickim, tak będzie?
2: Jestem przekonany, że jeżeli ogłosimy kandydata na prezydenta w jakimkolwiek mieście, no to struktury lokalne będą pracować.
1: A ja się dopytuję, dlatego że wczoraj Mateusza Morawieckiego nie było na komitecie politycznym, który podejmował decyzję w tej sprawie.
2: No ale według mojej wiedzy to na tym komitecie politycznym nie było wielu osób, wielu jego członków. To posiedzenie było zwołane chyba, no nie chcę powiedzieć z dnia na dzień, ale z niewielkim wyprzedzeniem. Także to jest normalne. Premier Mateusz Morawiecki wczoraj miał dawno zaplanowane spotkanie w Częstochowie.
1: A komitet polityczny nie jest taki ważny, żeby pojechać i spotkanie odwołać w Częstochowie?
2: Ale, panie redaktorze, komitet polityczny jest bardzo ważny, ale mamy spotkania z ludźmi, zobowiązujemy się, ludzie przychodzą, chcą się spotkać z naszymi liderami, bo bardzo wielu naszych liderów właśnie w takich spotkaniach bierze udział i to jest zawsze ostateczność, żeby odwoływać takie spotkanie i to nie jest pierwszy raz, kiedy jest tak, że są zapowiadane spotkania i nasi liderzy biorą w nich udział, dlatego, że one już po prostu były zapowiadane. Ktoś przyszedł i to jest najważniejsze.
1: A co oznacza ta propozycja, ta ręka wyciągnięta do Konfederacji po wczorajszych obradach Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości w sprawie oczywiście kandydatury na prezydenta Krakowa?
2: No, to jest ciąg dalszy tego, co powiedział nasz kandydat na premiera, pan profesor Przemysław Czarnek, który powiedział, że byłoby świetnie, gdyby Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość wystawiły jednego kandydata.
1: Czy ja dobrze usłyszałem? Nasz
2: kandydat na premiera, pan profesor Przemysław Czarnek, który powiedział, że byłoby świetnie, gdyby...

0: Też słyszałem, że stowarzyszenia nie powinny prowadzić działalności politycznej konkurencyjnej do partii. To od
1: prowadzą
0: początku
1: czy
0: jest,
1: nie prowadzą?
0: No nie prowadzą, przynajmniej mówię o Rozwój Plus, bo od samego początku taka była idea. Z jednej strony jedność, bo ta jedność nas buduje jako formację, jako wszystkie nurty, które w ramach tej formacji funkcjonują, no, a z drugiej strony poszerzanie tego elektoratu, poszerzanie tej bazy programowej i temu służy Rozwój Plus.
1: Poszerzanie też struktur?
0: Nie, dlaczego pan o to
1: pyta? Pytam o to, czy budujecie struktury regionalne?
0: Nie, absolutnie nie budujemy struktur regionalnych i nie ma takiego planu i nie sądzę, żeby takie działania były podejmowane, ale prawdą natomiast jest to, że jest wiele osób, które się zgłaszają się nawet do mnie, mówią: słuchaj, jest jakaś sprawa, w którą wierzę, zależy mi na niej i chcę zmieniać Polskę. Mhm. Ale jest też druga sprawa, mianowicie nie chcę być członkiem partii politycznej. Natomiast wiem, że bez polityków i bez takiego zaangażowania pewnych rzeczy po prostu się załatwić nie da. I dlatego takie osoby oferują swoje wsparcie, swoją wiedzę, swoją pracę na rzecz stowarzyszenia, bo wie, że to jest stowarzyszenie, które blisko współpracuje z wieloma politykami i w związku z tym daje realną szansę na to, że postulaty programowe zostaną zrealizowane.
1: I to są też politycy samorządowi?
0: Tak jak powiedziałem, większość osób, które są w samorządzie, nawet jeżeli nie są w partii, to tylko dlatego, że to jest ich własny wybór. Myślę, że każda partia z wielką chęcią przyjęłaby samorządowca, szczególnie mówię, wójta, burmistrza, prezydenta.
1: No to czym to się różni od struktur regionalnych, panie pośle?
0: No właśnie dlatego, że to panu odpowiedziałem, że my przyjmujemy ludzi, którzy chcą zajmować się sprawami, a nie polityką. I to jest ta fundamentalna różnica.
1: Czy Patryk Jaki powinien po wniosku prokuratury zrzec się immunitetu?
0: To jest indywidualna decyzja Patryka Jakiego.
1: Niewątpliwie, ale natomiast, ja pytam o pańskie zdanie.
0: No to ja właśnie odpowiedziałem, jakie jest moje zdanie. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na coś zupełnie innego, mianowicie na to, że prokurator Żurek, bo w tej roli tutaj występuje, domaga się zatrzymania i doprowadzenia Patryka Jakiego w sprawie, która dotyczy jakichś kwestii sprzed 8 lat. Zatrzymania i doprowadzenia do prokuratury.
1: No ale jeżeli zostało przestępstwo popełnione 8 lat temu, to nie ma znaczenia, nie zostało przedawnione, zostało popełnione.
0: Ale przepraszam bardzo, o tym, co jest ewentualnie przestępstwem,
1: tak jest,
0: decyduje
1: oczywiście
0: sąd.
1: Jak najbardziej.
0: Tymczasem pan Żurek chce doprowadzenia i zatrzymania Patryka Jakiego w sprawie, która jest oparta na dokumentach i dotyczy rzeczy sprzed 8 lat.
1: No ale czyli co to ma za znaczenie? Czy to dotyczy sprzed 8 lat, czy sprzed 3 lat?
0: Kwestia zatrzymania? A pan uważa, że należy każdego zatrzymywać
1: sprawę? Słyszał pan wypowiedź przedstawicielki prokuratury? Dlaczego?
0: Tak,
1: dlatego?
0: Tak.
1: No więc właśnie.
0: No tak.
1: Były takie przypadki.
0: Można ją streścić w jednym zdaniu, bo jest z PiSu. To dlatego muszę
1: zatrzymać.
0: Nie,
1: nic takiego nie powiedziała. Wręcz przeciwnie. Usłyszałem, że dlatego, że się zdarzały podobne przypadki, dlatego prokuratura chce doprowadzenia.
0: Jakie podobne przypadki?
1: Ja tylko panu streszczam to, co powiedziała prokuratura.
0: To ja właśnie panu streszczam to tylko językiem realnym. Ponieważ Patryk Jaki jest z Prawa i Sprawiedliwości, to należy go zatrzymać, żeby zrobić pokazówkę do mediów.
1: A ja znam takich polityków, którzy z Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle, którzy, gdy nawet groziła im tylko sprawa czy postawienie zarzutów przez prokuratora, to mówili: a ja się nie będę zasłaniał immunitetem. Zna pan takich polityków? Bo ja nawet, bo nawet siedzi przede mną taki polityk.
0: No, ja znam takich polityków.
1: Pan tak mówił, panie pośle.
0: Tak, ale to jakby zupełnie jest inna kwestia.
1: No jaka inna kwestia?
0: Panie redaktorze,
1: to panu tylko groziły zarzuty.
0: Groziły zarzuty. Tak samo panu grożą zarzuty.
1: Oczywiście.
0: To nie jest tak, że tutaj mówimy o jakimkolwiek znaku równości. Mówimy jedynie o tej kwestii, że jest kwestia immunitetu.
1: Tak.
0: I to jest decyzja wobec każdego parlamentarzysty, szczególnie wobec parlamentarzystów opozycji, często stosowana, że po prostu się głosuje i jeżeli jest taka kwestia, to się ten immunitet odbiera. Natomiast drugą kwestią, znacznie ważniejszą i pokazującą prawdziwą intencję pana Żurka, jest kwestia zatrzymania i doprowadzenia. Czyli, że w kajdankach poseł opozycji ma być doprowadzony do prokuratury, żeby rozmawiać o sprawie, która dotyczy kwestii na dokumentach sprzed 8 lat.
1: No dobrze, ale
0: i o tym mówię.
1: Panie pośle, czy naprawdę nie widzi pan, co się dzieje chociażby ze Zbigniewem Ziobro i nie dziwi się pan temu?
0: A poza tym, nie wiem, czy pan wie, nie wiem, jak to jest w Parlamencie Europejskim, ale wiem, jak jest w polskim Sejmie. Immunitetu ja się mogę zrzec. Ale zgoda na zatrzymanie i doprowadzenie każdorazowo musi być głosowana. Czyli

0: Czyli jeżeli ktoś by złożył taki wniosek, jakim tutaj jest mowa, wobec posła w polskim parlamencie, to i tak musi dojść do głosowania. Za każdym razem.
1: Ale przyzna pan, że inaczej by to wyglądało, także politycznie, gdyby Patryk Jaki powiedział, okej, to ja się zrzekam immunitetu, bo chcę tę sprawę wyjaśnić.
0: A słyszał pan o takim przypadku, żeby ktoś się właśnie zrzekł immunitetu?
1: No właśnie, panu mówię, że pan sam o tym
0: przepraszam,
1: mówi.
0: Ale że ktoś się zrzekł immunitetu, ale i tak była głosowana kwestia zatrzymania?
1: Natomiast ja mówię...
0: Słyszał pan o takim przypadku?
1: Ja mówię tylko...
0: Ale
1: o
0: Słyszał pan?
1: Nie słyszałem.
0: A ja słyszałem. I nikt o tym nie mówił. I wcale to inaczej nie wygląda.
1: Czyli mówi pan, że Patryk Jaki dlatego się nie zrzeka immunitetu?
0: Ale ja panu powiem, jaki to jest przypadek. Ja panu powiem, jaki to jest przypadek.
1: Przesiedził procedury w Europarlamencie i wie, że tam będzie to głosowane i tak, tak?
0: Ja panu powiem, jaki to jest przypadek. To jest przypadek Dariusza Mateckiego, który się zrzekł immunitetu, ale i tak była głosowana kwestia jego zatrzymania. Dlatego to nie jest tak, jak pan próbuje nas przekonać, tylko jest dokładnie tak, jak ja mówię. Zatrzymanie jest wyłącznie w celu tego, żeby zrobić szopkę, żeby pokazać polityka opozycji, który jest w kajdankach doprowadzany na czynności do prokuratury.
1: Za każdym razem, gdy są zarzuty wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości, słyszę, że to jest działanie polityczne, bo przypomnijmy, to już jest...
0: Przepraszam, ale raz jeszcze. Pytał pan o kwestię immunitetu. I w tej sprawie ja też wielokrotnie mówiłem, jeśli ktoś chciałby mi postawić jakieś zarzuty, ja tak się jest. Immunitetu zrzeknę. Natomiast tutaj mówimy o kwestii zatrzymania i doprowadzenia. I każdy obywatel, bez względu na to, czy jest posłem, czy nie, powinien odpowiadać za swoje czyny.
1: No i o tym decyduje sąd.
0: Ale przepraszam, ale tutaj mowa jest o czymś zupełnie innym. A mianowicie o tym, czy jest zgoda na to, żeby na potrzeby medialnego show doprowadzać posłów opozycji w kajdankach i trzymać ich w izbie zatrzymań. Ale czy pan naprawdę uważa, że to jest taka sama sprawa? Ile było w tej kadencji spraw o zdjęcie immunitetu? Było pewnie, nie wiem, czy kilkadziesiąt, czy tylko 20.
1: Ja wiem tylko
0: ale
1: tyle.
0: Ale sprawy o to, żeby kogoś zatrzymać, to jest zawsze wyjątek. I on zawsze dotyczy spraw, kiedy te zarzuty są bardzo poważne.
1: Ja wiem tylko tyle,
0: a tu dotyczy powołania jakiegoś urzędnika.
1: Przekroczenie uprawnień, to jest sprawa poważna.
0: Przepraszam,
1: to
0: nie,
1: 10
0: nie.
1: Lat.
0: To jest sprawa, bo to zostało też opisane przez prokuraturę, która dotyczy tego, czy jakaś osoba została poprawnie powołana na stanowisko 8 lat temu. Bo jeżeli została powołana niepoprawnie, to wtedy, zgodnie z polskim prawem, ta osoba w wyniku działań, o których mowa, odniosła korzyść osobistą w postaci tego, że została awans i podwyżkę.
1: Nie rozstrzygniemy tego w tym studiu ani podczas
0: ale czego nie rozstrzygniemy? To jest zupełnie oczywiste, że jeżeli mamy taką kwestię, no to tu może być tylko jedna ocena tej sprawy. Chodzi o to, żeby upokorzyć politykę opozycji,
1: ja tylko panu
0: pokazując
1: przypomnę, że to już jest trzeci wniosek w sprawie immunitetu Patryka Jakiego.
0: Ile razy było zatrzymanie i doprowadzenie?
1: Nie było cały czas, bo jeżeli pan wie doskonale, czy w sprawie sędziego Tulei, czy w sprawie tam była bodajże sprawa dotycząca nawoływania do nienawiści, ale tutaj oczywiście nie jestem pewien, cytuję tylko z pamięci. Jedna sprawa jest w sądzie, druga jest na drodze sądowej.
0: A wie pan, w jaki sposób Patryk Jaki nawoływał do nienawiści? Ja mogę przypomnieć.
1: Ale może już do tego nie wracając.
0: Ale ja tylko powiem. Lajka zostawił. Tak.
1: On tak twierdzi, prokuratura twierdzi, że podawał dalej tego posta.
0: Przepraszam, nie polajkował, podał dalej.
1: A, czyli
0: dalej.
1: Jednak się pan pomylił, zgadza się.
0: Ale ja, proszę pana, ja jak się pomylę, to od razu się tego przyznaję.
1: Bardzo się cieszę.
0: Nie mam z tym problemu. Proszę państwa, absolutny skandal. Podał dalej post w internecie.
1: Co pan myśli o zakazie telefonów komórkowych w szkołach podstawowych?
0: Myślę, że to jest dobry kierunek, ale mam pewne wątpliwości co do tego, w jaki sposób to jest realizowane.
1: A dla jakie wątpliwości? Czego te wątpliwości dotyczą?
0: Wie pan co? Po pierwsze, ta ustawa jest procedowana bardzo szybko. Ona de facto bez jakichkolwiek konsultacji.
1: No, a Prawo i Sprawiedliwość to raczej też szybko procedowało ustawy. Zgadza się?
0: Niektóre szybciej, niektóre dłużej. Na przykład taka ustawa, która dotyczyła bezpieczeństwa dzieci w internecie, była szeroko konsultowana po to, aby na końcu nasi przyjaciele z opozycji przegłosowali wniosek o wysłuchanie publiczne, żeby nie uchwalić jej w poprzedniej kadencji.
1: Ale co się w tej ustawie
0: no
1: nie podoba?
0: Otóż w tej ustawie ocena skutków regulacji przygotowana przez Ministerstwo Edukacji wskazuje, że nie ma ani złotówki na to, żeby dostosować polskie szkoły do tego, w jaki sposób ma wyglądać rzeczywistość bez telefonów komórkowych.
1: Czyli pan mówi o szafkach, o miejscach przechowywania,
0: tak? Tak, dokładnie, bo ta ustawa mówi tak... dyrektor szkoły musi zapewnić szafki, musi zapewnić miejsce do przechowywania, po czym jest okrągłe 0 zł na to, żeby do tego szkoły przygotować. I obawiam się tego, że ustawa, która jest przygotowana z dobrymi intencjami, bo ja uważam, że to jest dobry kierunek i należy dzieci od telefonów komórkowych odizolować w jak największym wymiarze jest to możliwe.
1: Ale natomiast dzieci w szkołach podstawowych czy też w średnich, pańskim zdaniem?
0: Myślę, że ten podział, że to będzie w szkołach podstawowych, na ten moment jest racjonalny, chociaż eksperci często wskazują, że także wyższy wiek jest tutaj adekwatny, no ale mamy też dzisiaj 8-letnią szkołę podstawową, więc no, można powiedzieć, że to chyba jeżeli ktoś idzie, w zależności od tego, kiedy pójdzie, to czy 14, czy 15 lat.
1: W szkołach średnich są ludzie, więc też jest inna troszkę inna sytuacja.
0: No więc dokładnie tak, no ale to też doprowadziło do sytuacji, w której w jednej szkole no, ktoś jako dorosła osoba miałby ten telefon, ktoś nie miałby. Dlatego ja rozumiem, dlaczego szkoły podstawowe i to tego nie mam uwagi.
1: Ale poprzecie tę ustawę, czy nie?
0: Tak jak powiedziałem. Ja bym z czystym sumieniem ją poparł, jeżeli byłyby pieniądze na jej wdrożenie. Dlatego, że my dzisiaj mówimy o sytuacji, w której mamy w całej Polsce gigantyczne problemy z niedofinansowaniem oświaty. Dlatego, że są problemy demograficzne i one prowadzą do tego. Rozmawiałem nie dalej jak w ten weekend z burmistrzem jednej z gmin z mojego okręgu wyborczego, który mi mówił, mamy małe szkoły i w tych małych szkołach koszt roczny utrzymania ucznia jest 3-krotnie wyższy niż w szkołach, w których chodzi więcej dzieci i oświata jest takim młyńskim kamieniem w budżecie samorządu.
1: To policzył pan, ile takich pieniędzy potrzeba w takim razie, żeby ta ustawa spełniała swoje zadanie?
0: Ta ustawa została uchwalona wczoraj. Wczoraj wieczorem przeczytałem ocenę skutków regulacji, także jeszcze nie mam odpowiedzi dla pana, ile dokładnie potrzeba pieniędzy, ale zapewniam pana, że przed debatą w Sejmie na ten temat taką odpowiedź będę miał. Natomiast raz jeszcze.
1: Czyli ustawa, kierunek, tak?
0: Kierunek jest dobry. Problem polega na tym, że z tej sprawy zrobiono taki element politycznej przepychanki, bo przecież pan wie, że takie propozycje padały już dużo wcześniej i formułował je premier Mateusz Morawiecki i formułowała je pani Pełczyńska-Nałęcz. I to są kwestie, które leżą na stole już chyba od roku, co najmniej. Mówię o projekcie pani Pełczyńskiej-Nałęcz. I wyłącznie z powodów politycznych sama Barbara Nowacka mówiła, że lepiej tego nie robić, bo nie chciała, żeby koleżanka z rządu miała sukces. Tymczasem w tej sprawie chodzi o dzieciaki. Mniej konferencji prasowych, mniej gadania, więcej zastanawiania się nad codziennością i nad tym, co z szafkami, co z pomocą psychologiczną, bo nie wiem, czy pan wie, ale jest taka grupa dzieci, dla których telefon jest w pewnym sensie zbawieniem, bo te dzieciaki mają pewnego rodzaju problemy.
1: Jak pan zna tę ustawę, tak, i projekt tej ustawy, to
0: tak,
1: wie pan, że tam
0: wiem,
1: są,
0: że są wiem, że są wyjątki, ale do tego, żeby taki wyjątek wprowadzić, przyzna pan, że przydałaby się też pomoc psychologiczna w szkołach, żeby przez te sprawy przeprowadzić młodych ludzi, bo może ktoś ma jakieś orzeczenie, ktoś inny nie będzie. Wie pan, to nie są proste sprawy. I takie zmiany powinny być wdrażane kompleksowo i ze szczegółami. I tego mi trochę brakuje.
1: To teraz jeszcze na chwilę porozmawiajmy o tym, co się dzieje i co może się dziać z Orderem Orła Białego dla Wołodymyra Załęskiego. Trwają zakulisowe rozmowy, tak mówi Radosław Sikorski. Pańskim zdaniem Wołodymyr Załęski wycofa się z tej decyzji?
0: Nie wiem, co zrobi Wołodymyr Załęski. Powinien się z tej decyzji wycofać. A jeżeli się nie wycofa, to zostanie pozbawiony Orderu Orła Białego. To jest największy zaszczyt, jaki może kogoś spotkać ze strony polskiego państwa.
1: A jak pan myśli, czy wystrzelą wtedy korki od szampana w Moskwie?
0: Dlaczego?
1: No, że Wołodymyr Załęski, prezydent Ukrainy, prezydent kraju, który walczy z agresją rosyjską, został pozbawiony najważniejszego polskiego odznaczenia?
0: Panie redaktorze, należy te sprawy absolutnie twardym murem oddzielić. Bo jedną rzeczą jest to, że port w Jasionce jest de facto bramą wojskowej pomocy dla Ukrainy. Drugą sprawą jest to, że ukraińscy żołnierze, nim idą na front się mierzyć z ruskimi, szkolą się na polskich poligonach. I ani w jednej, ani w drugiej sprawie nikt nie mówi, żeby cokolwiek zmieniać. Jedyną osobą, która poniesie konsekwencje tej skandalicznej decyzji, będzie ten, kto ją podjął, no nie, czyli prezydent Wołodymyr Załęski.
1: Ale zdaje pan sobie sprawę, że może dojść wtedy do poważnego kryzysu polsko-ukraińskiego?
0: Proszę pana, nie. Przepraszam, kryzysu. Ja się z panem zupełnie nie zgadzam. Ten kryzys już trwa i wywołał go Wołodymyr Załęski, nadając jednostce wojskowej na Ukrainie imię bandytów i morderców, ludzi, którzy mordowali bezbronnych cywili. Kilkadziesiąt tysięcy Polaków zginęło z rąk oprawców z UPA.
1: A w imię...
0: I tacy ludzie nie mogą być czczeni jak bohaterowie.
1: Poza sporem, bo chyba tutaj jest zgoda całej klasy politycznej w Polsce, ale
0: no to w takim razie dziwi mnie, że Donald Tusk próbuje relatywizować kwestię odebrania orderu Orła Białego Zamońskiemu.
1: Czy nie powinniśmy na tym ołtarzu historii poświęcić jednak dobrych stosunków dyplomatycznych i racji stanu, a racją stanu Polski jest to, żeby Ukraina zatrzymała Rosję.
0: Pana, raz jeszcze. Jeżeli Wołodymirowi Zamońskiemu zależy na dobrych relacjach z Polską, to powinien wziąć to na siebie, jeżeli będzie chciał przy tej haniebnej decyzji pozostać. Wydaje mi się, że wczoraj w tym studio był przedstawiciel Związku Ukraińców w Polsce, który mówił, że Wołodymyr Zamoński wtedy nie przyjedzie do Polski w żadnej
1: sprawie. Tak powiedział.
0: No proszę pana, jeżeli tak zrobi, to pokaże, że dla niego te sprawy, mówię o bezpieczeństwie Ukrainy, są nic nie warte, bo powinien ponieść osobistą odpowiedzialność za swoją osobistą decyzję. I panie redaktorze, raz jeszcze, pomoc wojskowa, pomoc w walce z ruskimi, jak najbardziej
1: walka
0: tak.
1: Walka Ukrainy jest polską racją stanu?
0: Walka o
1: walka Ukrainy z Rosją jest polską racją stanu?
0: Panie redaktorze, to jest zupełnie oczywiste, że walka o to, żeby tą ruską swołocz jak najdalej od Polski odsunąć, to jest polska racja stanu. I proszę pamiętać o tym, że to premier Mateusz Morawiecki wytłumaczył to zachodnim liderom.
1: Tak mówi Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister cyfryzacji, gość rozmowy o 7. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF 24.

0: Wybiła północ, czas na fakty RMF FM, na które zaprasza Mateusz Bożek.
1: Rosjanie biorący udział w inwazji na Ukrainę z zakazem wjazdu do Unii Europejskiej. Posłuchajcie o nowych restrykcjach, nad którymi pracuje w tej chwili wspólnota. Będzie też o referendum w Krakowie. Część mieszkańców uważa, że powinno ono zostać unieważnione. W Gdyni ruszają dziś ćwiczenia Baltops 2026. To największe manewry NATO na Morzu Bałtyckim. Unijny zakaz wjazdu dla weteranów armii Władimira Putina. Rosjanie, którzy brali udział lub biorą udział w zbrojnej agresji na Ukrainę, mogą otrzymać całkowity zakaz wjazdu na teren wspólnoty. Takie ograniczenia już w styczniu zaproponowała Estonia. Teraz pracuje nad nimi Komisja Europejska. O szczegółach korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Komisja Europejska powinna przedstawić rozwiązania problemu napływu rosyjskich bojowników do Unii przed szczytem Unii, który odbędzie się 18 i 19 czerwca. Chodzi o kwestię bezpieczeństwa Unii. Setki tysięcy zdemobilizowanych, zradykalizowanych i brutalnych mężczyzn, w tym ułaskawieni przez Putina przestępcy, mogą stanowić zagrożenie dla Europy. Zapis w tej sprawie znajduje się w projekcie wniosków końcowych z unijnego szczytu. Warszawa jest wśród krajów, które zdecydowanie popierają takie restrykcje. Komisja Europejska nie ma łatwego zadania, bo trzeba rozwiązać problem identyfikacji takich osób i zintegrowania danych wywiadowczych.
1: Atak Iranu na Kuwejt to nie jest wielka sprawa, przekonuje prezydent USA Donald Trump. Jednocześnie znów oznajmił, że negocjacje z Teheranem przebiegają bardzo dobrze i że mogą zakończyć się w ten weekend. Przypomnę, wczoraj irańskie drony spadły na cywilne lotnisko w Kuwejcie, zabijając co najmniej jedną osobę. Rannych zostało ponad 60 osób, to pasażerowie i pracownicy lotniska. Donald Trump twierdzi, że mimo kolejnej wymiany ciosów, zawieszenie broni nadal obowiązuje.
3: Fakty z Małopolski.
1: Łamanie ciszy wyborczej jako powód unieważnienia referendum. Takie argumenty przedstawiła grupa mieszkańców Krakowa, składając wczoraj w Sądzie Okręgowym protest. Wskazują na znaczne poruszenie w mediach społecznościowych w czasie trwania ciszy, m.in. na grafiki zachęcające do udziału w referendum, czy też zdjęcia kart do głosowania.
4: Ilość tych naruszeń mogła wpłynąć w istotny sposób na ważność tego referendum. Kto wie, czy nie rozstrzygnąć tego referendum. Mówimy tylko o 3% osób uprawnionych.
1: Uważa Edward Nowak, jeden z inicjatorów złożenia protestu. Sąd na jego rozpatrzenie ma 14 dni. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich dobra wiadomość dla kierowców ze Szczecina. Przywrócony został przejazd ulicą Emilii Plater w kierunku Stoczni Szczecińskiej. Kilka dni temu podczas prac remontowych ta jezdnia się zapadła. Okazało się, że przyczyną były szczury.
5: Gryzonie stworzyły rozbudowaną sieć gniazd i tuneli, a oprócz tego wygryzły uszczelki na połączeniach rur. W momencie, kiedy zerwany został asfalt w tym rejonie, okazało się, że wierzchnia warstwa drogi, czy ten grunt, jest wyjątkowo rozpulchniony, bardzo mocno osłabiony przez szczurze korytarze, a to gwałtownie przyspieszyło proces wymywania ziemi i doprowadziło do powstania tego widocznego zapadliska.
1: Mówiła Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Służby będą teraz kontrolować inne fragmenty wodociągów. Może się okazać, że tam również buszowały gryzonie. W Gdyni dziś początek manewrów Baltops 2026. To najważniejsze morskie ćwiczenia NATO w basenie Morza Bałtyckiego.
6: Obrona ma być realizowana przez odstraszanie. Odstraszanie musi być odstraszaniem rzeczywistym, czyli tak jak w grze w pokera. Jeśli licytujemy, ktoś mówi sprawdzam, to faktycznie musimy mieć tą kartę atutową, żeby faktycznie tego potencjalnego adwersarza przekonać do tego, żeby jednak żadnych działań niezgodnych z naszym porządkiem prawnym i z tutaj demokratycznymi zasadami, aby nie realizować.
7: Jaki sygnał płynie z Morza Bałtyckiego?
6: Chronimy nie tylko wschodnią granicę, ale i północną, otwartą od strony morza. Zabezpieczamy linie żeglugowe, czyli mówimy tutaj o egzystencji państwa, surowce strategiczne, które przychodzą do kraju, jak i przeciwdziałanie potencjalnej blokadzie naszych portów morskich.
1: Z Jarosławem Ziemiańskim, inspektorem marynarki wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, na pokładzie fregaty ORP Kościuszko rozmawiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. W manewrach weźmie udział około 6 tysięcy żołnierzy z 15 państw sojuszniczych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, a moim gościem jest Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceszefowa i posłanka Nowej Lewicy. Witam pani minister.
2: Dzień dobry państwu.
1: Zacznijmy od telefonów. Podoba się pani ten zakaz, który rząd będzie przeprowadzał, zakaz telefonów w szkołach podstawowych, komórkowych telefonów.
2: Ja jestem zwolenniczką tego rzeczywiście, żeby wprowadzać takie rozwiązania, które znacznie ograniczą dostęp dzieciom do telefonów, bo dobrze wiemy, że i są na to badania, że dzieciaki używają telefonów w czasie lekcji. Myślę, że dzisiaj wiele szkół już wprowadziło i wielu nauczycieli zdecydowało się na to.
1: Dlaczego tego nie zostawić szkołom?
2: Ale rząd wysyła jasny sygnał, że potrzebne jest dzisiaj takie rozwiązanie, w którym to rodzice, rzeczywiście dyrektorzy szkół, nauczyciele wspólnie wypracują na pewno takie rozwiązanie, bo wiele szkół takie wypracowało. Najlepiej byłoby prawdopodobnie wchodzić do klasy, zostawiać gdzieś w jakimś pudełeczku wszystkie telefony na biurku. Dobrym przykładem byłoby, żeby nauczyciel też odłożył swój telefon gdzieś obok. Oczywiście dzieci powinny, to jest moje zdanie, na biurku widzieć te swoje telefony, one powinny być dostępne w razie jakiejś nagłej sytuacji. Natomiast w czasie zajęć lekcyjnych szczególnie nie powinny być te telefony używane. Wiemy, że młodzież jest uzależniona dzisiaj od telefonów, od mediów.
1: Rząd przyjął też pakiet ustaw, który ma zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i na przykład ograniczać dostęp niepełnoletnich, małoletnich do treści pornograficznej. Jak chcecie to egzekwować? Jak to będzie sprawdzane? Czy ktoś jest pełnoletni, czy małoletni?
2: Wszystkie te rozwiązania, które wypracowywane są na poziomie unijnym, muszą zostać użyte do tego, żeby stworzyć takie narzędzie, które będzie rzeczywiście skuteczne.
1: Ale to narzędzie już jest?
2: Elektroniczny identyfikator tożsamości. To ma być narzędzie, które, no bo oczywiście wiedzieliśmy, że pewnie będzie burza, choć myślę, że dzisiaj nie ma takiej złej emocji wokół tego rozwiązania.
1: Bo pornografia łączy polityków ponad podziałami.
2: Znaczy myślę, że to akurat w tym sensie mówię, że myślę, że akurat wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jakie robi szkody, kiedy dzieciaki mają do nich dostęp i tak naprawdę to i niszczy zdrowie, i niszczy relacje i ma ogromny wpływ na życie dzieci, na to, jak będą potem tworzyć
1: związki. No i dlatego pytam o to, jak chcecie weryfikować, jak chcecie egzekwować od firm, żeby to egzekwowały skutecznie.
2: Minister cyfryzacji wypracowuje takie narzędzie. Premier Krzysztof Gawkowski był też w Australii, rozmawiał z tymi państwami, które różnego rodzaju ograniczenia wprowadzały. Dzisiaj rzeczywiście wiele praw jest martwych, to znaczy Facebook oczywiście ma swoje ograniczenia, mówię o tym medium, które mi jest znane.
1: Tak, i po zakazie australijskim 70% nastolatków odzyskało swoje konta. Tak to wygląda w realu,
2: Ja wierzę w to, że te narzędzia, które będzie proponował minister cyfryzacji, przecież przed nami duża debata w Sejmie i tu też pewnie zobaczymy, jakie będą stanowiska klubów, bo ja mam nadzieję, że na sali sejmowej wybrzmią takie głosy, które pokażą jednoznacznie, nie ma zgody na dostęp dzieci do pornografii.
1: A rozmawiała pani o tym z politykami?
2: Ja jestem ciekawa, panie redaktorze, tak naprawdę głosu prawicy, choć mam nadzieję, że to staniemy w ramię, bo jeśli polscy nastolatkowie, dziewczynki i chłopcy, a przede wszystkim chłopcy, sięgają, można powiedzieć, po pornografię. Rozmawialiśmy o tym przed programem. Czasem pierwszy kontakt mają z nią przypadkowy, bo kolega, koleżanka, którzy mają dostęp
1: społecznościowe.
2: A czasem media społecznościowe, które suflują i podsyłają treści pornograficzne. One są właściwie dostępne na każdych portalach społecznościowych, na których są dzieci. To jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli mówimy o wieku 11 lat, jako o pierwszym kontakcie, a nawet 10 lat, no to te statystyki są druzgocące i my tak naprawdę dzisiaj robimy pierwszy krok w takim kierunku, w którym rozpoczniemy debatę w Sejmie, będziemy rozmawiać o tym. Jeśli będą jakieś lepsze propozycje niż to, co proponuje Ministerstwo Cyfryzacji, to pewnie chętnie je przyjmiemy. Ale myślę tak, jeżeli 51% dzieci tak naprawdę w przedziale między, bo patrzę na statystyki, które chyba najbardziej zapadły mi w pamięci, między 7 a 14 rokiem życia, między 7 a 14, tak, to jest katastrofa.
1: Tak, 7.
2: Absolutnie.
1: To jest bardzo twarde dane. 7-latki mają już kontakt z pornografią.
2: No
1: niektóre.
2: To rzeczywiście powinny nam się zapalić wszystkie czerwone lampki. Dzisiaj jest tak, że z jednej strony
1: czerwone
2: rodzice...
1: lampki to jedno, ale drugie pytanie, ja wrócę, to znaczy rozumiem, że nie ma jeszcze tych rozwiązań, które skutecznie będą...
2: Elektroniczny...
1: Bo tutaj będzie natychmiast zarzut, że trzeba się będzie legitymować.
2: Nikt nie będzie ujawniał swojej tożsamości. Ważyliśmy i tak naprawdę rząd ważył i minister cyfryzacji, premier Krzysztof Gawkowski, prywatność osób dorosłych, bo ja bym chciała, żeby państwo w te decyzje osób dorosłych nie ingerowało i bezpieczeństwo dzieci, więc nikt nie będzie musiał ujawniać swojej tożsamości, natomiast bez tego są dzisiaj takie narzędzia, dzięki którym będzie można ten wiek weryfikować i mam nadzieję, że one będą skuteczne. To, że technologia technologia idzie do przodu i są sposoby na to, żeby próbować je omijać, no mam nadzieję, że znajdziemy takie rozwiązanie finalnie, które zostanie przyjęte przez Sejm i mam nadzieję i liczę tu bardzo na pana prezydenta, że wspólnie powiemy
1: sto... A rozmawia pani z Kancelarią Prezydenta na ten temat?
2: Ja dzisiaj rozmawiam o statusie osoby najbliższej.
1: No właśnie,
2: oczywiście.
1: I co z tych rozmów wynika?
2: Ale też rozmawiam, o, nie ukrywam o innych jakichś tam swoich rozwiązaniach, nad którymi
1: pytanie,
2: będę pracować.
1: Czy rozmawia pani z nimi o tej pornografii?
2: Nie, o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, ale liczę na to, że tutaj rzeczywiście będziemy mieli wszyscy wspólne stanowisko. Musimy ograniczyć dostęp dzieciaków do treści pornograficznych. One są bardzo szkodliwe.
1: Pani minister, to teraz wróćmy do ustawy, o której pani powiedziała. A o tej ustawie, rozumiem, pani rozmawia z Kancelarią Prezydenta, ale przekaz Kancelarii Prezydenta jest taki, ani kroku wstecz, nie będzie żadnego podpisu. Czy pani ma może inne informacje z Kancelarii?
2: Ja słuchałam pana prezydenta tak chyba uważnie w piątek najbardziej w Krakowie, bo w piątek ustawa została przegłosowana w Sejmie w godzinach porannych i pan prezydent mówił, że w takiej formule nie ma niestety po stronie Prawa i Sprawiedliwości ani prawicy, ani pana prezydenta innej propozycji, czyli nie ma dzisiaj żadnego kształtu jakiejś ustawy, o której kiedyś mówił pan prezydent Andrzej Duda, dzisiaj mówi prezydent Karol Nawrocki, czyli ustawy o statusie osoby najbliższej. To jest ta ustawa, to jest jedyna propozycja przyjęta przez rząd, bardzo konserwatywna ustawa.
1: Panie minister, dobrze, ale prezydent mówi tej ustawy nie podpisze.
2: Nie, prezydent mówi w takim kształcie tej ustawy nie podpisze. I kiedy pytam o konkrety, padają okrągłe zdania o zabezpieczeniu finansowym. No a w ramach zabezpieczenia finansowego ta ustawa oferuje wspólność majątkową i po zadeklarowaniu wspólności możliwość wspólnego rozliczania, ale też właściwie prawie po dwóch latach dopiero, dlatego że musi minąć pełen rok podatkowy, czyli jeżeli 1 stycznia ustawa by weszła w życie, to dopiero w 27 roku.
1: Ale jesteście w stanie z tego zrezygnować?
2: Jesteśmy w stanie rozmawiać o wszystkim, jeżeli padną konkretne propozycje po drugiej stronie.
1: Nie padły?
2: Nie padły, dlatego że czy to jest tylko wspólność majątkowa, która budzi emocje, czy to jest wspólne rozliczanie, czy to jest zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, ja nie wiem. Pan prezydent musi sobie odpowiedzieć i jego środowisko na jedno pytanie. Czy gdyby pan prezydent miał konkretną propozycję, wiedział, jaki ma być kształt jego ustawy, to czy jest w stanie dzisiaj ją położyć na stole? Myślę, że nie. I ze względu na to, że nie ma tej propozycji, próbujemy siłą argumentu przekonać pana prezydenta i środowisko prezydenta do tego, że to jest ustawa niekontrowersyjna.
1: Pani minister, to na ile procent pani ocenia możliwość podpisania przez prezydenta tej ustawy?
2: Przed nami 10 chyba czerwca tak naprawdę zajmie się ustawą Senat. Ja użyję jeszcze tych ostatnich dni do tego, żeby wrócić do środowiska pana prezydenta. Po ostatniej komisji, na której wybrzmiał głos pałacu, tak naprawdę też rozmawialiśmy z ministrem Szefernakerem, z minister Sochą o tym, jak miałyby wyglądać te propozycje, jaki miałby być kształt tej ustawy, wprowadzającej głównie, no bo ona tak naprawdę budzi emocje, w ramach którego ta ustawa byłaby do podpisu pana prezydenta. To jest według mnie dzisiaj decyzja partyjna, decyzja polityczna.
1: Dobrze, ale na ile procent pani ocenia możliwość podpisania? Ja zero czy więcej?
2: Do ostatniej chwili, do ostatniego momentu uważam, że warto walczyć o tę ustawę. Panie redaktorze, dlaczego? Dlatego, że jeżeli dzisiaj żyją pary, które mieszkają ze sobą 20 lat, wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, tworzą rodzinę, to nie ma dzisiaj żadnego argumentu konstytucyjnego, bo artykuł 18 Konstytucji chroni rodzinę jako małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. I nadal ten artykuł 18 w tej formule będzie chronić małżeństwo.
1: A ja przypominam, naszym gościem jest Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceszefowa i posłanka Nowej Lewicy. No właśnie, pani mówi, że to jest partyjna kwestia. Prawica polska najczęściej mówi, no tak, zacznie się od tej ustawy, a na końcu będzie adopcja dzieci.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Dzieci do przedszkola, jechać z dziećmi do lekarza, wyrwać ósemkę. W przypadku, gdyby cokolwiek się wydarzyło, nie wiem, dziecko spada z rowerka, stukło kolano, złamało nogę, potrzebna jest pilna operacja, mogłaby podjąć taką decyzję. Niczego więcej nawet w tej pierwszej wersji ustawy nie było. A tu nie ma niczego, tu w ogóle nie dotykamy dzieci w tej wersji ustawy.
2: No dobrze, ale to jest pytanie, czy nie trzeba dotknąć tych dzieci. Tak, jeżeli pani mówi, ile jest takich rodzin z pani wyliczeń?
1: Około 50, między 50 a 100 tysięcy dzieciaków dzisiaj w rodzinach tęczowych się wychowuje. Głównie wychowują je kobiety, mając jedno, dwójkę albo trójkę dzieci.
2: Związków zazwyczaj, tak?
1: Nie zawsze.
2: A czy pani zdaniem w takiej sytuacji, zadałem wczoraj to pytanie Krzysztofowi Bosakowi, powinno się umożliwić, no właśnie, adopcję wewnętrzną, przysposobienie tych dzieci przez drugiego lub drugą, ale częściej są to kobiety, to pani powiedziała, partnerkę, partnera.
1: Konwencja o prawach dziecka mówi o tym, że musimy patrzeć na bezpieczeństwo dziecka przez pryzmat jego sytuacji życiowej. Nie możemy dyskryminować dziecka ze względu na sytuację jego rodziców, niezależnie czy ona jest uregulowana, czy nieuregulowana, ze względu na status, orientację seksualną i tak dalej, wyznanie, tak samo, tak? My musimy patrzeć na bezpieczeństwo dziecka. Jeżeli dziecko wychowuje się w jakiejś rodzinie przez 10 czy 15 lat, wychowują to dziecko dwie kobiety. Jest tam, tym bardziej, jeśli jest tam rodzeństwo, a takie rodziny w Polsce żyją, mieszkają, mają się świetnie i mają cudne dzieciaki. Pozdrawiam tęczowe rodziny, które znam. To tak naprawdę dzisiaj nie ma żadnego logicznego argumentu, a to, co mówi marszałek Bosak, naprawdę jest antyrodzinne, to jest absolutny skandal.
2: Tak, ale jego współpracownicy powiedzą, jest jeszcze biologiczny ojciec, no bo...
1: Zawsze jest. No to panie redaktorze, w przypadku tych rodzin, o których teraz w tej chwili myślę, tego ojca biologicznego
2: no to
1: nie ma.
2: Jest babcia, dziadek, no ktokolwiek, jest jakaś dalsza rodzina.
1: Ale dlaczego
2: rodzina?
1: Mamy zabierać dziecko z rodziny, w której czuje się bezpiecznie? Nie wiem, czy naprawdę, to są skandaliczne słowa, haniebne. Ja nie wiem, jak ktokolwiek, kto ma prawicowe tak naprawdę poglądy i mówi, że konserwatywne wartości są mu bliskie, może dzisiaj powiedzieć, warto zabrać dziecko, wyrwać dziecko z jakiejś rodziny, w której się wychowywało.
2: Panie minister, ale dokonują się takie adopcje? Czy takie przysposobienia?
1: No pewnie tak, choć oczywiście to są dzisiaj sprawy jednostkowe o tyle, że nie mamy wiele jeszcze historii takich tęczowych rodzin, ale takie mogą się zdarzyć.
2: A po śmierci jednego z partnera co się dzieje?
1: Muszę przyznać, że znam jedną rodzinę, w której... To są dwie kobiety, w tej rodzinie żyją dzieci. Jedna z tych kobiet zmaga się z chorobą. Przyszłość tych dzieci jest niepewna. I tak, jakbym miała powiedzieć, jak wyobrażam sobie przyszłość takiego dziecka, to nie wyobrażam sobie inaczej niż pozostanie tego dziecka w tej rodzinie. Nie ma żadnego merytorycznego argumentu, to jest jakaś panika, to jest jakaś fobia, to jest czysta homofobia tak naprawdę w sytuacji, w której marszałek Bosak mówi, warto zabrać dziecko z tej rodziny i dać je, nie wiem, jakimś obcym ludziom. No przecież to dziecko się tam wychowało, ktoś to dziecko codziennie rano budził, karmił, czytał mu bajki do snu, zawoził do przedszkola, zawoził do szkoły. No to jest jakaś herezja po prostu, co marszałek Bosak
2: powiada. Odpowiedź tej części opinii publicznej będzie taka, że to dziecko potrzebuje dwóch wzorców, no i nie będzie miało dwóch wzorców, męskiego i żeńskiego. No ja cytuję.
1: Dobrze, ale panie redaktorze, no naprawdę, spójrzmy na prawą stronę sceny politycznej i ja staram się ludziom nie wtrącać w życie prywatne, ale ja tam widzę drugie, trzecie żony, rozwody, porzucone dzieci, rozwody kościelne, o czym pan redaktor dobrze wie.
2: No, orzeczenie nieważności małżeństwa, precyzyjnie rzecz biorąc.
1: No, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że można stwierdzić, że tego małżeństwa nie było, pomimo, że ma się dzieci, pomimo, że ma się żony, pomimo, że były jakieś więzie. Ale wracając do tych dzieci, które się wychowują, oczywiście, że świetnie by było, żeby zawsze były dwie osoby dorosłe, które to dziecko przez całe życie najchętniej te same, tak jest mój pogląd, wychowują to dziecko. Bo to tworzy poczucie bezpieczeństwa.
2: Tej samej płci czy różnej płci?
1: Nie ma to znaczenia. Ma znaczenie. Dużo ważniejsze mi...
2: A społecznie nie ma to znaczenia dla tych dzieci?
1: Mój pogląd jest taki, nie ma to znaczenia, panie redaktorze.
2: W relacjach społecznych?
1: Ma znaczenie, czy te osoby...
2: Czy zewnętrznych?
1: Moim zdaniem dużo większe znaczenie ma to, czy te osoby są ze sobą całe życie, panie tworzą bezpieczny dom. Ale panie redaktorze, naprawdę ma znaczenie. Znaczy ja bym chciała, żeby w każdej rodzinie dziecko wychowywało się z tymi samymi osobami dorosłymi przez całe swoje
2: czyli
1: życie, mając poczucie
2: rozwodów?
1: Bezpieczeństwa.
2: Albo ograniczyć, albo utrudnić? W przypadku dzieci, jeżeli są dzieci.
1: Znaczy, już dzisiaj rzeczywiście jest tak, że trzeba iść do sądu i oczywiście, że są w

0: sądach kolejki. Natomiast idealnie byłoby, są dobre amerykańskie badania, które pokazują, że w rodzinach, w których doszło do rozwodów, rzeczywiście no, dzieci mają czasami, nie zawsze, to bardzo zależy od osób dorosłych, różnego rodzaju problemy z relacjami. Wiemy, jak jest, jaka jest rzeczywistość. I teraz, no właśnie, i teraz musielibyśmy ważyć.
1: I to tak? Teraz norweskie prawo jest takie, że mówi przed rozwodem rodziców, którzy mają dzieci, bo to trzeba podkreślić, rodzice powinni pójść na szkolenie pokazujące, jakie są skutki rozwodu dla dzieci.
0: Ja bym była przychylna takiemu rozwiązaniu, żebyśmy trochę poważniej traktowali swoje własne zobowiązania jako dorośli wtedy, kiedy mamy dzieci.
1: Dobrze. Pani minister, pytanie do naszych słuchaczy. Dwa pytania proszę wylosować ze szklanej kuli. Pani jest u nas pierwszy raz w tej formule, więc to jak kobieta, znaczy natychmiast wiesz, ale przepraszam, że to mówię, nie chciałem stereotypowo zabrzmieć, ale bardzo często jest tak, że mężczyźni biorą z wierzchu, a panie biorą.
0: Dobre pytanie.
1: Bardzo proszę.
0: Czy sojusz lewicy z partią Razem jest możliwy? Czy pójdziecie razem do wyborów w 2027 roku? Oczywiście.
1: No, to jest pytanie prorockie prawie.
0: Tak, no rzeczywiście dzisiaj jest ogrom emocji pomiędzy lewicą a partią Razem, choć kiedyś byliśmy w jednym klubie, wspólnie pracowaliśmy na rzecz dobrych rozwiązań dla Polski i Polaków. Wspólnie wypracowywaliśmy dobry program.
1: To było
0: program.
1: Kiedyś, ale pytanie jest o
0: przyszłość.
1: Dzisiaj
0: partia Razem podgryza nas po kostkach i rzeczywiście...
1: Czy wierzy pani, że to jest możliwe?
0: My dzisiaj chyba mamy wrażenie, że próbują nam wbić nóż w plecy, przysłowiowo. Mamy do nich pretensje, że nie zdecydowali się wejść
1: ale
0: z nami do rządu.
1: Ale to wy im proponujecie, a nie oni wam współpracę. Oni mówią, żadnej współpracy, a kolejni politycy Nowej Lewicy mówią... A może jednak my chętnie...
0: Bo prawdą jest, że jeśli odłożymy na bok emocje, to lewica powinna być zjednoczona i silna. Dlatego, że nie ma sensu się dzisiaj rozdrabniać na jakieś mniejsze partie, które tak naprawdę muszą ze sobą konkurować po lewej stronie. To jest nierozsądne.
1: No, ale
0: to
1: nie,
0: jest,
1: mówią, no to nie jest może być wspólnoty, jak wy jesteście w rządzie, oni nie są.
0: No tak, i trochę jest tak dzisiaj, że my zdecydowaliśmy się wziąć odpowiedzialność za Polskę i dokonywać małych zmian i składać dobre propozycje. Wolna Wigilia, kwestie zmiany na rynku pracy, związki partnerskie, kwestie w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.
1: Będą głosować, rozumiem, za tymi kwestiami.
0: No tak, narzekają, mówią, że to jakiś ogryzek, a potem głosują za tą ustawą,
1: no, to
0: dobrze.
1: Mają zrobić?
0: Nie, no oczywiście, że tam, mogliby głosować przeciw, skoro to taki ogryzek i niczego nie zmienia. Ale zupełnie szczerze mam nadzieję, że usiądziemy do stołu, porozmawiamy i zobaczymy, czy da się to małżeństwo jeszcze pogodzić, bo to są takie emocje właśnie jak w takim
1: małżeństwie. To jest małżeństwo, czy związek partnerski, czy...
0: W takim małżeństwie, co się rozwodzi...
1: Status partii bliskiej.
0: Co się rozwodzi z praniem brudu.
1: Publicznym. A, rozwodzicie się z publicznym paniem brudu. Dobrze, drugie pytanie.
0: Dobre pytanie. Czy pani zdaniem związki partnerskie powinny mieć możliwość adopcji dzieci?
1: No właśnie, padło to pytanie.
0: Czy związki partnerskie powinny mieć możliwość adopcji dzieci? Ja sobie wyobrażam... Nie.
1: Nie.
0: Ale już powiem dlaczego. Uważam, że ustawa, idealne byłoby rozwiązanie takie, gdybyśmy mieli ustawę o rejestrowanych związkach partnerskich i tam powinna być możliwość przysposobienia dziecka wewnątrz rodziny i... Pewnie w przyszłości tak będzie. Wprowadzić powinniśmy wtedy, kiedy będzie większość do tego w Sejmie i w Senacie i odpowiedni prezydent albo prezydentka, równość małżeńską. I w ramach równości małżeńskiej...
1: Czyli małżeństwa osób tej samej płci, żebyśmy wyjaśnili naszym słuchaczom, bo nie wszyscy
0: muszą... Tak, małżeństwa jednopłciowe wtedy, kiedy zostałyby wprowadzone, tam powinna być możliwość adopcji.
1: Czyli jednak, pani minister, mówi pani to, co mówi polska prawica. Na początek rejestrowane czy związki partnerskie, a na końcu równość małżeńska i adopcja.
0: Ale ja jestem za równością małżeńską. Ja nigdy tego, panie redaktorze, nie ukrywam, tylko jestem też, myślę, że trzeba tu patrzeć na politykę realnie i na to, że to się nie wydarzy w najbliższej przyszłości. Gdybym wierzyła, że wymarzona ustawa moich marzeń o równości małżeńskiej wejdzie w życie, to bym taką ustawę położyła jako projekt rządowy, próbowałabym ją forsować. Proszę zwrócić uwagę na to, jak szliśmy z tą ustawą o rejestrowanych związkach partnerskich. Ja dzisiaj tak naprawdę dostaję i z lewej, i z prawej strony za ustawę, ponieważ zdecydowałam się zrobić 4 kroki wstecz, tylko po to, żeby mieć poczucie, że obywatele, wszyscy obywatele mieszkający w Polsce żyjący, którzy tu płacą podatki, są obywatelami pierwszej kategorii. Nie można nikogo dyskryminować ze względu na orientację seksualną i naprawdę nikomu niczego nie odbieramy. Żadne małżeństwo pary jednopłciowej nie rozwali ani mojego związku, ani pani redaktora związku, ani pewnie żadnego małżeństwa.
1: Pytanie o transkrypcję. Co daje parze jednopłciowej transkrypcję, która zawarła związek małżeński, ten jednopłciowy poza granicami Polski, transkrypcja tego aktu? Co jej daje poza papierem, który ma?
0: Dzisiaj mamy jasną deklarację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uwaga, sprzed kilku dni deklarację NFZ-u, że wszystkie świadczenia będą gwarantowane na podstawie transkrypcji.
1: Czyli będą miały takie prawa jak małżeństwa dwupłciowe w Polsce, choć polska konstytucja mówi, takich małżeństw w Polsce nie ma.
0: Tak, ale ze względu, ale panie redaktorze, to jest bardzo ważne. Jak przygotowywaliśmy się kilka miesięcy przed wyrokiem TSUE do stanowiska rządu, ja jestem współautorką tego stanowiska i Krzysztof Śmiszek, który był wtedy wiceministrem sprawiedliwości, no to oczywiście nasze stanowisko było pozytywne co do tego, że rzeczywiście Polska dyskryminuje te osoby ze względu na brak jakiegokolwiek uregulowania. Gdybyśmy wprowadzili związki partnerskie, rejestrowane związki partnerskie w pierwszej wersji, to wyroku TSUE by nie było. Bo wtedy TSUE uznałoby, że Polska zrobiła jakiś krok do przodu. Ponieważ nie zrobiliśmy niczego i bierność rządów przez ostatnie lata, szczególnie brak odwagi liberałów w ostatnich latach w czasie ich rządów, doprowadziły do tego, że finalnie TSUE wydało taki wyrok, bazując nad, na
1: renta
0: artykule...
1: wdowia?
0: Jeszcze raz,
1: ponieważ... A renta wdowia?
0: W jakim sensie?
1: No, czasami partnerzy umierają. No to znaczy, to się zdarza, tak, także w małżeństwach homoseksualnych, że ktoś umiera.
0: Tak.
1: Czy tej drugiej
0: pan redaktor
1: osobie...
0: mnie tu wyrwał z próby opowiedzenia o samym wyroku TSUE, co w nim jest, bo on jest ważny. Uzasadnienie do wyroku TSUE mówi tak. Wyrok TSUE skupia się na transkrypcji, czyli na uznaniu, i jasno stwierdza, że to nie gwarantuje żadnego prawa. Dlatego kiedy pytają nas jako rząd, czy jesteśmy przygotowani, czy resorty mają już swoje opinie, to mówimy, nie mają. I uwaga, zgodnie z wyrokiem TSUE nie są do tego zobligowane.
1: Urszula Pasławska powiedziała, będą miały papier i tyle.
0: No nie, dlatego że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał jasną deklarację, w której mówi,
1: teraz
0: że wszystkie świadczenia będą.
1: Teraz przyjdzie PiS do władzy albo Konfederacja i już mówią, ten papier jest nieważny, w związku z tym wszystkie decyzje cofniemy.
0: Wydaje mi się, że nie da się tego cofnąć. My ręcznie liczyliśmy, ile jest takich małżeństw jako Departament do Spraw Równego Traktowania. Było ich około 2000. Czy ich będzie więcej? Być może.
1: No dlaczego miałoby nie być? Jeżeli jest taka sytuacja, to teraz
0: oczywiście,
1: jak będą wyjeżdżać i zawierać małżeństwa poza
0: Natomiast
1: Polską.
0: Natomiast prawo podatkowe, które według mnie jest najważniejsze, bo jak mnie pan...
1: No właśnie, wspólne rozliczenie
0: tak,
1: podatkowe?
0: Nie ma dzisiaj deklaracji ministra finansów i właściwie te prawa trzeba sobie będzie, jeśli nie będzie jasnej deklaracji ministra finansów, trzeba będzie je sobie wywalczyć w sądach.
1: Panie minister, no dobrze, ale jeżeli wywalczą, jeżeli, podkreślam,
0: tak,
1: nie wiemy tego, będzie wspólne rozliczenie podatkowe, ZUS już zagwarantował, różne inne przywileje, to jak będzie się... Co będzie wynikać z tego artykułu, o którym już mówiliśmy? Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina i macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli wszystkie te rzeczy zostaną wywalczone, jeżeli nie wiemy tego, to w czym się będzie różnić małżeństwo jednopłciowe, którego w Polsce nie ma, podkreślmy, prawnie go nie ma, od małżeństwa dwupłciowego, które jest?
0: To jest proces wieloletni, to o czym mówimy. Czyli fakt, żeby te małżeństwa, które zdecydowały się na ślub za granicą i na transkrypcję na podstawie i tylko, nie tylko wyroku właściwie TSUE, bo też wyroku NSA, wyroku WSA, bo te wyroki wciąż zapadają, to, że już media
1: o tym
0: nie mówią,
1: są
0: kolejne, tak. I one są bardzo różne, one już dotyczą różnych małżeństw zawartych w różnych państwach, ale też dotyczą na przykład takiej pary, która już tylko wyjechała i wróciła tak naprawdę. Bierność.
1: Czyli jak w Izraelu z małżeństwami cywilnymi.
0: Trochę jest dzisiaj tak jak w Izraelu, że nie mamy wprowadzonego do polskiego prawa, nie mamy wprowadzonej instytucji małżeństw jednopłciowych. Ja uważam, że artykuł 18 tego nie zabrania. Większość konstytucjonalistów także...
1: Różnie mówią małżeństwo w każdym razie.
0: No tak, ale gdybyśmy nawet zgodzili się, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny pozostaje pod ochroną, no to dzisiaj jest tak, że większość tych praw pewnie będzie trzeba wywalczyć w sądach. I te pary, i te małżeństwa, które zdecydowały się na wieloletnią walkę, to wiedzą.
1: Panie minister, to jeszcze na koniec pytanie, czy już się pani dowiedziała, co z tymi rozwodami?
0: No i to jest jedna z rzeczy, która... Bo dzisiaj oczywiście te pary mogą się rozwieść za granicą.
1: No bo tam zawarły związek małżeński, tam to jest małżeństwo, a w Polsce
0: teraz,
1: to nie jest małżeństwo.
0: I uwaga, teraz w Polsce musiałyby się rozwodzić na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ale wyrok TSUE nie bazuje na prawie rodzinnym, tylko dotyczy sfery...
1: Czyli
0: może
1: chce pani
0: dotyczyć,
1: powiedzieć, że znowuż musiałoby wytoczyć całe, przejść całą procedurę,
0: tak
1: żeby
0: będzie
1: się rozwieść i co?
0: To znaczy, tak, pewnie
1: pójdą
0: tak...
1: do TSUE i TSUE powie,
0: nie,
1: no trzeba transkrybować.
0: Myślę, że pójdą do polskiego sądu. Myślę, że linia orzecznicza polskich sądów będzie kształtowała, jakie prawa będą przysługiwały tym parom. Tylko, że ten chaos, panie redaktorze, pokazuje, że powinniśmy usiąść do stołu i rozmawiać o różnych rozwiązaniach. Gdyby była przychylność z prawej strony sceny politycznej, żeby rozmawiać merytorycznie o mojej ustawie, która naprawdę jest ustawą na poziomie minimum, ustawą równości, godności, bezpieczeństwa. Przede wszystkim bezpieczeństwie
1: finansowym.
0: Czy pani wie,
1: że nie będzie, a prawica już mówi wszystkie te rozwiązania, które
0: nie chcieliście
1: wprowadzimy,
0: siadać do stołu i rozmawiać, to mamy teraz
1: to
0: małżeństwa jednopłciowe wprowadzone transkrypcją i te pary wywalczą
1: oni
0: sobie
1: mówią,
0: te prawa?
1: Nie ma nic wprowadzonego, to są decyzje nieważne. Tutaj Jacek Sasin to mówił, Krzysztof Bosak, wszystko nieważne.
0: Za chwilę pierwsze małżeństwa za kilka lat będą pewnie wspólnie się rozliczać i żadna prawica tego, i żadna histeria na prawicy tego naprawdę nie zatrzyma, po prostu.
1: Zobaczymy. Katarzyna Kotula.
0: Dobrego dnia, życzę Państwu.
1: Pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceszefowa i posłanka Nowej Lewicy była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Radio RMF24.

0: Zbliża się godzina pierwsza, to czas na Fakty RMF FM, na które zaprasza Mateusz Bożek.
1: Kolejny krok w stronę akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Fakty otwieramy najnowszymi informacjami z Brukseli. Później o szczycie NATO w tureckiej Ankarze. Weźmie w nim udział prezydent USA Donald Trump. Zajrzymy też na korty tenisowe we Francji. Dziś Maja Chwalińska zawalczy w półfinale turnieju French Open. Wszyscy członkowie Unii Europejskiej dali zielone światło na otwarcie pierwszego z tak zwanych klastrów negocjacyjnych w rozmowach Kijowa z Unią Europejską. Taką informację podała agencja Reutera. Jesteśmy o krok bliżej do członkostwa w Unii. Konsekwentnie zmierzamy do tego celu. Napisała z kolei na platformie X premier Ukrainy Julia Swederenko. Bliżej członkostwa jest także Mołdawia. Unia Europejska otworzyła ten pierwszy klaster także dla tego kraju. Prezydent USA Donald Trump weźmie udział w lipcowym szczycie NATO w Ankarze, stolicy Turcji. Poinformował o tym sekretarz stanu USA Marco Rubio. Pytany o to, czy może zapewnić sojuszników, że w przypadku ataku na któregokolwiek z nich USA staną w jego obronie, odpowiadał tak. Stany Zjednoczone wciąż pozostają w sojuszu NATO i będą obecne w Turcji, aby omawiać wszystkie te kwestie. Sam prezydent weźmie udział w kolejnym spotkaniu przywódców państw sojuszu. Nadal jesteśmy w NATO, ale potrzebuje on znaczących zmian, a prezydent dał jasno do zrozumienia. Zbliżający się szczyt będzie chyba najważniejszym spotkaniem w historii NATO, bo są sprawy, które muszą zostać wyjaśnione. A ja dodam jeszcze, że szczyt w Ankarze 7 i 8 lipca. Czy w Politechnice Bydgoskiej doszło do narażenia ludzi na niebezpieczeństwo? Chce to ustalić policja. Przypomnę, we wtorek z budynku uczelni ewakuowano około 150 osób. Po tym, jak pojawiło się podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji. O szczegółach reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
2: Chodziło o kwas pikrynowy, który jest wykorzystywany na Politechnice jako barwnik do preparatów biologicznych.
3: W stanie płynnym nie stanowi praktycznie żadnego zagrożenia. Tak też jest używany na uczelni. Natomiast jeżeli doszłoby do krystalizacji, do czego tutaj faktycznie stwierdziliśmy, że fizycznie doszło, to już faktycznie pojawiają się tutaj właściwości wybuchowe. W wyniku zainicjowania mogłoby dojść do wybuchu, ale też zainicjowanie musiałoby się pojawić.
2: Tłumaczył Karol Smasz, rzecznik bydgoskich strażaków. To sama uczelnia powiadomiła służby o substancji, która nie była zaewidencjonowana, a prawdopodobnie dużo wcześniej powinna być zutylizowana. Pojemnik został zabezpieczony przez policyjnych pirotechników i wywieziony poza teren uczelni.
1: Ryzyko podwyżek stóp procentowych bardzo mocno się oddaliło. Na razie nie ma powodu, by podnosić nam oprocentowanie kredytów. Ogłosił to prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński.
4: No, inflacja się lekko obniżyła. GUS podał inflację niższą, niż się wszyscy spodziewali. No, trudno to interpretować inaczej, jak jakiś element, który zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżki.
1: W najbliższych miesiącach zmian stóp nie ma co się więc spodziewać.
5: Kibicujemy naszym tenisistkom.
1: Dziś w Paryżu półfinał tenisowego turnieju French Open. Zobaczymy w nim Maję Chwalińską. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider, która nieoczekiwanie wygrała z faworyzowaną Aryną Sabalenko w trzech setach. Będzie przeciwniczką Maji Chwalińskiej w półfinale French Open. Żelisław Żyżyński z Kanal Plus Sport na antenie internetowego radia RMF24 zauważył, że nasza Maja Chwalińska wniosła do wielkiego tenisa ogromną różnorodność.
6: Coś, co wydawało się, że już w światowym tenisie na tym najwyższym poziomie miejsca mieć nie może, na pewno nie będzie przynosić dobrych wyników. A Maja konsekwentnie gra te swoje drop shoty, jest bardzo mądrą zawodniczką. Wytrzymuje psychicznie to wszystko z taką ogromną skromnością. Też udziela wszystkich wypowiedzi i to nie jest fałszywe. Skromność, tylko no po prostu, gdy przez lata rozmawiało się z ludźmi, którzy ją znają, oni mówili, że to jest taka skromna, otwarta, szczera dziewczyna i każdy, myślę, że nie ma w Polsce osoby, która nie trzymałaby by za nią kciuków i tak myślę, że do tego tytułu Królowej Paryża to są jeszcze dwa szczeble do pokonania, ale taką królową serc kibiców, nie tylko w Polsce, ale w ogóle kibiców tenisa, Maja Chwalińska już została.
1: Maja Chwalińska, Diana Schneider, półfinał French Open około 17:00, a kolejne wydanie Faktów RMF FM punktualnie o 2:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24.
1: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz mówi tak. Oficjalnie została przekazana stronie amerykańskiej propozycja utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Panie ministrze, jak jest oficjalna prośba, to znaczy, że nikt się nie spodziewa oficjalnej odmowy. Sprawa jest załatwiona?
2: No, jeszcze nie załatwiona, no bo to jest jednak przed decyzją amerykańską, ale zgłaszamy gotowość do tego, by na stałe przyjąć żołnierzy amerykańskich. To jest w nawiązaniu do decyzji, którą ogłosili Amerykanie, prezydent amerykański mówiący o tym, że będzie w Polsce zwiększenie liczby żołnierzy.
1: Ale to znaczy, że te 5 tysięcy żołnierzy to będzie stała baza amerykańska?
2: To nie jest przesądzone, jak powiadam. Trwają w tej chwili rozmowy. Polska składa gotowość. Tutaj nie ma wątpliwości, że po pierwsze chcemy, żeby w Polsce stacjonowało więcej amerykańskich żołnierzy i żeby to była obecność stała.
1: Natomiast na razie mamy jedną stałą bazę. To jest taka stała instalacja w Redzikowie. Tam jest stosunkowo niewielu żołnierzy, ledwie 200. Rozumiem, że mówimy teraz o większej bazie.
2: Tak, tylko musimy pamiętać o tym, że Amerykanie zapowiadają redukcję liczby żołnierzy w Europie i w ogóle redukcję swojego zaangażowania w realizacji planów operacyjnych, planów obronnych w Europie. W związku z tym to nie są łatwe rozmowy, ale ponieważ jesteśmy w tym procesie, to znaczy zmiany liczebności amerykańskich żołnierzy w Europie, to Polska kładzie na stół do tych rozmów ofertę stałej bazy. Dla nas to jest niezwykle ważne, ale trzeba poczekać tutaj na decyzje amerykańskie.
1: W której części kraju, panie ministrze?
2: No, jeżeli chodzi o te kwestie, to są decyzje naszego Ministerstwa Obrony Narodowej. Infrastruktura musi być przygotowana. Ja po prostu nie wiem, jaka lokalizacja została wskazana.
1: Rzeczpospolita pisze, że to bardziej mówimy o zachodniej części Polski.
2: Nie mogę tego skomentować.
1: A pan mówi, że infrastruktura musi być gotowa, a infrastruktura jest gotowa na przyjęcie, powiedzmy, bazy, która będzie obejmowała 4-5 tysięcy żołnierzy?
2: Z punktu widzenia wojskowego, samych żołnierzy, to nie jest dla nas wielkie wyzwanie, ale z całą pewnością potrzebny byłby okres na pełne przygotowanie. Natomiast stała obecność, to znaczy, że żołnierze są z rodzinami, z żonami, z dziećmi i w związku...
1: I my ich utrzymujemy też.
2: Tak, ale musi być cała baza infrastruktura społeczna przygotowana, poczynając od szkół,
1: Mamy taką infrastrukturę, panie ministrze?
2: To wymagałoby, zaczynając od mieszkań, tak? Mhm. W związku z tym, w zależności od lokalizacji, która jest wskazywana, będzie to łatwiejsze bądź trudniejsze. Wiadomo, że w ośrodkach bardziej zurbanizowanych byłoby to łatwiejsze, ale z całą pewnością wymaga to czasu na przygotowanie i ta decyzja, gdyby powstała, amerykańska, była dla nas pozytywna, to też nie oznacza, że ci żołnierze trafią tutaj w ciągu kilku miesięcy. To będzie okres przygotowawczy.
1: Czyli kiedy? Za rok? Za półtora roku?
2: Ale to wszystko jest do ustalenia z Amerykanami, bo jeżeli będzie pozytywna decyzja, to Polska z całą pewnością dołożymy wszelkich starań, by w jak najkrótszym terminie wskazać lokalizację, która będzie Amerykanom odpowiadała nie tylko z punktu widzenia stacjonowania samych żołnierzy, ich możliwości szkoleniowych, ale również będzie właściwa z punktu widzenia oczekiwań tych społecznych.
1: Panie ministrze, inna sprawa. Zaczyna się długi weekend czerwcowy. Ilu policjantów będzie na drogach?
2: Będzie więcej niż zazwyczaj, dlatego że wiadomo, że
1: więcej
2: będzie.
1: Więcej to znaczy ile, panie ministrze?
2: Policjantów w Polsce, którzy pełnią funkcję w samej drogówce, ale również w patrolach, jeżeli chodzi o prewencję, mamy dosyć dużo, będą większe obsady, jeżeli chodzi o ten weekend, z uwagi na to, że będzie większy ruch. Policja w tym zakresie ma dosyć duże doświadczenie.
1: A czy będzie surowa policja w nakładaniu mandatów? No bo trzeba pamiętać, że wchodzi od dzisiaj przepis, który mówi, że nie ma redukcji punktów podczas kursów za te najpoważniejsze przestępstwa.
2: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że weszły w życie i obowiązują już od kilku miesięcy, a niektóre od kilku tygodni, przepisy, które mocno zaostrzyły no, ostrzejsze przepisy w zakresie ruchu drogowego. Przestępstwem są nielegalne wyścigi, przestępstwem jest brawurowa jazda.
1: No tak, to już mamy od kilku miesięcy, ale na przykład dzisiaj wchodzi przepis, który mówi o tym, że wszyscy, którzy jeżdżą na rowerach, hulajnogach i wszelkiego rodzaju pojazdach, muszą mieć kaski na głowach do 16 roku życia. Jeżeli...
2: A wcześniej to rozporządzenie, które pan przed chwilą wymienił, mówiące o tym, że w przypadku tych najcięższych wykroczeń bądź przestępstw nie będzie można redukować punktów karnych poprzez odbycie szkolenia. W związku z tym ten system się domyka i w związku z tym nie opłaci się, a nawet będzie wiązało się z bardzo poważnymi dolegliwościami naruszanie przepisów ruchu drogowego i w związku z tym ja apeluję o zachowywanie, dostosowanie się do przepisów ruchu drogowego.
1: Ale panie ministrze, chciałem pana zapytać o te kaski, bo rzeczywiście sytuacja może być następująca. Jedzie młody człowiek poniżej 16 roku życia, bez kasku, na hulajnodze, po chodniku, zatrzymuje go policjant. Teoretycznie opiekun powinien zapłacić, nie dziecko, opiekun powinien zapłacić mandat w wysokości 100 zł. Ale jak się skontaktować z opiekunem? Będzie policjant szukał kontaktu z opiekunem, będzie wymagał w takim razie numeru telefonu do rodzica, do opiekuna?
2: No, to postępowanie jest przecież możliwe do przeprowadzenia i policja będzie się tutaj kierować zdrowym rozsądkiem.
1: Ale co to znaczy, że zdrowym rozsądkiem? Będzie zabierać dziecko na przykład na komisariat?
2: No nie będzie. No, zdrowy rozsądek polega na tym, że w sposób najmniej dolegliwy będzie chciała ustalić, tutaj policjanci będą ustalać stan faktyczny, który będzie potrzebny do zastosowania przepisów. Chcę wyraźnie podkreślić i robi to policja w komunikatach na terenie całego kraju, w każdym garnizonie. Intencją ustawodawcy w tym zakresie było poprawienie bezpieczeństwa. Chodzi o zdrowie i życie młodych ludzi, bo mamy bardzo dużo, czy rosnącą liczbę wypadków, w szczególności jeżeli
1: hula. Pytam, jak to praktycznie będzie wyglądało. Czy wie pan, czy to będzie tak, że jeżeli dziecko powie, młody człowiek powie, no nie mam kontaktu z rodzicami, nie mam numeru telefonu, to policjant to odpuści, machnie ręką i powie mu, na drugi raz zakładaj kask.
2: No. Z całą pewnością nie będziemy w sposób wykraczający poza to dobro chronione, czyli sam fakt tego naruszenia przepisu, postępować w sposób dolegliwy w stosunku do dzieci, ale jestem pewien, że takich sytuacji, w których będziemy mieli trudności z ustaleniem opiekuna rodziców dziecka, nie będzie zbyt dużo i chcę wyraźnie podkreślić, że w pierwszym okresie będziemy przede wszystkim uświadamiać, przypominać, wskazywać się na to, że te przepisy są, a przede wszystkim wskazywać na to, że jest potrzeba.
1: Czyli mniej mandatów po prostu.
2: Tak.
1: Panie ministrze, porozmawiajmy o fałszywych alarmach. Cztery osoby zatrzymane, cztery osoby aresztowane. Czy któraś z tych osób zatrzymanych i aresztowanych jest związana z tymi fałszywymi alarmami, które dotyczyły mieszkania matki Karola Nawrockiego?
2: Mamy cztery osoby aresztowane, to znaczy, że sąd podzielił ocenę prokuratora, wcześniej policji, o tym, że jest wystarczający materiał dowodowy pokazujący na popełnienie przestępstwa, wskazujący na popełnienie przestępstwa. Ponieważ policja uzyskuje nowe informacje w tej sprawie, to pojawiają się nowi zatrzymani. Ci zatrzymani z uwagi na prowadzone postępowania mogą mieć już status aresztowanych w przyszłości. Ten temat
1: nie
2: jest zamknięty.
1: Ale mówi pan o tych powyżej czterech, tak? Mówimy już o kolejnych zatrzymanych powyżej tych czterech osób, tak?
2: No bo zatrzymanie ma swój określony czas i jeżeli w wyniku tego czasu zbierzemy materiał dowodowy i sąd orzeknie o zastosowaniu tymczasowego aresztu, no to zmienia się status tej osoby.
1: To powtórzę w takim razie pytanie, panie ministrze. Czy któraś z tych osób jest bezpośrednio związana ze sprawą mieszkania matki Karola Nawrockiego?
2: Jeżeli nie, to jest przede wszystkim grupa, która dokonywała. Mamy tutaj już dosyć mocne dowody tych zgłoszeń, która dokonywała, mamy tutaj już

0: osiągnięcie, ale będzie sama to komunikować z prokuratorem.
1: Panie ministrze, czy my wiemy coś o motywacjach tych ludzi? Czy to były motywacje wynikające, nie wiem, z głupoty, wynikające z tego, żeby zdobyć rozgłos w internecie, czy też może z zupełnie innych powodów?
0: Większość, czy wszystkie te osoby są jakby pozostawały w łączności, w grupie działały, w porozumieniu, ale komunikowały się jedynie wirtualnie w sieci i ich większość aktywności życiowej to jest właśnie sieć, więc w jakiejś mierze te osoby już wcześniej też dopuszczały się takich czynów.
1: Ale dlaczego to robiły? Ma pan informację na ten temat?
0: W tej sprawie będziemy przekazywać komunikat. Prokurator będzie to komunikował, kiedy zakończą się wszystkie czynności. Materiał dowodowy jest coraz pokaźniejszy, coraz większy, więc...
1: Panie ministrze, czy w związku z tym będą wyciągane jakieś wnioski tego typu jak zarządzenie pełnej opieki na przykład nad mieszkaniem mamy prezydenta Nawrockiego?
0: Jeżeli chodzi o ochronę prezydenta i innych osób, które zgodnie z przepisami podlegają ochronie z mocy prawa, to jej zakres był rozszerzony poza samego
1: prezydenta. Ale nie obejmował mieszkania mamy Karola Nawrockiego.
0: Nie była objęta ochroną bezpośrednią. Jeżeli chodzi o zakres ochrony prezydenta, mogę powiedzieć tak, że jest najszerszy spośród wszystkich polityków, szerszych niż wynika to. No, podobny zakres dotyczy prezesa Rady Ministrów. Ich ochroną, służby ochrony państwa objęte są osoby, rodzina, oczywiście nie wszystkie osoby z rodziny obu, zarówno premiera, jak i prezydenta, ale żadnych szczegółów więcej podawał nie będę.
1: Czy Marcin Romanowski jest ścigany przez policyjnych łowców cieni, panie ministrze?
0: Pan Romanowski jest ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości, policję, prokuraturę. Jest wydany europejski nakaz aresztowania. I będziemy to robić, mam nadzieję, że skutecznie.
1: A czy może pan tylko potwierdzić, że policyjni łowcy, tak zwani łowcy cieni, są na tropie Marcina Romanowskiego?
0: Łowcy cieni, czyli wyspecjalizowane grupy w policji, które zajmują się poszukiwaniem, znaczy ściganiem osób poszukiwanych i są w tym coraz lepsi, co bardzo skuteczni, co pokazały sytuacje ze sprowadzeniem poszukiwanych z Dominikany, z Emiratów Arabskich, co wydawało się mało możliwe. Ale to tam było zaangażowanie prawie wszystkich służb państwa.
1: A z Marcinem Romanowskim pracuje?
0: Oczywiście, że pracują i pan Romanowski jest osobą poszukiwaną, ściganą, więc nie jest bezpieczny w żadnym miejscu. Taka jest jego sytuacja, a my będziemy dokładać wszelkich starań, by został ujęty.
1: Czy polskie służby mają wiedzę, czy jest w Europie, czy jest poza Europą?
0: Ja nie chcę przekazywać tych wszystkich kierunków, w których trwają...
1: Nie mówimy o kierunkach, ale pytanie jest tylko o wiedzę polskich służb. Czy wiedzą, czy jest na starym kontynencie, czy też po...
0: Jeżeli będziemy mieli w tej sprawie, jeżeli policja będzie miała z prokuraturą komunikat do przekazania, to niezwłocznie to zrobimy, ale nie chcę w tej chwili jakby wskazywać na te kierunki, które są sprawdzane. Naprawdę trwają intensywne czynności.
1: Rozumiem. Panie ministrze, to w takim razie inaczej zapytam. Czy to jest kwestia, pańskim zdaniem, to jest kwestia dni, tygodni czy miesięcy?
0: To nie jest łatwa sprawa i nie będę tutaj ryzykował takiego określenia. Dokładamy naprawdę wszystkich starań i ten przypadek, wiele przypadków takich trudnych, w których niektórzy mówili, że nie ma mowy, żeby z Dominikany albo z Emiratów Arabskich udało się sprowadzić osobę poszukiwaną. Jednak się udało dzięki, tylko wyraźnie chcę to podkreślić, nie tylko pracy policyjnej czy prokuratorów, ale również Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Państwo polskie po prostu dołożyło poprzez wszystkich swoich przedstawicieli należytych starań, by przekonać partnerów co do tego, żeby wydali nam te osoby.
1: Dlaczego, panie ministrze, znowu jest przedłużone funkcjonowanie strefy buforowej przy granicy z Białorusią? Przecież już nie ma presji migracyjnej. Przedłużone jest, przypomnę, do końca sierpnia tego roku.
0: Wyraźnie trzeba podkreślić to, o czym pan redaktor mówi, że

0: prawie zanikła w tej chwili ta presja, to znaczy mam bardzo niewiele prób nielegalnego przekroczenia granicy. W tamtym roku, w tym czasie to było pewno około 8-9 tysięcy, w tym roku to jest ponad 200 przypadków.
1: To dlaczego w takim razie przedłużamy funkcjonowanie tej strefy buforowej?
0: Dlatego, że nie ustała ta presja migracyjna z Białorusi. W tej chwili przede wszystkim szturmowana jest granica z Litwą i Łotwą. Te osoby później zresztą próbują przedostać się przez Polskę do krajów Europy Zachodniej, dlatego mamy kontrolę na granicy polsko-litewskiej, ale w związku z tym, że odnotowujemy ciągły napływ migrantów na teren Białorusi, możemy się spodziewać, że w zależności od nastawienia politycznego ci ludzie mogą być skierowani na granicę z Polską. Dlatego utrzymujemy wszystkie narzędzia, które pozwoliły nam zapanować.
1: Ale to znaczy, że będziemy ich utrzymywać przez długie lata, na to wygląda, panie ministrze.
0: Jeżeli będziemy mieli ryzyko presji migracyjnej, to z całą pewnością nie zostawimy granicy niezabezpieczonej.
1: Granica. A to znaczy, że będzie konieczna ta strefa buforowa?
0: Narzędzia, które pozwoliły nam osiągnąć sukces, to znaczy wygasić ten szlak migracyjny z Białorusi do Polski, to przede wszystkim bardzo dobra praca, służba żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, nowa taktyka działania, zapora, wzmocnienie zapory, ale również takie narzędzia prawne jak strefa buforowa i w szczególności czasowe zawieszenie prawa do azylu.
1: Dlaczego to pytam? Dlatego, że tam też mieszkają ludzie, którzy często żyli chociażby z agroturystyki. Rozumiem, że nie ma w tej chwili, muszą zapomnieć o tym.
0: Strefa buforowa w niewielkim stopniu dotyka tereny zurbanizowane, w bardzo niewielkim. Myśmy ją ograniczyli bardzo, maksymalnie. W niewielkim stopniu oddziaływuje społecznie, a w tej chwili oddziaływanie, myślę, jest bardzo pozytywne, wynikające z tego faktu, że przez naszą granicę nie przechodzą nielegalni migranci. Zwiększyliśmy liczbę przejść granicznych otwartych z Białorusią, więc z punktu widzenia społecznego jest lepiej niż było.
1: Panie ministrze, Polska i 10 innych krajów, nie tylko z Unii Europejskiej, chcą zniesienia wiz Schengen dla obywateli Rosji, dla wszystkich obywateli Rosji?
0: Nie, no przede wszystkim dla tych, którzy wspierają machinę wojenną rosyjską.
1: Co to znaczy?
0: No dla uczestników, dla żołnierzy, tych wszystkich, którzy wspierali armię rosyjską.
1: Czyli rozumiem, że chcemy tego, żeby byli, czy aktualni żołnierze rosyjscy nie dostawali wiz Schengen?
0: Ci, którzy walczyli bądź walczą w tej wojnie przeciwko Ukrainie, naruszają bezpieczeństwo Europy.
1: I kiedy ten przepis wejdzie w życie, pańskim zdaniem?
0: No to jest inicjatywa kilku państw, w szczególności naszego regionu. Ona zaczęła się od Estonii. Polska poparła to stanowisko estońskie. Jak widać, przyłączyła się nie tylko Polska, ale już wiele państw do tego, więc jest szansa na to, ale to jest początek drogi prawnej.
1: A dlaczego to robimy akurat teraz? Czy nasila się ruch z Rosji takich właśnie ludzi związanych dawniej z wojskiem do Europy?
0: Europa wdrożyła system sankcyjny, który ma zniechęcić, przede wszystkim pozbawić Rosję środków do prowadzenia tej wojny, ale też zniechęcić społeczeństwo rosyjskie do popierania tej wojny. Więc to jest element uzupełnienia systemu sankcyjnego.
1: Ja pytam o to dlatego, bo to też zastanawiające jest, czy to będzie oznaczało, że jeżeli ten przepis wejdzie w życie, rozumiem, że Rosjanie wjeżdżający do Unii Europejskiej, nie mający wizy Schengen, będą musieli się każdorazowo starać o wizę każdego państwa, do którego będą chcieli wjechać, tak?
0: No,
1: czy też w ogóle nie będą mogli wjechać do Unii Europejskiej?
0: Bardziej nie będą mogli w ogóle wjechać, jeżeli ten przepis wejdzie.
1: Panie ministrze, porozmawiamy jeszcze chwilę o tym, co się dzieje w Krakowie i co się dziać będzie w Krakowie. Czy Koalicja Obywatelska już ma swojego kandydata na prezydenta Krakowa?
0: Jeszcze nie jesteśmy w trakcie procedury.
1: A kiedy ta decyzja będzie podjęta?
0: No ja dokładnie nie wiem, bo to zależy przede wszystkim od przewodniczącego Donalda Tuska, ale no, trwają w tej chwili działania w tym zakresie, więc...
1: Myśli pan, że ta decyzja to jest kwestia przyszłego tygodnia?
0: Nie chcą tego podawać. Z całą pewnością Koalicja Obywatelska wystawi kandydata w wyborach w Krakowie, to oczywiste.
1: A to będzie człowiek bardziej związany z polityką, czy to będzie człowiek bardziej związany lokalnie z Krakowem?
0: No, to musi być osoba o dużej rozpoznawalności, więc z dorobkiem politycznym.
1: Czyli może być pozapartyjny, rozumiem.
0: Społecznym. Ważna z punktu widzenia Krakowa i wyborców w Krakowie.
1: Panie ministrze, ostatnia sprawa, ostatnia, ale nie najmniej ważna. Bohaterowie UPA, tak chcę nazwać imienia bohaterów UPA, tak chcę nazwać Wołodymyr Zełenski, jedną z jednostek wojskowych, to wywołało gwałtowny sprzeciw praktycznie całej klasy politycznej. Dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz tak sugeruje, że sprawa może zostać odwrócona. Na jakim jesteśmy etapie w tej chwili rozmów z Ukrainą?
0: Przede wszystkim mam nadzieję, że po ukraińskiej stronie też powinniśmy mieć świadomość tego, że ta decyzja godzi w duże osiągnięcia z punktu widzenia tego procesu podawania, wyjaśniania pełnej prawdy w tych najtrudniejszych naszych relacjach zbrodni na Wołyniu.
1: Ale myśli pan, że jest ta decyzja jest do cofnięcia?
0: Powinniśmy zrobić wszystko.
1: To jako, bardziej Ukraina musi zrobić.
0: Jako Polska i Ukraina, żebyśmy nie wpadli w tą ścieżkę, która jest wymarzona dla Rosji, tak? To znaczy, w której narasta niechęć czy wrogość między naszymi państwami. Ukraina walczy, przeciwstawia się agresji rosyjskiej, która zagraża całej Europie i w związku z tym jest ważne, żebyśmy utrzymali wsparcie nie tylko Polski, ale w większości państw europejskich, tak jak do tej pory dla walczących.
1: A jeśli nie dojdzie do cofnięcia tej decyzji przez Wołodymyra Zełenskiego?
0: Decyzja prezydenta Zełenskiego bardzo mocno uderzyła w tę jedność między, znaczy w to wspieranie Ukrainy. Wyrządziła tutaj bardzo poważne szkody, ale jeżeli będziemy myśleć tylko w kategoriach eskalowania teraz, nie będzie nikogo, kto będzie chciał wrócić do tego myślenia o tym, żeby historia nas nie dzieliła. Bardzo ładnie w tej sprawie mądrze powiedział premier, że jeżeli poróżni nas historia, to przekreślimy sobie dobrą przyszłość. Musimy o tym pamiętać. Natomiast w sposób oczywisty decyzja prezydenta jest bardzo szkodliwa. No widać to gołym okiem Zełenskiego.
1: Czy to oznacza, że Donald Tusk nie kontrasygnuje ewentualnej decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego?
0: Spróbujmy poszukać wyjścia z tej sytuacji, które nie będzie dalszą eskalacją tej złej sytuacji.
1: No bo wiadomo, że to służy bardziej Moskwie niż wzajemnej
0: akty, relacji. Akty dywersji, wszystkie te akty agresji, które Rosja przeprowadza nie tylko w Polsce, ale na terenie wszystkich państw, które wspierają Ukrainę, przecież mają wywołać taki efekt, żeby zniechęcić społeczeństwa tych państw do wspierania Ukrainy. Tu niestety nie Rosja, ale prezydent Zełenski przyłożył rękę do tej trudnej bardzo sytuacji w tej chwili w relacjach, ale spróbujmy znaleźć rozwiązanie, które będzie budowało szansę na dobrą, bezpieczną przyszłość dla Polski, Ukrainy i całej Europy.
1: Tak mówi Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Koalicji Obywatelskiej, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. Bardzo dziękuję.
0: Ja dziękuję.
2: Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina druga, posłuchajmy razem faktów RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem. Dobry wieczór. Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Fakty zaczniemy od oświadczenia Donalda Trumpa w tej sprawie. 11 policjantów zostało rannych podczas protestów po śmierci Henry'ego Nowaka w Wielkiej Brytanii. Będą też emocje sportowe. Drugi Polak w historii może dziś zagrać w finałach koszykarskiej ligi NBA.